0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy możliwe przelotne opady deszczu, popada też w ciągu dnia na krańcach południowo-zachodnich możliwe burze. Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni na północy do 27 na zachodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zaskrońca? I co zrobić w przypadku ukąszenia? W audycji także o tym, co czeka widzów podczas nadchodzących pokazów lotniczych w Lesznie oraz kulisy wakacyjnych koncertów Lata z Radiem i Telewizją Polską.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Muzyka nocą, program Pierwszy Polskie Radio. Jak dobrze zacząć od takiego utworu, który wprowadza nas w ten klimat miłosnych, wakacyjnych, już wyczekiwanych, a może wymarzonych wzruszeń. Ona jest jak wiatr, pędzi przez noc, prowadzi mnie przez światło księżyca. Zabrała moje serce, ale nie wie, co zrobiła. Zabrałaś serce moje, to również Krzysztof Krawczyk. Być może kiedyś ten utwór usłyszymy. Także wielkie umysły, czy śpiewające umysły, myślą ponownie słowa zabrałaś serce moje. Zapamiętajmy, bo będziemy się za chwilę uśmiechać. Zbigniew Wodecki, nad wszystko uśmiech twój. Wcześniej Zdzisława Sośnicka, a kto się kocha w tobie? I za moment już w muzyce nocą Anna Jantar.

Muzyka nocą, program Pierwszy Polskie Radio. Jesteśmy na Facebooku, możemy rozmawiać w ten sposób, pisząc i czytając. Pan Wojciech, a jeśli miłość i zakochanie, to zdecydowanie Dab i Ogrodu Serce. No i wspaniały klasyk Ireny Santor. Każda miłość jest pierwsza. Dziękujemy za podpowiedź. Notujemy pilnie te tytuły i sugestie. I jeśli chodzi o miłość, to wakacyjne, letnie czy urlopowe zawroty czy uczucia, przypływ ich wspaniały, to bardzo proszę. Mariah Carey, Vision of Love, wcześniej Cherish, Cool and the Gang, czyli dbajmy o miłość, pielęgnujmy ją, mamy tylko ją i siebie. I jeszcze wcześniej, czekając na dziewczynę taką jak ty, Foreigner.

To muzyka nocą i przed nami wspaniały recital. Gloria Estefan, ale wprowadzi ją mistrz absolutny, mistrz gitary. Carlos Santana ze swoim poranionym trochę sercem. Corazon Espinado, a potem Gloria Estefan.

0: Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy czwartek, 18 dzień czerwca, a wita Państwa Adam Rozłach. Dzisiaj w słodkim Radiu Retro, który prowadzić będą Danusia Żelechowska i Janek Zagozda, wystąpią m.in. Hanka Ordonówna oraz Adam Aston. Potem będzie Duma o Żółkiewskim, czyli ciąg dalszy śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza z muzyką Konstancji Narbut. A na zakończenie pierwszej godziny znów sięgnę do płyty Cypriana Kacerisa zatytułowanej Polska Nostalgia. To jest nowa publikacja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, na której to płycie Cyprian Kacaris, wybitny wirtuoz, fantastyczny interpretator muzyki m.in. Fryderyka Chopina, gra słynne popularne piosenki Jerzego Petersburskiego, Władysława Szpilmana, Henryka Warsa, a dzisiaj jeszcze usłyszymy piosenki Alberta Harrisa, Władysława Dana Daniłowskiego. No i będą także niespodzianki, bo posłuchamy na przykład utworu Wandy Landowskiej. To w pierwszej godzinie, natomiast w drugiej godzinie posłuchamy muzyki Antonia Vivaldiego, tym razem po Giulianie Carmignoli, po muzyce skrzypcowej tego kompozytora. Rozbrzmiewać nam tu będzie muzyka wiolonczelowa, a w roli głównej wystąpi doskonale Państwu znany amerykański wiolonczelista chińskiego pochodzenia Yo-Yo Ma, który grać będzie z tą samą, którą grał włoski skrzypek orkiestrą, amsterdamską orkiestrą barokową, ale tym razem pod dyrekcją Tona Kopmana. To jest jedna część tych prezentacji, a w drugiej części posłuchamy, tak jak przed tygodniem, utworów fortepianowych skomponowanych przez ucznia Fryderyka Chopina, Karola Mikulego, a utwory te grać dla Państwa będzie Weronika Chodakowska.
3: Panowie, prosimy.

0: film.
1: Chcemy pobyć ze świetnymi latami piosenki polskiej. To będą lata 30. dla tych, którzy lubią piosenki rodziców i dziadków. Może znajdzie się ktoś wśród słuchaczy, kto pamięta przedwojenne piosenki, które śpiewała mama, dziadek, babcia. No więc niech to będą piosenki, które i dziadek, i babcia kochali. A pierwsza piosenka będzie najważniejsza, bo ci ludzie, którzy tak kochali muzykę, każdą muzykę, byli naprawdę zawsze młodzi. I masz ty coś dla takich osób?
2: Tak. Adam Aston zaśpiewa piosenkę Bądź zawsze młody.

0: jeszcze z przedwojennej Kolumbii, nagranej w 1935 roku. Hanka Olderuna zaśpiewa Slow Foxa Trudno z komedii muzycznej Pan minister i Desu.
1: Panowie może mają i rację uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy, że jest tylko zakochany. Że pamięć, że głowa, że czyny, że słowa, że wszystko inne jest niż zawsze. Bo rozum mówi przestań, rozsądek mówi

to jest miłości siła, że jak cię raz chwyciłam,

0: A teraz w tę noc upalną proponuję piosenkę Hanki Ordonówny właśnie pod tym tytułem W tę noc upalną. Dziękujemy.
1: Świetna ta piosenka, naprawdę.

i ginie razem z rytmem krwi. Srebrzysty opadł już na ziemię czar i serce czarem tym zniewala. Nocą ciemności

Więc pójdź, bo gdy gwiazdy zbledną, żal będzie ci, żeś jedną.

0: Jestem przekonany, że bez najmniejszego trudu rozpoznali Państwo głos Hanki Ordonowny.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Przed nami kolejne ogniwo śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza. To publikacja bardzo ważna dla podtrzymania naszej narodowej tożsamości w czasie zaborów. To są 33 rymowane opowieści, czasem z elementami legend o polskich królach, władcach, hetmanach, wodzach i rycerzach. Obejmują niemal 1000 lat historii Polski, od Piasta do księcia Józefa Poniatowskiego, czyli czasów współczesnych autorowi tego dzieła, Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi. Większość z nas uczyła się o śpiewach w szkole, choć chyba niewiele osób zna je w całości, a jeszcze mniej słyszało je z muzyką skomponowaną na początku XIX wieku. Tak pisze o tymże dziele Krzysztof Kur, pomysłodawca, producent nagrań, fundator i prezes fundacji 1863.pl. No więc posłuchajmy tego kolejnego przygotowanego na dziś ogniwa. Przypominam, to jest utwór, który ma zaprezentować nam dumę o hetmanie Żółkiewskim. Muzykę napisała Konstancja Narbut, opracował muzycznie Marcin Zieliński, a śpiewa tercet Dorota Lachowicz, Aleksander Kunach i Witold Żołonkiewicz z towarzyszeniem Wieli Łabanow, Grzegorza Zimaka i Roberta Michalskiego.

Na klarnecie grał Robert Michalski, na kontrabasie Grzegorz Zimak, na pianoforte Wiola Łabanow, a śpiewali Dorota Lachowicz, Aleksander Kunach i Witold Żołądkiewicz. To była Duma o hetmanie Żółkiewskim ze słowami Juliana Ursyna-Niemcewicza z muzyką Konstantyna.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A my wracamy do prezentacji polskiej nostalgii. Utworów skomponowanych przez kompozytorów zarówno rozrywkowych, jak i tych poważnych, klasycznych. Słuchaliśmy już piosenek Jerzego Petersburskiego, Artura Golda, Henryka Warsa, Władysława Szpilmana, a dzisiaj posłuchamy Alberta Harrisa, piosenki o mojej Warszawie. Zaraz potem usłyszymy jeszcze jeden utwór Henryka Warsa, Miłość ci wszystko wybaczy. Następnie będziemy słuchać piosenki Władysława Daniłowskiego, do tego z chóru Dana, co nam zostało z tych lat. No i będą niespodzianki, będzie na przykład Wandy Landowskiej, słynnej naszej klawesynistki, kompozytorki, wals na fortepian solo. Posłuchamy też piosenki Pamiętam twoje oczy Zygmunta Karasińskiego, słynny przebój Alfreda Gratsteina Na prawo most, na lewo most. Będzie też wielki przebój Cicha woda, brzegi rwie Adolfa Roznera. I kolejna niespodzianka, słynny wals Caton Ludomira Różyckiego. Ale to jeszcze nie wszystko, bo znakomity pianista francuski Cyprien Katsaris zagra także pierwszy Siwy włos. To najsłynniejszy pewnie przebój Henryka Hubertusa Jabłońskiego, ojca Romana Jabłońskiego, naszego znakomitego wiolonczelisty. I na zakończenie dzisiejszej sekwencji usłyszymy słynne dwa serduszka, cztery oczy Tadeusza Sygietyńskiego. Na fortepianie gra Cyprien Katsaris.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w kronice sportowej po 22.40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jedna osoba zginęła w Sumach na wschodzie Ukrainy wskutek rosyjskiego ataku dronowego. Rosjanie uderzyli na Kijów i inne ukraińskie miasta. Na przeważającej części terytorium Ukrainy obowiązuje alarm powietrzny. Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum dotyczące zakończenia wojny. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że złożył podpis pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim zorganizowanej przez prezydenta Francji po szczycie grupy G7. Pierwotnie zapowiadano zatwierdzenie porozumienia, ale pod koniec tygodnia w Szwajcarii.
1: Już w trakcie przyjęcia zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o podpisaniu memorandum. Podpisałem je w Wersalu, właśnie to zrobiłem, potwierdził dziennikarzom Donald Trump, opuszczając pałac. Biały Dom udostępnił później nagranie, na którym widać, jak Trump podpisuje dokument przy stole w obecności uczestników wersalskiego przyjęcia. Siedzący obok Emmanuel Macron składa mu gratulacje. Dobra robota, powiedział francuski prezydent. To chwila pokoju i dobra wiadomość dla naszych rodaków, ponieważ ceny paliwa i gazu zaczną spadać, skomentował później Emmanuel Macron. Strona irańska przekazała z kolei, że dokument podpisał również prezydent Masoud Pezeszkian. W liczącym 14 punktów porozumieniu jest mowa m.in. o natychmiastowym przerwaniu walk, otwarciu cieśniny Ormuz, sfinansowaniu programu odbudowy Iranu i rozpoczęciu 60-dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu jądrowego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Po raz pierwszy od wielu lat nie będzie problemu z przedłużaniem unijnych sankcji na Rosję. Nie ma już głównego hamulcowego Viktora Orbana. Były premier Węgier co jakiś czas blokował decyzję w tej sprawie.
2: Konieczne jest teraz zielone światło europejskich przywódców dla dalszych prac, by sankcje zostały przedłużone. Viktor Orban w ostatnich latach utrudniał podjęcie tej decyzji, wywołując irytację w Unii i stawiał żądania. Tym razem żadnych targów nie będzie, a w grze jest jeszcze przedłużenie sankcji o 12 miesięcy, a nie jak do tej pory o pół roku. Jak informowałam, ta propozycja jest na stole. Viktor Orban na to się nie zgadzał, bo traciłby możliwość częstszego szantażowania Unii, a tak robił to co pół roku. Nowy rząd w Budapeszcie nie zamierza tej decyzji blokować. Ale nie jest jasne, czy na szczycie szef Rady Europejskiej poprosi przywódców o zgodę dla 12 miesięcy. No i jak zareaguje premier Słowacji? Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To są aktualności jedynki.
0: Kolejarze zachęcają podróżnych do oddawania krwi. W okolicach dworców w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku stanęły krwiobusy. W czasie wakacji krew jest bardzo potrzebna, przypomina dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk.
4: Nasi wspaniali dawcy zasługują na wypoczynek, wyjeżdżają na wakacje. Niestety za tymi wyjazdami mamy więcej wypadków komunikacyjnych, a krew potrzebna jest każdego dnia.
0: Dlatego krwiobusy będą czekać na chętnych przez całe wakacje. Zabytki polskiego kolejnictwa, pierścień Jagiellonów oraz średniowieczny rękopis. Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej. Do przekazania doszło w Berlinie podczas forum polsko-niemieckiego.
5: W obecności szefów dyplomacji obu krajów zwracane przez Niemcy dobra odebrała polska ministra kultury.
6: Kolejne obiekty polskiego dziedzictwa wracają do Polski. Skradzione obiekty podczas II wojny światowej. Do Polski trafi pierścień Zygmunta Starego, a także XIV-wieczny Gaudy Mater Polonia. Niesamowita część tak naprawdę średniowiecznego manuskryptu. Także obiekty z Muzeum Kolejnictwa.
5: Poinformowała ministra Marta Cienkowska. Te artefakty opowiadają też poruszającą historię Europy, jak pierścień XVI-wiecznego władcy Zygmunta. Cieszę się, że możemy go, jak i inne przedmioty, zwrócić w końcu Polsce. Mówił minister spraw zagranicznych Niemiec. Johann Wadefuhl zapewnił, że zwracane będą kolejne dobra kultury i dziedzictwa skradzione przez nazistów. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.

0: ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zaskrońca? I co zrobić w przypadku ukąszenia? W audycji także o tym, co czeka widzów podczas nadchodzących pokazów lotniczych w Lesznie oraz kulisy wakacyjnych koncertów Lata z Radiem i Telewizją Polską.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Tymczasem teraz na zegarach prawie 7 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
4: Błażej Prośniewski, dzień dobry. Polscy rolnicy dostaną co najmniej 33 miliardy 600 milionów euro z nowego budżetu Unii na lata 2028-2034. Zapowiedział komisarz rolnictwa Christoph Hansen. Oznacza to wzrost w stosunku do obecnej wspólnej polityki rolnej dla Polski. Jak podkreślił przedstawiciel Brukseli, nasz kraj znajdzie się w gronie 16 państw, których pula wzrośnie. Od 17 czerwca, czyli od wczoraj, ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego mogą zapukać do drzwi 1000 rolników. A chodzi o drugi etap ogólnopolskiego badania gospodarstw rolnych. Wcześniej spisu mogli dokonać sami rolnicy, wypełniając formularz przez internet. Badanie potrwa do 14 sierpnia. Dotyczyć będzie w sumie 120 tysięcy istniejących w Polsce gospodarstw. Udział w badaniu jest obowiązkowy. Według danych ukraińskiej Państwowej Służby Celnej od 1 stycznia do końca maja 2026 roku Ukraina zaimportowała blisko 15 tysięcy ton wieprzowiny. Jest to niemal 3 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podaje AgroTimes. W analizowanym okresie importowana na Ukrainę wieprzowina pochodziła głównie z Danii, na drugim miejscu znalazła się Polska, a na trzecim Niemcy. Tymczasem środowiska rolnicze i sektor rolno-spożywczy zaapelowały do instytucji unijnych o wstrzymanie prac nad nowymi regulacjami obciążającymi branżę. Zdaniem sektora kolejne przepisy nakładane są w momencie wyjątkowo trudnym dla rolnictwa, które już mierzy się z rosnącymi kosztami i niestabilnością rynków. Apel ogłoszono podczas 3. Kongresu Światowego Dnia Mięsa, zorganizowanego przez Związek Polskie Mięso. A więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
5: Autorzy apelu podkreślają, że nie kwestionują potrzeby utrzymania wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska czy dobrostanu zwierząt. Zwracają jednak uwagę, że kumulacja regulacji oraz kosztów dostosowawczych zaczyna zagrażać konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Dlatego to moratorium jest bardzo ważne, mówi Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego.
6: Dotyczy przede wszystkim zatrzymania spadku hodowli, ograniczenia importu produktów o niższych walorach i sposobach produkcji jak europejskie i jednocześnie pozwalające na to, żeby europejskie rolnictwo, w tym polskie, mogło dalej trwać, również się rozwijać w sposób, który pozwoli na to, żebyśmy zabezpieczyli stabilność polskim konsumentom i dostępie do surowca, który jest polskiego pochodzenia i wytworzony w polskich zakładach.
5: Moratorium do instytucji unijnych jest podsumowaniem Kongresu Światowego Dnia Mięsa, zwraca uwagę Witold Choiński, prezes Związku Polskie Mięso.
7: Przed wprowadzeniem różnych rozporządzeń, ustaw czy innych działań związanych z dodatkowymi czy obostrzeniami czy kosztami, żeby najpierw przeprowadzać przede wszystkim analizę, która pokaże, czy wprowadzane dane rozporządzenia, ustawy są potrzebne, być może można je odłożyć jeszcze w czasie, albo jeśli już je wdrażamy, to wdrażać tak, żeby nie obciążały dodatkowo naszych producentów, naszych przetwórców i skupić się bardziej na merytoryce tego, a nie dodatkowych obostrzeniach czy dodatkowych kosztach, które musiałyby ponosić producenci i przetwórcy.
5: Branża mięsna w Polsce i Europie jest obecnie obciążana wieloma regulacjami i restrykcjami. Stąd apel rolników do instytucji unijnych, wyjaśnia Iwona Dyba, redaktor naczelna portalu farmer.pl.
8: Jeżeli chodzi o dobrostan, o transport zwierząt, o koszty energii,

0: rosnącą presję tych kosztów, więc kolejne klocki w tej układance regulacyjnej, one po prostu burzą opłacalność i konkurencyjność, a konkurencja niestety nie śpi, handel się spryci i mamy kolejne umowy handlowe. Mercosur, Australia, tutaj też porozumienie z Ukrainą i też duża ekspansja naszych sąsiadów, jeżeli chodzi o wzrost tego handlu i tak naprawdę produkcji.
1: Apel do instytucji unijnych podpisało łącznie ponad 30 organizacji rolniczych i przetwórczych.
2: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne jutro tradycyjnie, kilka minut po godzinie 5.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: 14 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Krzysztof Grzybowski, kłaniam się bardzo nisko, 22 139 2202, to telefon do nas, można już dzwonić, czekamy na Państwa telefony, choć na razie jeszcze nie powiedziałem, o co dziś zapytamy, ale po kolei. Dziś czwartek, 18 dzień czerwca, imieniny obchodzą Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz i Amand. Jeżeli chodzi o przysłowia, to proszę bardzo, coś, co może nas zainteresować, zważywszy na to, co dzieje się w pogodzie w ostatnich latach. Nie myślę oczywiście o tym, co będzie dziś czy jutro, tylko bardziej już wybiegam w przyszłość i zastanawiam się nad tym, jaka może być zima. Proszę bardzo, być może jest to jakaś podpowiedź. Upał, wsianokosy, żniwa, zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, w zimie dużo błota. To bardzo uważnie rozglądamy się w takim razie, sprawdzamy, jaka dziś jest pogoda. Ja wiem, że o 5.15 ona może jeszcze nie wyglądać tak, jak będzie wyglądać w czasie dnia, ale już pewne jakieś znaki czy też przewidywania można z tego wysnuwać, więc ja spoglądam przez okno. Wczoraj było bardzo słonecznie, bezchmurnie, dziś już to tak dobrze nie wygląda. Sporo chmurek pojawiło się na warszawskim niebie.

choć teoretycznie powinno być odwrotnie, bo przecież idzie na nas upalne afrykańskie powietrze, wysokie temperatury, więc wypatrujemy, drodzy Państwo, i oczywiście informujemy 22 139 22 02. Czekamy na wszystkie pogodowe informacje i pogodowe alerty. Być może pojawi nam się jakaś taka ciekawa mapa tego, co dzieje się w tej chwili w całej Polsce. No to wracamy w takim razie do informacji. Wschód słońca, 4:14, czyli to już za nami. Zachód o godzinie 21:00, równiutko. Wczoraj była 20:59, jeżeli dobrze pamiętam, czyli o minutę nam przybyło. Długość dnia 16 godzin i 46 minut. O czym warto jeszcze wiedzieć? Na przykład o tym, że jeżeli dziś będziemy mieli jakiś kłopot z wyborem co do obiadu, to jest podpowiedź, obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Sushi, czyli dania, które niektórzy nazywają narodowym daniem Polaków. Ja wiem, że dużo częściej akurat to określenie kojarzymy już nie ze schabowym, nie z pomidorową, nie z gołąbkami, a z kebabem. Ale okazuje się, że kebabowi dosłownie po piętach depcze sushi. Kolejny narodowy smak Polaków, choć podobno, jeżeli chodzi o sushi, jesteśmy bardzo, bardzo tradycyjni, czyli zamawiamy taką absolutną klasykę. Jeszcze jedna informacja. Dziś urodziny telefonu komórkowego w Polsce, przynajmniej w taki symboliczny sposób chyba można to powiedzieć. W 1992 roku, tak, tyle lat minęło, więc w 1992 roku, 18 czerwca, ruszyła pierwsza polska sieć telefonii komórkowej. No i chyba śmiało można stwierdzić, że to właśnie wtedy to wszystko się zaczęło. No i teraz wyobraźmy sobie, że ten dzień nie ma miejsca, ta sieć komórkowa nie rusza. Jak dziś wyglądałoby nasze życie bez komórek? To być może jest kolejne pytanie do Państwa. 22 139 22 02. No i oczywiście nie mogę nie powiedzieć o tym, co dzieje się na murawach mundialowych. W tej chwili trwa druga połowa meczu Uzbekistan-Kolumbia. Na razie Kolumbijczycy górą, nieznacznie jedną bramką, ale jednak wynik 1-0. Natomiast wielkie rzeczy działy się wczoraj wieczorem. O 22:00 rozpoczął się mecz, na który chyba wielu ostrzyło sobie zęby i wielu na niego czekało, czyli Chorwacja-Anglia. No i myślę, że warto było czekać, warto było śledzić, bo działy się naprawdę rzeczy wspaniałe, wielkie. Choć pewien chorwacki gracz, pewna chorwacka legenda może mówić o sporym pechu. Anglia-Chorwacja 4-2. No i to bez wątpienia jak na razie jest jeden z najciekawszych meczów tegorocznego mundialu. Jakie będą kolejne? Zresztą o spotkaniach mundialowych, ale również o polskich spotkaniach mundialowych za chwilę porozmawiamy.

22 minuty po godzinie 5. Ja bardzo, bardzo mocno narzekałem na godziny, w jakich rozgrywane są mecze na mistrzostwach, na tegorocznych mistrzostwach świata, ale zaczynam jednak w jakiś sposób to doceniać. Poproszę bardzo, mamy 5:22, blady świt, większość z nas jeszcze śpi, a ja na przykład siedzę sobie teraz w studiu radiowej Jedynki i mogę śledzić to, co dzieje się w meczu Uzbekistan-Kolumbia i to wszystko oczywiście na żywo. I druga rzecz bardzo fajna, przed piosenką mówiłem o tym, że Kolumbia prowadzi 1-0 z Uzbekistanem, proszę bardzo. Minęło ile? 3,5 minuty. Mamy remis 1-1. Natomiast chciałoby się teraz powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą, czy też nie widzieli. Takiego bramkarskiego babola to ja naprawdę nie pamiętam. No to było coś wyjątkowego, jeżeli chodzi o bramkarza i myślę, że ta sytuacja będzie mu się śniła, oczywiście bramkarza Kolumbii, i myślę, że ta sytuacja będzie mu się śniła po nocach. A jeżeli chodzi o mundiale, jeżeli chodzi o polską reprezentację, przypomnę, akurat w tym mundialu naszych nie ma, gdyby ktoś zapomniał, ale bywały takie mundiale, gdzie nasi byli. I nawet na niektórych mundialach całkiem przyzwoicie grali. Dziś rocznica jednego ze zwycięskich spotkań. To może nie było najbardziej spektakularne spotkanie w wykonaniu biało-czerwonych, ale jednak warto je odnotować. Rok 1978. Gramy na Mistrzostwach Świata w Argentynie. One nie były dla nas nazbyt udane. Myślę, że wtedy po 1974 roku, po tych 4 latach, spodziewano się czegoś zdecydowanie większego. Wyszło jak wyszło, ale kilka spotkań Polacy zagrali, między innymi z Peru, właśnie 18 czerwca, i wtedy pokonaliśmy Peru 1-0. No i próbuję sobie teraz przypomnieć taki najlepszy, najciekawszy, najbardziej zapadający w pamięć mecz Polaków na Mistrzostwach Świata. I mam jeden typ, bardzo nieoczekiwany, mecz, w którym dostaliśmy straszne lanie. Ale mam takie przekonanie, że ja wiem, pamięć bywa złudna, ale mam takie przekonanie, że to był jeden z najlepszych, paradoksalnie, występów biało-czerwonych, jeżeli chodzi o wszystkie mistrzostwa świata, na których graliśmy. No i teraz pytanie, czy ktoś się domyśla, o jakim spotkaniu mówię? Graliśmy wtedy z potęgą i to były straszliwe wciry, jakie zebraliśmy, ale pokazaliśmy, że potrafimy grać. 22 139 22 02. O jakie spotkanie może chodzić?

Za 28 minut godzina 6. To jest Dzień Dobry z Jedynką. Krzysztof Grzybowski, 22 139 22 02. Dzieje się w meczu Uzbekistan-Kolumbia. Oj, dzieje się. Przed chwilą 1-1. Proszę bardzo, wynik się już zmienił. Na prowadzenie ponownie wyszli Kolumbijczycy 2-1. No i znów nie popisał się bramkarz, tylko tym razem nie popisał się ten drugi bramkarz. No i stąd taki, a nie inny wynik. Ja dosłownie przed chwilą pytałem też o naszych na Mistrzostwach Świata, czyli o biało-czerwonych, i nie chodzi oczywiście o te mistrzostwa rozgrywane w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Chodzi o mecze sprzed lat i pytałem państwa, czy ktoś może odgadnie, o jakim spotkaniu biało-czerwonych mówię. Gramy z potęgą. Gramy świetny mecz. Kapitalne sytuacje, jeżeli chodzi o polską reprezentację, i straszliwie przegrywamy. 4-0, podpowiem. Taki był wtedy wynik. Niezasłużony. Kompletnie niezasłużony. 22 139 22 02. Czy ktoś być może już rozpoznaje albo domyśla się, o jakie spotkanie chodzi? Czekamy na telefony. No i oczywiście jeszcze druga prośba, czy też drugie wskazanie dla państwa. Proszę się uważnie rozglądać. Proszę patrzeć na to, co dzieje się w pogodzie, i proszę nas informować. Jak zwykle rano w Dzień Dobry z Jedynką robimy taką pogodową mapę kraju, więc na te głosy również niecierpliwie czekamy.

0: Za 21 minut godzina 6, dzień dobry z jedynką, 22 139 22 02. Pytałem o pogodę, pytałem o to, co dzieje się za oknami w całym kraju i pytałem również o mecz Polaków, mecz wyjątkowy, przynajmniej moim zdaniem. To jest bardzo subiektywna opinia. Świetne spotkanie, naprawdę rewelacyjni biało-czerwoni. No i niestety straszliwa porażka w Ciry. No to w takim razie sprawdźmy, jakie są typy.
1: Moim zdaniem to było chyba przed wojną, w 1938 roku. Polska przegrała w ten czas z Brazylią 5-4.
0: No, trop był trafny, tylko tak. Ja akurat tego meczu z 1938 roku niestety nie pamiętam. Wynik to było chyba 5-6. 4 bramki Wilimowskiego, jeżeli dobrze pamiętam, po polskiej stronie. Ale ja zaznaczałem, mówiłem o wcirach, jakie zebraliśmy. No, 5-6 to... to nie jest wynik, który zasługuje na takie określenie. Podpowiedziałem już, że chodzi o spotkanie, w którym przegraliśmy 4-0. Kompletnie niezasłużenie. No to jeszcze jedna podpowiedź. Ci drudzy dostali 2 karne. Oba, moim zdaniem, kompletnie z kapelusza. No to już chyba więcej podpowiedzieć się nie da. 22 139 22 02.

0: Za 15 minut godzina 6. Dzień dobry z jedynką 22 139 22 02. Czy ktoś odgadnie, czy nie? O jakie spotkanie chodzi? Podpowiedzi było już co najmniej kilka. Świetny występ Polaków. Bardzo trudny, bardzo uznany przeciwnik. Dwa karne wyciągnięte kompletnie z kapelusza. I nie jest to mecz Polska-Brazylia z 1938 roku, który rzeczywiście zakończył się imponującym wynikiem 5-6 dla Brazylii. Tu, w tym spotkaniu, poszło nam o wiele, wiele gorzej. No to sprawdzamy.
1: Chodzi o mecz z Brazylią. Przegraliśmy 4-0.

0: Pierwsza bramka dla Brazylii, rzut karny, taki sobie, ale nikt chyba nie zapomni poprzeczki naszego napastnika Tarasiewicza.
1: No i brawo, brawo, brawo. Dokładnie o to spotkanie chodzi. 16 czerwca 1986 roku, turniej w Meksyku, no i niestety po średnich grach w grupie Polska z tej grupy wychodzi, trafia od razu na Brazylię, no i spotkanie kończy się wynikiem 4-0. Natomiast Polacy naprawdę pokazują w tym spotkaniu klasę, bo tak, jest Tarasiewicz, jest piękny strzał Karasia, jest piękna przewrotka Bońka, a po drugiej stronie mamy 11 Brazylijczyków, no i chyba w jakiejś mierze również sędziego. Tak niestety było.

0: Na razie bez zmiany w spotkaniu Uzbekistan-Kolumbia. Kolumbijczycy kontrolują chyba już ten mecz, próbują dowieść wynik do końca. 2-1. Teoretycznie przynajmniej zostało dosłownie kilkadziesiąt sekund, o ile sędzia nie doliczy jeszcze czegoś dodatkowego. Natomiast nie można odebrać drużynie Uzbekistanu jednego. Walczą, próbują. I naprawdę pokazują całkiem przyzwoitą piłkę. Mamy już rozstrzygniętą zagadkę, a właściwie już mamy odpowiedź na zagadkę dotyczącą spotkania Polska-Brazylia. Przypomnę, 0-4, 86 rok, a potem słowa Antoniego Piechniczka, które stały się klątwą. Przekazując pałeczkę następcy, życzę mu, żeby dwa razy doprowadził reprezentację do finałów z lepszym stylem i lepszymi osiągnięciami. No i potem czekaliśmy 16 lat. No to teraz temat, który pojawi się po godzinie 6.
1: Mi po prostu smakuje cała kombinacja smaków, jako i ryż, i nori, i lubię też ryby po prostu, więc wszystko razem to po prostu dobrze smakuje.
0: No to robimy sobie kolejną zagadkę. Proszę bardzo, niech będzie zagadka. Po tych słowach, kto odgadnie, cóż to będzie tematem po godzinie 6? Rzecz bardzo smakowita, sam bardzo, bardzo lubię. Polacy podobno coraz bardziej do tego dania się przekonują. 22 139 22 02.

0: Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
1: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia.

0: Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. Drogowcy pracują przy naprawie dylatacji na estakadzie autostrady A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek. I w związku z tym w kierunku Katowic zajęty jest pas awaryjny i pas prawy, a jazda możliwa jest zatem tylko pasem lewym, więc trzeba wyjątkowo uważać, tym bardziej, że obowiązuje limit prędkości do 80 km na godzinę. Ten etap pracy zakończy się jutro po południu, a przez weekend zmotoryzowani skorzystają z całej szerokości jezdni. Podobne prace mają trwać między Kutnem a Piątkiem w kolejnym tygodniu, tym razem będą prowadzone na lewym pasie i też będzie limit prędkości do 80 km na godzinę, a także zwężenie. Po poranku w miarę spokojna drogowa sytuacja. Mamy informacje o zakończonych problemach na trasie 24 między Pniewami a Międzychodem po wcześniejszym zdarzeniu dwóch samochodów osobowych. Zakończyły się problemy i jedziemy już wszystkimi pasami. Na S5 także już płynnie, a problemy były wcześniej w Wielkopolskiem między węzłem Bojanowo a węzłem Rawicz. Doszło tam do awarii ciężarówki po wystrzale opony i zablokowany był jeden z pasów w kierunku Poznania. W poranku już wzmożony ruch na niektórych trasach, m.in. na tej, która prowadzi do Warszawy od strony Czosnowa. No i właśnie w samym Czosnowie na siódemce trzeba zdjąć nogę z gazu, potem w Dziekanowie Leśnym. Na razie w Łomiankach jeszcze bez większego korka. Na S8 w stolicy w kierunku zachodnim również musimy zwolnić, ale także dojeżdżając do Wyszkowa od Warszawy drogą ekspresową S8. Tutaj pod Radzyminem już wyraźny zator. A jeżeli Państwo wiedzą o drogowych problemach, to czekamy na informacje 22 513 11 11.

0: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Jeden górnik nie żyje, kilku potrzebowało pomocy medycznej. To skutki wczorajszego wstrząsu w kopalni w Bytomiu.
0: Były nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie, potwierdza audyt. A to tu pracował zwolniony już lekarz, który zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych.
1: Miało być przypieczętowane jutro w Genewie, a porozumienie Iranu z USA już zostało podpisane w podparyskim Wersalu.
0: Tragiczny finał wczorajszego wstrząsu w kopalni EcoPlus w Bytomiu. Nie żyje jeden z górników, którzy znaleźli się w zagrożonym rejonie zakładu.
1: Akcja ratownicza jest już zakończona, potwierdził w rozmowie z TVP Info Łukasz Pach z katowickiego pogotowia ratunkowego.
2: Ratownicy górniczy wydobyli niestety ciało górnika już na powierzchnię. Medycy stwierdzili brak czynności życiowych. Dalszymi procedurami zajmuje się prokurator.
0: Do wstrząsu doszło na poziomie 650 metrów. W zagrożonym rejonie kopalni było 9 górników. 8 zdołało wydostać się stamtąd o własnych siłach. 2 zabrano do szpitala na obserwację. Byli w dobrym stanie.
1: Do ostatniego ratownicy dotarli późnym wieczorem. Zmarły górnik miał około 40 lat.
0: Audyt w Szpitalu Południowym w Warszawie wykazał nieprawidłowości.
1: Powinny skutkować odpowiedzialnością personalną. Tak o sprawie Dawida Kasprzyka pisze w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
0: Młody lekarz bez specjalizacji zarobił w rok 1,6 mln złotych.
1: Czynności sprawdzające działanie SOR-u w tej placówce podjęły prokuratura. Mężczyzna został zwolniony z pracy.
3: Wszystkie umowy między szpitalem a Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Informację potwierdził mi przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy Jarosław Jóźwiak. Były działacz Koalicji Obywatelskiej i radny dzielnicy Ursus nie widnieje już na stronie internetowej Szpitala Południowego jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego. Kacprzyk miał również zawiesić wszystkie swoje dyżury w Szpitalu Brudnowskim, który podlega marszałkowi Mazowsza. Sprawa radnego lekarza milionera oburzyła całą Polskę po ujawnieniu jego oświadczenia majątkowego. Wynika z niego, że 29-letni Kacprzyk jest posiadaczem sportowego auta Porsche Panamera z 2025 roku, a w rok zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
0: Porozumienie kończące wojnę z Iranem już podpisanym. Donald Trump zrobił to w Wersalu podczas kolacji.

0: z Emmanuelem Macronem. Z kolei irański prezydent Masoud Pezeszkian złożył podpis zdalnie.
1: Oznacza to, że zapowiadana na jutro ceremonia w Szwajcarii nie odbędzie się.
0: A o tym, co zawiera memorandum, z Waszyngtonu nasz korespondent.
2: 14-punktowy dokument przewiduje natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus i bezpłatny przepływ statków przez 60 dni negocjacji. Iran ma zneutralizować zapasy wzbogaconego uranu. Szczegóły mają być jednak dopiero negocjowane. W zamian uzyska zwolnienia z sankcji oraz plan odbudowy gospodarczej o wartości co najmniej 300 miliardów dolarów. W Stanach Zjednoczonych porozumienie jest powszechnie krytykowane jako porażka Donalda Trumpa. Iran dostaje bowiem zwolnienie z sankcji bez jasnej deklaracji dotyczącej wzbogacania uranu. Będzie też mógł rozbudowywać program rakiet balistycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
1: Sprawę samozwańczych patroli z dworca centralnego w Warszawie zbada prokuratura.
0: I to w związku z doniesieniami o grupach mężczyzn, którzy w hali dworca i na peronach legitymują cudzoziemców. Są przebrani w mundury sugerujące ich przynależność do służb.
1: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, który zabrał głos w tej sprawie, podkreśla, że każda próba podszywania się pod funkcjonariuszy będzie miała finał w sądzie.
4: W Polsce służby mundurowe oraz te służby, które mają uprawnienia do legitymowania osób, które w Polsce przebywają, tylko one mogą dokonywać takich czynności. Podszywanie się pod funkcjonariusza jest karalne.
0: A to, czy działania samozwańczych patroli zostaną zakwalifikowane jako wykroczenie, czy jako przestępstwo, będzie zależeć od zgromadzonych materiałów dowodowych, bada je policja.
1: Część powiatu ząbkowickiego na Dolnym Śląsku bez dostępu do czystej wody. Skażony bakteriami został wodociąg Starczówek.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców alerty, bo woda z kranów nie nadaje się teraz ani do spożycia, ani do mycia.
1: Dziś mają być badane kolejne próbki.
0: Tymczasem trwa czyszczenie wodociągu w Starachowicach. Tu także bakterie zanieczyściły sieć wodociągową i lokalne władze przygotowały beczkowozy. Prezydent miasta Marek Materek prosi o przychodzenie z własnymi pojemnikami.
5: Im więcej osób skorzysta z własnych pojemników na wodę, tym lepiej.
1: Jeśli badania próbek wypadną pomyślnie, czysta woda w kranach popłynie w Starachowicach jutro.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Jedynka. Polskie Radio.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Dzień dobry. Reprezentacja Kolumbii.

0: 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia i Krzysztof Grzybowski, 22 139 22 02. Witam serdecznie. Dziś czwartek, 18 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz oraz Amant. Wschód słońca 4:14, zachód 21:00, równiutko o 21:00. To oznacza, że czwartek trwać będzie przez 16 godzin i 46 minut. Dziś m.in. urodziny telefonu komórkowego w Polsce, o tym już wspominałem, w 1992 roku. Tak, wiele czasu minęło. Rozpoczęła działalność pierwsza polska sieć telefonii komórkowej. Mamy też rocznicę meczu Polaków biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata w Argentynie. O tym spotkaniu już wspominaliśmy. Zwycięstwo z Peru 1-0, które osłodziło nam nie najlepszy wtedy chyba występ na tym argentyńskim mundialu, choć na tegorocznym mundialu nie ma nas wcale, więc właściwie chyba i tak możemy pozazdrościć tym, którzy śledzili te wydarzenia w 1978 roku. Choć bez wątpienia teraz jest mniej nerwowo i można spać, o ile oczywiście w środku nocy nie ogląda się spotkań innych reprezentacji. A w takim razie co jeszcze przed nami? W rozmowach politycznych Karol Surówka o 7:15. Jego gościem będzie Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Centrum. Z kolei po godzinie 8:15 do studia zawita Bronisław Komorowski, były prezydent. Tę rozmowę również poprowadzi Karol Surówka. W tematach oczywiście mundial. Zapraszam już teraz na studio mundialowe. No i zapewne tematem numer jeden będzie ten mecz, który już za nami, czyli Chorwacja-Anglia, ale powiemy również o tym, na co warto czekać. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, będzie również Robert... Będzie czy nie będzie? Zobaczymy. Robert Lewandowski w Chicago Fire.
2: Gra tam Messi, grał tam Beckham, prawda, Busquets, także Suarez gra w Miami. Mi się wydaje, że poziom jest trochę wyższy niż w Arabii Saudyjskiej.
0: No, doborowe towarzystwo, jeżeli dołączyłby jeszcze Robert Lewandowski, zrobiłaby się naprawdę drużyna marzeń. Będzie również temat kulinarny, bo będzie o pewnym wyjątkowym daniu, które podbiło polskie podniebienia.
3: I po prostu smakuje cała kombinacja smaków, jako i ryż, i nori, i lubię też ryby po prostu, więc wszystko razem to po prostu dobrze smakuje.
0: To pytanie raczej nie jest trudne, zważywszy na to, co pojawiło się w tym materiale, ale bawmy się dalej. Proszę bardzo, cóż to za danie, o jakie to danie może chodzić? 22 139 22 02. W razie czego podpowiedzi na naszym profilu facebookowym, tam dużo odpowiedzi, ale właśnie, zamiast pisać o tym daniu, pojawiły się wpisy i zdjęcia gołąbków, cynaderków i różnych innych klasycznie polskich dań. Słuchacze jedynki najwyraźniej są bardzo, bardzo przewrotni. 22 139 22 02. Będzie również Ula Kaczyńska, która powie o tym, co dziś w programie Folder ulubione, i będzie również, jeżeli chodzi o tematy gospodarcze, informacja dotycząca podatku od nadmiarowych zysków spółek paliwowych.

0: 21 minut po godzinie 6.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Ta piosenka miała tytuł Barcelona i trochę o Barcelonie zapewne powiemy, ale więcej powiemy o nowym kierunku.
2: Byłem piłkarzu tego klubu.
0: Barcelony, tak. Filip Jastrzębski w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pytanie, czy jest się jeszcze nad czym zastanawiać i o czym dyskutować, bo jeszcze kilkanaście dni temu kierunków było kilka i każdy z nich można było traktować na poważnie. Dziś właściwie chciałoby się powiedzieć, wszystkie drogi prowadzą nie do Rzymu, prowadzą do Chicago, a chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego.
2: Tak, i myślę, że bardzo my, polscy kibice, dobrze życzący Robertowi Lewandowskiemu, życzylibyśmy sobie, by tych kierunków było dużo więcej i by tych ofert było przede wszystkim więcej.
0: Ale to Chicago nie wygląda źle.
2: Nie wygląda, owszem. Liga MLS, czyli Major League Soccer w Stanach Zjednoczonych, to liga, w której można i dobrze zarobić i pograć już w piłkę na wysokim poziomie. To
0: no, nie Messi jest... jakoś się tam odnajduje.
2: Tak, odnajduje się w Miami fantastycznie, więc wielkie nazwiska też tam są. Co prawda, wydaje mi się, że polscy kibice jednak woleliby Lewandowskiego widzieć w Europie. No, na przykład Milan i w ogóle kilka włoskich klubów wydawało się takim kierunkiem właśnie idealnym dla świetnego napastnika, dla takiej typowej dziewiątki 38-letniej.
0: Ale to zapytam, to czego zabrakło? Bo ja nie ukrywam, też kibicowałem włoskim klubom, bo myślałem sobie, że to jest naprawdę fajny kierunek dla Roberta Lewandowskiego. Tym bardziej, że jestem absolutnie pewien, Włosi by go od razu kupili, z dnia na dzień. Myślę oczywiście o sympatii, nie o kasie, która by co miesiąc tam spływała na konto. To zdecydowało o tym, że jednak Robert Lewandowski we Włoszech nie zagra. Możliwości finansowe obecnie, jakie mogą przedstawić, zaproponować włoskie

0: kluby?
1: Ja myślę, że tak. I też dopływ talentów, których mimo kryzysu włoskiego futbolu reprezentacyjnego jest bardzo duży. I tak naprawdę wbrew pozorom trudno jest znaleźć klub, który jest w stanie zapłacić kilkanaście milionów euro rocznie zawodnikowi, który ma 38 lat. I nie jest to taki piłkarz, który sam wygra mecz. To jest piłkarz, który może być dopełnieniem jakiejś drużyny. Świetnie odnalazł się w Barcelonie, opakowany tą skalą talentów nieprawdopodobnych Dumy Katalonii. Natomiast to nie jest piłkarz, który sam wygra mecz i wydaje mi się, że Włosi nie byli w stanie po prostu zapłacić Lewandowskiemu takich pieniędzy. Wciąż mówiło się o dwóch krajach, czyli o Stanach Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej.
0: I tej drugiej opcji, nie ukrywam, mocno się obawiałem, bo wydawało się, że już za chwileczkę, za momencik właśnie ten kierunek zostanie wybrany.
1: Z tym, że wydaje mi się, że Robert Lewandowski bierze pod uwagę te względy prywatne i życie swoje i swojej rodziny, i Arabia Saudyjska nie jest raczej wymarzonym krajem do życia. To też nie jest człowiek, który chciałby dwuletnim kontraktem ustawić się do końca życia, bo on jest ustawiony do końca życia, więc wydaje mi się, że cały czas ta Arabia Saudyjska jest zupełnie gdzieś z boku. Poza tym pamiętajmy, że tam też grają świetni napastnicy i teraz, gdyby Robert Lewandowski poszedł do klubu, w którym jeszcze rok kontraktu ma Karim Benzema, no to zrobiłby się konflikt. No, dwóch fantastycznych napastników.
0: Byłoby ciekawie.
1: Najlepszych ostatnich lat właściwie musiałoby się pogodzić na boisku. No to by było raczej trudne, więc myślę, że i Lewandowski, i Benzema, i te saudyjskie kluby też mają taką świadomość, a Chicago Fire jest raczej wyborem takim logicznym. Choć podejrzewam, że gdyby pojawiły się oferty z Europy, to jednak mocno by je Robert Lewandowski rozważył.
0: Przepraszam, była oferta z Europy, z Turcji.
1: No tak, tylko Turcja, pamiętajmy, jest klubem, w którym można raczej odcinać kupony, kiedy jest się piłkarzem o średniej rozpoznawalności, tak to nazwijmy. Natomiast Robert Lewandowski szukał czegoś więcej. No i to jest oczywiście też pole do popisu dla jego agenta, pana Zachawiego, bo nie sztuką jest piłkarza w kwiecie wieku, strzelającego kilkadziesiąt goli rocznie, sprzedać za dobre pieniądze. Sztuką jest właśnie znaleźć dobry klub dla takiego zawodnika jak Robert Lewandowski. Nie wiadomo, czy to jest jedyna oferta, ale wiele na to wskazuje, że tak, więc trwa takie oczekiwanie. No,
0: niektórzy twierdzą, że nie należy śledzić Roberta Lewandowskiego, należy śledzić jego żonę i wtedy będzie wiadomo, gdzie
1: zagra. Czasów dożyliśmy, że sam śledzę żony piłkarzy na Instagramie, bo one naprawdę dużo potrafią powiedzieć i mają więcej do powiedzenia czasami niż ci zawodnicy.
0: To było o Robercie Lewandowskim i o Chicago Fire, natomiast po godzinie 7.40 studio mundialowe, no i porozmawiamy o tym, co dzieje się na mundialu.
1: Działo się w nocy bardzo dużo.

0: 28 minut po godzinie 6, sygnały dnia. W studiu już jest Błażej Prośniewski.
1: Dzień dobry.
0: No i teraz bardzo ciekawa kwestia, bo od wielu, wielu lat właściwie straszy się nas tym, że sztuczna inteligencja, jak już naprawdę się rozwinie i pokaże, na co ją stać, sprawi, że my zostaniemy bezrobotni. Ale okazuje się, że jest też inny scenariusz.
1: Taki scenariusz przedstawił ostatnio Jeff Bezos, czyli właściciel między innymi Amazona, jeden z najbogatszych ludzi na świecie.
0: No, jest to człowiek głos dość poważny, wydawałoby się.
1: Tak, jest to głos nieoczywisty, bowiem Bezos twierdzi, że sztuczna inteligencja, wbrew temu, co się mówi, wcale nie będzie zabierała ludziom pracy, a wręcz przeciwnie, będzie generowała nowe możliwości. I to może krótki cytat. Wiem, że wiele osób obawia się, iż AI uczyni ich ludźmi zbędnymi. Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Uważam, że AI doprowadzi do niedoboru pracy. Bezos argumentuje to między innymi tym, że ludzie zawsze będą znajdować nowe obszary aktywności, a technologia jedynie obniży bariery wejścia i możliwości ich realizacji. Według niego ludzkie potrzeby i ambicje są nieograniczone. To, co nas ogranicza, to tylko technologia i koszty. No a sztuczna inteligencja ma to wszystko zmniejszyć. To jest pewien paradoks, bo z jednej strony Bezos mówi o tym, że AI będzie kreować nowe miejsca pracy. Tymczasem jego firma w ostatnim czasie zwolniła około 30 tysięcy osób. Głównie ze względu na automatyzację wnikającą ze sztucznej inteligencji.
0: Ale to po to, żeby oni teraz się mogli wykazać inicjatywą i znaleźć sobie te nowe obszary, gdzie będą mogli pracować.
1: No miejmy nadzieję, że tak faktycznie jest i to, że zostali zwolnieni, nie sprawi, że zostaną na bruku, a będą mogli się rozwijać, choć jest to taka dosyć słodko-gorzka konstatacja.
0: Więc nie wiem, czy odetchnąłem z ulgą.
1: Pytanie, czy ufamy Jeffowi Bezosowi, czy nie?
0: No to pytanie zostawiamy w takim razie nierozstrzygnięte. To był Błażej Prośniewski, dziękuję, który chyba nie do końca nas uspokoił, jeżeli chodzi o przyszłość naszych miejsc pracy.
1: Bądźmy pozytywni mimo wszystko.
0: Dobrze, tak. Ludzie są kreatywni. Minęła 6.30, już teraz skrót aktualności, Piotr Balasz.
2: Nie jutro w Genewie, jak zapowiadano, ale w podparyskim Wersalu już podpisane zostało porozumienie Iranu ze Stanami Zjednoczonymi. Stało się to podczas kolacji zorganizowanej po szczycie grupy G7 przez Emmanuela Macrona. Porozumienie podpisali prezydent Donald Trump i zdalnie prezydent Masud Pezeszkian. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej zwolnieni. Nie było podstaw do stawiania im zarzutów. Trwa poszukiwanie zabójcy, prawdopodobnie działającego na zlecenie rosyjskich służb.
3: Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę.
2: Bakterie skaziły wodociąg, z którego korzysta część powiatu ząbkowickiego na Dolnym Śląsku. Chodzi o Starczówek. Woda nie nadaje się ani do spożycia, ani do mycia. Dziś badania kolejnych próbek. Trwa też czyszczenie wodociągów w Starachowicach. Tu także doszło do skażenia sieci bakteriami. Rewolucja AI w polskich szkołach. Do placówek podstawowych i ponadpodstawowych trafi 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji.
4: Niesamowicie istotne będzie, by cały czas zachować empatię i wrażliwość. Tego nam nie da maszyna.
2: Dostawy sprzętu już się rozpoczęły, zakończą się w drugiej połowie lipca. Kolejna niespodzianka na mundialu. Portugalia podzieliła się punktami z Demokratyczną Republiką Konga. Padł remis 1-1. Kolumbia wygrała z Uzbekistanem 3-1, a Gana z Panamą 1-0. W zaciętym i pełnym emocji meczu Anglii z Chorwacją lepsi wyspiarze wygrali 4-2. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: pogoda.
1: No i proszę bardzo, w takim razie dopełniamy nasz zasób informacji. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, głównie na północy, zachodzie i w centrum, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, możliwe też będą burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni 22. Na północy i na terenach podgórskich Karpat do około 24 na wschodzie i w centrum, aż do 27 na zachodzie. Chłodniej miejscami może być tylko w niektórych wybranych.

0: W innych rejonach Polski tam temperatura może wynieść zaledwie 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni w rejonie Półwyspu Helskiego, także północy. W czasie burz porywisty, wtedy prędkość wiatru może wynieść nawet 60 km na godzinę. Za 27 minut godzina 7.
1: 18 lipca, kalendarz jedynki.
2: Bitwa była, jeżeli chodzi z mojego punktu widzenia, bitwa była ruchoma. My byliśmy, znaczy my kawalerzyści, na sprzęcie pancernym. To były dalekie zagony. Bardzo ciekawe rozpracowanie Andersa było, odcięcie Niemców.
1: Rok 1944. Drugi Korpus Polski pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobywa włoską Anconę.
3: Wiem, że z ust mych ta mowa zdumienie wywoła w tobie, pani, lecz czyliż masz mnie za anioła. Toż jeżeli jak zbrodzień dziś przed tobą stoję, nie mnie potępiaj, pani, lecz powaby swoje.
1: W 1927 roku urodził się Tadeusz Łomnicki, jeden z najwybitniejszych aktorów zarówno teatralnych, jak i filmowych.
4: Pytanie podstawowe. Referendum i wybory. Czy w referendum powinien zająć takie stanowisko, jakie zajął? To znaczy spróbować oszacować swój elektorat, czy też nie? Nie ulega wątpliwości, że to był jedyny słuszny wybór. Wszyscy wiedzieli, że za Mikołajczykiem w referendum opowiedzieli się zapewne zdecydowana większość społeczeństwa.
1: W 1901 roku urodził się Stanisław Mikołajczyk, działacz Ruchu Ludowego, premier RP na uchodźstwie, minister rolnictwa, wicepremier, zmarł w 1966 roku w Waszyngtonie. W 1898 roku Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu polonu.
5: Po tych komunikatach dotyczących odkrycia na początku polonu, w tym samym 98 roku, w grudniu, stwierdzili, że istnieje jeszcze jeden pierwiastek promieniotwórczy, rad. I podzielili się badaniami w ten sposób, że Piotr badał właściwości promieniotwórczości wysyłanej przez te nowe pierwiastki, a Maria postanowiła wyodrębnić rad, ponieważ wydawało się, że rad będzie łatwiej oddzielić.
6: Wynikało to właśnie z tego, że cała potęga papieża zaczynała być potęgą duchową. To jest też kwestia wyczucia, że trzeba ten autorytet budować na czymś innym. Po drugie, oczywiście ta kwestia nieomylności papieża jest w różny sposób kontestowana i także i dzisiaj.
7: Praktyczni Włosi, którzy mają ze stolicą apostolską od wieków do czynienia, wymyślili taką formułę, że papież się nie mylił, ale był źle poinformowany.
1: Rok 1870. Podczas pierwszego Soboru Watykańskiego ogłoszony zostaje dogmat o nieomylności papieża.

0: Za 21 minut godzina 7, sygnały dnia i kilkanaście minut temu pytałem o pewne danie. No, chciałoby się powiedzieć egzotyczne, choć zważywszy na to, jak jest popularne w Polsce od wielu, wielu lat, to chyba o tej egzotyce już nie ma co wspominać, ale danie niepochodzące z naszego obszaru geograficznego, które podbiło podniebienia Polaków. Daliśmy Państwu pewną wskazówkę, pewną odpowiedź, no i teraz oczywiście sprawdzamy, jak brzmią odpowiedzi.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Sam osobiście bardzo lubię, czasami nawet robię. Chodzi o sushi.
2: To, o czym rozmawiamy, to danie z ryżem, to jest najprawdopodobniej sushi.
0: No dobrze, to następnym razem chyba się trochę bardziej będziemy musieli postarać i jednak co nieco tę zagadkę, czy też to pytanie utrudnić, żeby nie było zbyt prosto. 22 139 22 02. Czekamy jeszcze na telefony dotyczące pogody, choć oczywiście czasami można powiedzieć, że pogoda jest jak każdy widzi, wystarczy spojrzeć, co się dzieje za oknem, ale mimo to pytamy, mimo to prosimy o takie wskazania. A jeżeli chodzi o sushi, to skąd pojawił się ten temat? Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Dziś w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Sushi. I teraz uwaga, będzie o rekordach. Jeden z takich rekordów należy do smakosza, i mówię oczywiście o Polsce, który jednorazowo za zamówienie sushi zapłacił ponad 4000 złotych. Wiemy, że mieszka we Wrocławiu, no i druga rzecz, której możemy być pewni, to to, że jest bez wątpienia fanatykiem tego dania. Pytanie, co w sushi jest wyjątkowego?
3: Uwielbiam sushi. Co jest dobrego? Uwielbiam ryż i awokado. No i tak, no w sumie ogólnie po prostu lubię, ale nie lubię zbytnio ryby. Ja bardziej wolę takie wegetariańskie.
4: To jest też smaczne, fajne, bo z rybą albo i bez. Raczej takie lekkie, chociaż różnie bywa, zależy ile majonezu dadzą.
5: Czy miał pan okazję w życiu spróbować sushi?
6: Miałem.
5: Jakie jest pana zdanie na temat tej potrawy?
6: Nie dla wszystkich, mi nie siedzi. No jak już nie przepadam. Zależy też czym. Ja jadłem dużo wołży, bo jakoś chyba nie podsiadło mi.
5: Ale dlaczego? Co było w nim nie tak?
6: Może nie mój typ po prostu. Ja bardziej na zdrowo liczę kalorie.
7: No ja lubię sushi bardzo.
5: Co jest w nim dobrego?
7: Ja bardzo lubię owoce morza, więc owoce morza są dobre w nim.
3: Mi po prostu smakuje cała kombinacja smaków, jako i ryż, i nori. I lubię też ryby po prostu, więc wszystko razem to po prostu dobrze smakuje.
8: Moim zdaniem sekretem dobrego sushi jest przede wszystkim dobrze ugotowany ryż.
9: Julia Borowska, pracowniczka jednej z restauracji specjalizujących się w przygotowywaniu sushi.
8: I dobra zalewa do tego ryżu, bo jeżeli ryż będzie rozgotowany, to na przykład po prostu z tego się zrobi papka, więc uważam, że przede wszystkim ten ryż jest tutaj najważniejszy.
10: Uważam, że przede wszystkim świeżość składników.
9: Patrycja Wysokińska, szefowa kuchni w tej samej restauracji.
10: Ale także duży wpływ na to ma sposób wykonania tego. I przede wszystkim, jeżeli chodzi o jego najlepszy smak, żeby jeść je w całości i nie rozgryzać.
5: Skąd w ogóle popularność sushi w naszym kraju?
11: Wydaje mi się, że po prostu lubimy różne smaki z różnych krajów i to jest też takie trochę orientalne, aczkolwiek już według mnie trochę zaabsorbowane u nas, jeżeli chodzi o sushi. Po prostu jak coś jest dobre, to jest dobre.
12: Ogólnie uważam, że sushi jest za drogie i że nie powinno być tak drogie. Nie ma powodu, żeby było tak drogie. Myślę, że to, że ono jest takie drogie, powoduje, że

0: Ta potrawa ma w sobie jakiś taki powiew luksusu i myślę, że to bardzo zachęca ludzi, żeby właśnie ją jeść.
1: Myślę, że może to po prostu wynikać z tego, że no jednak ludzie są zainteresowani jakąś tam egzotycznością, więc no po prostu ciągnie ich do tego.
2: I ja przede wszystkim uważam, że dlatego, że jest bardzo dobre. Rzeczywiście te składniki, połączenie tego wszystkiego i te sosy nadaje temu taki smak, że po prostu myślę, że dlatego ludzie coraz częściej je wybierają.
3: Ja uważam, że też sporo osób w dzisiejszych czasach nie je po prostu mięsa i to im zastępuje jakby te posiłki mięsne i też dlatego je wybierają.
4: Na te wszystkie głosy dotyczące sushi zbierał Michał Szarek. A gdybym tak zapytał, sushi czy gołąbki? 22 139 22 02.

0: Za 13 minut godzina 7. A w naszym studiu Karol Surówka, bardzo elegancko ubrany.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Starałem się.
0: Nie no, widzę.
1: Wiesz, jakie to jest ważne w radiu, żeby się ładnie ubrać, prawda? To jest
0: połowa sukcesu. Czego nikt praktycznie nie zobaczy.
1: Teraz no mi
0: prawie,
1: to mówisz.
0: Prawie.
1: Jejku, mogłem się wygodnie ubrać.
0: Mogłeś.
1: No dobrze, proszę do naszych słuchaczy, bardzo gorący apel, proszę sobie nas wyobrazić jako bardzo elegancko ubranych. Mniej Krzyśka.
0: Nie, przepraszam. Mów za siebie, nie jest dobrze tak jak jest.
1: Nikt się nie dowie. Możesz powiedzieć, że jesteś w smokingu. W takie niebiesko-białe paski.

0: Ubrana jest postać, nie w smoking, ale w trykot.
1: A, trykot.
0: Ubrana jest postać, która znalazła się na pierwszej stronie Gazety Wyborczej dzisiaj. Bardzo elegancko. Lionel Messi, to jest imię i nazwisko, a wyczyn,
1: no a to wiesz, kolejny... To jest piłkarz?
0: To jest piłkarz.
1: Tak.
0: I po raz kolejny wywołuje furorę, po raz kolejny strzela bramki, strzelił hat-tricka, czyli 3 bramki w ciągu jednego meczu z Algierią. I teraz ja mam trochę problem.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że ja niestety nie mam czasu na oglądanie mundialu. I mam wrażenie...
1: Czyli wiesz czy nie wiesz, w jakiej reprezentacji gra?
0: Ja nie wiem, w jakich koszulkach grają nasi. Cały czas ich nie zauważyłem.
1: Znaczy nasi nie grają.
0: W czasie... Okej, to dlatego ich nie zobaczyłem. Nie. Natomiast mam pewien problem, dlatego że mundial to jest główny temat tak zwanego small talku, drobnych rozmów teraz w pracy. Czy to w windzie, czy przy dystrybutorze z wodą. I myślę, że wielu naszych słuchaczy ma ten sam problem, że nie ogląda mundialu, a trochę nie wypada niczego na ten temat nie wiedzieć.
1: No nie, no ale to jest bardzo, bardzo proste. Mhm. No. Spoglądasz sobie na wyniki, jesteś przy saturatorze i mówisz tak, no Anglicy pokazali klasę i to z Chorwatami. I koniec, już masz temat załatwiony tego spotkania. Później mówisz Kolumbia, Uzbekistan, dobrze walczyli Uzbecy, no ale jednak Kolumbia to Kolumbia, 3-1 zasłużone. Sprawa załatwiona.
0: To jest bardzo dobra rada, tylko że zawsze jest ryzyko, że ktoś na przykład dopyta. I wtedy warto znać takie praktyczne zwroty, które ja na przykład stosuję. Można powiedzieć, udając, że się zna, można powiedzieć, że co ten Messi zrobił w ostatnim meczu. On zazwyczaj coś robi, więc to na pewno będzie pasowało. I no, jak ktoś dopyta...
1: Tak, miał dostać żółtą kartkę, której nie dostał, więc w razie czego jest pół zaczepienia.
0: Nie wiem
1: tak.
0: tego, ale to już druga osoba odpowiada i ty kiwasz głową i mówisz tak, tak. A jeżeli ktoś na przykład cię dopyta, że co tobie się podobało w grze Messiego, to można zawsze odpowiedzieć, no nie, no to trzeba było zobaczyć. To trzeba zobaczyć, to tak trudno opisać. I jest droga wolna. Jeszcze 2 mecze, jeżeli ktoś na przykład chciałby mieć jakiś temat do omówienia przy dystrybutorze z wodą. Gana i Kolumbia skończyły się podobno po golach w ostatniej minucie. Sensacyjne, więc można zawsze powiedzieć, że co się działo w tym meczu Gany, albo co się działo w tym meczu Kolumbii.
1: Gana
0: i już wtedy
1: z Panamą, będzie. Tak.
0: Nie wiem. To trzeba było zobaczyć. Tego, ta, ja ta, nie jestem w stanie tego opisać. To trzeba było zobaczyć.
1: To proponuję, żebyś jeszcze zwrócił uwagę na mecz Stany Zjednoczone-Australia. On co prawda dopiero jutro o 21:00, ale będziesz mógł mówić, że no, 2 bardzo ciekawe, niedoceniane drużyny.
0: No i Messi, co on tam zrobił? A to nie te drużyny.
1: Dobrze, czy o inny sporcie temat... i o mundialu też...
0: Tak, przy dystrybutorze z wodą... Teraz ostatnio też dosyć dużo mówi się o służbie zdrowia. Po informacji o radnym milionerze, który dodatkowo jeszcze, to jest jeszcze niepotwierdzona informacja, ale podobno miał załatwiać szybką ścieżkę na publiczny SOR dla swoich kolegów polityków. To oczywiście rozgrzewa emocje i o to zapytamy naszych gości. Pierwszym będzie Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Centrum.
1: I ta rozmowa o 7:15.
0: Zapraszam.
2: Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
0: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
6: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
7: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam. Jak się Państwu dziś podróżuje? Jak się okazuje, nie wszędzie jest źle.
12: Wjechałem na

0: A A4 wjazdem z Gawina minąłem Balice i przeleciałem sobie to przez stopień Kościuszki bez żadnego koreczka. Krzysiek z Krakowa.
1: Rzeczywiście trudno narzekać na duże korki na obwodnicy Krakowa, ale też nie jest idealnie, bo między Skawiną a Tyńcem w kierunku Katowic już zdążyło się pojawić małe spowolnienie. Korek mamy na wjeździe przez Skawinę drogą 44 do Krakowa. Korek też możliwy na Zakopiance w Libertowie, czyli na trasie numer 7. Na teraz kolejne wieści od Państwa, niestety tym razem nieco gorsze.
2: Zbliżamy się do węzła Łostowice. No i niestety na lewym pasie zdarzyła się jakaś awaria. Pan rozkłada właśnie trójkąt, więc spodziewać się jakiegoś zwolnienia.
1: Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie i przypominamy, czekamy na wieści od Państwa w aplikacji Radia Kierowców i pod numerem telefonu 22 513 11 11. Ponad 4-kilometrowy korek mamy na S8 w okolicach Radzymina. Tutaj tłoczą się pojazdy w kierunku Białegostoku, a to jest trasa między Warszawą a Wyszkowem. Korek mamy też w stolicy na S8, taki tradycyjny jak zwykle o poranku, zwłaszcza w kierunku zachodnim, czyli do Łodzi. Tłoczno jest na moście Grotoraweckiego. Zwalniamy także dojeżdżając do stolicy przez Łomianki, czyli na siódemce od północy. W Wielkopolskiem musimy również zwolnić. To jest trasa 32 między Grodziskiem Wielkopolskim a Granowem. Trasa, którą dojeżdżamy na przykład do węzła z ekspresową piątką. Dojazd do Poznania od strony Pniew przez Tarnowo Podgórne, czyli 92, też niestety nie gwarantuje nam w pełni płynnej jazdy.
3: Jest 7:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Izabela Kuczyńska
4: i Piotr Balasz. Nie w Genewie, a w Wersalu i nie jutro, a już zostało podpisane porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
3: Prokuratura wkracza do Szpitala Południowego w Warszawie, sprawdzi m.in. czy powstał tam system pozwalający części pacjentów omijać kolejki.
4: Możliwość realizacji jednej recepty w różnych aptekach jednak nie od dziś. Zapowiadana nowość pojawi się od 1 lipca.
3: Niespodziewany zwrot wydarzeń w sprawie porozumienia kończącego wojnę z Iranem.
4: Dokument, który miał zostać podpisany jutro w Szwajcarii, już został zatwierdzony.
3: Prezydent Donald Trump złożył podpis pod memorandum podczas kolacji w Wersalu, organizowanej przez prezydenta Francji po szczycie G7. Z kolei irański przywódca zrobił to elektronicznie.
4: Okoliczności zawarcia porozumienia zna nasz paryski korespondent.
5: Już w trakcie przyjęcia zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o podpisaniu memorandum. Podpisałem je w Wersalu, właśnie to zrobiłem, potwierdził dziennikarzom Donald Trump, opuszczając pałac. Biały Dom udostępnił później nagranie, na którym widać, jak Trump podpisuje dokument przy stole w obecności uczestników wersalskiego przyjęcia. Siedzący obok Emmanuel Macron składa mu gratulacje. Dobra robota, powiedział francuski prezydent. To chwila pokoju i dobra wiadomość dla naszych rodaków, ponieważ ceny paliwa i gazu zaczną spadać, skomentował później Emmanuel Macron. Strona irańska przekazała z kolei, że dokument podpisał również prezydent Masoud Pezeszkian. W liczącym 14 punktów porozumieniu jest mowa m.in. o natychmiastowym przerwaniu walk, otwarciu cieśniny Ormus, sfinansowaniu programu odbudowy Iranu i rozpoczęciu 60-dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu jądrowego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Górnicze służby zbadają okoliczności śmierci pracownika kopalni Eco Plus w Bytomiu. Wczoraj w prywatnym zakładzie wydobywczym doszło do podziemnego wstrząsu.
4: W zagrożonym rejonie było 9 osób. 8 z nich wydostało się na powierzchnię o własnych siłach. 2 górników ma obrażenia nóg i głowy, ale ich życiu nic nie zagraża.
3: 9 pracownika nie udało się uratować.
4: Eco Plus jest jedną z 2 w Polsce prywatnych kopalni węgla z polskim kapitałem. Działa od 2010 roku i zatrudnia blisko 400 osób.
3: Stołeczna prokuratura z urzędu bierze pod lupę to, co działo się w Szpitalu Południowym w Warszawie.
4: Śledczy sprawdzą, czy w placówce powstał system, który pozwalał przyjmować część pacjentów poza kolejką.
3: Ale jak dodaje rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba, śledczy chcą sprawdzić coś jeszcze. Chodzi o 29-letniego lekarza bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u.
6: Drugie postępowanie sprawdzające wszczęte jest w zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy w SOR Szpitala Północnego.

0: Południowego w Warszawie.
1: Z lekarzem, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych, szpital zerwał już umowę.
2: Placówka przygotowuje też w jego sprawie swoje zawiadomienie do prokuratury.
1: O tej sprawie i politycznych echach porozmawiamy w jedynce z naszym gościem o 7:15. Będzie nim poseł Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Centrum.
2: Mamy wspólne interesy i wspólne wartości, stąd decyzja o podpisaniu polsko-niemieckiej umowy o współpracy.
1: Tak zawarcie porozumienia z Berlinem uzasadnia wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dokument dotyczy głównie sektora obronnego.
3: My dokładamy kolejną cegłę, kolejny element do budowania nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Nie ma bezpieczeństwa bez Polski, nie ma bezpieczeństwa bez Niemiec, bez naszych wartości, bez naszego udziału w Unii Europejskiej i NATO. Jesteśmy filarem, europejskim filarem sojuszu, jesteśmy filarem Unii Europejskiej. Dbamy o bezpieczeństwo naszych granic, dbamy o bezpieczeństwo Europy.
1: Porozumienie zawarto w Warszawie, a w tym samym czasie w Berlinie doszło do innej polsko-niemieckiej wymiany.
2: Niemcy zwróciły Polsce kolejną partię dóbr kultury zrabowanych podczas II wojny światowej, a są wśród nich pierścień Zygmunta Starego, rękopisy pieśni Gaudemater i zabytki kolejnictwa.
1: Gęste kłęby dymu nad Moskwą. Reuters, powołując się na świadków, informuje o ataku ukraińskich dronów na rafinerię, znajdującą się w południowo-wschodniej części rosyjskiej stolicy.
2: Bezzałogowiec miał trafić też w budynek centrum handlowego na obrzeżach Moskwy. Obiekt płonie.
4: To są aktualności jedynki.
1: Pacjenci muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Zapowiadane na dziś ułatwienie w tak zwanym dzieleniu recept będzie możliwe, ale dopiero od 1 lipca.
2: Chodzi o to, by móc wykupować leki w różnych aptekach, a nie tylko w tej, w której rozpoczęliśmy realizację recepty.
1: O przesunięcie terminu wprowadzenia w życie nowego rozwiązania apelowała do Ministerstwa Zdrowia Naczelna Rada Aptekarska, wyjaśnia wiceszefowa resortu Katarzyna Kasperczyk.
5: Izba też poprosiła nas o kilka dni przesunięcia, bo kończy też szkolenia dla farmaceutów wdrażania dzielonej recepty.
2: Dodajmy, że apteki, które dobrowolnie będą chciały włączyć się do systemu, już mogą składać wnioski do Centrum e-Zdrowia.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
1: Nad Polską dziś sporo chmur, choć z wieloma przejaśnieniami, miejscami na północy i w centrum może popadać, a w Sudetach możliwe burze. Na termometrach wszędzie dwójka z przodu. Od 20 stopni na Suwalszczyźnie, 24 na Mazowszu i Pomorzu Zachodnim, do 27 na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej.

0: Polski. W piątym finałowym spotkaniu stołeczny zespół pokonał Zastal Zielona Góra 84-80. W rywalizacji do 4 zwycięstw drużyna z Warszawy prowadzi 3-2. Następny mecz jutro w Zielonej Górze. Polskie siatkarki od zwycięstwa rozpoczęły drugi turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone wygrały w Bangkoku z Bułgarkami 3-0. Dziś zmierzą się z Ukrainkami. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie turnieju tenisistów w Halle. W meczu 1/8 finału Polak przegrał z reprezentantem gospodarzy Niemcem Danielem Altmajerem 6-3, 6-5, 7. Marta Jakubowska zajęła 15 miejsce wśród florecistek podczas szermierczych Mistrzostw Europy w Antony pod Paryżem. Jakubowska w pojedynku o ćwierćfinał uległa Oldze Sopit 7-15. Ukrainka wywalczyła później złoty medal, pokonując w finale utytułowaną Włoszkę Ariane Erigo. Pozostali reprezentanci Polski zajęli odległe lokaty.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Farm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Największe gwiazdy,
1: a wśród nich
9: Big Day.
1: Formacja nieżywych schabów.
9: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
9: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
10: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
9: Transmisja koncertów TVP2 po 20
10: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
12: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
16: 12 minut po godzinie 7.

0: i robisz milion głupich min. Poczekaj,
1: poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Już teraz czas porozmawiać o polityce. Karol Surówka i gość jedynki.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, a w studiu radiowej jedynki jest Mirosław Suchań, szef klubu parlamentarnego Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Czy większość polityków próbuje sobie coś załatwić poza kolejką?
3: Myślę, że nie, że to jest, każdy z nas polityków podlega tym samym zasadom, którym podlegają obywatele, każdy inny obywatel. Tak samo jak w przypadku regulacji prawnych, dotyczących edukacji, dotyczących wielu innych obszarów, tak i zdrowie.
2: No tak chcielibyśmy, żeby było, ale tak chyba nie jest.
3: Wyjątkową opiekę oczywiście ma prezydent do tej tak zwanej erki. Wydaje mi się, że należy również i powinien oczywiście premier i marszałek Sejmu jako najważniejsze osoby państwa. Natomiast inni politycy mają dokładnie te same uwarunkowania świadczeń zdrowotnych, jak każdy obywatel.
2: Tak powinno być. Tak chcielibyśmy, żeby no było, tak, ale pytanie, czy tak jest? Dlatego, że wszyscy żyją sprawą związaną z lekarzem radnym, Dawidem Kacprzykiem, który po pierwsze, jako lekarz bez ukończonej specjalizacji zarobił, pracując w warszawskim szpitalu południowym, 1 600 000 zł, a po drugie, i tu już mówimy o nieoficjalnych doniesieniach, jako koordynator SOR-u miał nadzorować funkcjonowanie specjalnego saloniku VIP dla swoich kolegów polityków, którzy mogli tam oczekiwać na przyjęcie, ale oczekiwać krócej niż pozostali pacjenci, bo mieli też mieć zapewnione specjalne traktowanie.
3: I tutaj nie ma żadnych świętych krów. Bardzo dobra, ale też bardzo stanowcza reakcja pana premiera Donalda Tuska. Po pierwsze, ten człowiek został relegowany ze struktur tamtej partii. Po drugie, wyrażone wprost oczekiwanie, że z tej sceny publicznej zejdzie, dlatego że po prostu nie dorósł do tej funkcji, nie dorósł do tego, żeby reprezentować ludzi w ważnych gremiach.
2: A to nie mało, drugie, cały zarząd szpitala nie powinien się podać do dymisji?
3: Dalej o tym mówię, bo tutaj jakby nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Premier też wczoraj o tym mówił w sposób bardzo wyraźny, bardzo stanowcza reakcja, która w mojej ocenie absolutnie odpowiada skali tego, co się tam działo, bo nie może być tak, że są święte krowy. Zaczęliśmy od tego, wobec opieki zdrowotnej wszyscy obywatele mają dokładnie te same uprawnienia. I nie po to tworzymy

0: system, w którym nie ma świętych krów, żeby później ktoś taki psuł opinię tej czy innej grupie społecznej. No tutaj nie będzie żadnego zmiłuj się. Premier jasno wyraził oczekiwanie w stosunku do właścicieli szpitala dotyczące wyjaśnienia. Mało tego, skierował również zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o to, żeby zbadać, jak wygląda ta sytuacja w ochronie zdrowia. Także tutaj nie będzie żadnej taryfy ulgowej.
1: A nie obawia się pan poseł, że to nie ugasi tego pożaru do końca? Bo przecież wyborcy pamiętają wystąpienia polityków koalicji z czasów, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętają zapowiedzi o tym, że właśnie nie będzie świętych krów, że nie będzie lekarzy milionerów. Nawet sam Dawid Kacprzyk przy takich manifestacjach
0: brał udział. Panie redaktorze, to ja od razu...
1: I teraz wyborcy widzą dokładnie
0: ja od
1: to
0: razu
1: samo.
0: Ja od razu powiem, jakby problem polega na tym, że wielu porządnych ludzi walczy o głosy obywateli, później reprezentuje obywateli w parlamencie. No i też jest tak, że na naszych plecach pojawiają się osoby, które nigdy nie powinny się pojawić. I one oczywiście w pierwszej fazie tej wyborczej, bo każdy z nas ma swoją twarz, ona jest w trakcie rozmów z ludźmi, prezentujemy ją na różnych materiałach wyborczych i chcemy sprawować uczciwie swoją funkcję, ale część tych osób, która idzie również w ramach, nie wiem, partii politycznej czy jakiegoś stowarzyszenia, ona nie jest wyborczo weryfikowana i później właśnie wynikają czasami z tego typu przypadki, ale tak jak mówię, tutaj jest twarda reakcja, panie redaktorze,
1: że to jest systemowy
0: twarda
1: problem?
0: Reakcja premiera i tutaj nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Wczoraj premier, ja widziałem tę konferencję, znaczy zdecydowanie jakby rzetelne oczekiwanie tego, oczekiwanie na rzetelne wyjaśnienie. Mało tego, również zmiany prawne,
1: O tych zmianach prawnych chciałbym, żebyśmy porozmawiali tak. Osobno, tylko zapytam, bo rozumiem, że trochę pan poseł daje znać, że to mogła być taka czarna owca, która przyczepiła się do stada, natomiast jeżeli wierzyć tym doniesieniom, no to mamy tutaj do czynienia z pewnym systemowym problemem, bo jeżeli politycy szerzej korzystali z specjalnie utworzonego pokoju, to znaczy, że to nie jedna czarna owca, tylko że więcej osób korzystało z systemu i omijało kolejkę, która jest głównym w zasadzie zmartwieniem bardzo wielu wyborców.
0: No ja jestem też zbulwersowany. Od 3 tygodni chodzę z chorą nogą, z jakimś zapaleniem w stawie i nie przyszło mi do głowy, żeby robić takie rzeczy. Premier wczoraj jasno. Tutaj, tak jak mówię, nie ma świętych krów. Premier wczoraj jasno powiedział, że nie tylko ten człowiek, który dopuścił się takich czynów, ale każdy, kto tam był zamieszany, będzie musiał publicznie wytłumaczyć swoje postępowanie. I znając premiera, no to współczuję tym osobom, bo rzeczywiście będą musiały po prostu to zrobić. Ale tutaj, tak jak mówię, można po ludzku współczuć, ale nie ma litości. Znaczy, panie redaktorze, sytuacja w ochronie zdrowia nie jest łatwa. Obywatele, od zawsze to jest problem. My wydajemy najwięcej w historii na ochronę zdrowia i okazuje się, że pomimo tego, że wydajemy więcej, no znajdują się takie osoby, które wykorzystują ten
1: no
0: system.
1: No i to tym bardziej razi, bo ktoś na przykład w ostatnich dniach czekał 6 godzin na SOR-ze albo czeka 11 miesięcy na wizytę specjalisty, no to jest teraz wściekły. I tu moje pytanie, czy obawia się pan, że to wizerunkowo uderzy w całą koalicję?
0: Ja uważam, że premier zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i z tego, że ktoś... Bo tak, jest naprawdę setki, tysiące ludzi, którzy codziennie ciężko pracują, żeby w różnych obszarach działalności naszego państwa tworzyć lepsze warunki dla funkcjonowania obywateli, gospodarki. Zmieniamy to państwo, inwestujemy. Nie dalej jak w poniedziałek ogłosiliśmy wielki plan inwestycyjny zintegrowanej sieci kolejowej. No i ludzie ciężko pracują i nagle zdarza się ta czarna owca, która no, jakby odwraca uwagę od tego wszystkiego dobrego, co się dzieje. I tutaj, panie redaktorze, niech odpowiedzią będzie skala naszej reakcji, skala reakcji premiera, to, że w sposób ekspresowy przez Sejm przejdą zmiany przepisów, które będą miały za zadanie również tego typu sytuacje ukrócić, dlatego że jakby no to jest wyzwanie.
1: I zapowiedziałem, że o to też dopytam. Rzeczywiście i ze strony rządu, ale też ze strony lewicy przyszły propozycje zmian w służbie zdrowia. Lekarze z Naczelnej Izby Lekarskiej obawiają

0: Obawiają się jednak, że teraz wylejemy dziecko z kąpielą, że teraz szybko przyjmiemy wizerunkowe zmiany, a nie będziemy pracowali nad systemową reformą służby zdrowia, że to będzie gaszenie pożaru, a nie zmiana, która będzie służyła pacjentom.
1: To jest część zmian w zakresie szeroko pojętych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, które są zmianami systemowymi. Rzeczywiście one są wprowadzane w tempie. I dobrze, natomiast nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa wylania dziecka z kąpielą.
0: Czy przypomnę, w skomplikowanym systemie, czy to dobrze, że
1: ale
0: teraz jest
1: panie redaktorze, jasna sprawa, tylko wydajemy 200 miliardów na zdrowie. No nigdy w historii nie wydawaliśmy aż tyle. 10 lat temu to było zaledwie 70, o ile dobrze pamiętam, 6 albo 8 miliardów. Więc proszę zobaczyć, jaka jest skala wzrostu i nagle okazuje się, że są szpitale w Polsce, też mówił o tym premier, które wydają 100% na wynagrodzenia. Znaczy to jest system patologiczny. Tak być nie może. Nawet ta sytuacja z Warszawy, ona pokazuje, że nie ma granic, że ktoś może zarabiać 1 600 000 złotych w publicznej służbie zdrowia. Ktoś może mieć wynagrodzenie rzędu 50 000 złotych i otrzymuje kilkunastoprocentową podwyżkę, podczas gdy cała inna część sfery budżetowej, nie wiem, nauczyciele, eksperci, którzy pracują w różnych inspekcji ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej, która broni naszych granic przed zalewem szkodliwej żywności, mają podwyżki rzędu około 3-4%.
0: Choć lekarze tutaj twierdzą, że stają się kozłem ofiarnym, że problem tych lekarzy milionerów to jest garstka osób, w tym politycy też, tak jak w
1: panie
0: tym
1: redaktorze,
0: przypadku,
1: 600
0: że problem
1: takich,
0: jest większy, szerszy, dotyczy całego systemu.
1: 600 takich ludzi, którzy działają podobnie do tego człowieka z Warszawy, kosztuje miliard złotych. Około 600 ludzi, jeżeli sobie pomnożymy, to jest miliard złotych. To wyobraźmy sobie, jak bardzo wpływa taka sytuacja na system ochrony zdrowia. Ja jestem zdania, że te zmiany powinny iść dużo dalej. Zgadzam się z tym, że powinien być oddzielony system publiczny od systemu prywatnego, że jednak lekarze powinni mieć gwarantowane wynagrodzenia odpowiednie do rangi zawodu, który wykonują, ale to powinno być w ramach umowy, normalnie umowy o pracę. Że mamy w niektórych miejscach w Polsce do czynienia ze zmową cenową. Jeżeli takie rzeczy dzieją się w gospodarce, to mamy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi dochodzenie i za to są bardzo poważne kary. Natomiast mamy w ochronie zdrowia sytuację, w której na przykład w jednym powiecie czy w jednym województwie dochodzi do porozumienia. To porozumienie skutkuje bardzo wysokimi kosztami w zakresie, to już nie wynagrodzeń, bo to z reguły są umowy pomiędzy spółkami, pomiędzy działalnościami i nie ma na to mocnego. Dlatego...
0: A czy Konfederacja Light będzie chciała sprywatyzować służbę zdrowia, jak pan myśli? To nowa
1: nie wiem,
0: ta
1: jeżeli
0: partia,
1: ktoś założy Konfederację Light, to
0: no
1: oczywiście...
0: Ryszard Petru, pana kolega z Klubu Centrum, podobno zakłada.
1: To
0: nawet
1: myślę,
0: nie podobno, sam to potwierdził.
1: Myślę, że to jest oczywiście, trzeba pytać Ryszarda, co
0: dokładnie... A dostał pan zaproszenie?
1: Co dokładnie... Myślę, że to jest bardziej opowieść, bo rzeczywiście jako klub parlamentarny Centrum pracujemy nad tym, żeby powstała partia polityczna. Widzimy wyraźnie, że ona w tym systemie demokratycznym jest niezbędna, żeby prowadzić skutecznie no choćby te działania związane z propagacją programu. Rozumiem, że Ryszard, mówiąc Konfederacja Light, zarysował jakiś swój pomysł dotyczący pewnej części programu, nie wiem, gospodarczego, związanego z funkcjonowaniem państwa. I
0: jest
1: to oczywiście...
0: dobry pomysł? Pomysł, za którym pan jest gotów pójść? Już musimy bardzo krótko na koniec tej pierwszej części.
1: No oczywiście dzisiaj potrzebujemy na przykład zdroworozsądkowego myślenia o podatkach. Natomiast mam poczucie, że Konfederacja to raczej jest taki dużo słów, a mało odpowiedzialności, czyli oni dużo mówią, dużo obiecują, jak zlikwidują, jak zniosą, no ale nie mówią, co będzie dalej, tak? Czyli
0: to
1: na przykład,
0: pośle,
1: co
0: to
1: będzie
0: zastanowimy
1: z edukacją
0: się nad czym ta
1: tak
0: nowa
1: dalej.
0: Partia, jaka ta nowa partia mogłaby być, ale to już musimy się zastanowić w drugiej części naszej rozmowy. Mirosław Suchoń, szef Klubu Parlamentarnego Centrum, jest naszym gościem, a przechodzimy teraz na portal YouTube Polskiego Radia.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dwadzieścia siedem minut po godzinie siódmej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: To dodajmy jeszcze, że po 8.15

0: 7:30. I już teraz skrót aktualności i Piotr Balasz.
1: Nie będzie żadnej taryfy ulgowej, a sprawa zostanie rzetelnie wyjaśniona. Tak o przypadku lekarza, który w rok bez specjalizacji zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a dla VIP-ów miał prowadzić w Szpitalu Południowym w Warszawie salonik, by omijać kolejki, mówił w radiowej jedynce poseł klubu Centrum Mirosław Suchoń.
2: Tutaj nie będzie żadnego zmiłuj się. Premier jasno wyraził oczekiwanie w stosunku do właścicieli szpitala.
1: A sam szpital zerwał umowę z lekarzem, szykuje w jego sprawie wniosek do prokuratury. Policja gromadzi materiały w sprawie samozwańczych grup, które legitymują cudzoziemców na dworcu centralnym w Warszawie. Podszywanie się pod funkcjonariuszy skończy się w sądzie, zapowiada minister sprawiedliwości. Reaguje też kolej.
3: Zobligowaliśmy już agencję ochrony, aby szczegółowo odnotowywała wszystkie przypadki pojawienia się na dworcu takich grup.
1: Część mieszkańców Dąbrowy Górniczej bez ciepłej wody. Powodem jest awaria. Problem może dotyczyć kilku tysięcy odbiorców z dzielnic Gołonóg i Reden. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutrzejszego popołudnia. Otwarta została nowa droga wjazdowa do Zakopanego. To krótki odcinek, który pozwala z Zakopianki dotrzeć w rejon dworca i centrum miasta.
4: 300-metrowy odcinek nowej drogi nie będzie panaceum na wszelkie problemy, natomiast z pewnością upłynni ten ruch.
1: 6 bramek w meczu Anglii z Chorwacją. W spotkaniu piłkarskich potęg lepsi wyspiarze wygrali 4-2. Portugalia nieoczekiwanie.

0: Nie tylko zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. Kolumbia pokonała Uzbekistan 3-1, a Gana Panamę 1-0. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 8.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pogoda.
4: To z wielką uwagą spoglądamy na to, co w pogodzie będzie się dziś działo. A dziś umiarkowanie, zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami głównie na północy, zachodzie, a także w centrum możliwe będą przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, mogą też wystąpić burze. Temperatury maksymalna od 20-22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat, około 24 stopni na wschodzie i w centrum kraju, 27 na zachodzie. Najchłodniej może być miejscami tylko nad samym morzem. Tam termometry mogą wskazać zaledwie 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni, północno-zachodni, w rejonie Półwyspu Helskiego także północny. W czasie burz wiatr może wiać z siłą do 60 km na godzinę.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku-Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Za 26 minut godzina 8:00.
3: Po pierwsze ekonomia.
4: A w studiu sygnałów dnia jest już Błażej Prośniewski.
6: Dzień dobry. A dziś o pracach nad Windfall Tax, czyli nad nowymi regulacjami, które rozpoczął właśnie Sejm. Windfall Tax, czyli podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, które, no, nie ma co ukrywać, mocno zyskały na zawirowaniach związanych z cenami ropy. Nowe rozwiązanie przyniesie budżetowi państwa około 4 miliardów złotych, a środki te mają częściowo przynajmniej zrekompensować spadek dochodów z akcyzy i VAT związany z pakietem ceny, pakiet niżej. A to, dodajmy, było i nadal jest istotne obciążenie dla finansów publicznych. Jak wynika z szacunków resortu finansów, miesięczny koszt obniżonej akcyzy dla budżetu to 700 milionów złotych, a niższego VAT-u 900 milionów. Mechanizm naliczania nowej opłaty opiera się na porównaniu bieżących wyników z wynikami historycznymi. Windfall Tax według szacunków obejmie 20-30 firm paliwowych, a najwięcej oczywiście zapłaci Orlen. Początkowo, jak mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie Infact, stawka tego podatku miała wynieść 75%, a wpływy z niego oszacowano na blisko 5 miliardów. Ostatecznie jednak rząd nieco złagodził te kryteria.
7: Pierwotnie stawka podatku miała być na poziomie 75%. Ostatecznie obniżono ją do 60%. Co istotne, to nie podatek od całego zysku. Opodatkowaniu podlega tylko nadwyżka przychodów. Ponad 20% wzrostu względem roku poprzedniego. Dla porządku dodajmy też, że branża chciała 33% i argumentowała, że pierwotne 75% byłoby najwyższą taką daniną w Europie.
6: Jak już wspomniałem, dochody z tej daniny mają zrekompensować koszt programu CPN. Według szacunków od końca marca do końca czerwca państwo wyda na to 6 miliardów złotych. I choć Windfall Tax nie zasypie w całości dziury w budżecie, która powstała na skutek obniżonej akcyzy i niższego VAT-u, to jak dodaje Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, jest to na tyle dużo, aby kierowcy w Polsce nie musieli odczuć kosztów mrożenia cen paliw.
8: To rozwiązanie jest wprowadzane właśnie po to, żeby konsument nie ponosił kosztów mrożenia cen paliw, które jest finansowane z budżetu. Windfall Tax ma dać dodatkowe środki po to,

0: żeby mniej wydać z budżetu na tę formę subsydiów, które miejmy nadzieję będą wygaszane wraz z uspokojeniem na Bliskim Wschodzie, jeżeli oczywiście takie nadejdzie.
1: A dodajmy, jest na to duża szansa z uwagi chociażby na podpisane właśnie porozumienie między USA a Iranem, które ma zakończyć ten konflikt i pozwolić otworzyć cieśninę Ormus.
2: Na te informacje przedstawił Błażej Prośniewski.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Za 19 minut godzina 8 i teraz ponownie wracamy na Mundial.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: W studiu jest już Filip Jastrzębski i będzie o emocjach, które za nami bez wątpienia były, no i emocjach, które przed nami.
2: Tak jest, ale to, co za nami, to rzeczywiście sporo emocji, bo zacierałem ręce na mecz, który odbył się w Toronto, Anglia kontra Chorwacja. I choć europejskie zespoły nie zachwycają na tych mistrzostwach świata, są różne koncepcje, być może dlatego, że trzeba te siły rozłożyć na 5 tygodni, bo każdy chce jednak wznieść ku niebu Puchar Świata 19 lipca w New Jersey, ale nikt się nie oszczędzał w tym wczorajszym meczu Anglików z Chorwatami. Imponujące zwycięstwo synów Albionu, 4-2 nad drużyną chorwackiej, która przecież 8 lat temu i 4 lata temu też zdobyła medale na Mistrzostwach Świata. Łączymy się z Tomaszem Kowalczykiem, który to spotkanie oglądał. Dzień dobry, opowiadaj, jak to wszystko przebiegało.
3: Dzień dobry. No a te drużyny przecież w 2018 roku spotkały się w półfinale Mistrzostw Świata i Chorwacka wtedy.

0: wygrała. Tym razem Anglicy rewanżują się. Dobrze to się dla nich wszystko zaczęło. Rzut karny podyktowany w 11 minucie. Madueke był faulowany przez Lukę Modricia. 199 występ tego genialnego chorwackiego piłkarza, no ale tym razem nie był to dobry mecz pod tym kątem, że właśnie faulował rywala. Harry Kane strzela z rzutu karnego, broni Livakovic, ale okazało się, że oderwał stopę od podłoża, rzut karny powtórzony, no i wtedy już Harry Kane się nie myli. Chorwacja jednak zdecydowanie walczy do końca tej pierwszej połowy. Sušić do Baturiny, piękny strzał z 16 metrów, remis 1-1, ale Anglia w 42 minucie znów wychodzi na prowadzenie, kiedy z rzutu rożnego Declan Rice zagrał na głowę Harry'ego Kane'a. Strzał, piłka odbija się od ziemi i 2-1, później Musa na 2-2, a druga połowa to popis Anglików. Bellingham w 47 minucie po rajdzie i Rashford zamyka, gasi światło w 85 minucie na 4-2 dla Anglii.
1: I takie mecze chcemy oglądać częściej na tych Mistrzostwach Świata. W drugim spotkaniu grupy L w Dallas Ghana pokonała Panamę 1-0 po golu Caleba Irenki w samej końcówce, dosłownie w ostatniej minucie. A w grupie K znów niespodzianka, bo po tym jak Hiszpania straciła punkty z Republiką Zielonego Przylądka, to Portugalia nie potrafiła pokonać Demokratycznej Republiki Konga. Tomku, czy to Portugalia była tak słaba, czy piłkarze z Afryki tak dobrze zorganizowani?
0: No, piłkarze z Afryki naprawdę pokazali klasę, bo awansując już na sam mundial wyrzucili potęgi, a tutaj pokazali, że naprawdę są wybiegani, są dobrze przygotowani fizycznie. Portugalia zaczęła wprawdzie dobrze od gola Nevesa po główce i dośrodkowaniu Neto w 6 minucie, ale Wissa w 45 minucie w doliczonym czasie gry zszokował Portugalię, która nie potrafiła się już w tym spotkaniu podnieść. No co ciekawe, po 24 latach piłkarz Widzewa Łódź znów zagrał na mundialu. Mowa to tu o Steve'ie Capuadim. 24 lata temu był to Arkadiusz Bąk. Teraz Steve Capuadi, który naprawdę w tej obronie Demokratycznej Republiki Konga radził sobie solidnie. Portugalia więc z niesmakiem, a Ronaldo z rekordem, bo szósty mundial już w wykonaniu tego piłkarza też zaliczony. Razem z Leo Messim są rekordzistami po tym spotkaniu.
1: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję. W drugim spotkaniu grupy K Kolumbia pokonała Uzbekistan 3-1 i objęła prowadzenie. A co czeka nas dziś wieczorem i w nocy? W Atlancie o pierwsze punkty powalczą Czesi, którzy zmierzą się z drużyną Republiki Południowej Afryki. Na miejscu jest nasz korespondent Jan Pachlowski.
2: Czesi po porażce 1-2 z Koreą Południową postawieni są pod ścianą, ale w takiej samej sytuacji są piłkarze RPA, którzy bardzo słabo zaprezentowali się na inaugurację mistrzostw, przegrywając z Meksykiem 0-2. Patrząc po ulicach ścisłego centrum Atlanty, to dominują kibice naszego sąsiada, gdzie niegdzie słychać już też kibicowskie przyśpiewki czeskich fanów.
3: Doneska, Cieleni, Ciech, hop, hop, hop!
2: Do mikrofonu Polskiego Radia zapraszam spotkanych przeze mnie Radka i Martina, którzy do Atlanty kibicować swojej reprezentacji przyjechali z czeskiego Brna. Musimy wygrać, nie ma żadnej innej możliwości, gdyż nie wyjdziemy po prostu z grupy. Bardzo się cieszę, że zobaczę drużynę narodową na żywo i wierzę w nasz końcowy triumf. Prawdę powiedziawszy, ja mniej przejmuję się samym wynikiem. Chcę się przede wszystkim cieszyć atmosferą mundialu, to dlatego tutaj przyjechałem. Jeśli wygramy, będę się bardzo cieszył, mówią Polskiemu Radiu Radek i Martin. Stadion w Atlancie, gdzie rozgrywany będzie mecz, jest jednym z najpiękniejszych amerykańskich obiektów na tych mistrzostwach. Jest on wyposażony w dach, który zasuwa się w ciągu 12 minut, a sam stadion pomieści 71 tysięcy widzów. Z Atlanty dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: Na mundialu nie ma Polaków, to możemy kibicować naszym południowym sąsiadom, którzy nie bardzo rozpoczęli ten mundial. W innych dzisiejszych spotkaniach Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną, Kanada z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową. Na który mecz czekasz najbardziej?
4: Stany Zjednoczone, Australia.
1: Oj, to będzie.
4: Będzie
1: to
4: się działo moim zdaniem naprawdę. Choć Meksyk, Korea to też może
1: szczególnie
4: być fajne
1: widowisko. Korea zaprezentowała się fantastycznie w tym pierwszym meczu z Czechami. I w ogóle azjatyckie drużyny, te z dalekiej Azji, i prezentują się naprawdę na wysokim poziomie.
4: Meksyk z kolei gra u siebie, no musi się dziać.
1: Musi się dziać i kibice, miejmy nadzieję, dopiszą, bo ten mundial momentami jest taki cichy. taki cichy.
4: Więc... No i tak naprawdę na wielu spotkaniach widać takie łatki pustych miejsc.
1: Podobno bardzo długie kolejki są po napoje, po przekąski, a dla Amerykanina... No...

0: Najważniejsze jest jednak dobrze zjeść, napić się coli, a nie tam mecz oglądać, więc widać, że to jest jednak pozaeuropejska kultura.
1: Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Za 10 minut godzina 8 w studiu jest już krążący dziś między studiami Karol Surówka.
1: Tak jest.
0: Zdyszany bardzo.
1: Łączę studia.
0: Tak.
1: To nasze
0: nowe. Ale już, polityczne. O, to zdradzę. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Już bez marynarki.
1: Zgrzałem się trochę podczas pierwszej rozmowy.
0: Podnosimy,
1: w jakiej ty uważasz, jak kondycji jestem? Że niby w jedno piętro wejdę po schodach i już muszę się rozbierać? Nie jest aż tak źle.
0: Dobrze, być może niesłusznie przyrównuję do siebie.
1: Ja stworzę taką wersję piękną, reklamową. Ja staram się podnosić atmosferę.
0: Znaczy, chcesz być piękną wersją?
1: Chciałbym.
0: No, dobrze, ja nie wnikam, to nie mam nic przeciwko.
1: Mówisz teraz o moich jakichś takich osobistych postanowieniach. Tak, chcę być piękną wersją siebie, a oprócz tego...
0: Jeszcze piękniejszą.
1: Chciałbym podnosić temperaturę podczas naszych rozmów politycznych o 7.15 i o 8.15.
0: No, dziś bez wątpienia, jeżeli chodzi przynajmniej reklamowa. O tę rozmowę, która za nami... Było o czym rozmawiać.
1: Było o czym rozmawiać i ten temat też powróci podczas naszej kolejnej rozmowy, czyli mocne kłopoty, nazwę to delikatnie, kłopoty wizerunkowe koalicji związane z milionerem radnym lekarzem, który miał stworzyć, bo mówimy cały czas o nieoficjalnych informacjach, salonik VIP dla polityków na publicznym SOR-ze. Na ile to uderzy w koalicję, na ile ten pożar uda się ugasić, to będzie jedno z tych pytań, które zadam o 8.15, ale zapytam też o sojusz z Niemcami. Podpisaliśmy umowę wczoraj na temat współpracy wojskowej. Historia tym samym się nie powtarza, tylko pisze na nowo. I o to zapytam naszego kolejnego gościa. Były prezydent Bronisław Komorowski będzie nim.
0: Po 8.15.
1: Tak jest.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Największe gwiazdy,
6: a wśród nich
5: Big Day.
6: Formacja nieżywych schabów.
5: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
6: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
5: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
7: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
6: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
5: Transmisja koncertów TVP2 po 20
7: i na antenie radiowej jedynki po 21.
6: Zapraszamy.
8: Partnerem trasy lata z radiem i telewizją polską jest miasto Bielsko-Biała. Polska stolica kultury.
9: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi ośmiu premier. Dołącz do rewolucji.

0: Rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
4: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
4: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. Korkuje się autostrada A4 w Katowicach. Zator w kierunku zachodnim jest od węzła Murckowska do węzła Mikołowska. Ale korkuje się też trasa na wschód, czyli ta, która prowadzi do Krakowa. Już za Rudą Śląską trzeba zwolnić, a potem wyraźniejsze korki czekają państwa między Chorzowem a Mikołowską. W województwie śląskim tłoczno także na 81 na trasie między Katowicami a Mikołowem. Zwalniamy na wysokości Ligoty w obie strony. Mamy także korki w Warszawie, to jest między innymi droga S8 na zachód, zwłaszcza na moście Grota Roweckiego i chwilę przed nim od węzła Łabiszyńska, ale to także dojazd do Warszawy przez Ożarów Mazowiecki, czy też dojazd od północy przez Dziekanów Leśny i Łomianki. W Dziekanowie Leśnym także wyjazd z Warszawy na północ jest wyraźnie o tej porze utrudniony. Dojazd do stolicy od okolic Janek i Raszyna na S8 także z korkiem. No i jeżeli chodzi o drogę S8, wyraźny korek czeka nas też na trasie z Warszawy do Wyszkowa pod Radzyminem, nawet 4 km zatoru możemy tam napotkać. Spowolnienia, raczej nieduże korki na dojeździe do Krakowa 44 przez Skawinę czy też na Zakopiance w Libertowie. No a poza tym drogowe problemy mamy na dojeździe do stolicy od strony północnej na obwodnicy Płońska. Samochód osobowy najechał na bariery energochłonne i z tego powodu prawy pas w kierunku Warszawy mamy zablokowany. Dojazd do Poznania może być utrudniony o poranku na trasie od Tarnowa Podgórnego. To jest 92, szerzej patrząc prowadząca od Pniew do Poznania. Małe spowolnienie mamy też między Grodziskiem Wielkopolskim a S5 w kierunku wschodnim. To jest dojazd drogą krajową 32 przez m.in. miejscowość Granowo.

0: Jest ósma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Leczenie VIP-ów poza kolejnością i gigantyczne zarobki lekarzy. Kontrole i prokuratorskie postępowania po głośnej sprawie medyka ze Szpitala Południowego w Warszawie.
0: Koniec poszukiwań ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej niedaleko Lwowa. Polscy archeolodzy znaleźli tam ogromną zbiorową mogiłę.
1: Nadciąga afrykańskie powietrze. Kulminacja upałów w weekend.
2: Temperatury powietrza w cieniu powyżej 30 stopni Celsjusza.
0: Konsekwencje personalne, kontrole w szpitalach, wniosek premiera do NIK-u i prokuratorskie śledztwo.
1: Sprawa młodego lekarza, który w ciągu roku zarobił blisko 1 600 000 zł, zatacza coraz szersze kręgi.
0: Szef rządu oczekuje od właściciela Szpitala Południowego, czyli warszawskiego ratusza, informacji, czy politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani na innych zasadach niż wszyscy. W szpitalu miał bowiem działać salonik dla VIP-ów.
3: Parlament w przyspieszonym tempie pracuje nad ustawą, która wiąże zarobki lekarzy z numerem PESEL. Premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Nie wykluczył wniosków prokuratorskich w tej sprawie. Dodatkowo zażądał od Szpitala Południowego informacji, czy była specjalna ścieżka przyjęć dla polityków jego partii.
4: Znaczy, mówię o tym saloniku VIP i tak dalej. Jeśli coś takiego miało miejsce, to muszą polecieć głowy. To w ogóle nie ma o czym gadać. Nie? Chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło. Reagować.
3: Kacprzyk to warszawski radny, który do poniedziałku był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Stołeczny ratusz poinformował, że został zwolniony z pracy. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a prokuratura postanowiła zbadać ją z urzędu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Po aferze z lekarzem milionerem rząd zapowiedział monitoring.

0: Zarobków medyków ma to umożliwić ustawa, nad którą pracuje Sejm.
1: Ale czy to wystarczy, by ograniczyć nadużycia? Szef klubu Centrum, poseł Mirosław Suchoń, mówił w Jedynce, że sprawa jest głębsza.
2: Ja jestem zdania, że te zmiany powinny iść dużo dalej. Zgadzam się z tym, że powinien być oddzielony system publiczny od systemu prywatnego, że jednak lekarze powinni mieć gwarantowane wynagrodzenia, odpowiednie do rangi zawodu, który wykonują, ale to powinno być w ramach normalnie umowy o pracę.
0: Przepisy pozwalające na monitoring płac lekarzy w powiązaniu z ich PESEL-em pozytywnie oceniła już Sejmowa Komisja Zdrowia.
1: Ceremonia w Szwajcarii nie odbędzie się, informują irańskie władze i potwierdzają, że zaplanowane na jutro podpisanie porozumienia o zakończeniu wojny ze Stanami Zjednoczonymi już nastąpiło.
0: Amerykański prezydent Donald Trump podpisał memorandum wczoraj wieczorem podczas kolacji w Wersalu. W tym samym czasie elektroniczny podpis pod dokumentem złożył irański przywódca Masud Pezeszkian.
1: A porozumienie przewiduje m.in. odblokowanie cieśniny Ormus, zawieszenie sankcji na irańską ropę i rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego.
0: A tak Donald Trump. A ten punkt Donald Trump uważa za najważniejszy. Osiągnęliśmy porozumienie z Iranem, które realizuje wszystko, co sobie założyliśmy. Wszystko i znacznie więcej. Chodzi o zakończenie obecnego konfliktu, ponowne otwarcie cieśniny Ormus oraz zapobieżenie temu, by Iran kiedykolwiek zdobył broń atomową. O to w tym wszystkim chodziło. To było w 99% o tym, by Iran nie mógł mieć broni jądrowej. Nie może jej ani rozwijać, ani kupić.
1: Porozumienie ma wstępny charakter. Szczegóły ustalać będą zespoły negocjacyjne, które według władz w Teheranie spotkają się jutro w Szwajcarii.
3: To są aktualności Jedynki.
0: Archeolodzy kończą dziś poszukiwania szczątków ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej niedaleko Lwowa.
1: W miejscu, w którym niegdyś była wieś, badacze znaleźli fundamenty dawnego kościoła, a tuż obok zbiorową mogiłę.
0: Pogrzebanych w niej ofiar może być sporo, przewiduje pracujący w Hucie Pieniackiej ksiądz Tomasz Trzaska z IPN-u.
4: To jest bardzo duża mogiła, te szczątki spoczywają w całej tej mogile. Jak głęboko, tego nie wiemy. Szacujemy, że to może być naprawdę kilkaset osób, czy to będzie 300, czy 500, czy 600, trudno powiedzieć.
1: Następnym etapem pracy mają być ekshumacje, ale najprawdopodobniej rozpoczną się już w przyszłym roku.
0: Dzisiaj archeolodzy zabezpieczą miejsce badań, a potem wystąpią do ukraińskich władz o pozwolenie na ekshumację i ponowny godny pochówek ofiar.
1: Przez Francję, Hiszpanię, Niemcy do Polski zaczyna już docierać gorące afrykańskie powietrze.
0: Przed nami fala upałów, a wzrost temperatury odczujemy już dzisiaj, zapowiada klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to są te dni, kiedy będziemy doświadczać w wielu miejscach w Polsce temperatury powietrza w cieniu powyżej 30 stopni Celsjusza.
1: W te najgorętsze dni osoby starsze i dzieci powinny unikać długotrwałego przebywania na słońcu.
0: Nie zapominajmy też o nakryciach głowy i o nawodnieniu.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Piłkarska reprezentacja Anglii udowodniła mistrzowskie aspiracje. Drużyna Trzech Lwów, która czeka na triumf w Mistrzostwach Świata już 60 lat, pokonała w Toronto Chorwację 4-2 w pierwszym spotkaniu mundialu. Najpierw karnego wykorzystał Harry Kane, wyrównał Martin Baturina. Po drugim golu Kane'a wyrównanie Chorwatom dał Petar Musa. Druga połowa należała już do Anglików, którzy po golach Juda Bellingama i Marcusa Rashforda wygrali 4-2. Mniej udanie występ w Mistrzostwach Świata zaczęli Portugalczycy. Mistrzowie Europy sprzed dekady podzielili los Hiszpanów i zremisowali ze skazywaną na porażkę drużyną Demokratycznej Republiki Konga 1-1. W innych wczorajszych spotkaniach Gana pokonała Panamę 1-0, a Kolumbia zwyciężyła debiutujący w mundialu Uzbekistan 3-1. Polskie drużyny poznały rywali w drugiej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz kraju Lech Poznań zagra z duńskim zespołem Orchus. Trudniejsze zadanie czeka wicemistrza. Górnik Zabrze trafił na Fenerbahce Stambuł. W kwalifikacjach do Ligi Europy zagra Jagiellonia Białystok, a w kwalifikacjach do Conference League Raków Częstochowa i GKS Katowice. Wiemy już, że w drugiej rundzie rywalem Rakowa będzie maltański zespół Valletta F.

0: dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. Dziś przelotnie popada na północy, w centrum i na zachodzie, a w Sudetach także zagrzmi. Poza tym także sporo chmur, ale już z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. A na termometrach od 20 stopni na krańcach północnych do 24 w centrum i 27 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1005 hektopaskali.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
16: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
15: No to pa!
4: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
1: 10 minut po godzinie 8:00.

0: 13 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: A w sygnałach dnia spoglądamy na to, co dzieje się 18 czerwca, dziś czwartek. Tak na wszelki wypadek warto przypomnieć. Imieniny obchodzą, czyli kwiatki, bombonierki i czekoladki wędrują do Elżbiety, Marka, Amanda, Emila, Maryny, Paula, Efrema, Leoncjusza i Amanda. Przysłowie, przypomnę, upał wsianokosy, żniwa, zima i ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, w zimie dużo błota. Wschód słońca miał miejsce o 4:14, zachód o godzinie 21:00. To sprawia, że ten przynajmniej słoneczny, jasny czwartek trwać będzie przez 16 godzin i 46 minut. No to dodajmy jeszcze, była o tym mowa dziś, Międzynarodowy Dzień Sushi. To podpowiedź, gdyby ktoś o godzinie 8:14 zastanawiał się, cóż dobrego można sobie dziś zjeść na obiad. A już teraz wracamy do wielkiej polityki. Karol Surówka i nasz gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry ponownie. W studiu radiowej jedynki jest Bronisław Komorowski, były prezydent Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie prezydencie.
3: Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
2: Krzysztof Grzybowski zapowiedział słoneczny dzień dziś w Warszawie. A jak ciemne i jak gęste są te chmury, które nadciągają na koalicję w związku z lekarzem, radnym, milionerem?
3: Ja myślę, że opozycja trochę przesadnie liczy na to, że to będzie efekt taki ogromnego osłabienia koalicji rządzącej w perspektywie wyborów. No po pierwsze, do wyborów jeszcze kupa czasu, a po drugie, według mnie pan premier i inni politycy koalicji, no zrobią z tym porządek, z tą sprawą i chyba już ją robią, więc według mnie trochę opozycja będzie w sytuacji takiej, że może jej zabraknąć tlenu politycznego, bo dzisiaj tak tą aferę, bo to jest afera, traktują. A oprócz tego, wie pan, wydaje mi się, że to może być dobra okazja, nie tylko do rozliczenia konkretnej osoby, jeżeli się udowodni, że jakieś szalbierstwa i nieprawidłowości, ale również może być okazja do powiedzenia czegoś bardzo prawdziwego i wyciągnięcia z tego wniosku. A ta prawda prawdziwa, tak powiem, jest taka, że to w takiej mętnej wodzie niezreformowanej służby zdrowia są łatwiejsze tego rodzaju nadużycia. Służba zdrowia w Polsce nie została zreformowana praktycznie, no w niewielkim stopniu podlegała zmianom i to jest jakiś przedziwny zupełnie system, którym korzystają tego rodzaju osoby, jak ten pan lekarz czy pan radny.
2: Tak, pan Dawid Kasprzyk, radny, były już polityk tak. KO, który, przypomnę,
3: pan,
2: naszym...
3: takich panów Kasprzyków z różnych ugrupowań politycznych przez te kilkadziesiąt lat po rewolucji ustrojowej w każdym ugrupowaniu znajdzie pan wielu. I więc też dzisiaj, sądzę, tak się koledzy tam z PiS-u strasznie na to cieszą, a myślę, że im za chwilę pokaże ktoś ich kolegę radnego,

0: lekarza czy niedoszłego
1: no tak,
0: lekarza,
1: tylko kombinatora. Że właśnie Koalicja Obywatelska obiecywała w 2023 roku, że będzie koniec takim.
0: A PiS obiecywał sanację moralną w polityce. Jedno i drugie jest prawdą, że takie obietnice były, więc ja sądzę, że jeżeli ktoś by chciał, to z tej afery można by wyciągnąć korzyści natury ogólnospołecznej w postaci jednak zdecydowania się na pogłębioną reformę systemu służby zdrowia w Polsce. Słyszałem pana marszałka Czarzastego, który w imieniu Lewicy deklarował, że jest skłonny poprzeć, szkoda, że nie zainicjować, co prawda, ale poprzeć takie dosyć radykalne zmiany, jak na przykład wprowadzenie górnego limitu zarobków.
1: Tak jest, limity dla zarobków lekarzy, zakaz łączenia pracy w publicznych placówkach z prywatną, wykorzystanie sprzętu pełne.
0: To są sprawy, o których mówi się od wielu lat, ale wszystkie rządy się tego boją dotknąć i zmienić, więc być może, właśnie powiem, może ta afera zachęci do jasnego postawienia sprawy, że jest konieczna głęboka reforma systemu opieki zdrowotnej, bo tą reformę kiedyś tu wprowadził pierwszy, jedyny do tego czasu rząd Jerzego Buzka, w którym byłem ministrem obrony, ale byłem dumny, że wzięliśmy takie trudne reformy na plecy. No ale niestety przyszedł rząd Lewicy i tą reformę służby zdrowia wywrócił jako pierwszy.
1: Choć lekarze obawiają się, czy reakcja na aferę to jest dobra atmosfera do reformowania bardzo zakłopotanego systemu?
0: Ja
1: czy nie wylejemy
0: wiem, czy
1: dziecka
0: dobra,
1: z kąpielą?
0: Czy to jest dobry klimat, ale to może być okoliczność sprzyjająca dosyć zdecydowanym działaniom, tak powiem, czyszczący służbę zdrowia. Wie pan, no jest takich problemów w służbie zdrowia jest wiele. No na przykład permanentne zadłużanie się przez lata, przez 30 lat niektórych szpitali, co kosztem innych, które potrafią gospodarzyć pieniędzmi i mają z tego tytułu satysfakcję, ale są jakby ograbiane z lekarzy i tak dalej przez takich, którym już nic, na niczym nie zależy. Dyrektorzy takich permanentnie zadłużonych szpitali są zagrożeniem dla systemu. Więc jeszcze raz powiem, skandal skandalem, to musi być wyjaśnione, czy prawdą jest, że to był jakiś system, czy też był to absolutnie
1: o to właśnie jeszcze chciałem pana prezydenta dopytać, bo...
0: Czy indywidualna afera jednego lekarza czy radnego, ale ja bym stawiał na to, że to trzeba wykorzystać i ruszyć z posad bryłę świata w postaci reformy służby zdrowia.
1: A ja na koniec tego wątku dopytam, powiedział pan o tym, że może braknąć tlenu opozycji w wykorzystywaniu tej sprawy, ale no ona oddziałowuje na wyobraźnię wyborców, ta sprawa, bo mamy służbę zdrowia, o której mówią wszyscy, na którą narzekają wszyscy. Mamy lekarza milionera i wreszcie mamy polityków, którzy obchodzą kolejkę. To są wszystko rzeczy, które działają na wyborców jak płachta na byka.
0: Oczywiście, że tak.
1: To ale może dostarczyć sporo tlenu.
0: Nie, no, jeżeli się nie ucieknie do przodu, to znaczy właśnie w reformę, choćby rozpoczęcie takiej głębokiej reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce, to oczywiście będzie co? Będzie tak powiem, awantura medialna, której będą jedni mówili, wy macie pana radnego, a wy macie Ziobrę, który stworzył system też łupienia Polaków, prawda, z pieniędzy na rzecz swojej partii. No i tak to będzie wtedy wyglądało, a gdyby pojawiła się inicjatywa ambitnej reformy opieki zdrowotnej w Polsce, to być może ta dyskusja by szła nie w takim jałowym kierunku, kto więcej zrobił rzeczy niedobrych, tylko w stronę tego, kto zrobi więcej dobrego.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej, ale też Kancelaria Prezydenta zabiegają w Stanach Zjednoczonych o stworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Pan prezydent u nas na antenie radiowej Jedynki, mówił o tym, co przekazał panu Barack Obama, że w dalszej perspektywie USA będą chciały się z Europy wycofywać i skupić na rejonie Pacyfiku. Tak, czy to jest możliwe w takim razie, wobec tych planów, które są już od czasów Obamy, czy to jest możliwe, że u nas powstanie stała baza amerykańska?
0: No, mogę jeszcze raz powtórzyć, że jestem absolutnie przekonany, że Stany Zjednoczone nie zmienią kierunku na ograniczanie swojej aktywności na rzecz NATO europejskiego, a przesuwać będą swoje

0: aktywa w rejony Azji.
1: Czyli ta decyzja zapadła, ale tego nie odwrócimy.
0: Ale to nie znaczy, że Stany Zjednoczone całkowicie się wycofają z NATO. Według mnie tego nigdy nie zrobią, ale będą ograniczały swoje zobowiązania. I z tego punktu widzenia ewentualna zamiana takiej obecności rotacyjnej, którą i tak się kiedyś udało uzyskać dużym wysiłkiem, na bazę stałą ma pewien istotny sens, mianowicie no, trzeba pamiętać o tym, że w momencie wstępowania Polski, Czech, Węgier do NATO Stany Zjednoczone złożyły Rosji deklarację, że nie będzie w tych krajach ani jakiejś liczącej się infrastruktury natowskiej, a szczególnie stałych baz wojskowych krajów natowskich. No więc to by oznaczało dzisiaj, gdyby rządowi polskiemu udało się uzyskać rozwiązanie w postaci takiej obecności stałej w bazie zbudowanej przez Polaków zresztą, no to byłby jakiś nie tylko pstryczek w nos Putinowi, ale to byłoby przekreślenie czegoś, co zawsze nam ciążyło. To znaczy przekreślenie faktu, że Polska, Węgry i Czechy, no jednak były i inne kraje potem Europy Wschodniej, no jednak były do pewnego stopnia takim członkiem drugiej kategorii.
1: Ale prawda? To znaczy, że mamy teraz świetne okno do tego, żeby do tego doprowadzić. No bo
0: może
1: Amerykanom teraz tak bardzo nie zależeć na relacjach z Rosją, może to być właśnie moment krótki na to, żeby tę obecność przypieczętować w terenie naszego kraju.
0: Wydaje mi się, że to właśnie rząd polski próbuje wykorzystać, składając ofertę Stanom Zjednoczonym. Ale trzeba pamiętać o jednym, że bazy stałe amerykańskie, na przykład w Niemczech, we Włoszech, to były bazy budowane przez Amerykanów, dla Amerykanów. I w tamtych krajach Amerykanie łożą, budżet amerykański łoży pieniądze na utrzymanie tych żołnierzy. Tu by była istotna zmiana. To my mielibyśmy wybudować Amerykanom bazę, która kosztowną, i jeszcze płacić za ich obecność.
1: No pewnie taki będzie warunek. Amerykanie teraz liczą pieniądze bardzo dokładnie.
0: Oprócz pieniędzy jeszcze trzeba jedną rzecz uwzględnić, że dlatego Amerykanom jest, co widać było ostatnio, pomimo zapowiedzi Trumpa, że wycofa z Niemiec żołnierzy, no trudniej podjąć taką decyzję, no bo to jest amerykańska baza, amerykańskie pieniądze zostały zainwestowane. I dlatego Amerykanie tak łatwo z tych krajów, gdzie są nie tylko bazy stałe, ale finansowane przez budżet amerykański, trudniej wycofać się. Natomiast takiej bazy, która jest budowana za pieniądze sojuszników, no tego elementu nie będzie, ale tak czy siak, jeszcze raz powiem, z punktu widzenia uzyskania przez Polskę statusu takiego w pełni równoprawnego członka NATO, bez żadnych ograniczeń, może tak lepiej, no i oczywiście jest wartością, więc ja trzymam kciuki za rząd polski. Jak to się skończy, zobaczymy, ale próbować trzeba.
1: Pan trzyma kciuki za rząd polski, a za prezydenta, za jego relacje z Donaldem Trumpem, czy on mogą być kluczowe w tym, że ta decyzja trochę wbrew amerykańskiej strategii bezpieczeństwa zapadnie?
0: Nie. Pan prezydent nie ma takiej możliwości, aby stać się jakimś istotnym elementem tej układanki politycznej, bo w stosunku do prezydenta Trumpa może mieć osobiste relacje bardzo sympatyczne, ale strona amerykańska wie, że o pieniądzach, o wojsku, o zobowiązaniach decyduje rząd.
1: Panie prezydencie, to o tych pieniądzach i o tych relacjach z Amerykanami powiemy w drugiej części naszej rozmowy. Prezydent, były prezydent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski jest w studiu Jedynki. Więcej na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: Godzina 8:26. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: To ja dodam jeszcze, że gościem ekspresu Jedynki będzie Piotr Strache z Polski 2050.

0: under my skin. Na zegarach 8:30. Skrót aktualności i Piotr Balasz.
1: Poza rozliczeniem winnych z tej sprawy może wniknąć coś dobrego. Tak o historii lekarza milionera z Warszawy i poza kolejkowych ułatwieniach dla VIP-ów mówi były prezydent Polski. Gość radiowej jedynki Bronisław Komorowski uważa, że to okazja do zreformowania systemu ochrony zdrowia.
2: To w takiej mętnej wodzie niezreformowanej służby zdrowia są łatwiejsze tego rodzaju nadużycia.
1: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Eksperci przypominają, że należy odróżniać krytykę od hejtu.
3: Z różnicą, jeśli ja powiem, zrobiłeś, zrobiłaś to źle, nie podoba mi się to, to jeśli powiem, jesteś beznadziejna, kompletnie do niczego.
1: Kolejne badania potwierdzają, jak szkodliwy jest dym tytoniowy. Bierni palacze mają we krwi więcej kadmu od osób, które nie są narażone na wdychanie dymu z papierosów. Naukowcy z Teksasu przypominają, że kadm sprzyja nowotworom i uszkadza różne tkanki ciała. Przed nami fala upałów. Gorące powietrze już napływa z południa Europy.
4: Wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie, także do Polski.
1: Kulminacja upału i temperatura powyżej 30 w najbliższy weekend. 13 goli oglądali kibice mundialu w ostatnich meczach. Najwięcej 6 padło w meczu Anglii z Chorwacją, które Anglicy wygrali 4-2. 3-1 Kolumbia pokonała Uzbekistan, 1-0 w meczu Gany z Panamą, a Portugalia z Demokratyczną Republiką Konga na remis 1-1. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 9:00.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
0: Sprawdzamy w takim

0: W takim razie, co dziś będzie działo się w Polsce, a spodziewać możemy się zachmurzenia umiarkowanego, okresami wzrastającego do dużego. Miejscami, głównie na północy, zachodzie, a także w centrum kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, zwłaszcza w rejonie Sudetów, mogą pojawić się również burze. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północy i na terenach podgórskich Karpat. Około 24 stopni możemy się spodziewać na wschodzie i w centrum Polski, do 27 na zachodzie. Natomiast chłodniej może być miejscami na wybrzeżu, nad samym morzem. Temperatura może sięgać zaledwie 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W rejonie Półwyspu Helskiego także północny. W czasie burz prędkość wiatru może wynieść około 60 km na godzinę.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
3: Zdrowit. Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Spotkać je można podczas letnich spacerów w lesie, na łące czy nad jeziorem. Węże, jaszczurki, żaby, ropuchy, które są groźne, a których nie trzeba się obawiać. Jak odróżnić żmiję od zaskrońca? I co zrobić w przypadku ukąszenia? W audycji także o tym, co czeka widzów podczas nadchodzących pokazów lotniczych w Lesznie oraz kulisy wakacyjnych koncertów Lata z Radiem i Telewizją Polską.
7: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: lat.
1: Za 22 minuty godzina 9.
2: Dzień dobry.
1: No i proszę bardzo, nawet nie zdążyłem zapowiedzieć kto, już wiadomo, Ula Kaczyńska.
2: Radek mi powiedział, że działam jak pies Pawłowa w radiu i kiedy zapala się światełko, od razu mówię, postanowiłam...
1: Musisz, tak? To jest silniejsze od ciebie.
2: No to zobaczyłam światełko i mówię dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ale nie będziemy jeszcze raz zaczynać, bo wszystko już jasne. A nie, musimy, dobrze, jeszcze jedna rzecz, która musi paść, bo jest Ula Kaczyńska, godzina się zgadza, ale jeszcze musimy powiedzieć, dlaczego jest o tej godzinie.
2: No właśnie, bo jeśli ktoś nas słucha regularnie, to właściwie teraz już jest godzina 14.
1: Tak, bo ty wchodzisz po tylko szczerze, tak?
2: Tak.
1: Wszystko się zgadza.
2: Ale teraz,
1: to teraz sprawdzamy zegarki.
2: Nie. Ja tu jestem, żeby opowiedzieć o tym, co dziś rzeczywiście po godzinie 14 w audycji Folder Ulubiona, ale cały czas na zegarze nie ma jeszcze 9.
1: Nie ma. To się nie zmieniło. To czego w takim razie możemy się spodziewać?
2: Dziś porozmawiamy o zlocie fanów pewnego bardzo popularnego serialu.
1: Polskiego Bonda, niektórzy mówili.
2: Tak, który w tym roku kończy, obchodzi 50. urodziny, więc wybierzemy się na zlot fanów 07 Zgłoś się, który w ten weekend odbędzie się w Augustowie. Ja przyznam się, że jestem wielką fanką.
1: Miłośnicy śledztw porucznika Borewicza.
2: Ale wiesz, też serial moim zdaniem był bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze zagrany. Fantastycznie moim zdaniem oddawał realia, a przede wszystkim miał jeszcze... Znaczy bardzo zadbano o to, żeby ten serial wyglądał dobrze, prawie jak zachodni serial, sceny kręcone w hotelu Victoria i tak dalej. Wielki świat, panie Krzysztofie.
1: Ale jednocześnie miałeś świadomość, że ten wielki świat to jest jakiś tam wyimek tego prawdziwego świata,
2: no,
1: bo
2: oczywiście.
1: Ten prawdziwy świat przy okazji tam też się pojawiał.
2: Tak.
1: A dziś w niektórych serialach można odnieść wrażenie, że mieszkamy trochę na innej planecie, jak oglądamy te realia, które są tam pokazywane.
2: Dlatego najlepiej oglądać seriale, które nie dzieją się w Warszawie.
1: To też, albo te sprzed 50 lat.
2: Tak, no to my dzisiaj opowiemy o tym, co w programie Zlotu Fanów 07 Zgłosie. Zlotu, który tak naprawdę w swoim tytule ma wzlot fanów. Więc też będziemy
1: czyli
2: pytać...
1: będą wzlatywać nad poziomy.
2: Nad poziomem można co najmniej, ale jezior właściwie.
1: Jezior, tak.
2: Drugi temat, którym się dzisiaj zajmiemy i mówię to z wielką przyjemnością i zachęcam, żeby posłuchać audycji Folder Ulubione. Małgorzata Kożuchowska. W ubiegłym roku, ta aktorka, w ubiegłym roku wcieliła się, moim zdaniem rewelacyjnie, w postać Anieli w serialu Aniela. Och, brawurowo tam zagrała swoją bohaterkę.
1: Ale teraz będzie o kolejnym wcieleniu.
2: Tak, teraz będzie pani Dulska, Małgorzata Kożuchowska na czele klanu, chyba najbardziej ikonicznego klanu rodzinnego, jeśli chodzi o polską kulturę. To wszystko w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale my spotkamy się z Małgorzatą Kożuchowską, która opowie nie tylko o samym spektaklu, no ale też myślę sobie, że nie zabraknie dyskusji na temat tego, czym dziś jest dulszczyzna. Bo że jest, to nikt nie ma wątpliwości.
1: No tak, mijają lata, mijają dziesięciolecia, mijają wieki, a temat cały czas aktualny.
2: A jeśli chodzi o seriale, bo ten wątek też będziemy kontynuować w jutrzejszym wydaniu audycji Folder Ulubiony, to Marianna Zydek pojawi się, aktorka, która zagrała w filmie Kolory zła czerń, czyli stanęła u boku prokuratora Leopolda Bilskiego, Jakub Gierszał w tej roli, w kolejnej ekranizacji powieści Małgorzaty Oliwii Sop, tak, to jest kryminał zatytułowany Czerń. Byłam na targach książki, widziałam, jakie kolejki ustawiły się do pani Małgorzaty, żeby pobrać autograf i myślę sobie, że skoro takie kolejki na targach książki, to i mnóstwo widzów przed telewizorami.
1: A miałeś okazję zobaczyć którąś z tych części?
2: Oczywiście, obie obejrzałam. Pierwsza mi się podobała.

0: bardziej, ale mówię dlaczego. Dlatego, że Przemysław Blusz wcielił się w postać polskiego Hannibala Lectera. Ja przynajmniej miałam takie poczucie. Więc
1: ale sobie... on ma potencjał
0: no
1: do takich ról.
0: On był kiedyś w naszej audycji gościem i opowiadał, że coś jest w jego błękitnych oczach, że jak przychodzi na casting, to właściwie z góry wie, jaką rolę może zagrać, jeśli jest to powieść, w której jest osoba, której jest jakiś wyraźny czarny charakter. No to wiadomo, zagra.
1: Ale jeżeli to jest fajnie rozpisany czarny charakter, to ja bym nie narzekał.
0: Tutaj mamy trochę inną opowieść. Tutaj mamy dobrą bohaterkę, czyli Mariannę Zydek, która przyjeżdża do rodzinnej miejscowości, no i próbuje zupełnie niechcący rozwiązać zagadkę z przeszłości. Wiesz, mała społeczność, dużo się tam dzieje, choć tak na pozór i wszystko wygląda pięknie.
1: Ale tak od niteczki do kłębka, rozumiem, to wszystko się tam jakoś powoli
0: i moim zdaniem to jest dobrze rozpisany film kryminalny, także...
1: A to różnie z tym bywa akurat.
0: Otóż to. Do tego oczywiście przypominam, że i Lato z Radiem rusza i o tym mówimy. I ruszają dwa teatry i o tym też mówimy. Będziemy zapraszać także na Maltę, bo
1: a
0: to
1: zdążycie?
0: Też patronat... Słuchaj, piosenki u nas będą trwały po 2 minuty. Mhm. Dlatego jedną zagram już teraz, wiesz?
1: No dobrze, to...
0: Gdyby się nie zmieściła w moim... Czy to nazwisko, które wyświetla ci się teraz na komputerze, poznajesz tę artystkę, kojarzysz się z czymś? Natalia Imbruglia.
1: Boże, cóż to była za gwiazda. No, trochę czasu minęło, to fakt.
0: Trochę gwiazda jednego przeboju, choć kilka płyt potem nagrała, ale już nie było takiego wielkiego przeboju jak Torn. I teraz artystka postanowiła powrócić z nowym materiałem. I muszę państwu powiedzieć, i muszę tobie też, Krzysztof,
1: jest
0: powiedzieć...
1: Jest moc?
0: To jest świetna piosenka.
1: Ja jeszcze nie miałem okazji posłuchać, więc z przyjemności skonfrontuję te wspomnienia sprzed lat z tym, co za chwilę się pojawi na naszej antenie.
0: Ja zachęcam, żeby zapoznać się z nową Natalią Imbruglią, żeby słuchać jej.
1: Czyli nie będzie artystką jednego przeboju. No ja jeżeli, na to wskazuje.
0: Wiesz co, ja nie wiem, jaki potencjał, potencjał przebojowy tego utworu jest duży, ale zmieniły się czasy i wydaje mi się, że teraz takich tornów jest właściwie raz w tygodniu jeden. No ale fajnie,
1: no dobrze,
0: że jest.
1: Sprawdzamy.
0: I dalej tak pięknie wygląda.
1: Nadal.

0: Za 12 minut godzina 9. Za chwilę zmiana warty na antenie jedynki, chyba mogę tak śmiało powiedzieć. W studiu Roman Czyjarek.
1: Dzień Tylko dobry. Drobna zmiana.
0: Drobna, drobna.
1: Pan tu wraca przez jutro.
0: Tak.
1: Czy nie?
0: Tak.
1: Tak, no.
0: Czyli chwilowa zmiana.
1: No, ja też.
0: No to, to już wiemy, to już mamy
1: ustalone.
0: Najważniejsza
1: jest sobota.
0: Dlaczego?
1: Bo to jest ta 9 w sobotę będzie.
0: A, rusza,
1: co tam czwartek, rusza. Co tam piątek? Sobota jest ważna, bielsko-biała.
0: Czyli my odliczamy teraz do soboty.
1: Odliczamy do soboty, choć dziś będziemy rozmawiali także o piątku, bo w piątek największe w Europie pokazy lotnicze są w Polsce. Widzi pan.
0: No to teraz zapytam, a który z tych tematów jest ważniejszy w takim razie i który będzie pierwszy?
1: Znaczy lato z radiem jest najważniejsze, bo radio jest najważniejsze.
0: Bezapelacyjnie.
1: Bo nasi słuchacze są najważniejsi, a to jest wyobraźnia naszych słuchaczy, więc będziemy sobie rozmawiać.
0: A to się nazywa radiowa dyplomacja.
1: Nie, to się nazywa radiowa prawda. Czasu i ekranu.
0: Czasu i ekranu.
1: Jest tylko jedna. Zapraszam państwa bardzo gorąco. Będziemy rozmawiali sobie o kulisach. Ja powiem szczerze, troszkę jestem zaniepokojony tą sobotą, dlatego że
0: ma
1: tam...
0: Ma być cieplutko i słonecznie.
1: 32 stopnie w Bielsku-Białej.
0: No i teraz pytanie, czy to jest sprzyjająca aura, czy tak nie
1: do końca? Ja jestem zaniepokojony z innego powodu, ponieważ na scenie obok siebie będzie Doda i Maryla Rodowicz. Ale nie mówię, że dwie królowe, tylko mówię królowa i caryca polskiej muzyki. I o tym też porozmawiamy.
0: I pytanie, co to może oznaczać.
1: Ale Michał
0: będzie atrakcyjnie,
1: Szpak,
0: naprawdę.
1: Na tym tle Michał Szpak, który będzie obok, to już jest naprawdę mały pan Pikuś. I będzie premiera naszej maskotki. Wszyscy się pytają, co to będzie.
0: No zdradzimy, jak... nie?
1: Nie, nie mogę, nie mogę. Do 9 rano embargo.
0: No dobrze, to wszystko. Po godzinie 9. A ja się żegnam, zapraszam jutro od godziny 5.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papam.
7: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?

0: kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm.
2: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Patryk Bedliński, zapraszam. Na S7 problemy pojawiły się w okolicach Gdyni między węzłami Chważno i Chylonia. Niedaleko węzła Gdynia-Port na 3 kilometrze ciężarówka uległa awarii i zablokowany jest przez to prawy pas dla tych, którzy S7 próbują dostać się do Rumi. Problemy są też na łącznicy wjazdowej na estakadę Kwiatkowskiego. Tymczasem zakończyły się problemy na innym odcinku drogi S7, a konkretnie na obwodnicy Płońska. Tam wcześniej osobówka najechała na bariery i zajęty był jeden pas na trasie do Warszawy. Między Bydgoszczą a Inowrocławiem zablokowana jest droga 25 niedaleko miejscowości Stryszek. To kilometr 157, a powodem utrudnień jest zderzenie dwóch samochodów osobowych. Między Częstochową a Lublińcem podobna sytuacja, też mamy blokadę. To droga 46 i okolice Blachowni. Na kilometrze 180 miało miejsce zderzenie samochodu osobowego z motocyklistą. Trasa alternatywna to na przykład droga wojewódzka 907. Możemy jechać objazdem przez Konopiska i przez Boronów. Cały czas korkuje się droga S8 w okolicach Radzymina. To trasa, którą z Warszawy jedziemy do Wyszkowa. Na zator według nawigacji ma ponad 4 km. Stołeczny odcinek drogi S8 też z korkiem. Tutaj zwłaszcza w kierunku zachodnim zwalniamy na moście Grota Roweckiego i w okolicach węzła Łabiszyńska. Niełatwo wjeżdża się do stolicy przez Łomianki. To taka klasyka o poranku, ale też wyjazd ze stolicy w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego w Dziekanowie Leśnym jest wyraźnie spowolniony. W okolicach Poznania dosyć dobra sytuacja, choć są też wyjątki, na przykład spowolnienie na trasie przez Tarnowo Podgórne, czyli na drodze 92. No a w Śląskiem zwalniamy m.in. między Katowicami a Mikołowem na trasie 81 w okolicach Ligoty.

0: Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Przyspieszenie w sprawie przepisów dotyczących monitorowania zarobków lekarzy. To pokłosie skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie.
0: 500 ukraińskich dronów uderzyło w Rosji, 200 nadleciało nad Moskwę. Płonie jedna z rafinerii i centrum handlowe.
1: Wyjątkowe ptasie trojaczki na Mazurach. W gnieździe niezwykle rzadkich rybołowów pod okiem kamery pojawiły się pisklęta.
2: W całej Polsce żyje zaledwie około 40 par tych ptaków.
0: Sejm przyspiesza w sprawie przepisów, które pozwolą na monitoring zarobków lekarzy.
1: Rządowy projekt, przyjęty 2 dni temu przez Radę Ministrów, nie musi czekać na kolejne posiedzenie Sejmu.
0: Prace nad ustawą już rozpoczęli posłowie z Komisji Zdrowia. Teraz dokument trafi na salę plenarną.
1: Pilne prace nad ustawą to efekt skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Placówka zatrudniła 28-letniego lekarza bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka, i pozwoliła mu zarobić w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych.
0: Według szpitalnej dokumentacji medyk miał pełnić wielodobowe dyżury, ale z innych źródeł wynikało, że jako radny KO zajmował się w tym czasie działalnością polityczną.
1: Szpital miał też priorytetowo traktować partyjnych kolegów lekarza.
0: Jak zmienić system, który pozwala na tego typu nadużycia? Pytaliśmy o to w jedynce byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego.
3: Skandal skandalem. To musi być wyjaśnione, czy prawdą jest, że to był jakiś system, czy też był to indywidualna afera jednego lekarza czy radnego. Ale ja bym stawiał na to, że to trzeba wykorzystać i ruszyć z posad bryłę świata w postaci reformy służby zdrowia.
1: Lekarz stracił już posadę w szpitalu. Prawdopodobnie będą też kolejne dymisje w placówce. Sprawę badają także prokuratura i NIK.
0: To prawdopodobnie już koniec konfliktu na Bliskim Wschodzie.
1: Prezydenci USA i Iranu podpisali elektronicznie porozumienie o zakończeniu trwającego od kilku miesięcy sporu.
0: 14-punktowy dokument przewiduje natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus i bezpłatny przepływ statków przez 60 dni negocjacji.
1: Stany Zjednoczone przypilnują, by Izrael przestrzegał.

0: tego porozumienia. Tak komentował je w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050.
1: Mam nadzieję znowu, że prezydent Trump, jego wpływ na premiera Netanyahu i na izraelską politykę jest na tyle duży, że uda się utrzymać w ryzach wszystkich aktorów bliskowschodnich.
2: W myśl porozumienia Iran ma zneutralizować zapasy wzbogaconego uranu.
0: W Moskwie płonie lokalna rafineria. To efekt uderzenia ukraińskich dronów.
2: Nad ranem stolicę Rosji zaatakowało blisko 200 bezzałogowców z ponad 500 wysłanych na Rosję minionej nocy.
0: To drugi w tym tygodniu zmasowany atak na miasto i moskiewską aglomerację.
3: Mieszkańcy przedmieść Moskwy widzieli przelatujące nad ich domami drony i słyszeli dźwięk wystrzałów działek obrony powietrznej. Później zobaczyli też czarny dym unoszący się nad miejscową rafinerią. Informację o uderzeniu w zakład potwierdził mer miasta Siergiej Sobianin. Urzędnik poinformował również o upadku fragmentów bezzałogowców na terytorium centrum handlowego Sadowod. Ukraińskie drony uszkodziły wielopiętrowe bloki w podmoskiewskich miasteczkach Żukowskim, Czechowie, Lubiercach i Pawłowskiej Posadzie. Czasowo zamknięte są stołeczne porty lotnicze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
2: Tak zwany król wnuczków, kierujący grupą okradającą seniorów, czeka na ekstradycję do Polski.
0: 24-latek narodowości romskiej został namierzony i zatrzymany w Barcelonie. Jest w miejscowym areszcie. Wcześniej Piotr G. ukrywał się na Węgrzech.
2: Udało się go schwytać dzięki współpracy z hiszpańskimi śledczymi, mówi rozpracowujący oszustwa oficer operacyjny policji i dodaje, że poszkodowanych jest co najmniej kilkadziesiąt osób.
5: Na tą chwilę mamy udowodnione oszustwa na kwotę około 2 milionów złotych, czy nawet już ponad 2 miliony złotych.
0: Policja zabezpieczyła luksusowe Ferrari należące do podejrzanego na poczet przyszłych odszkodowań dla oszukanych seniorów.
2: Piotrowi G. grozi do 15 lat więzienia.
0: Ptasie trojaczki przyszły na świat w nadleśnictwie Niedzica.
2: Pisklęta pojawiły się w gnieździe pary niezwykle rzadkich rybołowów. Rodzice to Mieszko i Hela.
0: To dobra wiadomość. Cieszy się rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak.
6: Rybołów to jest gatunek niezwykły i niestety bardzo nieliczny. W całej Polsce żyje zaledwie około 40 par tych ptaków. Został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi.
2: Losy pary tych rzadkich ptaków można śledzić online.
0: Kamery zamontowano też przy gnieździe rybołowów w nadleśnictwie Jedwabno, ale tutejsza para jeszcze nie doczekała się potomstwa.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
0: Najwięcej pogodnego nieba teraz na wschodzie i na krańcach zachodnich, a w pozostałych regionach dość pochmurno. Lokalnie na północy może teraz popadać. Na termometrach 13 stopni w Bieszczadach i nad Zatoką Gdańską, 18 na Mazowszu i na Śląsku, do 21 na ziemi lubuskiej, choć tu ma być dziś nawet 27. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
2: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Jarosławiu umiarkowana. Od 10 do 16 będzie można korzystać z nadmiaru prądu. 32% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach południowo-wschodniej Polski i w okolicach Zielonej Góry występuje średnie zagrożenie pożarowe, a sytuacja hydrologiczna słaba utrzymuje się w zlewniach Innej Płoni, Górnej Noteci, Pilicy, Bugu, Narwi i Sanu.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: 10 minut po godzinie 9. Państwo pytacie, jak będzie, co będzie, co się będzie działo. Będzie gorąco i dosłownie w przenośni, bo jak patrzę na prognozę pogody, między 31 a 32 stopnie w Bielsku-Białej. Weźcie ze sobą czapeczki, weźcie dużo wody, ta woda oczywiście też tam będzie, bo my jesteśmy przygotowani, ale weźcie ze sobą coś, co pozwoli wam się chronić przed tym upałem. Jak przyjdziecie zaraz po 9, to nie dość, że zobaczycie sobie radio od kulis, to będzie jeszcze chłodniej, bo potem tak 12, 13, 14 w czasie tego pikniku. Oj! To naprawdę gorąc będzie. No i potem wieczorem od godziny 20 ten wielki koncert. Kolejna podpowiedź, nie przychodźcie na ostatnią chwilę, bo często jest tak, że ludzie mówią, dobrze, przyjadę sobie po 19 i potem zaskoczenie, że przyszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi i ciężko się dopchać pod scenę. Przyjdźcie wcześniej, spokojnie, zaparkujcie dalej. Bielsko-Biała dokładnie rozpisała. Są specjalne linie autobusowe przygotowane na ten dzień, na sobotę dla Lata z Radiem i Telewizją Polską, więc bądźcie przygotowani, przyjedźcie, siądźcie sobie, może jakiś kocyk i będzie świetnie. A my będziemy Państwu przez cały dzień opowiadać i podpowiadać, jak się tam zalogować. Najbliższa sobota, 9 rano, logujecie się przy odbiornikach albo w Bielsku-Białej, bo startuje tegoroczne Lato z Radiem. A dziś, jutro jeszcze 4 pory roku i wprowadzę Was teraz w odpowiedni nastrój. Wiadomo, co trzeba zrobić. Jak się taką żabką umiejętnie pocałuje, to w zależności od potrzeby albo mamy piękną królewnę, albo równie pięknego i przystojnego królewicza. Co sobie kto winszuje? Pytanie tak na poważnie. Jak się zachować, kiedy idziemy sobie do lasu na spacer i nagle wybiega stado dzików albo jakieś tam dziwne zwierzaki? Bo żabka to drobiazg, ale może być dużo groźniej. O komarach i komarzycach albo kleszczach nawet nie wspomnę, bo nie ruszajmy tego tematu. To są 4 pory roku w Radiowej Jedynce dziś. O kulisach Lata z Radiem, które startuje w sobotę. O zwierzakach, które możemy spotkać gdzieś tam. Dlaczego o tym mówimy? Bo niestety ostatnio było troszkę różnych niepokojących przykładów. I jeszcze innych kilka ważnych tematów. Polatamy sobie samolotem na rekordowych w skali nie tylko Polski, ale Europy pokazach lotniczych. Roman Czajarek, zapraszam, zaczynamy.
1: Cztery pory roku.
0: 71-151 nasz komunikator SMS-owy, oczywiście facebookowy profil radiowej jedynki, to wszystko do Państwa dyspozycji w każdym dowolnie wybranym momencie. 72-151 to jest ten, zgodnie z regulaminem, numer konkursowy. Zasada jest banalnie prosta. Trzeba posłuchać naszej zagadki dźwiękowej i odgadnąć, kto albo co zostało schowane w środku. Prawie jak ta żabka i ten królewicz albo królewna.

0: poleciało w tej zagadce tymi ułanami. Jak tu teraz mówić o nagrodzie? Beztłuszczowa frytkownica. Jak państwo sobie zrobicie frytki w takiej frytkownicy, to można bez wyrzutów sumienia zajadać się ich dowolną ilością, bo oczywiście kalorii mniej, bo tłuszczu mniej. W zasadzie prawie w ogóle. Żeby ją wygrać, trzeba odpowiedzieć 72 151 2 zł plus VAT. Kosztuje konkursowy SMS.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: I nie musi być to grad SMS-ów, że wysyłamy ich kilkadziesiąt, bo szansa się zwiększy, wystarczy jeden, jeżeli odpowiedź jest dobra, to będzie wszystko okej. To są cztery pory roku w Radiowej Jedynce. Od soboty, lato z radiem.

0: Ja tu gadu o innych rzeczach, a państwo, no oczywiście, o lecie z radiem. Pani Jada napisała, mnie najbardziej interesuje, jak wygląda tegoroczna maskotka lata z radiem. Może znów uda mi się nadać jej imię. Pani Anno, powiem z ręką na sercu, czyli szczerze, że ja już wiem, co jest tą maskotką. Też długo nie wiedzieliśmy, ale w końcu się dowiedzieliśmy, zobaczyliśmy te maskotki, ale do 9 rano, w sobotę, nie możemy państwu zdradzać. Jest fajna, bardzo sympatyczna. Myślę, że będzie jak zawsze, jak co roku walka o tą maskotkę i można ją wygrać w naszych konkursach. W sobotę w Bielsku-Białej będzie pierwsza okazja. Proszę bardzo, od 9 rano do 20, bo jeszcze przed tym głównym koncertem postaram się na ostatnią pulę tych maskotek państwu wręczyć pod główną wielką estradą. No, trzeba będzie się wykazać pewną wiedzą o Polskim Radiu i Radiowej Jedynce. Ale będzie zabawnie i śmiesznie. Myślę, że wam się to spodoba, jak zawsze. Więc maskotka jest super. Oczywiście imię też będziemy wybierać. I ta maskotka ma coś wspólnego z tym tematem, który za chwilę. Bo są wakacje, kontakty z naturą, ale wystarczy chwila nieuwagi. Na przykład w lesie albo gdzieś na jakimś spacerze, by były kłopoty. Patryk Bedliński rozmawiał z osobą, która miała taką nieprzyjemność.
1: Byłam w lesie i po prostu chodziłam po trawie i mam kleszcza w nodze. Dzisiaj właśnie znalazłam. Ale 2 miesiące temu miałam w ręce, miałam robiony test i mam boreliozę.
2: Ajajaj.
1: Po prostu są kleszcze w lesie i tyle, no.
2: Co dalej pani z tym zrobiła?
1: Wziąłam antybiotyk, zrobiłam test i tyle.
2: Boli, jak ten kleszcz
1: nie, w
2: ogóle wbije się?
1: Nie. Później się robi po jakimś czasie rumień, po miesiącu, z białą obwódką. No i wtedy najlepiej po 6-8 tygodniach zrobić test. Wtedy się bierze antybiotyk 2-3 tygodnie.
3: Długie spodnie, długi rękaw. Kosmetyki typu jakieś spraye, coś takiego.
2: A jeżeli chodzi o węże na przykład? Jakby pani węża zobaczyła, to poznałaby pani, czy to jest jadowity, czy to jest taki, który nic nie zrobi?
3: Nie jestem w stanie rozróżnić. Uciekałabym w drugą stronę.
4: Tylko żmiję pamiętam.
2: Jak ta żmija, która u nas występuje, wygląda?
4: Taka brązowa chyba.
2: Czy ona coś ma na sobie? Jakiś znak?
4: Coś tam było.
2: A poza żmiją jeszcze jakieś inne węże?
4: Z biologii to miałem trójki i dwójki, więc nie bardzo.
5: Chyba żmija jest jedynym jadowitym wężem w Polsce, tak?
2: To jest taka konkretna żmija.
5: Zaczłowata. Tak. Bo zastrzeleniec nie jest groźny.
2: Pamięta pani na przykład, jak rozróżnić kilka rodzajów węży, które u nas w Polsce występują?
6: Nie wiem, wydaje mi się, że są tylko zaskrońce.
2: A jak taki zaskroniec wygląda?

0: taki szarawy, niczym nie wyróżniający się tak naprawdę.
1: Chociaż od żmi pewnie się różni.
0: No tak, no żmija ma taką pewnie tą głowę w innym kształcie, takim bardziej trójkątnym. Ze skrońca widziałam ostatnio.
1: A gdzie?
0: W Bieszczadach. Nawet nie jednego.
1: Jakaś obawa była, że coś ten wąż tam zrobi?
0: Nie, no był, że to jakiś wąż, że to nie jest po prostu coś takiego, co się spotyka na co dzień. Ominęliśmy go, on sobie potem w krzaczki popełzł.
1: A który wąż z tych występujących w Polsce jest niebezpieczny potencjalnie dla człowieka?
0: No nie wiem, chyba ta żmija, nie? Zegzakowata chyba.
1: Czego należy się bać, czego należy się nie bać?
2: Trutnie, trzmiele, tak? Najgorsze chyba są szerszenie, nie?
1: Co by się stało, gdyby szerszeń pana zaatakował, tak mówiąc wprost?
2: Ja bym się odpędził, bo nie mam pojęcia, czy nie jestem uczulony, wie pan. Bo może doznać wstrząsu anafiletycznego, tak?
1: No właśnie, najgorzej jak mamy uczulenie, bo wtedy to rzeczywiście organizm może w jakiś niespodziewany sposób zareagować. Czy jest takie zwierzę, które my uważamy za niebezpieczne, a ono wcale nie jest takie niebezpieczne? Trochę demonizowane niepotrzebnie.
3: Na pewno są takie zwierzęta, że jeżeli nie będziemy się jakoś agresywnie zachowywać, to one nam nic raczej nie zrobią. O, wydaje mi się, że dzik może być taki, że jak nie ma dzieci w pobliżu swoich i po prostu nie będziemy zaczepiać ani krzyczeć, to raczej nic nie powinien zrobić.
1: Mówi się u nas, że dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły.
4: Jak cię chapnie, no to przebije kłami, nie ma lekko.
2: Mieliśmy ostatnio przygodę w parku z dzikami. Po prostu sobie siedzieliśmy, robiliśmy piknik i nagle dziki nam wyszło, 6 dzików. Przepraszam, 7, 5 małych i locha z młodszym. Mieliśmy psa to. Dobrze, że się nie rzucił na nich.
1: I pana reakcja w takiej sytuacji? Jest zimna krew, czy jednak jakieś tutaj nagłe ruchy?
2: Odskoczyliśmy, ale zostawiliśmy plecak i żeśmy się po tym plecach wrócili. I w końcu odeszły, bo jedzenie wyczuły. Tylko zjadły i sobie poszły.
5: Trzeba uważać. Za parę minut rozmowa o tym, co się kryje między drzewami, tak naprawdę, że w lesie jest bardzo fajnie. Ale trzeba uważać. O tym, jak uważać, na co uważać, w czterech parach roku. Zapraszam.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i...

0: to...
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
11: Rozmowy, analizy i opinie.
10: I dużo muzyki.
11: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
10: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
11: Od godziny 16.
10: Zapraszamy Karolina Rożej
11: i Michał Strzałkowski.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
12: Sobota, bielsko-biała, 31-32 stopnie, piękne słońce, żadnego deszczu, przynajmniej tak jest dzisiaj w prognozie. I ja się tej wersji trzymam, że tak będzie. Pamiętajcie o nakryciach głowy i wodzie do picia, żeby nawadniać organizm. A dzisiaj, co mamy na naszej mapie? Co widać? Najchłodniej w Elblągu, 14 stopni w tej chwili wskazują termometry, o 9.30, to jest stacja pomiarowa IMGW. Najcieplej w Słubicach, prawie 23 stopnie, czyli na zachodzie Polski, i od tego zachodu wlewa się ta fala upałów do naszego kraju i wyraźnie ta temperatura będzie dzisiaj rosła. Od 20 do 22, 23 na północy w rejonach podgórskich, przez 24 na wschodzie, do 27, 28 stopni na zachodzie. Tak będzie dzisiaj. Teraz Gadzidło, to jest województwo mazowieckie, daleko nie trzeba wędrować. Tam czeka na nas pan Paweł Łaszczych, dyrektor Centrum Kultury Kurpioski. Dzień dobry, panie Pawle.
13: W Kadzidle pogoda jest taka, że ziatry będą ziały, jak będą chciały, a słonko będzie, albo go nie będzie, ale w najbliższym czasie słonko będzie świeciło w Kadzidle bardzo mocno, bo będą barwne stroje, żywiowa muzyka, tańce, tradycje z różnych zakątków Polski i świata. Takiego spotkania kultur nie można przegapić. Przez 3 dni Kadzidło zanieni się w stolicę folkloru, gdzie kurpiosyzna spotka się z gośćmi z daleka i bliska. Będą weselne obrzędy, ludowe melodie, regionalne smaki i energia, która porwie do wspólnej zabawy każdego. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć żywą tradycję podczas prawdziwego kurpiosowskiego wesela, które można nie przeżyć niezapomniane chwile. Przyjeźdź zajta do Kadzidła, będzie głośno, kolorowo, ludowo i po prostu pięknie.
12: Kadzidło. Pan Wojtek napisał, panie redaktorze, a kalendarz Zdzierak tradycyjny gdzie? Zapomniałem, panie Wojtku, bardzo przepraszam. W kalendarzu Zdzieraka dzisiaj Dzień Zrównoważonej Gastronomii, Międzynarodowy Dzień Sushi i rocznica bitwy pod Waterloo. Napoleon to raczej tam sushi nie jadł. Przegrał, a potem już wiadomo, co się działo. Warszawa, termometr na termometrze w stolicy +20, na barometrze 1006 hektopaskali, ciśnienie rośnie.

0: Pomyślałem sobie, że to jest troszkę jak z bajką o czerwonym kapturku. Ten czerwony kapturek idzie do babci albo idzie od babci, ma ten koszyczek, wchodzi sobie do tego lasu i w tym lesie ma być tak miło, fajnie i sympatycznie. No i nagle jest ten wilk. Wilku, dlaczego masz takie duże oczy, prawda? I dlaczego masz takie wielkie kły? Bać się czy się nie bać? Tak na poważnie to myślę, że niczego się nie ma. Znaczy nie ma powodów do strachu w tym lesie. Ale są tacy, którzy się boją. Te kleszcze przerażają. A to może jakaś żmija zaskroń z nie wiadomo co. A jak stado dzików wyjdzie, to w ogóle na drzewo chyba trzeba uciekać. Dariusz Dziektarz, leśnik i autor książki Choćby w las, co kryje się między drzewami. Dzień dobry, panie Dariuszu.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pan wchodzi z duszą na ramieniu, czy pan wchodzi spokojnie do lasu?
1: Spokojnie,
0: spokojnie. A co pan mówi tym, którzy mówią, Boże, nie boisz się jakieś wilki, niedźwiedzie, dziki, lisy, albo jeszcze coś gorszego tam w tym lesie, o kleszczach nie wspomnę. No. Czego się bać, tak, i na co uważać?
1: No na szczęście, tak szczerze mówiąc, to rzadko spotykam się z ludźmi, którzy rzeczywiście boją się chodzić do lasu. Zresztą jak sobie tak spojrzymy, no nawet na mapę, to się okaże, że no właściwie jeżeli chodzi o obcowanie z naturą, to wydaje mi się, że mieszkamy w jednym z najbezpieczniejszych regionów świata pod tym względem. Więc jeżeli już gdzieś do tego lasu chodzić, to wydaje mi się, że właśnie u nas, bo jest no mimo wszystko stosunkowo bezpiecznie, nie ma się czego bać, ja do lasu chodzę, masa ludzi do lasu chodzi, generalnie nic złego nam się nie dzieje, no ale oczywiście warto pewnie wiedzieć, no o pewnych przynajmniej potencjalnych zagrożeniach, na które trzeba

0: zwracać uwagę, żeby, no żeby było jeszcze bezpieczniej, żeby mieć czyste sumienie.
1: To zapytam z punktu widzenia mieszczucha, zacznijmy od tych dzików, bo to jest problem. To jest kłopot, który ma wielu mieszkańców, zwłaszcza podwarszawskich miejscowości, czy podmiejskich, o, może tak, terenów, bez względu na to, gdzie to jest w Polsce. Te dziki już krążą po różnych osiedlach, wychodzą sobie, pojawiają się czasami nawet w parkach. Jak się zachować w czasie spotkania z taką dziczą rodziną?
0: No generalnie najlepiej no, zachować się tak jak przy spotkaniu z każdym innym dzikim zwierzęciem, czyli no właściwie nie wchodzić w bliższą interakcję, o, że tak powiem, bo no, mimo wszystko to są dzikie zwierzęta. Te miejskie no niestety przez to, że no, w mieście mamy no, pod dostatkiem pożywienia dla tak. dzików, czyli mamy otwarte
1: świetniki. Stołóweczka działa. Tak.
0: One to uwielbiają, zresztą to samo mają poza miastem, tylko w formie pól uprawnych na przykład. Ja też no, mieszkam na wsi, więc często gdzieś po nocy wychodzę, to widzę u siebie za domem łąkę zrytą, więc one tam są, ale mimo wszystko unikają, bo rzadko widuję je tak face to face, że tak powiem. Najczęściej tylko ślady po ich bytności właśnie gdzieś okołonocnej. Więc one generalnie nas unikają, no nie mają potrzeby, żeby wchodzić z nami w bliższą interakcję, no ale oczywiście chociażby w mieście tego pożywienia szukają, więc się pojawiają. No ale no, one nam z drogi schodzą mimo wszystko, przynajmniej starają się, więc jeżeli my im również będziemy z tej drogi schodzić, no to generalnie mamy taką płaszczyznę porozumienia, nazwijmy to.
1: Westchnąłem, bo te w mojej okolicy nie schodzą z drogi. Ostatnio nawet klakson samochodu nie pomagał. Po prostu sobie jadły i tyle. I zastanawiałem się, co ja zrobię, czy wyjść, czy je przeganiać. To była cała taka rodzina, bo tam parę dużych i parę mniejszych też w tym całym towarzystwie. No te duże to były takie naprawdę już duże. No, fakt, że była godzina 22 z minutami, więc już było ciemno. No, ale one...
0: no właśnie, to już ich pora. To już
1: tak,
0: ich pora.
1: No tak, ale na przykład sporo osób jedzie w tej okolicy rowerem ze stacji kolejowej, bo sobie podjeżdża i do domu wraca, jak przyjeżdżają te ostatnie podmiejskie pociągi. No i oni mówią, że mam paru takich znajomych sąsiadów, którzy mówią, że oni tak się tego spotkania z dzikami, to jednak, bo one nie chcą ustąpić. I dzwonek rowerowy nie pomaga kompletnie. Znaczy, fakt, że one nie atakują, ale są. I to tak powoduje taki lekki niepokój. Lis ucieka. Tu nie ma problemu. Gorzej z tym nieszczęsnym kleszczem, bo to jest coś, co jest w ogóle... Mam wrażenie, że te kleszcze są groźniejsze od aligatorów, lwów, tygrysów i wszelkiego rodzaju maści złych zwierząt. Małe to niewielkie, ale strach ma wielkie oczy. Ale coś w tym jest, że on potrafi być groźny. Jak się chronić przed kleszczem?
0: Przed kleszczem, no na przykład można tak, jak ja to robię. No oczywiście mamy środki zabezpieczające, które warto stosować, ale no, generalnie najlepiej kleszcza pozbyć się, zanim zdąży się wbić. Ewentualnie jak już się wbije, to oczywiście jak najszybciej, ale najlepiej po prostu zanim zdąży to zrobić. Więc ja na przykład, no, mimo że oczywiście mamy różne zestawy odzieży do lasu, które uważamy tak obiektywnie za właściwe, czyli oczywiście ciemne, jakieś kamuflujące i tak dalej, żeby nikt nas tam nie widział, ale na dobrą sprawę, dlaczego by nie chodzić na przykład w jasnych ubraniach? Oczywiście można się trochę ubrudzić.
1: Kleszcz to przecież załatwia wszystko na węch, to on tam się raczej nie rozgląda
0: ale
1: za nami.
0: Tak, tak, no, ale nie chodzi o to, żeby on nas nie widział. No, ty kleszcz też nie bardzo widzi, bo oczu na dobrą sprawę
1: no właśnie,
0: nie ma.
1: No po co mi maskujące ubranie
0: no
1: na kleszcza?
0: Właśnie, właśnie. Nie, właśnie. Chodzi o to, żeby się ubierać niemaskująco, żebyśmy my je widzieli. I ja na przykład sobie przechodzę przez taką łąkę w jasnych spodniach. Tak, to po przejściu od razu widzę, ile kleszczy mam na nodze. Nie muszę ich nawet specjalnie szukać, bo nawet nimfy, które są no, mikroskopijne, można by powiedzieć, milimetr, dwa milimetry długości, więc na ciemnym ubraniu jeszcze na jakiejś takiej fakturze materiału, no to właściwie nie ma szans, żeby je zauważyć, chyba że akurat słońce przyświeci, jakiś odblask będzie, ale na jasnym ubraniu od razu wszystko widzimy.
1: A to jest świetna podpowiedź, panie Dariuszu, zróbmy tu mały stop. Czyli jasne ubrania, raz, że fajnie, bo jak jest upał, to po prostu w jasnym ubraniu jest troszkę chłodniej, przynajmniej teoretycznie powinno być, niż w ciemnym, ale przede wszystkim, jak ono nie będzie w jakieś plamki, wzorki i tak dalej, dużo łatwiej zobaczymy, jeżeli ten kleszcz już będzie, nawet taki bardzo maciupci, to my go po prostu wypatrzymy.
0: Dokładnie.
1: I pozbędziemy się go dużo skuteczniej niż takiego, co to będzie po nas łaził, aż się wbijamy, nawet tego nie poczujemy, no bo wiadomo, że nie czuć, a potem jak już urośnie, to dopiero się nagle zorientujemy, że o, jakaś taka dziwna grudka. Kleszcz, o radę.
0: No dokładnie, dokładnie. Najlepiej zapobiegać zawsze i wszędzie.
1: Dobra, czyli jasne ubrania, dobra podpowiedź. Raczej nie krótkie rękawki, raczej nie krótkie spodenki, tylko w tej sytuacji, jak już wiemy, że wchodzimy w taki teren nieciekawy, to gdzie te kleszcze trochę może być, to coś z dłuższymi nogawkami. Żmije, czy to jest w ogóle jakiś problem? Czy to nie jest żaden problem? Przyznam szczerze, nie zdarzyło mi się bardzo dawno.
0: No właśnie, z mojego punktu widzenia w sumie to nie jest problem, bo sam no, trochę po tym lesie chodzę, po różnych dziwnych krzakach wycieram, po łąkach również, więc generalnie wydaje się, że środowiska takie żmijolubne, albo takie, które lubię, które żmije lubią, ale no, na dobrą sprawę te spotkania z żmijami, przynajmniej w moim przypadku, to są bardziej niż sporadyczne, powiedziałbym.

0: Oczywiście zdarzają się miejsca, gdzie te żmije są. Nie wiem, mamy jakieś pryzmy, na przykład kamieni, czy generalnie nasłonecznione obszary, tak, w których one po prostu wychodzą. Jeżeli żyją w okolicy, to wychodzą, grzeją się, więc są miejsca pewnie, w których te żmije spotkać łatwiej, ale generalnie z punktu widzenia takiego turysty, który idzie sobie do lasu, gdzieś tam ścieżką pochodzić, pospacerować, nawet trochę czasem zejdzie gdzieś ze szlaku, to wydaje mi się, że to jest zagrożenie no bardzo wyolbrzymione. Naprawdę rzadko się takie spotkania zdarzają. Zresztą żmije też, no one nie mają zwyczaju atakować ludzi, bo i po co? Nie jesteśmy dla nich pokarmem, tylko potencjalnym zagrożeniem, więc atakują tylko wtedy, gdy poczują się po prostu zagrożone, a nawet jeśli się zdarzy, to duża część ukąszeń jest sucha. Czyli po prostu nie wstrzykują jadu, bo również ten jad jest dla nich bardzo istotny, bo przecież od tego może zależeć ich przeżycie.
1: Czy ona nie ma wcale interesu z tym, żeby nas zaatakować? Dobra, no to teraz zwierzę, które niestety ma interes, żeby nas zaatakować, i nie mam na myśli kleszczy. Coś najbardziej banalnego, ale najbardziej wkurzającego, i jestem ciekaw, jakie pan ma metody, bo pewnie nie raz. No, z tym to jest rzeczywiście kłopot. Komary! Zwykłe komary, które potrafią w niektórych miejscach się niestety namnożyć w straszny sposób. Jak pan z nimi walczy? Ma pan jakąś
0: Znaczy, ja akurat teraz mam, powiedzmy, spokój, bo mieszkam w miejscu, w którym komarów jest stosunkowo niewiele, bo lasy są takie wyżynne, jest wiecznie, nie ma zbyt wielu zbiorników wodnych z wodą stojącą, więc okazuje się, że jest ich niewiele, ale miałem do czynienia z komarami dużo, na przykład w Puszczy Niepołomickiej. No, zdarzały się lata, w których wiosna była mokra, woda w lesie stała, no to ciężko było przejść dosłownie, i to nie wyolbrzymiam, naprawdę ciężko było przejść przez las, bo po prostu te chmary komarów człowieka obsiadały. No i niestety, no chodziliśmy w moskitierach na przykład, no, niektórzy w stroju pszczelarskim, naprawdę no nie ma siły, no niestety, jeżeli zdarzy się taki rok, w którym po prostu pogoda im dopisuje, jest ich bardzo dużo, no to cóż w sumie można zrobić, no tylko zabezpieczyć się jak się da. No i przeczekać ten okres. No nie ma rady, nie ma rady.
1: Panie Dariuszu, pięknie dziękuję za opowieść o zwierzakach. Ja niestety też mieszkam w okolicy, gdzie tych komarów mokradełka są po prostu. No. Chociaż ta susza teraz trochę je załatwiła. Dariusz Dziektarz, leśnik i autor książki Choćby w las, czyli co kryje się między drzewami. Nic groźnego. Proszę się nie bać. Proszę spacerować.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne.

0: Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
2: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Największe gwiazdy,
13: a wśród nich
12: Big Day.
13: Formacja nieżywych schabów.
12: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
13: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
12: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
14: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
13: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
12: Transmisja koncertu w TVP2 po 20
14: i na antenie radiowej jedynki po 21.
13: Zapraszamy.
15: Partnerem trasy i audycji Lato z radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
16: Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a Ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
17: Ogłoszenie społeczne.
16: Radio Kierowców.
19: Patryk Bedliński, zapraszam. Nasz słuchacz ostrzegał.
20: Droga numer 46 na wysokości Blachowni z Częstochowy do Opola jest zamknięta w obie strony. Tam jest objazd przez Blachownię.
19: Rzeczywiście były takie problemy, ma to po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Były, bo na szczęście to już za nami, a zatem droga 46 Częstochowa-Lubliniec w pobliżu Blachowni

0: Powinna być już w pełni przejezdna. A jeżeli Państwo na swojej trasie widzą coś niepokojącego, prosimy o sygnały 22 513 11 11 albo w aplikacji mobilnej Radia Kierowców. Na S7 tymczasem problemy w okolicach Gdyni, między węzłem Chważno a węzłem Chylonia. Niedaleko węzła Gdynia-Port zepsuła się ciężarówka i zablokowała prawy pas w kierunku Rumi. Na drodze 25 między Bydgoszczą a Inowrocławiem jedziemy jednym pasem na zmianę. To dlatego, że na 157 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Na trasie S61 również problemy. To między Łomżą a Suwałkami na kilometrze 45. Zderzyły się tam dźwig i samochód osobowy. Zablokowany mamy jeden pas w kierunku Suwałk. Tylko jednym pasem się poruszamy, więc mamy zwężenie. A drogowcy pracują przy naprawie dylatacji na estakadzie autostrady A1 między węzłami Kutno, Wschód i Piątek. W kierunku Katowic zajęty może być nadal pas awaryjny i prawy, a zatem przejeżdżamy tylko pasem lewym. Obowiązuje też ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Ten etap prac zakończy się jutro po południu, a przez weekend zmotoryzowani będą korzystać z całej szerokości jezdni. Podobne prace między Kutnem a Piątkiem będą trwały też w kolejnym tygodniu.
1: Minęła 10:00, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Andrzej Kocjan, dzień dobry. Policja i ABW zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Amerykanie chcą, by to Europa przejęła ciężar obrony starego kontynentu. W Brukseli spotkanie ministrów obrony krajów NATO. Szaleństwo w Anglii po zwycięstwie nad Chorwacją na mundialu. Kibice już widzą swoją drużynę w finale, choć do tego daleka droga. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW, poinformował o tym premier Donald Tusk w mediach społecznościowych. Szef rządu dodał we wpisie, że zatrzymany miał gruziński paszport. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy, podkreślił premier. Artysta, bloger, krytyk Putina został zastrzelony w poniedziałek. A więcej na temat zatrzymania domniemanego sprawcy w kolejnych aktualnościach. NATO musi wrócić do prawdziwego, twardego sojuszu wojskowego, dysponującego rzeczywistymi zdolnościami odstraszania, mówi przed spotkaniem ministrów obrony w Brukseli szef Pentagonu Pete Hegseth. Sekretarz wojny USA podkreśla jednocześnie, że w kwestii obrony kontynentu to Europa musi przejąć wiodącą rolę. W Brukseli ministrowie omówią m.in. kwestię sojuszniczego programu nuklearnego, zapowiada szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jest i parasol nuklearny, sprawa francuska, jak i nuclear sharing dotycząca zdolności amerykańskich. To są podstawowe zdolności amerykańskie, które zawsze muszą być obecne w Europie.
1: To ostatnia taka narada ministrów przed zaplanowanym za ponad 3 tygodnie szczytem sojuszu w Ankarze. Sprawa lekarza milionera z Warszawy nie zostanie zamieciona pod dywan, przekonują politycy Koalicji Obywatelskiej. Dawid Kacprzyk, medyk i radny, miał przyjmować pacjentów polityków poza kolejnością, a do tego w ciągu roku zarobić 1 600 000 złotych. Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej w Polskim Radiu 24 podkreślała, że nikt nie zamierza udawać, że afery nie ma.
3: Trudno tutaj zrzucać na kogokolwiek winę, ale na pewno, i to zapewniam, że będzie ta sprawa bardzo szczegółowo przeanalizowana. Zresztą ten człowiek nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Reakcja ze strony i pana premiera, i nas wszystkich, bo przecież my się też o tym niedawno dowiedzieliśmy, była natychmiastowa, błyskawiczna.
1: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekazuje, że politycy partii prowadzą dzisiaj kontrolę w warszawskich szpitalach, w których pracować może lekarz radny Dawid Kacprzyk. Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że przypadek Kacprzyka nie jest odosobniony. Sprawę medyka komentował dzisiaj w radiowej jedynce były prezydent Bronisław Komorowski.
4: Opozycja trochę przesadnie liczy na to, że to będzie efekt ogromnego osłabienia koalicji rządzącej w perspektywie wyborów. No, pan premier i inni politycy koalicji, no zrobią z tym porządek, z tą sprawą. Według mnie trochę opozycja będzie w sytuacji takiej, że może jej zabraknąć tlenu politycznego, bo dzisiaj tak tą aferę traktują.
1: A Sejm przyspiesza w sprawie przepisów, które pozwolą na monitoring zarobków lekarzy. Prace nad ustawą już rozpoczęli posłowie z Komisji Zdrowia, teraz dokument trafi na sesję plenarną.

0: Arno.
1: To są aktualności jedynki.
0: Anglia żyje zwycięstwem nad Chorwacją na mundialu. Wygrała 4-2. Eksperci mówią, że drużyna narodowa ma jeszcze sporo do poprawienia, ale kibice nie chcą o tym słyszeć. Wielu fanów już po pierwszym meczu zaczęło marzyć o czymś więcej niż tylko o wyjściu z grupy.
2: Uwagi ekspertów i komentarze w mediach nie robią dzisiaj większego wrażenia na kibicach. W pubach w całej Anglii i strefach kibica po końcowym gwizdku dominowała radość. Wielu fanów przekonuje, że po takim początku można myśleć o czymś więcej niż tylko o wyjściu z grupy. Nie mam co narzekać. Super grali, idziemy dalej. Harry Kane był obłędny, idziemy do finału. Fantastyczny mecz. Trudno mi nawet to wyrazić. Mówili mi kibice Anglii po meczu. Po pierwszej kolejce spotkań Anglia objęła prowadzenie w grupie L. Kolejny mecz Anglia rozegra z Ganą w Bostonie. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: O mundialu i jego kulisach na bieżąco w radiowej jedynce. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pogoda.
0: Dziś sporo chmur, choć z licznymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Po południu za to możliwe opady deszczu na północy, w centrum i na zachodzie kraju. Najchłodniej teraz na Mazurach, tam około 14 stopni, 17 nad morzem i w Karpatach 20 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej. Tam termometry wskazują 23 stopnie. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: ręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
12: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: No to pa!
13: Reklama. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
14: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
13: Autopromocja. Polskie Radio.

0: tylko szczerze.
1: Siedemnaście minut po godzinie 13 na zegarach. Karolina Rożej. Dzień dobry Państwu w audycji, którą tworzą przede wszystkim Państwo. Od razu przypominam numer do nas, do studia, na żywo oczywiście 22 645 22 66. A skoro przed nami pierwsza tegoroczna fala upałów, nie da się ukryć, że lato przyjdzie z przytupem, bo już w tę sobotę 35 stopni w cieniu na zachodzie Polski, ale w całym kraju będzie powyżej 30 stopni. No to pytanie dziś brzmi, jak sobie z takim upałem po prostu radzić. Zakładam, że jedni uciekną nad wodę, inni skryją się w domach i będą przeczekiwać, a jeszcze inni powiedzą, że najlepszym ratunkiem jest na przykład gorąca herbata. 22 645 22 66 to nasz numer. Czekam na te sposoby, być może niekonwencjonalne, może podpatrzone w egzotycznych krajach w czasie podróży. No a teraz sprawdzimy, co powiedzieli Państwo naszemu reporterowi Olkowi Ziemieńczykowi i niektórzy już się nawet chłodzili.
2: Widzę, że pani właśnie z lodem idzie. Czy to jest pani sposób na nieco cieplejszą temperaturę?
3: To jest łakomstwo.
2: Jakieś inne sposoby?
3: Nie, no dobrze byłoby na basenie jakimś być i w cieniu leżeć. Wiatraczek niekoniecznie, bo można się przeziębić. W moim wieku to korzonki są ważne.
4: Ja bym powiedział, że spanie, ale nie wiem, jak bardzo to ochładza. Na pewno w nocy otwarcie okna, pomimo że nad ranem już jest duszno. Nie wiem, schudzenie się w wodzie chyba też. No ja na przykład śpię pod kocem, jak jest gorąco. Jak jest gorąco, to tylko kocyk, tak.
2: To trochę taka metoda arabska, że tak powiem, kiedy piją gorącą herbatę, żeby się schłodzić. Paradoks, prawda?
4: To prawda, tak. No ale w tym wypadku, no nie wiem, może lody na przykład też.
2: Na przykład zaciemnianie mieszkań. Wiem, że bardzo popularne są teraz plisy antysłoneczne. W blokach się nagrzewa, prawda?
5: Dość mocno.
6: Ja mam bardzo banalne sposoby. Proponuję Państwu klimatyzację, a dla tych, którzy jakby mają ochotę na coś innego, to może jakieś schłodzone napoje i tutaj sobie Państwo już wybierzecie, co Wam w duszy gra i na co macie ochotę.
7: Stare budowle mają to do tego, że faktycznie latem chłodzą, zimą grzeją. Jak najlepiej? Mnie się wydaje, że co? Nie wychodzić na słońce, jak już co, to z nakryciem głowy, z piciem, wodą przede wszystkim, albo elektrolitami. I to jest podstawa.
2: No, jakieś bardziej niestandardowe pani kiedyś stosowała?
7: Nie, powiem panu szczerze, nie. No, standardowo. No, nie wymyślałam niczego, co mogłoby mi zaszkodzić.
1: Natomiast pan Tomasz na naszym Facebooku napisał, najlepszy sposób na upał to urlop. I trudno się z tym nie zgodzić, a dodzwonił się do nas jako pierwszy. Dzisiaj pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie. Słuchamy uważnie, jaki pan ma sposób na upał.
8: Dzień dobry pani Karolina, dzień dobry wszystkim. No ja chłopak z Oławy, z Dolnego Śląska, jak to mówią z biegunu ciepła. Mamy dwie rzeki koło siebie, Oława i Odra, więc przede wszystkim woda. Jest kilka jeszcze zbiorników wokół. Zimna woda z cytryną przede wszystkim naturalnie, bo to są elektrolity właśnie zalecane z cytryną i ze sokiem z pomarańczy. No i ewentualnie cień, jak komuś przeszkadza.
1: To wie pan, że to u pana będzie 35 stopni już w ten weekend w cieniu.
8: Pani Karolino, wyobrażam sobie, dzisiaj mieliśmy o godzinie 5:15, 20 stopni rano przy Odrze. Zaznaczam, bo ja przy Odrze akurat mieszkam, więc już rano dawały się wyznaki duszne tu na Dolnym Śląsku, więc mówię parasol, co niektórzy oczywiście nakrycie głowy, ale myślę, że woda, są już akweny nagrzane, są strzeżone. A jeżeli ktoś nie może, no to jest jeszcze azymut działeczka, też posiadam, ale to już będzie też zależało od drugiej połówki, co zadecyduje. Czy woda ci, czy działeczka pod jawłonią.
1: To już wiemy, kto u pana w domu rządzi, panie Robercie, w takim razie i zarządza, co się dzieje w czasie upału. To proszę się tam trzymać, panie Robercie. 35 stopni już w tę sobotę na południowym zachodzie Polski. A z nami jest także nasz ekspert, dr Jacek Wawrzynek, ratownik medyczny, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, także prezes Fundacji Świadomy Medyk. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Za chwilę oczywiście sobie sprawdzimy te wszystkie najlepsze sposoby i najgorsze sposoby w czasie upału, ale chciałam zapytać przede wszystkim, dlaczego jedni w upale rozkwitają, a inni najchętniej z takim sykiem schowaliby się w jakiejś pieczarze jak Nosferatu? I mogę od razu dodać, ja należę do tej

0: drugiej grupy?
1: No, każdy ma swoje preferencje, każdy też jest uwarunkowany genetycznie. Niektórzy lubią ciepło, niektórzy nie lubią ciepła, nie lubią słońca i ukrywają się. Oczywiście wydaje się, że bezpieczniejsze zarówno dla naszej skóry pod kątem nowotworów, ale także naszego dobrostanu codziennego jest ukrywanie się od słońca, od takiego pełnego słońca, które już za kilka dni nas spotka.
0: No właśnie, to co nam robi upał? Takie 35 stopni w cieniu, jakie będzie już w najbliższą sobotę, to jest rodzaj stresu dla naszego organizmu. Niezależnie czy kochamy, jak jest to ciepełko.
1: Zdecydowanie tak. Tak wysokie temperatury otoczenia, ale przy okazji narażanie się na bezpośrednie promienie słoneczne może dawać konsekwencje zdrowotne. Z najprostszych konsekwencji to oczywiście jest odwodnienie. To jest nasze wyczerpanie organizmu pod kątem ciepła. I to wyczerpanie cieplne jest problemem medycznym, z którym spotykamy się w każde właściwe wakacje, w te cieplejsze dni. Także odwodnienie organizmu, zaburzenia elektrolitowe to są najprostsze przyczyny, żeby sobie po prostu doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.
0: Ja oczywiście czekam też cały czas na te państwa sposoby konwencjonalne albo zupełnie niekonwencjonalne. Jestem też ciekawa, do której grupy państwo należą, tych, którzy na ten pierwszy upał w tym roku czekają, czy może raczej już patrzą w prognozy pogody, kiedy on się skończy. 22 645 22 66, to jest numer telefonu do nas. A panie doktorze, jak właściwie poznać, że, bo już pan doktor wspomniał o odwodnieniu, o tym stresie cieplnym, po czym poznać, że organizm nasz już przestaje sobie powoli radzić z tą wysoką temperaturą? Jakie są te pierwsze sygnały, których raczej nie powinno się przegapić?
1: Jeżeli czujemy się nadmiernie osłabieni po ekspozycji na słońce, jeżeli mamy nudności, jeżeli nasza głowa nie pracuje zbyt dobrze, mam na myśli na przykład zawroty głowy, to jest już ekstremalny sygnał alarmowy, że chyba przesadziliśmy po prostu z nasłonecznieniem i z wysoką temperaturą. Zatem te zaburzenia równowagi, bóle głowy, pogorszenie nastroju, pogorszenie kondycji są pierwszymi elementami, które wskazują, że za dużo było ciepła i słońca.
0: A ciekawa jestem, co powie pan Krzysztof, nasz słuchacz. Dzień dobry, panie Krzysztofie, słuchamy. Co pan robi, gdy jest 35 stopni w cieniu?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Mama opowiadała sama, jak była dzieckiem i jak my sami byliśmy mali, to szykowała nam wodę z octem i z cukrem.
0: Z octem, ciekawe.
2: Tak, na litrowy słoik wody, dwie łyżki octu i dwie łyżki cukru. I bardzo, bardzo nam to pomagało. Jak byliśmy mali...
0: A smakowało? Różnie.
2: Lekko kwaskowe, ale dało się wypić. Jak się chciało pić, to się wszystko wypiło.
0: A do tej pory pan stosuje ten sposób?
2: Wie pani co, jak sobie teraz pomyślałem i jaki jest temat audycji, to chyba uszykuję na weekend.
0: No to proszę próbować. Kto wie, może ja też spróbuję w takim razie. To zapytam pana doktora. Panie doktorze, ocet, cukier, woda to jest dobry sposób na taki domowy izotonik, czy jednak zamiast tego octu lepsza może by cytryna była, tak bardziej tradycyjnie?
1: Myślę, że bardziej tradycyjnie będzie lepiej. To zastosowanie octu jest zaskakujące poniekąd dla mnie. Natomiast woda oczywiście tak. Cukier tak, bo przecież glukoza jest podstawowym paliwem naszego organizmu i także mózgu. Natomiast w sytuacjach takich naprawdę odwodnienia i problematycznych temperatur wydaje się, że woda z niewielką domieszką soli kuchennej może być dobra, ponieważ sód powoduje zatrzymanie wody w organizmie. Zatem te płyny, które przyjmujemy, mają szansę odrobinkę lepiej wchłonąć się, zostać po prostu na dłużej.
0: No właśnie, ja ostatnio, może nie ostatnio, ale usłyszałam taką historię człowieka, który właśnie w takim upale wykonywał jakieś prace w ogrodzie i pił bardzo, bardzo dużo wody. I właściwie tą wodą, i teraz proszę mnie poprawić, jeśli ja się mogę mylić, albo on się mylił, zrobił sobie więcej szkody niż pożytku, bo to wszystko przez niego przelatywało, wszystko wypłukało i tak naprawdę ani nie był nawodniony i jeszcze wypłukał sobie wszystkie mikroelementy.
1: Oczywiście jest to możliwe i mówimy wówczas o sytuacji hiponatremii, czyli niskiego stężenia sodu w organizmie. I oczywiście to nie do końca dotyczy osób, które normalnie aktywnie spędzają dzień w parku, na placu zabaw czy nad jeziorem. Bardziej skupiamy się w tej chwili na takich maratończykach, na sportowcach, gdzie przyjmowanie płynów takich hipotonicznych, czyli z niewielką ilością sodu, powoduje, że niby jesteśmy nawodnieni, ale jednak elektrolitowo zaczynamy ten sód tracić. Stąd między innymi od wielu lat istniejące pomysły, na przykład w kopalniach u górników, gdzie ta woda jest z domieszką soli, bo sól, czyli NaCl,

0: HCl, czyli chlor i sód. I ten sód właśnie w większej ilości pozwala go zatrzymać w organizmie i poniekąd też regulować te poziomy naszego sodu. Zatem, jeżeli aktywnie spędzamy czas, nawet w tak pięknej pogodzie, w pełnym nasłonecznieniu, pijemy normalne płyny, myślę, że taki problem nie wystąpi. Problem może wystąpić, jeżeli przebiegamy 100 km w maratonie, w Ironmanie, nosimy ciężary, wykonujemy ciężką pracę fizyczną, to wówczas te problemy sodowe mogą się pojawić.
1: To jeszcze jedno pytanie, zanim zagramy piosenkę. Ile tej wody tak naprawdę powinniśmy wypić? Czy trzymamy się zasady 2-3 litry, czy jednak każdy z nas powinien skorzystać z jakiegoś kalkulatora i sobie przeliczyć, ile waży i co dokładnie planuje robić w czasie takiego upału?
0: W praktyce nikt nie będzie liczył kalkulatorem podaży i popytu na płyny. Natomiast faktycznie te 2-3 litry to jest taka baza, którą każdy powinien przyjmować w wieku normalnym, produkcyjnym, ale też starsze osoby.
1: Ale wody, czy kawę, herbatę, napoje gazowane też możemy w to wliczyć.
0: To zawsze jest pytanie, czy każdy płyn, czy każdy posiłek też traktujemy jako pewną domieszkę płynów. Tak traktujemy. Więc zupa pomidorowa czy rosół jak najbardziej do tego bilansu płynów wchodzi. A nawet kawa w rozsądnych ilościach, mam na myśli jedną, dwie filiżanki dziennie, też nie powoduje nadmiernego odwodnienia, a wręcz jakby zwiększa na plus ten bilans płynowy naszego organizmu. Więc czy będzie to kawa? Tak, rozsądnie może być. Może być to mleko, może być to piwo bezalkoholowe, które doskonale również nawadnia. Więc są...
1: I całego arbuza też można spokojnie sobie zjeść.
0: Ale oczywiście, bo i pojemy, i się napijemy.
1: Dokładnie tak.
0: Tak, bomba witaminowa w arbuzie też jest.
1: Super. Pan Roman się jeszcze do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Romanie. Słuchamy uważnie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No i właśnie chciałem powiedzieć, jakie są moje sposoby.
1: Słuchamy.
2: I takie to są, jak stosowali 60 lat temu. Mój dziadek jak stosował, jak wychodziło się z kosą w pole, to się wychodziło o świcie. Pracowało się tam powiedzmy do godziny 10-11, przychodziło się do domu, leżało się pod gruszą. W międzyczasie...
1: Czyli polska siesta.
2: Polska fiesta. I wychodziło się później wieczorem, jeżeli było to 35 stopni, to były normalne temperatury. Tak samo jak i zimą były 30 stopni minus. Tak, to nic się nie dzieje. Nie ma co tego tak rozpraszać, rozgłaśniać, bo to jest normalna sprawa. Każdy sobie radzi. Spokojnie.
1: A jak pan sobie radzi? Pan też stara się pilnować tego, co robił dziadek, czyli raczej aktywności do 10 i potem wieczorkiem?
2: Tak, ja sobie radzę tak, że pracuję wtedy, jak mi jest dobrze i odpoczywam tak, jak mi też pasuje.
1: To ja mam jeszcze propozycję, panie Romanie, od najbliższej soboty tę przerwę proszę sobie robić od godziny 9, bo właśnie wtedy rusza lato z radiem. To niech ono panu towarzyszy w czasie tej siesty pod gruszą. Dobrze?
2: No dobra.
1: Dobra, to umowa.
2: Jak będę miał czas.
1: No będzie pan miał czas, już jesteśmy umówieni, już padło, już nie ma pan wyjścia. Od dziewiątej siesta w czasie upałów i słuchamy lata z radiem. Jeszcze pan Jacek do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Jacku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja może nie ze sposobem, ale z pytaniem do eksperta, bo razem z grupą naszych harcerzy jeździmy co roku na rowerach na takie trasy powyżej 500 kilometrów. Dbamy o nawodnienie, dbamy o uzupełnianie elektrolitów, dbamy o uzupełnianie podczas całej jazdy. A mam pytanie, czy jest możliwość przedawkowania elektrolitów przy bardzo intensywnym wysiłku fizycznym?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Panie Jacku, proszę się nie rozłączać. Panie doktorze, już mówiliśmy o tym, że za dużą ilością wody można sobie zaszkodzić, a czy można sobie zaszkodzić za dużą ilością elektrolitów?
0: Oczywiście można, przy czym płyny elektrolitowe, nasze napoje energetyczne, czy nawet suplementacje w jakiejkolwiek innej formie raczej nie spowoduje wysokich poziomów potasu, sodu w organizmie na tyle, żeby były zagrożeniem. To naprawdę trzeba byłoby brać dedykowane na receptę preparaty, które by mogły podbić tak poziomy tych elektrolitów, żeby były one zagrożeniem.
1: Czyli tak jak możemy sobie wyobrazić, tak jak pan Jacek i harcerze 500 kilometrów na rowerach, to co wypijają, to raczej powinno być wszystko okej i się nie powinni martwić.
0: Jestem przekonany, że jeżeli ktoś jedzie na rowerze 500 kilometrów, to ma zaplecze i rozsądek również dietetyczny pod kątem węglowodanów, elektrolitów, uzupełniania płynów, także czuję się bezpieczny dla zorganizowanej grupy, która w taką trasę wyrusza.
1: Panie Jacku, mam nadzieję, że czuje się pan uspokojony odpowiedzią naszego eksperta. Raczej sobie krzywdy nie zrobicie.
3: Oczywiście. Oczywiście, to jest nasz kolejny wyjazd, także dbamy o wszystko. Mamy zaplecze techniczne, także
1: super.
3: Nie jedziemy, jak to się mówi, na żywioł, tylko mamy wszystko z góry zaplanowane, łącznie z postojami, z noclegami, z wyżywieniem.
1: Także no to fajowo.
3: Dbamy o naszą

0: młodzież.
1: Panie Jacku, to w takim razie udanej wyprawy życzę. Proszę młodzież serdecznie pozdrowić od radiowej jedynki, a ja czekam na państwa telefony 22 645 22 66. Te sposoby tradycyjne, może mniej tradycyjne, może gdzieś podpatrzone. I jak planują państwo spędzić ten gorący weekend, 35 stopni w cieniu, czy to będzie zaszycie się w mieszkaniu, w ciemności, a może jednak korzystanie z tego ciepła. 22 645 22 66. To jest audycja Tylko Szczerze w Radiowej Jedynce.

0: I audycja Tylko Szczerze, 13.35 na zegarach. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co nas czeka od najbliższego weekendu, czyli 35 stopni w cieniu. Rozmawiamy o sposobach na taki upał. Pan Gabriel napisał, że najlepszym sposobem na upał jest kontakt z przyrodą. Las mam 50 metrów od domu, rzekę też niedaleko. Idealnie, panie Gabrielu, rozumiem, że to jest zaproszenie. Teraz panie się do nas dodzwoniły. Pani Ewa, dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słuchamy.
1: Sposobem takim babcinym, ja już jestem teraz emerytką, ale pamiętam, jak jeździłam na wakacje do babci, pomagać podczas żniw. Takim sposobem na ukojenie pragnienia była kawa zbożowa. Naprawdę polecam, polecam. Dzisiaj też często taką kawę piję. Także jest naprawdę, można zaspokoić pragnienie.
0: Myślę, że to może być nawet lepszy sposób niż taka tradycyjna kawa z kofeiną, czyli kawka zbożowa.
1: Kawa zbożowa, polecam. A co do

0: jedzenia? Pani najchętniej.
1: No jakieś
0: takie
1: ciasteczko, herbatnik ewentualnie, tak, takie, ale niekoniecznie, niekoniecznie. Jeżeli się napić, to można kawę, a jeżeli ktoś jeszcze do kawy coś by chciał, to jakiś herbatniczek, czy jakieś takie kawałek ciasta drożdżowego na przykład.
0: Okej, czyli to tak zwany idealny balans. Myślałam, że pani poda jakąś tutaj nam sałatkę idealną na upał, że ogórek, że arbuz, a tu ciachom. Też może być. Pani Ewo, bardzo dziękuję. Smacznej kawusi, miłego dzionka. Jak to się mówi? Pani Jana jeszcze czeka. Dzień dobry, pani Jano.
2: Dzień dobry, witam.
0: Witamy. Słuchamy.
2: Ja przez wiele lat działkowałam i mając w moim ogródku altanę podpiwniczoną, gdzie piwnica była wykonana z betonu, po prostu jak już nie wytrzymywałam na górze, to zakładałam polar bez rękawków i na dół do piwnicy.
0: Nawet w największym upale?
2: No, nawet na większym upale miałam tam między 5 a 7 stopni Celsjusza, więc idealne miejsce do schłodzenia się, a przy okazji zrobienia małych porządków, do których jak się zajmowałam grządkami, to nie było czasu.
0: To pani prawdziwa działkowiczka, nie może usiedzieć spokojnie i nic nie robić, nawet jak się pani kryła w piwniczce przed upałem, to i przy okazji porządek był zrobiony.
2: Tak było przez bardzo wiele, wiele lat.
0: Pani Jano, bardzo dziękuję za ten sympatyczny telefon, czyli rozumiem, że zimą w piwnicy były dalie, a latem pani Jana. Pan Gerard, dzień dobry panie Gerardzie.
3: Dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Witamy.
3: Przede wszystkim chciałbym się tutaj, że tak powiem, wypowiedzieć jako osoba czynnie uprawiająca sport i tak na dobrą sprawę potrzebująca zawsze odpowiedniego uzupełnienia wody.
0: A mogę podpytać, jaki sport?
3: Koszykówka.
0: O, okej. Okay.
3: Koszykówka, no i góry, ale to jest, powiedzmy sobie, już tak trochę mniej regularnie, natomiast koszykówka regularnie. I jedynym takim w sumie dla mnie takim źródłem, który mi pomaga w utrzymaniu dobrej formy podczas treningu, to jest po prostu właśnie ta woda, cukier, sól i cytryna.
0: No to jest idealny izotonik taki domowy.
3: To są cztery proste składniki i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa właśnie jeszcze, jeżeli mogę tutaj chwilkę zająć. Dziwi mnie, bo wszystkie wody, które są dostępne na rynku, są to wody niskosodowe. I tutaj, jeżeli można byłoby się ewentualnie podeprzeć ekspertem, czy faktycznie samo to, że te wody niskosodowe w upale są dobrze wpływające jednak na naszą kondycję, skoro tego sodu jednak podczas potu najwięcej wytrącamy.
0: No
3: to
0: właśnie.
3: Tak wszystko z mojej strony.
0: Świetnie. Dzięki za to pytanie, panie Gerardzie. Bardzo ważne, powodzenia tam w koszu, bo ja myślałam, że pan powie, że pana sposobem na upał najlepszym jest zwycięstwo, ale tego też życzę. To zanim pan Andrzej, który wiem, że czeka jeszcze przy telefonie, to szybkie pytanie do pana doktora Jacka Wawrzynka, ratownika medycznego. No skoro pan Gerard zapytał, to te wody niskosodowe dla sportowca to dobre czy tak średnio?
4: No właśnie wydaje się średnio, ponieważ ten intensywny wysiłek fizyczny, kilkaset kilometrów na rowerze, pływanie czy intensywny bieg może powodować te utraty sodu w organizmie i wtedy spotykamy się z takim zdarzeniem medycznym, jak właśnie niedobór sodu w przebiegu. Nie tyle odwodnienia, bo organizm wydaje się być dobrze nawodniony tymi hipotonicznymi płynami, ale niedobory sodu dają...
0: A jak to się objawia?
4: Trzeba sobie znać. Zaburzenia świadomości, zaburzenia postrzegania, braki koncentracji. Nasza mentalność nagle zaczyna być gorsza niż ta codzienna. To najprostsze jakby rozpoznanie pierwszych objawów niedoboru sodu.
0: Czyli ta szczypta soli w takiej wodzie, gdy uprawiamy sport, gdy jest tak gorąco, jest jak najbardziej uzasadniona i dla ciała, i dla głowy.
4: I tak, i nie. Bo jeżeli amatorsko jeździmy na rowerze, biegamy i jakby podejmujemy tą aktywność fizyczną, to nie obawiajmy się nagłego niedoboru sodu. Natomiast jeżeli faktycznie bardziej pod kątem maratonu bierzemy udział w tego typu inicjatywach sportowych, jak rower, bieganie, w pełnym słońcu, w wysokiej temperaturze, to pomyślmy o tym. I to, co słuchacz tutaj wspomniał, cytryna da smak, a ten sód, ta szczypta soli, dodatkowo pozwoli poniekąd zabezpieczyć nas właśnie przed utratą sodu.
0: No i jeszcze odrobina miodu też dla smaku, ale też glukoza jako paliwo też jak najbardziej.
4: Węglowodany proste, węglowodany złożone, pamiętajmy o normalnych posiłkach. Także tutaj jak najbardziej tak, cukier jest paliwem i podstawowym paliwem między innymi dla mózgu.
0: Byle tylko tego baku tym paliwem nie przelać, ale to jest zupełnie inna para kaloszy. Pan Andrzej czekał bardzo grzecznie i słuchamy już teraz pana. Panie Andrzeju, dzień dobry.
5: Nie?
0: Halo, halo, słyszymy się, dzień dobry.
5: Słyszymy się. Ja mam może taką starą metodę z ziemi świętokrzyskiej.
0: Ciekawa jestem. Mam
5: studnię, taką dość głęboką studnię i jak już jest bardzo duży upał,
0: niech pan nie mówi, że pan się w studni chowa.
5: I do miednicy

0: nalewam wody, siadam w cieniu na krzesełeczku i delikatnie wkładam nogi. I to jest taka ulga, że no, trzeba to spróbować, żeby wiedzieć, jak to jest. Taka metoda stara, starodawna, sprawdzona.
1: W ogóle wyobrażam sobie, że łyk takiej wody prosto ze studni głębokiej, to jest dopiero przyjemność. Oj, w takiej upałce.
0: Bardzo twarda woda i nie wiem, ale polecam raczej, jak się nóżki zamoczy właśnie, to jest świetnie. Po prostu schładza się człowiek.
1: Idealnie.
0: I taka teraźna ulga.
1: Być może jest to lepszy sposób niż zaczynanie od głowy chłodzenia. O to zapytam naszego eksperta, ale wcześniej jeszcze telefon od pani Anny. Dzień dobry pani Aniu, słuchamy uważnie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Ja chciałam tylko powiedzieć taką rzecz. Mój tata kiedyś wiele, wiele lat temu był instruktorem gry w tenisa. Pracował na kortach tenisowych, współpracował z różnymi mądrymi osobistościami, ale pracował z dziećmi i pamiętam, jakim szokiem dla wszystkich rodziców tych dzieci było, jak mój tata wprowadził miętową herbatę, leciusieńko posłodzoną miodem albo cukrem. Przywoził ją sam, zrobioną w domu, na korty tenisowe w termosach. I dzieciaki w trakcie tego wysiłku tenisowego popijały tą ciepłą herbatę. Na początku też się krzywiły, oczywiście lepsza zimna oranżada, to wiadomo.
1: Ale, to się nie zmienia.
2: Ale ta miętowa herbata, pamiętam jakim szokiem dla wszystkich było, że te dzieciaki się po prostu fantastycznie po tej herbacie czuły.
1: Ale z prawdziwej mięty, z takich rozgniecionych liści, czy torebkowa?
2: Podejrzewam, że tata chyba w zielarskim sklepie kupował taką robioną przez jakieś firmy zielarskie. Może Herbapol, nie pamiętam. W każdym razie chyba takiej zasadzonej w doniczkach wtedy nie miał, ale teraz oczywiście w dużych dyskontach i tych mięt różnych, różnistych
1: do
2: jest bardzo, bardzo dużo.
1: Zresztą tak, bardzo łatwo jest miętę rozsadzić, więc wystarczy kupić taką osadzonkę i raz, dwa mamy pięć kolejnych
2: tak,
1: na balkonie.
2: Wystarczy w zasadzie gałązkę odłamać, ona za chwilkę w wodzie dostaje korzonki, do ziemi się wkłada i się pięknie rozrasta, także każda z każdego rodzaju, każdy gatunek i ta cytrynowa jest fantastyczna i wszelkie rodzaje te południowoamerykańskie. Ja mam peruwiańską, meksykańską na przykład w domu.
1: Mięta.
2: Czekoladową. No, niektóre są fantastyczne. Ja
1: super.
2: Uważam, że mięta jest rewelacyjna, a ja od mojego taty przejęłam tą miłość do mięty. Mi mięta nie przeszkadza w żadnej postaci.
1: Mięta także rzeczywiście wspaniale chłodzi. Cieszę się, że pani o niej przypomniała, bo ja mam doniczkę na balkonie i permanentnie o niej zapominam, że ona jeszcze żyje. To jest cud. Pani Aniu, bardzo dziękuję za ten telefon. Pan Andrzej się jeszcze dodzwonił. Dzień dobry, panie Andrzeju.
3: Witam. Ja chciałem po prostu powiedzieć jedną rzecz odnośnie ludzi, którzy niestety w te upały muszą pracować na zewnątrz. Ja to przetestowałem u siebie podczas pracy zawodowej. Zamieniliśmy po prostu pracę w dzień w takie upały na pracę w nocy. No, a jeszcze najważniejsze to jest to, że pracownicy, którzy pracują w takie upały, powinni się tak samo dobrze odżywiać kalorycznie jak ci, którzy pracują zimą, bo to obciążenie organizmu jest również wysokie jak tych, którzy pracują na mrozie. I najważniejsza rzecz, po prostu wszyscy ludzie, którzy pracują na zewnątrz, a muszą pracować, bo takie wymagają ich warunki, powinni zamienić te godziny pracy na godziny nocne.
1: No tutaj
3: dziękuję
1: wszystko,
3: bardzo.
1: Dziękujemy bardzo za ten głos, bardzo ważny także. Tutaj wszystko jest tak naprawdę w rękach szefów, bo oczywiście kodeks pracy jasno mówi, jakie są obowiązki szefa i co powinien zapewnić swoim pracownikom i tym biurowym i tym pracującym na zewnątrz w czasie właśnie takich upałów. Mam nadzieję, że mamy właśnie takich mądrych szefów w Polsce. To jeszcze pani Anna, taka nam się przeplatanka zrobiła, dwóch Andrzejów i dwie pani Anie. Dzień dobry pani Aniu.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Moim sposobem na upały to są kompoty. A szczególnie teraz w tym sezonie kompot truskawkowo-rabarbarowy z odrobiną soli. No i oczywiście miodu albo cukru. I schładzam ten kompot i jest świetny. Można go ugotować dzień wcześniej i jest naprawdę bardzo dobrym sposobem, jak również wszelkiego rodzaju kompoty właśnie z odrobiną soli i miodu czy cukru. Także bardzo, bardzo serdecznie polecam.
1: Bardzo dziękujemy za to polecenie. Trafiła pani idealnie, bo jak absolutnie kocham kompot truskawkowo-rabarbarowy. To jest po prostu coś doskonałego. Także chyba po audycji lecę na bazarek. I po truskawki, i po rabarbar. Dzięki.
4: Proszę bardzo.
1: Bardzo dziękujemy.
4: Pozdrawiam.
1: Również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękuję za ten telefon, pani Anno. A ja przypominam, że

0: Z nami cały czas jest dr Jacek Wawrzynek. Panie doktorze, ja chciałam jeszcze zapytać o ten sposób, o którym mówił nasz słuchacz, czyli to chłodzenie nóg w lodowatej wodzie. Ja nie wiem, czy ja dobrze powiedziałam, że to jest właśnie bardzo dobry sposób, żeby zaczynać chłodzenie od dołu, a nie od góry?
1: Wydaje się, że nie ma to większego znaczenia. Oczywiście
0: okay,
1: najbardziej
0: czyli nie zrobimy
1: narażona
0: sobie krzywdy.
1: Słoneczne jest głowa. I jakby ochrona głowy jest absolutną podstawą do tego, abyśmy nie nabawili się udaru cieplnego, słonecznego, czy tych wszystkich jakby medycznych dalszych problemów.
0: Bo ja od razu wejdę tylko w słowo, przepraszam, pomyślałam sobie, że jak głowa nie jest chroniona i jest taka mocno rozgrzana i zacząć się na przykład polewać lodowatą wodą, to może nie jest to najlepszy sposób.
1: No to oczywiście bardziej powiemy o wejściu do morza z pięknej, nasłonecznionej plaży, kiedy nasze ciało jest rozgrzane i wbiegamy na hura do Bałtyku na przykład. To nie jest rozsądne. Biegajmy i chodźmy nasz organizm sukcesywnie. Czy zaczniemy od pach, zaczniemy od szyi, czy od kończyn dolnych, czy od brzucha, wydaje się mieć to mniejsze znaczenie, co jakby stopniowa redukcja tej temperatury, w której za chwilkę się znajdziemy. Czyli na przykład w morzu. Ale to, co też wybrzmiało przed chwilą od pani Anny, słuchaczki, ten kompot rabarbarowo-truskawkowy, który jest świetny. Proszę pamiętać, że te owoce, które są w tym wszystkim, one naprawdę mają też bardzo dobrą bombę węglowodanów, czyli cukru. Poza tym, że nawadniają, pilnują cukru i dają te wszystkie mikro i makroelementy. Natomiast zawsze pojawia się pytanie, czy zimne napoje są lepsze, czy gorsze? Czy w temperaturze otoczenia? Proszę pamiętać, że zimny napój, schłodzony napój, który ma 5-8 stopni Celsjusza, przyjęty, wypity przez nas, oczywiście jest miły i przyjemny, ale nasz organizm znowu traci energię w żołądku na jego podgrzanie do temperatury naszego ciała.
0: No to idealnie, spalamy jeszcze kalorie przy tym.
1: No to poniekąd tak, ale wydaje się, że temperatura pokojowa dla płynów jest dużo bardziej optymalna, aniżeli właśnie schłodzone, zimne, wyjęte z lodówki kompoty czy inne napoje.
0: No i na pewno nie będzie to kolejny termiczny szok dla naszego organizmu, aczkolwiek to nie jest dobra wiadomość dla mnie, bo ja na przykład lubię takie napoje, które są tak zimne, jakbym je dopiero co odłupała z lodowca na biegunie. Panie doktorze, to jeszcze chciałam zapytać, taka podstawowa wiedza dotycząca pierwszej pomocy, gdyby jednak takie przegrzanie, taki udar cieplny odpukać się przytrafił?
1: Myślę, że proste rozpoznanie. Zaburzenia świadomości, zaburzenia koncentracji, zaburzenia postrzegania, które mogą manifestować się właśnie przez obniżenie poziomu sodu w naszym organizmie. Wszelkiego rodzaju wymioty, nudności, które też mogą towarzyszyć temu, że nasza głowa była zbyt mocno nasłoneczniona, będą zawsze wymagały kontroli medycznej. Zawsze. I tutaj proszę nie obawiać się przyjechania na SOR czy do izby przyjęć, że wymiotuję, że tracę świadomość na zasadzie nie pamiętam, jaki dzisiaj jest dzień. Oczywiście zawsze taki pacjent zostanie przyjęty w ramach oddziału ratunkowego czy izby przyjęć, bo ta pomoc medyczna i ta ocena przez fachowego medyka wydaje się być niezbędna w takiej sytuacji.
0: No ale oby jednak aż tak radykalnie nie trzeba było postępować. Dobrego weekendu pozostaje życzyć zgodnie z tymi wszystkimi wskazówkami, które dzisiaj pojawiły się w audycji. Dr Jacek Wawrzynek, ratownik medyczny, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezes Fundacji Świadomy Medyk. Bardzo dziękuję za rozmowę i wszystkie rady od naszych słuchaczy także. Bo w studiu już teraz jest Rafał Sławoń z zaproszeniem do słuchania audycji Folder Ulubiony. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Będzie można się przerzucać na cytaty z 07 z Głosia.
2: No właśnie, już wiesz, wszystko widzę. Proszę państwa, mija w tym roku 50 lat od emisji pierwszego odcinka serialu 07 z Głosia. Ja znam ten serial prawie na pamięć, nie wiem jak ty, Karolina.
0: Ja na pamięć znam parę scen, o może tak.
2: Nie, to ja jestem lepszy. Gdybym mógł, gdybym miał czas, to wybrałbym się w czerwcu na po raz trzeci. Stanie się stolicą fanów tego serialu. Będzie zlot fanów serialu 07 z Głoście i o tym porozmawiamy z Piotrem Furmankiem, organizatorem tego zlotu.
0: Oczywiście, między innymi to w folderze ulubione. Ja bardzo dziękuję za spotkanie dziś. Słyszymy się jutro.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
6: Największe gwiazdy,
7: a w

0: wśród nich
1: Big Day.
0: Formacja nieżywych schabów.
1: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
0: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
2: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
0: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20
2: i na antenie radiowej jedynki po 21.
0: Zapraszamy.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
4: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Reklama. Radio Kierowców.
11: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Utrzymuje się prawie 14-kilometrowy zator między Legnicą a Wrocławiem. To na skutek zdarzenia drogowego, jak czytamy w komunikacie służb, z udziałem samochodu ciężarowego. Chodzi o odcinek między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie na 131 kilometrze. To są okolice miejscowości Piotrowice. Doszło do tego zdarzenia i w związku z tym jest zwężenie w stronę Wrocławia i ono skutkuje właśnie tym potężnym, utrzymującym się już od dłuższego czasu korkiem na trasie między Legnicą a Wrocławiem na A4. Kłopoty z przejazdem na Dolnym Śląsku mamy też na S5. Węzeł Wrocław Północ, to tutaj palił się samochód ciężarowy. Auto już zostało oczywiście ugaszone, ale cały czas na 157 kilometrze stoi wrak tegoż pojazdu i w związku z tym jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę obwodnicy Wrocławia A8, bo węzeł Wrocław Północ właśnie jest węzłem, który prowadzi nas na obwodnicę Wrocławia A8. Kłopoty zakończyły się natomiast na S5, na odcinku między węzłami Kryniczno-Widawa Wrocław, tutaj na wysokości Kryniczna, w stronę Wrocławia, czyli też w stronę obwodnicy Wrocławia, na 154 kilometrze mieliśmy zderzenie dwóch samochodów ciężarowych. Teraz już aut na S5 nie ma i jedziemy bez kłopotów. Mazowsze, S2 między węzłami Warszawa, lotnisko Ursynów Zachód, 470 kilometr, w stronę Terespola zajęty jest jeden pas po zderzeniu trzech samochodów osobowych i tutaj jest lekkie spowolnienie, natomiast bardzo duży zator tworzy się na węźle Konotopa po tym, jak zderzył się tu samochód osobowy z ciężarowym i w związku z tym jest blokada częściowa A2 w stronę Łodzi, ale korek jest również w przeciwną stronę, w stronę Warszawy. Są duże kłopoty z przejazdem na A2.
12: Minęła 14, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Znamy szczegóły zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ujawniają je ministrowie odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne i służby specjalne. Lekarz, który zarobił ponad 1,5 miliona w szpitalu w Warszawie, oddał placówce część pieniędzy. Zrezygnował też z mandatu radnego. 16 osób rannych w ukraińskich atakach na obwód moskiewski. Dron uderzył m.in. ważną rafinerię na obrzeżach stolicy Rosji. Przełom w śledztwie dotyczącym zabójstwa obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. Policja przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w hostelu pod Warszawą 36-letniego mężczyznę posługującego się gruzińskim paszportem, który jest podejrzewany o dokonanie zabójstwa. Służby podkreślają, że zatrzymany był typowany do udziału w innych przestępstwach na terenie kraju już w 2022 roku. Przed Ministerstwem Spraw

0: Wewnętrznych i administracji jest nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, czy wiadomo coś więcej o okolicznościach tego zatrzymania?
1: Dzień dobry. Jak przekazują służby, zatrzymany jest powiązany z szeroko zorganizowaną przestępczością. Szef MSWiA Marcin Kierwiński nie ukrywa, że to efekt intensywnej pracy specjalnego zespołu śledczych.
2: Dziś we wczesnych godzinach rannych policja ujęła osobę, która jest podejrzana o zabójstwo Rosjanina, zabójstwo, które wstrząsnęło całą Polską.
1: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że śledczy bardzo poważnie badają hipotezę o politycznym podłożu morderstwa. Zamordowany obywatel Rosji był znanym krytykiem rosyjskich władz.
3: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa i na tym polegała jego działalność.
1: Służby sprawdzają teraz powiązania zatrzymanego z innymi przestępstwami popełnionymi w Polsce w ostatnich latach oraz kwestie ewentualnych osób zlecających to morderstwo.
0: Piotr Durys, dziękujemy za te szczegóły. Lekarz Dawid Kacprzyk, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych, zwrócił szpitalowi południowemu w Warszawie część pieniędzy. Jak informuje stołeczny ratusz, to 0,5 miliona złotych. Szpital złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia oszustwa. Jeszcze dziś Rada Nadzorcza ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie placówki. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej w dzielnicy Ursus. Zrzekł się już mandatu, a w poniedziałek zrezygnował z członkostwa w koalicji. A Sejm przyspiesza w sprawie przepisów, które pozwolą na monitoring zarobków lekarzy. Prace nad ustawą już rozpoczęli posłowie z Komisji Zdrowia. Ustawa o powiązaniu numeru PESEL z zarobkami lekarzy poprawi przejrzystość w zatrudnianiu personelu medycznego, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj, ile zarabia najwięcej w kraju lekarz, jaką stawkę ma najmniejszą. Natomiast my tutaj dzisiaj mówimy również o cząstkach etatu w szpitalach, mówimy o kilku godzinach czasami w szpitalach. Pracuje personel w różnych szpitalach, więc to nie jest proste do określenia. Znamy średnie, natomiast nie możemy ich przypisać do konkretnych osób. Oczywiście możemy się wypowiadać jedynie na temat umów o pracę i znamy te minimalne wynagrodzenia z umów o pracę, ale jak wiemy, personel również pracuje na kontraktach.
0: Szefowa resortu zdrowia dodaje, że są znaczne różnice w wysokości wynagrodzeń medyków z tytułu umów o pracę i na kontraktach. 16 osób zostało rannych w wyniku ataku ukraińskich dronów na obwód moskiewski, informuje o tym gubernator tego regionu Andrii Worobiow. Wśród celów była rafineria położona w odległości zaledwie 15 kilometrów od Kremla. Wytwarza paliwo dla armii rosyjskiej i zaspokaja również prawie 40% zapotrzebowania rejonu Moskwy na benzynę. Na terenie rafinerii wybuchł pożar. Według ukraińskiego portalu Ukraińska Prawda atak na te zakłady to poważny cios dla rosyjskiej machiny wojennej i gospodarki.
5: To są aktualności jedynki.
0: Nadchodzą upały. Ten weekend ma być naprawdę ciepły, z temperaturą sięgającą nawet 30 stopni. Im wyższe temperatury, tym więcej tragicznych wypadków nad wodą, przypominają policjanci i apelują o rozwagę.
6: Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu mówi wprost, jak uniknąć dramatu nad wodą.
7: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia, trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze.
6: Ratownicy przypominają, że bezpieczna kąpiel to ta w miejscu dozwolonym. Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji zaleca, by
8: korzystać z kąpieli strzeżonych pod okiem ratowników.
6: Z danych policji wynika, że od kwietnia do września ubiegłego roku w polskich wodach utonęło 200 osób. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Na niebie przewaga chmur z przelotnymi opadami deszczu na północy. Termometry wskazują od 17 stopni na północy właśnie, 22 na wschodzie i w centrum, do 26 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w stolicy to teraz 1005 hektopaskali.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana.

0: to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
7: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia Dwa Teatry Sopot 2026 w dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
8: Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Razem włączamy emocje podczas ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry 2026 jest miasto Sopot.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Reklama. Autopromocja.
11: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
12: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
11: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
12: Relacje, analizy i komentarze.
11: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
12: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
11: Filip Jastrzębski
12: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 15.15, tak się ładnie złożyło.
1: To program Pierwszy Polskiego Radia i Alison Moje. I
0: też tak ma urodziny dzisiaj?
1: Tak, tak się pięknie złożyło, że dziś Alison Moje kończy 65 lat. Jazu to jest ten projekt, w którym Alison Moje śpiewała. Śpiewała też, jak państwo słyszeli, solo. Przepiękny, przydymiony głos.
0: Tak, bardzo lubiłem Jazu. Ale czy dzisiaj jest jakiś dzień specjalnych urodzin dla muzyków?
1: Nie, no każdy dzień jest dobry dla urodzin dla muzyków, ale faktycznie dzisiaj mam... Bo będą jeszcze jedne urodziny dzisiaj. Tym razem polskiego artysty, ale to musimy jeszcze chwilę poczekać.
0: Dobrze, znaczy on już nie musi czekać, bo już ma urodziny.
1: Dzisiaj od rana ma urodziny i myślę, że będzie świętował hucznie na Lecie z Radiem, bo tam też wystąpi.
2: Folder ulubione.
1: A my za chwilę wybierzemy się gdzie?
0: Do Łodzi.
1: Żeby oglądać fotografie, ale będziemy mieć przewodniczkę w tej podróży. Za chwilę w naszym studiu Ania Sańczuk, a jeśli chodzi o muzykę, Piotr Odoszewski. Pamiętasz, jak nas odwiedził miły,
0: pamiętam,
1: młody człowiek? To teraz zaśpiewa piosenkę Monika. 16 minut po godzinie 15.00.

0: Proszę Państwa, od dziś, to znaczy od 18 czerwca, dobrze powiedziałem?
1: Tak, wszystko się zgadza.
0: Łódź znów stanie się jednym z najważniejszych miejsc na mapie europejskiej fotografii.
1: To też prawda.
0: A to za sprawą...
2: No, kto ma teraz powiedzieć za sprawą czego? Fotofestiwalu 25. już, jubileuszowego.
1: A ten piękny głos należy do Ani Sańczuk, która przychodzi i opowiada o przeróżnych wydarzeniach kulturalnych związanych ze sztukami wizualnymi. Jest historyczką sztuki, jest dziennikarką. No i dzisiaj postanowiła spakować nas do Łodzi. Nie jest łatwo, bo już byliśmy dzisiaj w Augustowie.
0: Czy pakowania nie obiecywała?
1: Nie, mnie obiecała. Ale powiedziała rzeczywiście, że jesteś tak duży, że ty ogarniesz się
2: Ciebie
1: sam.
2: Nie ogarnę, Rafał.
1: Dobrze, to tyle.
2: Wystawimy tę walizkę później na jakiejś wspaniałej aukcji sztuki współczesnej jako instalację. Ja się domyślam. Myślę, że obiektów, tyle że związanych bardziej z fotografią, będzie więcej na wystawach fotofestiwalu. I to, ponieważ jest on jubileuszowy, 25, jako się rzekło, no to rzeczywiście jest potężną imprezą. Ja nie jestem w stanie opowiedzieć wam o wszystkim, co tam będzie. Mogę powiedzieć o tym, że są przynajmniej dwa główne miejsca, w których są wystawy, ale jest jeszcze ich co najmniej z 20 innych. Główne miejsca, jedno z nich we wspaniałym otoczeniu Księżego Młyna, dawnego robotniczego osiedla Karola Scheiblera, i tam jest Art Inkubator, w którym jest część wystaw, właśnie te główne. Część jest w Pałacu Biedermana, w galerii, w Miejskiej Galerii Sztuki. Jeszcze na przykład w zabytkowej pływalni Imka. Można po prostu przy okazji oglądania wystaw fotografii współczesnej na tym festiwalu zwiedzać miasto i wydaje mi się to bardzo ciekawe. Ostatnio rozmawialiśmy o Miesiącu Fotografii w Krakowie, tam też tak było.
1: Czym różnią się albo jakie są podobieństwa, jeśli chodzi o te dwie imprezy?
2: Ja myślę, że w dużym stopniu to są podobne opowieści, tylko każda właśnie jest snuta na innym, w innym miejscu, tak?
1: Na innym
2: te ścieżki
1: obszarze.
2: Na innym obszarze. I ten obszar też przynosi ze sobą określone, nie wiem, tematy. Czasami się dopełniają między sobą te imprezy. I też, co zauważyłam, właściwie chyba tak już wszędzie jest w tego typu przedsięwzięciach, że to nie jest wyłącznie czysta fotografia, tylko właśnie jest dużo tych obiektów, walizek wystawionych na przykład.
1: Rafałowi zazwyczaj. Przepraszam.
2: Filmów, też właśnie wideo, instalacji. I od takiego przepięknego multimedialnego wydarzenia w ogóle zaczyna się wszystko. Mianowicie z jednej strony mamy właśnie ośmiokanałową, czyli właśnie nie ośmiokanałową, tylko ośmioekranową chyba taką wideo instalację Sir Johna Acrow, a wraz z nim muzycznie Hania Rani. Więc mamy obrazy, instalacje z obrazami i do tego muzykę, którą stworzyła Hania Rani, która na żywo ją wykona, która potem będzie odtwarzana. W Art Inkubatorze można oglądać całą masę międzynarodowych wystaw, które w dużej mierze mają temat ludzko-zwierzęcych kontaktów i takiego zanurzania się, mapowania trochę, gdzie jest nasze miejsce wśród świata przyrody, świata zwierząt, ale można też dowiedzieć się czegoś o AI i o tym, czym jest fotografia współczesna po AI. Bardzo szeroko jest to rozłożone. Tak jak hasło, sztuka, wspólnota, społeczeństwo, wszystko można w to włożyć.

0: dla mnie najważniejszy jest ten moment właśnie ludzko-zwierzęcy.
1: A będą jakieś wystawy poświęcone wybitnym fotografom?
0: Tak, jest amerykański fotograf Philip Montgomery, który... Jego czarno-białe fotografie właściwie tę ostatnią dekadę bardzo trudną w Stanach Zjednoczonych, tak po reportersku, bardziej klasycznie właśnie powiedziałabym, portretuje. No jest to dosyć wstrząsający obraz, no i taki ze środka, tak? Jakby gdzieś zobaczony przez człowieka, który jako reporter jest w różnych miejscach kryzysów, no i w pewnym sensie ten kryzys jest teraz tam również, albo być może stamtąd gdzieś rozpełza się w innych kierunkach. Więc można zobaczyć bardziej artystyczne wcielenia fotografii i takie powiedziałabym bardziej reporterskie, wszystkie na bardzo wysokim poziomie, do tego spotkania wokół książek fotograficznych, do tego muzyczny program z DJ-ami przez cały ten czas właśnie na Księżym Młynie w takiej przepięknej hali dawnej elektrowni Fuzja, gdzie również właśnie Hania Rani z Johnem Acrow występuje. No myślę, że można spokojnie od 18 do 28 czerwca chodzić po tej Łodzi, codziennie sobie wyznaczając jakiś kawałek.
1: A z dziećmi można chodzić?
0: Można chodzić. Chodzić tam, gdzie są jakieś momenty, powiedziałabym, kontrowersyjne czy trudne, no to jest taki obowiązek, że trzeba to zaznaczyć, co tutaj może być na przykład trudne w pokazywaniu dziecku, czy to zależy od rodzica. Rodzic bierze wtedy, czy opiekun odpowiedzialność, jest uprzedzony. No i wchodzi na własne ryzyko wtedy, ale no myślę, że na przykład londyńskie lisy, żeby oglądać, albo podwórkowe historie kotów, bo takie też są tam cykle, realizacje fotograficzne pokazywane chociażby właśnie na Tymienieckiej w Art Inkubatorze. Spokojnie można znaleźć takie wystawy, w których każdy poczuje się dobrze.
2: Proszę bardzo.
1: Od ilu co?
2: Od ilu lat jeździsz na ten festiwal?
0: Nie jeżdżę na niego co roku. Ja myślę, że to jest tak, że co parę lat na niego sobie trafiam i za każdym razem jestem właśnie jakoś zachwycona tym wędrowaniem. Bardzo chciałam się teraz pojawić 25 raz. To jest no, piękny jubileusz. No, w dodatku też mam taką przyjemność poprowadzić w niedzielę tam spotkanie z Nestorem Polskiej Fotografii, Wojciechem Plewińskim, bo dokument o nim będzie również pokazywane na tym festiwalu. No więc łączę tutaj przyjemne z pożytecznym. Trochę popracuję, trochę pooglądam.
1: Łódź pełna atrakcji. Anna Sańczuk.
2: W Łodzi też będzie.
0: Jako jedna z atrakcji, oczywiście. I walizka
2: Tyle trzeba
0: Rafała.
2: Było ciągnąć za język, żeby powiedziała, że tam będzie i będzie rozmawiała z...
0: Ciągnął i wyciągnął.
1: Zapraszamy na Łodzi. 25. edycja fotofestiwalu.
0: Na Łódź zapraszamy. Na Popłyńmy Łódź. Łodzią do Łodzi.
2: Ania Sańczuk była dziś naszym gościem. Powróci wkrótce za 25 minut po 15, czyli za 5 minut najważniejsze informacje w jedynce.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: To program Pierwszy Polskiego Radia i Nelly Furtado w utworze Do It. A ponieważ zbliża się godzina 15.30, to czas na skrót aktualności. Olaf Warzyński.
1: Amerykanie otwarci na utworzenie stałej bazy wojskowej w Polsce, informuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Przekazał to po rozmowie z szefem Pentagonu.
2: Otrzymałem oficjalną odpowiedź na mój list 29 maja.
1: Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. To 36-latek posługujący się gruzińskim paszportem. Zaprocentowała ciężka praca policji i służb.
3: Pozwoliła nam dotrzeć do tego sprawcy.
1: Mówił komendant główny policji Marek Boroń. Światowe rynki reagują na memorandum dotyczące zakończenia wojny USA z Iranem. Ceny ropy idą w dół.
4: Premia ryzyka będzie nam się zupełnie kurczyć, a sytuacja rynkowa będzie wracać do normy.
1: Wstępny dokument porozumienia przewiduje natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus oraz swobodny przepływ statków przez 60 dni negocjacji. W warszawskim szpitalu południowym szykują się kolejne dymisje. Dziś Rada Nadzorcza szpitala podejmie decyzję w sprawie odwołania dyrektorki do spraw medycznych. Sprawa ma związek z wynagrodzeniem 28-letniego koordynatora SOR-u, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Odzyskany pierścień Zygmunta Starego trafi do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Jedna z najcenniejszych pamiątek po polskim królu została zwrócona wczoraj przez Niemcy.
5: Jego wartość historyczna jest fenomenalna.
1: Pierścień został w 1939 roku zrabowany przez niemieckich żołnierzy. Zapraszam na pełne aktualności o 16.00.

0: 15:35. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Brawo, wszystko się zgadza. To teraz porozmawiajmy o nas.
0: Porozmawiajmy, tak.
1: O niespełnionych ambicjach,
0: nieczystych myślach i niezdrowej rywalizacji. Proszę państwa, moralność pani Dulskiej już w najbliższą sobotę trafi na deski Teatru Narodowego.
1: Dylematy moralne i wątpliwości, o których 120 lat temu opowiadała Gabriela Zapolska, dziś po prostu są tak samo aktualne.
0: I właśnie do spojrzenia na tę historię z dzisiejszej perspektywy zachęcą, mam nadzieję, państwa twórcy spektaklu.
1: Co ciekawe, w rolę tytułowej pani Dulskiej wcieliła się Małgorzata Kożuchowska, która nie dalej niż rok temu fantastycznie zagrała inną Anielę w serialu Aniela.
0: Tamta Aniela była dość odległa od tej Anieli.
1: A byłeś na spektaklu? Być może są bardzo
0: podobne.
1: Ale znam
0: moralność pani Dulskiej mniej więcej.
1: No tak, i moralność Anieli też. Dobrze, w każdym razie z Małgorzatą Kożuchowską spotkała się Marta Zienkiewicz.
2: Pani Dulska owładnięta jest obsesją kontroli. W czterech ścianach pierze brudy i buduje życie na pokaz. Takie, w którym trudno o niezależność, wolność czy miłość, bo ten dom to kryjówka, a momentami nawet ring, w którym zadaje się i otrzymuje kolejne ciosy.
3: Jesteś durna, durna! Młoda jesteś, nie wiesz co to świat! Byś miał pieniądze, to będziesz mocarna.
4: Daj ta matka chrzestna spokój.
3: Ta nie, będź ta już tam to przepadło. Teraz jedno, żeby cię nie skrzywdzili.
5: To przedstawienie w swojej formie będzie bardzo takim przedstawieniem autorskim. No nawet premiera będzie w sobotę, a my dzisiaj rano zrobiliśmy zupełnie inaczej, oczywiście za wskazówkami reżyserki, zupełnie inaczej pierwszy akt. Czyli mieliśmy lekki w głowie bałagan.
4: Daj. Chcę tylko nie dopuścić do skandalu, wiedzesz? Daj ci 1000 koron.
3: Co?
4: Proszę państwa, w tamtych czasach 1000 koron to było gospodarstwo rolne.
5: Wydaje mi się, że to jest świetne też w tym naszym zespole, że ten zespół jest taki z dużym takim szacunkiem dla artysty. Przychodzi artysta, który wnosi jakiś, proponuje nam swój świat i gdzieś wciąga nas w ten świat i w te swoje myślenie o teatrze i w te konwencje, która jest jemu bliska i że my za nim podążamy i to jest bardzo ciekawe, mimo tego, że czasami może być tak, że jakby to nie jest zbieżna wizja na przykład z naszym myśleniem o tym.

0: premiera spektaklu 120 lat temu. Które wątki tej historii pozostają dziś szczególnie aktualne?
1: To jest opowieść o rodzinie, to na pewno. I Ania tutaj zaproponowała na jakimś etapie naszych prób taką opowieść zaczerpniętą z księdza Tischnera a propos kryjówki. To są ludzie z kryjówki, czyli ludzie, którzy mają w swojej zamkniętej przestrzeni, w tym przypadku swojego mieszkania, jakieś swoje życie, jakieś pranie swoich brudów, jakieś niepoukładane relacje.
2: Boże mój drogi, czy ty chcesz ze skóry mnie obedrzeć, a mnie tu, w tym domu nieobdany z uczciwości?
1: To, co pokazują na zewnątrz po otwarciu drzwi, to ma być wizerunek nieskalany, wspaniały, czyli rodziny, w której wszystko świetnie funkcjonuje, w której ludzie się kochają, dzieci są ubrane, wykarmione, dobrze się uczą, grają na fortepianie, znają języki i tak dalej.
0: Reżyserka spektaklu Anna Augustynowicz zwraca uwagę, że to, co kiedyś kryło się pod takimi pojęciami jak filistra, kołtuna, mieszczucha, dziś bywa nazywane po prostu hipokryzją czy dysonansem poznawczym. Ale tak naprawdę to nie zmieniło się nic.
1: Jak sobie zaczynasz to analizować i wchodzić gdzieś głębiej w to, to patrzysz, no tak, ale rzeczywiście dzisiaj media społecznościowe, drogie, szkoły prywatne, ambicje rodziców dotyczące wykształcenia ich dzieci, to w jakiś sposób chcemy, żeby postrzegano nasze życie również prywatne i rodzinne, to jak chcemy, żebyśmy były postrzegane my kobiety, zadbane, nie starzejące się, zawsze świetnie zrobione paznokcie, super fryzura, makijaże, super modne ciuchy, no generalnie wszystko świetnie, zadowolony mąż, dom chodzi jak w zegarku, no czy tego się nie da zrobić, znaczy tak nie wygląda prawdziwe życie.
3: Proszę Państwa, pani Dulska aktualna w sferze mentalnej i teatralnej cały czas, zapraszamy do Teatru Narodowego na premierę.
4: Za 21 minut będzie godzina 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Jakiś, nie wiem, czy to już... Ja mam jakiś... O, mamy? Czy to szumiało naprawdę?
1: To szumiało naprawdę.
0: Trochę się przestraszyłem, proszę państwa. Szalejemy po Polsce dzisiaj. Byliśmy już w Augustowie, byliśmy w Łodzi. Czas na Poznań.
1: Do Poznania ruszą wszyscy ci, którzy chcą wziąć udział w tegorocznej odsłonie festiwalu Malta. Jedynka jest patronem medialnym tego wydarzenia. Bardzo nas to cieszy, bo to jest rzeczywiście taki festiwal, który łączy różne dziedziny sztuki. Łączy fantastycznych artystów i fantastyczne artystki. Zarówno te reprezentujące sztukę wizualną, jak i te tych twórców i te twórczynie, które reprezentują teatr, film, no i muzykę. I to wszystko w Poznaniu na Festiwalu Malta.
0: A mamy coś dla państwa?
1: Co mamy? Dobre słowo.
0: No, to chyba dużo.
1: To w dzisiejszych czasach dobre słowo na wagę złota, ale tak naprawdę mamy też zaproszenia na wyjątkowy koncert, na jedną z gwiazd muzycznych tegorocznej odsłony Malty Festiwal będzie Benjamin Clementine, artysta z Wielkiej Brytanii, który któregoś dnia obraził się na swój kraj i postanowił wyjechać do Francji.
0: I tak trafił do Poznania.
1: I tam jeszcze trafił na chwilę do metra, bo grał w metrze. Stamtąd go dopiero wyciągnięto na duże sceny, także na scenę Malty. Jeśli chcą państwo wybrać się 25 czerwca na koncert Benjamina Clementina, to nic prostszego, trzeba do nas napisać SMS na adres folder@polskieradio.pl. Festiwal Malta i Benjamin Clementine.
0: Powinni państwo chcieć, bo gdyby nie zatrzymywały nas obowiązki, to my z Ulą bylibyśmy tam
1: oczywiście
0: obowiązkowo.
1: Ale Marcin Kusy tam będzie, więc na pewno też relacje z tej części muzycznej festiwalu będą w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: No ale to nie wszystko, bo przypominamy o tym, że Lato z Radiem rozpoczyna się w sobotę. W sobotę w Bielsku-Białej się widzimy i świętujemy. Najpierw do południa audycje, pikniki, potem wielki koncert, który realizujemy z Telewizją Polską, a na tym koncercie między innymi formacja Nieżywych z Hubów i tutaj serdeczne życzenia dla Olka Klepacza, lidera tego zespołu, który dziś kończy...
0: Kolejnym jubilatem. Mhm. Jak to pięknie brzmi, pojutrze lato.

pod niebem szlaku koni falujących morskich traw. Każdy pragnie mieć marzenie, czemu nie? Mimo błahej tak tęsknoty palą mnie przyziemne cnoty.

0: Olek Klepacz nucił Ja i Ty, a teraz już zrobił się tłok, bo nie tylko Ja i Ty, czyli ja i Rafał Sławoń, ale też Michał Strzałkowski
1: czyli
0: do
1: on.
0: Nas dołączył. Ten trzeci.
1: Ten trzeci.
0: A właściwie ten drugi w tej sytuacji.
2: Co? No w sumie trzeci.
0: No dobrze, już nie wnikajmy, to my z Rafałem to raczej z matematyką nie
2: do trzech
0: brak.
2: Potrafimy zliczyć, już nie róbmy z siebie kompletnie.
0: Ale jak my jesteśmy dwoje...
2: To jest nas troje,
0: no właśnie.
3: Jak to mówią,
0: ich troje.
3: Takich troje, jak nas dwoje, to nie ma ani jednego, to coś moglibyśmy mnożyć. My będziemy w każdym razie w Ekspresie Jedynki po 16 też liczyć i to liczyć do wyższych wartości, bo nadciągają upały. Ponad 30 stopni będzie już niedługo właściwie w całej Polsce i to w niektórych miejscach dobrze ponad 30 stopni. A w Europie Południowej to ten upał już się zaczął, bo to w ogóle będzie taka ogólnoeuropejska fala upału, więc co się wydarzy w najbliższych dniach i jak sobie z tym radzą Włosi czy Hiszpanie, będziemy opowiadać, ale też do jednego upalnego miejsca zadzwonimy.
0: Powiedz to.
3: Na Półwysep Pelieszac, gdzie mieszka Robert Makłowicz. Myślę, że przedstawiać nie trzeba. Półwysep Pelieszac to jest oczywiście Dalmacja, południowa Chorwacja. No właśnie, wczoraj Chorwaci na mundialu zmierzyli się z Anglikami. Przegrali, ale po bardzo zaciętym meczu, a ponieważ to są chyba jedyni biało-czerwoni na tym turnieju. Indonezja nie gra, Monako nie gra. Jedyny kraj, który ma biały i czerwony na fladze, to Chorwacja w tym momencie. No i pytanie, czy tym Chorwatom w takim razie powinniśmy my tutaj z braku innych biało-czerwonych kibicować.
0: Michał Strzałkowski, zapraszam. A my pięknie dziękujemy. Rafał Sławoń
2: i Ula Kaczyńska,
0: Monika Góral i Krzysztof Sagan.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Największe gwiazdy,
5: a wśród nich
4: Big Day.
5: Formacja nieżywych schabów.
4: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
5: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
4: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
6: Wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską.
5: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca, Bielsko-Biała.
4: Transmisja koncertów TVP2 po 20
6: i na antenie radiowej Jedynki po 21.
5: Zapraszamy.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Bielsko-Biała, polska stolica kultury.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena

0: ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Lepiej na A4 na dolnośląskim odcinku między Legnicą a Wrocławiem. Drogowcy zgłaszają koniec utrudnień na 131 kilometrze. W okolicach Piotrowic mieliśmy pożar samochodu ciężarowego i w związku z tym zablokowany jeden pas kilka godzin. W stronę Wrocławia, jadąc od strony Legnicy, utworzył się tu bardzo duży korek. W pewnym momencie miał nawet 14 kilometrów. Teraz wiadomość jest taka, że korek zniknął i właściwie A4 jedziemy bez problemów. Do zdarzenia doszło między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie i tutaj rzeczywiście ten korek był bardzo długi, teraz już go nie ma. Kłopoty z przejazdem na A4 utrzymują się natomiast na małopolskim odcinku między Krakowem a Rzeszowem. Na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa na wysokości miejscowości Rzezawa między węzłami Bochnia-Brzesko jest niewielki zator, bo na 464 kilometrze mamy zdarzenie drogowe, zderzyły się dwa samochody osobowe i w związku z tym mamy zwężenie. Nieco lepiej sytuacja wygląda na Mazowszu na A2 przy wyjeździe z Warszawy w stronę Łodzi. Tu potężne korki utworzyły się na węźle Konotopa, a nawet przed nim, bo zarówno na S8, na S2, jak i na A2. Na A2 doszło do zdarzenia drogowego w miejscowości Duchnice i korki były na obwodnicy Warszawy i na S8 i na S2. W tej chwili korek bardzo długi utrzymuje się na S2, czyli południowej obwodnicy Warszawy. Zaczyna się na węźle Opacz, ciągnie po węzeł Konotopa i dalej po miejscowość Duchnice, to wszystko w stronę Łodzi. 452 kilometr, tutaj mieliśmy pożar samochodu osobowego, auto zostało oczywiście ugaszone, ale stoi cały czas i blokuje przejazd częściowo w stronę Łodzi.
3: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Marzena Godon
4: i Olaf Warzyński. Dobra wiadomość w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Amerykanie są za, mówi szef MON-u.
5: Dyrektor do spraw medycznych Szpitala Południowego w Warszawie może stracić pracę. To pokłosie afery z ogromnymi zarobkami koordynatora SOR-u.
4: Światowe rynki reagują na memorandum dotyczące zakończenia wojny USA z Iranem. Ceny ropy idą w dół.
5: Jest pozytywna odpowiedź z USA.
4: Amerykanie są zainteresowani rozmowami z polskim rządem na temat stałej bazy swoich wojsk w naszym kraju.
5: Deklarację taką słyszał dziś w Brukseli minister Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie obrad szefów obrony państw NATO.
4: Na dobrą wiadomość przekazał mu szef Pentagonu Pete Hegseth.
5: Więcej na ten temat Agnieszka Drążkiewicz, która była w kwaterze głównej NATO.
6: To historyczna chwila, mówił po obradach w kwaterze głównej i po spotkaniu z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem, szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
7: Co dzisiaj wynika z tej decyzji? Jest zielone światło. Polska jest gotowa inwestować, Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję. Będziemy współdziałać z wojskami amerykańskimi, które oceniają określone lokalizacje.
6: Teraz czas na spokojną rozmowę o szczegółach, dodał minister. Kiedy, gdzie i jak wielu amerykańskich żołnierzy pojawi się nad Wisłą, zależy już od Stanów Zjednoczonych. Z kwatery głównej NATO Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Polska deklarację z gotowością do rozmów o stałej amerykańskiej bazie wysłała za ocean pod koniec maja.
5: W ostatni wtorek obradował na ten temat Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego.
4: A potem rząd przyjął uchwałę, która upoważnia szefa MON-u do dalszych rozmów ze stroną amerykańską na ten temat.
5: Policja zatrzymała mężczyznę z gruzińskim paszportem podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej.
4: 36-latek wpadł na jednej z posesji w Piastowie w powiecie pruszkowskim.
5: Podczas obławy mężczyzna próbował uciec, mówi komendant główny policji, generał inspektor Marek Boroń.
8: Weszliśmy do wszystkich pomieszczeń w tym hostelu, więc nie była możliwa ucieczka, a taka próba tej osoby była. W związku z powyższym mamy też materiał, który zakłada, że osoba podejrzana jest sprawcą tego zabójstwa.
4: Śledczy będą wnioskować o tymczasowy areszt dla zatrzymanego mężczyzny.
5: Do zabójstwa, przypomnijmy, doszło w poniedziałek. Zastrzelony Rosjanin to artysta, był krytykiem Władimira Putina.
4: W warszawskim Szpitalu Południowym szykują się kolejne dymisje.
5: Sprawa ma związek z wynagrodzeniem 28-letniego lekarza, koordynatora SOR-u, który w ciągu roku zarobił ponad

0: nad 1,5 miliona złotych.
1: Dziś ma zapaść decyzja w sprawie odwołania dyrektorki do spraw medycznych Agaty Kusz-Rynkun. To ona zatwierdzała grafiki lekarza Dawida Kacprzyka oraz wystawione przez niego faktury. Z najnowszych informacji wiemy, że Kacprzyk zaczął zwracać pieniądze na konto szpitala. Cała sytuacja budzi jednak spore emocje w Polakach.
2: No uważam, że to po prostu jest jakieś niedopilnowanie przez władzę takiej sytuacji.
3: Bardzo dobrze, że to robi, to na pewno jest krok w jakąś dobrą stronę. Chwała mu za to, że stara się w tej sytuacji zachować uczciwie.
1: Od 15 czerwca Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury, a na konto szpitala wróciło 0,5 miliona złotych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
4: Ropa tanieje.
0: Tak, rynki reagują na memorandum dotyczące zakończenia wojny z Iranem, które w formie elektronicznej zostało podpisane wczoraj przez prezydenta USA oraz prezydenta Iranu.
4: Wstępny 14-punktowy dokument porozumienia przewiduje natychmiastowe zniesienie blokady cieśniny Ormus oraz swobodny przepływ statków przez 60 dni negocjacji.
0: To droga do normalizacji sytuacji na rynku ropy, mówi Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl.
5: Jeśli ta sytuacja nie zostanie w żaden sposób zakłócona, to siłą rzeczy myślę, że ta premia ryzyka będzie nam się zupełnie kurczyć, a sytuacja rynkowa będzie wracać do normy. I co za tym idzie, będzie także zmieniać się również sytuacja cenowa na rynkach światowych. To też z kolei dla Polski będzie istotne o tyle, że pakiet CPN zapewne z tego powodu zostanie właśnie wygaszony.
4: A na razie jeszcze w ramach pakietu CPN ceny paliw jutro będą niższe niż dziś.
0: Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, a benzyny 98 6 zł i 66 groszy.
4: Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł 20 za litr.
6: To są aktualności jedynki.
0: W 1939 roku zrabowali go żołnierze Wehrmachtu. Wczoraj został zwrócony przez Niemcy.
4: Pierścień Zygmunta Starego trafi do Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
0: To jedna z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, mówi Dariusz Nowacki z Zamku Królewskiego na Wawelu.
7: Na palec lewej ręki królowa Bona założyła go Zygmuntowi Staremu, kiedy leżał w trumnie. No jego wartość historyczna jest fenomenalna.
4: Niemcy zwróciły nam pierścień razem z fragmentem rękopisu Gaudemater Polonia i 11 miniaturami kolejowymi.
0: Odzyskane dobra zostaną jutro zaprezentowane w Warszawie.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Czas na wiadomości sportowe. Tomasz Kowalczyk. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Ukrainą 3-1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. W tabeli Ligi Narodów biało-czerwone dopisały sobie komplet punktów i na moment zrównały się z czwartymi Włoszkami. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego wygrały jednak przed chwilką z Serbkami 3-2 i wskoczyły na pierwsze miejsce. Polki zatem na piątej pozycji. Dziś wieczorem przed nami następne spotkania Mistrzostw Świata. O 18:00 mecz Czechy RPA w grupie A. Z kolei w drugiej kolejce grupy B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. Obie drużyny zremisowały pierwsze spotkania i liczą na korzystny wynik, który wzmocni szansę na awans do fazy pucharowej. Były piłkarz Łukasz Gikiewicz analizuje sytuację obu ekip.
9: Szwajcarzy nie potrafili dobić Katarczyków, Bośniacy mieli również sytuację, żeby dobić Kanadyjczyków. Nie strzelili, obie reprezentacje zostały skarcone i zremisowało to spotkanie. No i oni sobie zdają sprawę, że dzisiejsze spotkanie to może spowodować, że która reprezentacja wygra, to na pewno wyjdzie do dalszej fazy tego turnieju. I czekamy na Edina Dzeko, który wraca po kontuzji. W pierwszym meczu nie był w pełni prawny do dyspozycji selekcjonera Barbareza, ale dzisiaj najprawdopodobniej wyjdzie. A wiemy, ile znaczy dla tych chłopaków, dla tego narodu i dla samego selekcjonera ten zawodnik. A Szwajcarzy po tym meczu z Katarczykami słabsza atmosfera, trener Jakin na konferencji już nie jest tak pewny siebie i oni zdają sobie sprawę, że zawiedli.
8: Początek spotkania o 21:00. O północy mecz Katar-Kanada, z kolei o 3:00 bardzo ciekawe spotkanie z udziałem gospodarzy. Meksyk podejmie Koreę Południową.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
4: Najmniej chmur po południu na wschodzie. Najwięcej na zachodzie i południowym zachodzie. I tam też przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18 stopni w Elblągu, 24 w Szczecinie i

0: i w Lublinie. Najcieplej w Legnicy 27. Ciśnienie w Warszawie 1006 hektopaskali.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
7: Zdrowit. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Autopromocja. Wielkie wydarzenie teatralne w Sopocie.
13: Drodzy słuchacze, zapraszamy na jubileuszowy 25. Festiwal Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. Dwa teatry Sopot 2026. W dniach 19-22 czerwca. Przygotowaliśmy dla Państwa cykl słuchowisk na żywo, prezentacje słuchowisk konkursowych oraz spotkania z gwiazdami. Czekamy na Państwa w Sopocie. Zapraszam i pozdrawiam, Danuta Stenka.
4: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: To ja jeszcze dodam, że w piątek po 20 w Radiowej Jedynce specjalna audycja właśnie z Sopotu, z festiwalu Dwa Teatry. Już teraz Państwa zachęcam do tego, żeby posłuchać. Będzie wielu znanych Państwu z radioodbiorników i telewizorów aktorów, a wszystko to przygotowuje Martyna Podolska. A na razie na zegarze 16.11 i właściwie to za parę sekund to będzie już 16.12.
1: Ekspres Jedynki.
0: Czyli najwyższy czas zacząć naszą

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Przygotowałem dla Państwa trzy tematy. Dowiemy się, czy czeka nas rewolucja z weryfikacją wiedzy z biologii. Opowiem o edukacyjnym programie krewniaków, który ma uczyć najmłodszych wiedzy o krwi. A już za chwilę opowiem, czym jest testowany, na razie tylko w Stanach Zjednoczonych, plaster ultrasonograficzny. Artur Wolski, proszę posłuchać, bo naprawdę warto.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Porozmawiamy o roli diagnostyki w prowadzeniu ciąży, w warunkach fizjologii, ale także i w patologii ciąży. Jest ku temu okazja, dlatego że ukazała się taka informacja naukowa, że mamy zupełnie nowe narzędzie do diagnozowania pań właśnie w czasie ciąży. I o tym też Państwu opowiemy. Przedstawiam naszego eksperta, jest nim w radiowej jedynce, pan doktor habilitowany nauk medycznych Jacek Sieńko. Pan jest ginekologiem, położnikiem, ginekologiem, onkologiem. Pan pracuje w szpitalu klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. I reprezentuje pan także Warszawski Uniwersytet Medyczny.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, jakie parametry są naprawdę bardzo ważne, takie istotne i dlaczego do oceny rozwoju płodu i zachowania bezpieczeństwa matki?
2: Kiedy mamy do czynienia z opieką nad kobietą ciężarną, tak naprawdę mamy dwóch pacjentów. Płód, dziecko, a także mamy. Tych parametrów jest bardzo wiele i właściwie nie można tak powiedzieć, że jeden jedyny, któryś jest najważniejszy, bo zarówno przyrost masy ciała, matki w ciąży, pomiar ciśnienia tętniczego, parametry badań dodatkowych, jak choćby morfologii, czy badania ogólnego moczu, jak i też innych badań biochemicznych.
1: Czy chociażby poziomu cukru.
2: Tak, glikemia, one wszystkie nie ustępują sobie, jeżeli chodzi o wagę problemu, bo każda nieprawidłowość może być zalążkiem, początkiem, symptomem, sygnałem jakiejś toczącej się patologii, co do której nie będziemy mieli pewności, jak ona jest poważna i jakie może przynieść konsekwencje dla matki i dla płodu.
1: Ale to bardzo dobrze, że jest aż tyle różnych badań, które wykonujemy w czasie ciąży, dlatego że mamy też gwarancję, że pacjentka, ciąża, dobrostan zdrowia dziecka, które jeszcze się nie narodziło, ale jego rozwój i zdrowie matki jest dobrze monitorowane i sprawdzane, prawda?
2: Jak najbardziej tak. Ciąża to stan dynamiczny. Ona powinna być monitorowana przez cały okres jej trwania. Oczywiście wykonanie pewnych badań w pewnych okresach ciąży warunkuje ze strony płodu choćby to, że badanie USG pierwszego trymestru ma trochę inne cele niż na przykład badanie USG wykonywane między 18 a 22 tygodniem. To pierwsze jest trochę takim badaniem rozpoznawczym. Określa też ryzyko pewnych aberracji chromosomowych. W tym drugim już bardzo szczegółowo ocenia się morfologię płodu pod kątem wystąpienia, mam nadzieję najczęściej wykluczenia pewnych wad. Trzecie USG wykonywane około 28-32 tygodnia to USG takie czysto już położnicze, szacujące głównie masę, wzrastanie płodu, objętość płynu owodniowego i inne parametry też warunkujące, określające dobrostan płodu. Tu mówię oczywiście o badaniach w ciąży fizjologicznej, bo w każdej ciąży powikłanej, ciąży patologicznej ten scenariusz jest inny i często unikalny dla danej patologii.
1: Bardzo dziękuję, że pan właśnie wspomniał o badaniach ultrasonograficznych, dlatego że ta nowinka technologiczna, o której chcemy dzisiaj państwu opowiedzieć, właśnie związana jest z USG, dlatego że mamy takie nowe narzędzie testowane w Stanach Zjednoczonych. To jest taki plaster ultrasonograficzny do tak zwanego długotrwałego obrazowania.
2: Zapewne ma pan redaktor na myśli prototyp opracowany przez zespoły wiodących uniwersytetów Stanforda, kalifornijskiego, a także brytyjskiego University of Oxford. Od dawna staramy się przekazać pewne dane na temat dobrostanu dziecka zdalnie, czyli telemetrycznie, tak żeby te dane spływały regularnie, tak żeby kobieta, która ma utrudniony dostęp do szpitala,

0: czy przychodni przyszpitalnej, bo mieszka gdzieś daleko, mogła regularnie przekazywać te informacje.
1: No umożliwia to chociażby telemedycyna.
0: To właśnie jest telemedycyna. I telemedycyna w zakresie kardiotokografii, czyli monitorowania serca płodu, właściwie ona może nie jest bardzo rozpowszechniona, ale dzisiaj nie jest już żadnym eksperymentem badawczym, tylko jest po prostu jedną ze stosowanych metod. Pewne eksperymenty badawcze dotyczące oceny na przykład aktywności ruchowej płodu, my sami też nawet w klinice przy ulicy Karowej prowadziliśmy wspólnie z Politechniką Warszawską. Natomiast ten prototyp, o którym pan redaktor mówi, to jest taki projekt, w którym naukowcy postanowili przykleić taki plaster, na którym są takie powiedzmy mikrogłowice, które monitorują, które są w stanie przeanalizować przepływ krwi w tętnicy pępowinowej. Generalnie przepływ krwi w tętnicy pępowinowej służy, tak najprościej mówiąc, do oceny wydolności łożyska. Także może być to w jakiś sposób użyteczne, szczególnie w ciążach powikłanych, nadciśnieniem, cukrzycą, w ciążach zagrożonym, upośledzonym wzrastaniem płodu.
1: Ja myślę, że to badanie przy użyciu na razie tego urządzenia prototypowego jest o tyle wygodne, że przyklejony plaster nie wiąże pacjentki z urządzeniem do USG. Może się normalnie poruszać. Poza tym jest to monitoring stały, bo przecież te wszystkie pomiary są zapewne właśnie dzięki telemedycynie przekazywane bezpośrednio do położnika, który to kontroluje, śledzi i ma wiedzę na bieżąco, co się dzieje. I ciągle.
0: Tu zwrócił pan redaktor uwagę znów na bardzo ważną sprawę. Ciągłe monitorowanie. No, te przepływy naczyniowe to my możemy wykonać w warunkach szpitalnych, czyli kiedy pacjentkę hospitalizujemy raz, dwa razy dziennie, chociaż tak najczęściej to robimy co któryś dzień i już. Natomiast tu wchodzimy w trochę inną jakość, czyli pewnego monitorowania ciągłego. Oczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie zastąpi rutynowego badania USG, badania USG z dobrym stanem płodu. To jeszcze nie jest tak, że mamy przełom i wszystko się zmieni i już dzisiaj nikt nie będzie chodził do szpitala, bo każdy sobie podłączy plaster. Absolutnie nie. Po pierwsze jeszcze nie wiadomo, jak przeprowadzone będą badania kliniczne. Na razie zrobiono prototyp, wiadomo, że to działa. Kiedy będą przeprowadzone badania kliniczne, to czy są osiągane korzyści dla matki, dla płodu wynikające z tego typu badania? A jeżeli te korzyści zostaną wykonane, no to później cała długa droga, żeby opracować pewne zasady, przede wszystkim do kogo będą adresowane takie badania i wreszcie jakie będą kryteria analizy tych badań. To jest jeszcze długa droga.
1: I bardzo skomplikowana, dlatego że zawsze te badania kliniczne są oceniane bardzo skrupulatnie, zanim zapadnie decyzja, tak, to jest dobre rozwiązanie, to jest albo dobry lek, albo nowy rodzaj terapii, albo nowa metoda terapeutyczna, na którą się decydujemy i będziemy ją leczyć, bo pamiętajmy, że to jest jednak odpowiedzialność za czyjeś życie.
0: Tak, a należy jeszcze pamiętać, że dodatkowo badania kliniczne w ciąży u ciężarnych, one są szczególnie trudne, bo tu mamy do czynienia jeszcze z drugim małym człowiekiem i jakby ta etyka tych badań jest, no ona jest zdecydowanie bardziej wymagająca.
1: Ale myślę, panie doktorze, że to może być bardzo dobre takie badanie wspomagające, szczególnie dla pań, które mieszkają z dala od dużych ośrodków miejskich, gdzie są szpitale, gdzie jest dostęp do lekarza bardzo łatwy, są kliniki, ale jak ktoś mieszka w małej miejscowości, na wiosce, w której żyje kilka raptem osób, no to taki kontakt i takie monitorowanie i świadomość dla samej matki, ale też dla lekarza, że ma stały monitoring nad pacjentką jest no, naprawdę ogromnym zyskiem.
0: Ale rzeczywiście, jak najbardziej. No, spróbujmy teraz na chwilę przenieść do takiego świata bardziej idealnego, że nie będziemy się martwili o to, czy będzie miał kto to obejrzeć, czy są zasoby, czy zostanie to wprowadzone do tam koszyka świadczeń i tak dalej, bo wiadomo, że to wszystko jest długi, skomplikowany proces, wymaga dowodów naukowych i tak dalej. Ale załóżmy, że to wszystko by się udało, to jak najbardziej. To poprawia jakość tejże opieki i stwarza nadzieję też na lepszą opiekę, a więc mniej tych niepowodzeń położniczych, a niepowodzenie położnicze, no to jest często no, bardzo poważna sprawa, żeby nie powiedzieć, że może być to i tragedia dla rodziny. Także temu to wszystko służy i po to naukowcy pochylają się nad tym tematem.
1: Naszym ekspertem był pan doktor habilitowany nauk medycznych Jacek Sieńko. Pan jest ginekologiem, położnikiem, ginekologiem, onkologiem. Pan pracuje w Szpitalu Klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie. A także reprezentuje pan Warszawski Uniwersytet Medyczny. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Czy można ciekawie i skutecznie edukować dzieci z idei krwiodawstwa i wiedzy o krwi? O tym opowiem za chwilę.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Proszę Państwa, Polska może pochwalić się silną tradycją honorowego krwiodawstwa i przypomnę, że według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku 651 tysięcy osób oddało krew, co przełożyło się na 1,5 miliona donacji krwi i jej składników. A krew to lek, który bardzo często ratuje życie, stąd tak ważną sprawą jest również edukacja w zakresie naszego zdrowia oraz pomaganie innym. No i warto, aby taka popularyzacja wiedzy zaczynała się już od lat najmłodszych. I tak powstał specjalny program w tym celu, o którym opowiedzą pani Katarzyna Welinow, założycielka oraz prezeska zarządu krewniacy.pl. I pani jest jedną z autorek książki Liga Krewniaków, bohaterów Masz we krwi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i z nami jest też lekarka, pani doktor Agnieszka Szymczyk, specjalistka hematologii. Witam panią doktor.
3: Dzień dobry państwu.
0: Czym jest Liga Krewniaków? Bo przecież to nie tylko książka, ale także ten właśnie autorski program edukacyjny, prawda?
2: Tak, wychodzimy z założenia, że z dziećmi, z najmłodszymi trzeba rozmawiać otwarcie o sprawach ważnych, takich jak zdrowie, jak pobieranie krwi, o tym, co to jest w ogóle krew. No i właśnie z tego powstał program edukacyjny Liga Krewniaków, a filarem tego programu jest właśnie książka Liga Krewniaków, bohaterów Masz we krwi. Odczarowujemy w ten sposób krew, żeby dzieci zobaczyły, że w swoim ciele, w organizmie mają super bohaterów, małych, cichych, których nie widać na co dzień, ale którzy każdego dnia robią wielkie rzeczy dla naszego zdrowia. No i stąd opowieść o czerwonych krwinkach, białych krwinkach i płytkach krwi, które właśnie mają swoje wyznaczone zadania i codziennie dzięki pracy tych super naszych bohaterów możemy biegać, skakać, bawić się i to oni właśnie dbają o stan naszego zdrowia.
0: Przyniosła pani do studia radiowej jedynki właśnie tę książkę i proszę państwa, powiem tak, jest ona śliczna, kolorowa i właściwie trochę przypomina komiks, no ale przecież pamiętajmy, że ta akcja informacyjno-edukacyjna o krwi, o bardzo poważnych sprawach skierowana jest do dziecka, do małego dzieciaka, w którym chcemy zaszczepić tę ideę przede wszystkim wiedzy, ale też tę potrzebę dzielenia się tym, co mamy najcenniejszego, czyli naszym zdrowiem i naszą krwią, tak? Dobrze rozumiem ideę?
2: Tak, jak najbardziej. Dlatego, że krew jest tym niesamowitym płynem, który mamy w sobie i który jest jedynym lekiem, takim, którym bez uszczerbku dla naszego zdrowia możemy podzielić się z drugim człowiekiem. I rozmowy na ten temat już z najmłodszymi

0: nie muszą być straszne. Tak, słowo krew być może dzieci w pierwszej chwili przeraża, bo kojarzy im się z tym, że się skaleczą i ta krew leci, jest rana, która trochę boli, piecze, ale z drugiej strony, jeżeli pokaże im się, co ta krew dla nas robi każdego dnia, to zamienia się to w fascynującą przygodę, którą dzieci bardzo chętnie poznają i bardzo chętnie później opowiadają o tym swoim kolegom i koleżankom.
1: Pani doktor, proszę nam przypomnieć, ile tego leku, tej krwi mamy w sobie i jak pani rozmawia o krwi, gdy pani pacjentem jest dziecko.
2: No właśnie, jestem hematologiem dorosłych, więc na co dzień nie pracuję z dziećmi, chociaż czasami zdarza się tak, że na naszej poradni przychodzą nasi pacjenci razem ze swoimi dziećmi. Często są to młode kobiety. I tak naprawdę w Polsce niezwykle ważne jest propagowanie właśnie dawstwa, ponieważ z krwią, również z wizytą u hematologa kojarzą się same negatywne emocje. Tak naprawdę wiedza na temat chorób hematologicznych w Polsce jest niewystarczająca. Statystyki mówią, że większość osób pytanych o choroby hematologiczne myśli o białaczce, rzadziej chłoniaku.
1: I koniec, tak.
2: Natomiast pytane również, w jaki sposób leczymy pacjentów, zwykle z hematologią kojarzy się przeszczepienie szpiku, tak? Natomiast tak naprawdę bardzo mało mówi się w mediach o nowoczesnym leczeniu hematologicznym, nowoczesnej diagnostyce i o tym, jak jest to niezwykle, niezwykle ważne.
1: No właśnie, bo dzięki postępowi wiedzy medycznej i współczesnej, nowoczesnej medycynie w hematologii dokonał się niesamowity postęp i naprawdę pacjentom już możemy pomóc.
2: Dokładnie tak. Jeszcze jak ja zaczynałam pracę, dostęp do terapii był bardzo ograniczony i tak naprawdę w większości przypadków czas przeżycia naszych pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym czy pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową i niekorzystnymi czynnikami genetycznymi, takimi jak delecja genu 17P, skutkowała bardzo krótkim przeżyciem. Aktualnie leczymy pacjentów nowocześnie. Nasi pacjenci żyją coraz dłużej. Bardzo często w hematologii nie stosujemy już klasycznej chemioterapii, tylko leczenie celowane. Mamy terapię CAR-T, przeciwciała bispecyficzne. Więc hematologia bardzo, bardzo się zmieniła, ale też musimy pamiętać o tym, że są sytuacje, w których nie możemy skutecznie leczyć pacjenta, jeżeli nie mamy dostępu do preparatów krwi. I tak naprawdę bardzo często nie jesteśmy w stanie przeprowadzić pacjenta bezpiecznie przez procedurę przeszczepową, czy przez intensywne leczenie, na przykład ostrej białaczki, które nadal leczymy klasyczną intensywną chemioterapią, bez przetoczenia koncentratów krwinek czerwonych, krwinek płytkowych. Więc o tym musimy pamiętać.
1: I stąd tej krwi rzeczywiście nam potrzeba i cały czas pamiętajmy, że nie jest to tylko czerwony płyn w ilości około 5 litrów, tak?
2: Dokładnie, dokładnie tak. Oczywiście to zależy też od naszej masy ciała, bo drobna kobieta, która waży 50 kg, będzie miała zdecydowanie mniejszą objętość krwi krążącej niż rosły mężczyzna, który waży na przykład 150 kg, tak? Ale średnio jest to około 5 litrów krwi.
1: No i ta krew jest też lekiem i darem życia. Komuś możemy, jeżeli jesteśmy takim krwiodawcą, to możemy ten lek ofiarować, prawda?
2: Dokładnie tak.
1: No dobrze, a wracamy do tego programu edukacyjnego. Jak ta książeczka, jak pokazuje praktyka, jak mają Państwo takie spotkania z tymi dzieciakami, jak one reagują z tym oswajaniem się tego trudnego tematu krwi, bólu, czasami rany, która gdzieś dziecku tam siedzi w głowie, że jak się skaleczy, to ta krew się leje, no i to nic przyjemnego nie jest. To jak o tym opowiadać, żeby to dziecko chciało w ogóle z nami podjąć taki temat?
0: No właśnie poprzez przygodę i zabawę, poprzez to, co dzieci rozumieją, potrafią sobie wyobrazić, łatwiej im zrozumieć właśnie, że tematy ważne nie muszą być straszne. Pokazujemy to, że czerwone krwinki biegają po naszym organizmie, a właściwie poruszają się jak super szybkie samochodziki po wszystkich właśnie drogach naszego ciała. Porównujemy to do autostrady.
1: I żyły to takie właśnie drogi szybkiego ruchu,
0: dokładnie,
1: a niektóre jak autostrady.
0: Dokładnie. Są i drogi takie osiedlowe, wąziutkie, gdzie te krwinki też się przedostają. Więc dzieci jakby wyobrażają sobie w taki prosty sposób, jak ta krew funkcjonuje. Białe krwinki, które walczą z wirusami. Tu na przykład mamy taką

0: zabawę, że dzieci ustawiają się w kółeczku. Ktoś z naszych właśnie krewniaków trzyma napompowany balon, który sugeruje wirus, a dzieci w momencie, kiedy się zbliżają coraz bardziej do tej osoby, balon nagle pęka. Więc to jest takie pokonanie wirusa w sposób, który do dzieci trafia bardzo prosto. Płytki krwi z kolei, jako te nasze naturalne plasterki, które zasklepiają właśnie rany, budujemy z rączek, budując takie właśnie naturalne mury, żeby dzieci zrozumiały, jak te płytki krwi funkcjonują.
1: Brzmi to trochę jak opowieść i przepis na dobrą zabawę, no ale pamiętajmy, że na końcu jest bardzo szczytny cel, głównie edukacyjny, informacyjny, żeby w dziecku zaszczepić taką wiedzę i świadomość, że to jest bardzo ważna sprawa i jak ono będzie dużo wiedziało, to ja myślę, że takie dziecko będzie też doskonałym edukatorem w domu, bo jak ono wróci po takiej zabawie i będzie się chciało pochwalić swoją wiedzą, to ono już tak przeegzaminuje wszystkich członków rodziny, że oni muszą zdać egzamin z krwi i z krwiodawstwa.
0: Dokładnie tak. Najbardziej taka optymistyczna informacja jest taka, że dzieci właśnie po tej zabawie od razu mówią, że one już by chciały oddawać krew, bo to musi być fantastyczne. Więc to świadczy o tym, że właśnie dzięki takim programom uda nam się wychować pokolenie dzieci, które są odpowiedzialne, świadomie, wiedzą, co to jest krew i do czego służy i być może właśnie będzie więcej takich młodych ludzi, którzy po skończeniu 18 roku życia właśnie uczczą wejście w dorosłość tym, że zaczną oddawać krew.
1: I proszę Państwa, o tym programie edukacyjnym, który poprzez zabawę uczy rzeczy bardzo ważnych i o tym, że krew jest lekiem i że w ogóle należy dbać też o swoje zdrowie, bo żeby być krwiodawcą, to musimy być zdrowi, przebadani. Opowiedziały dzisiaj w Eurece dwie panie. Katarzyna Welinow, która jest założycielką oraz prezeską zarządu Krewniacy. Jest pani właśnie jedną z współautorek książki Liga Krewniaków Bohaterów Marz we Krwi oraz pani doktor Agnieszka Szymczyk, specjalistka hematologii. Bardzo panią dziękuję.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze Państwa do tego, żeby wejść na stronę ligakrewniaków.pl, bo tam właśnie mamy wszystkie informacje na temat programu edukacyjnego.

0: Ciekawe, proszę Państwa, czy nasza wiedza z biologii o budowie komórki będzie wymagała pilnej weryfikacji, a sprawa zaraz się wyjaśni.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: U nas w Eurece przedstawiam eksperta, który oderwał się od pisania pracy doktorskiej. Witam pana Michała Białobrzeskiego. Pan jest biofizykiem molekularnym i związany jest pan z Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jest takie powiedzenie, że życie jest najlepszą, najwspanialszą formą białka, czyli takiego podstawowego składnika budulcowego organizmów. No ale, proszę państwa, podobno szykuje nam się rewolucja komórkowa, bo długo ignorowane struktury zmieniają nasze rozumienie mechanizmów życia. No to ja bym bardzo chciał, myślę, że nasi słuchacze też

0: dowiedzieć się, o jakie struktury chodzi, bo podobno są jakieś kleiste grudki zwane biomolekularnymi kondensatami. No, brzmi tajemniczo, zamieniamy się w słuch. Proszę nam powiedzieć, o co to chodzi.
1: Panie redaktorze, tak, to prawda, zajmuję się komórkową rewolucją XXI wieku. Mój projekt był poświęcony takiemu procesowi, który znamy od dawien dawna. Każdy w zasadzie operuje z tym procesem codziennie, czy to w kuchni, czy jak wychodzimy sobie na spacer. I ten proces nazywany jest separacją faz ciekłych. W zasadzie tą separację faz, no, widzimy na niebie. To, że obserwujemy chmury, no to jest separacja faz. Panie redaktorze, na przykład jeżeli jemy rosół, no to na rosole widzimy takie oczka, prawda, z tłuszczu. No jest to proces separacji faz. Od dawien dawna ten proces był znany fizykom. To, czego się nie spodziewaliśmy, to to, że ten proces ma miejsce również w komórkach. I to całkowicie zmienia nasze rozumienie o tym, jak działa komórka.
0: No dobrze, ale komórka to błona komórkowa, cytoplazma, jądro zawieszone w tej cytoplazmie. Rysowaliśmy na lekcjach biologii te komórki i potem gdzieś na studiach, jak ktoś miał biologię też. No a co tu się pozmieniało i gdzie ten biomolekularny kondensat siedzi w tej komórce?
1: Stąd ta rewolucja. Uczono nas, że każda najważniejsza organella, która pełni jakąś funkcję w komórce, musi być otoczona błoną. Można sobie to trochę tak wyobrazić jak taki zamek, który znajduje się w jakimś konkretnym miejscu, zamek w Czerwsku na przykład, tak? On oddzielony jest jakąś fosą, tak? Ustalmy, że ta fosa to jest ta błona. I to, co w tym temacie jest takie przełomowe, to fakt tego, że pewne struktury, pewne białka, które odkryto dosyć niedawno, znajdują się również w tej cytoplazmie, pływają sobie jako takie molekularne sznurówki. I te molekularne sznurówki kierują tym procesem separacji faz. To one doprowadzają do utworzenia się organelli, które w tym momencie nazywane są przez naukowców organellami bez błony.
0: No dobrze, ale sznurówki są po to, żeby je zawiązać i żeby się nie przewrócić i żeby but się trzymał. No ale wiele osób, może jest taka moda, nie wiąże tych sznurówek, tylko chodzi z takimi rozwiązanymi, bo to fajnie wygląda. No to te sznurówki w tych komórkach są powiązane, czy latają tak luźno?
1: Bardzo dobre pytanie. W zasadzie można je rozszerzyć już na samym starcie, ale zacznijmy od takich podstaw. Tak, odkryliśmy już 20, wydaje mi się, lat temu, że istnieją białka, które nie zachowują się w przestrzeni tej komórkowej jak sztywne struktury, tylko właśnie jak te molekularne sznurówki. Te molekularne sznurówki są elastyczne, mogą przybierać różne konformacje w przestrzeni i w zasadzie jak czemu jest łatwiej jakiemuś fragmentowi, który jest powiedzmy elastyczny i zachowuje się jak sznurówka, przedostać się z miejsca A do B? Pierwszą przewagą takich białek nieuporządkowanych, bo tak się one oficjalnie nazywają, czy też sznurówkowe białka, tak, jest to, że one mogą się dopasować elastycznie i mogą mieć różnych partnerów, w którym wchodzą w te kontakty. I pan mówi tutaj o wiązaniu. To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ nie dość, że te białka sznurówki potrafią wiązać innych partnerów, to jeszcze wiążą się między sobą. I teraz czasami ta zmiana i to wiązanie przez charakter utworzenia się tych właśnie kondensatów, kropli, no to prowadzą do pewnej patologii i doprowadza do pewnych chorób, bardzo ważnych chorób. Tak naprawdę, panie redaktorze, ja bym porównywał ten proces cały do takiego komórkowego flashmobu. Ładnych parę lat temu, bardzo popularne, bo w mediach społecznościowych takie nagrania, w których grupka ludzi się spotykała, wykonywała jakąś choreografię, taniec bądź jakiś taki show, który miał na celu zwrócenie uwagi przechodniów. Te osoby wydzielały się z tłumu, wykonywały tą choreografię, a następnie znikały. I to jest metoda działania tych organelli bez błony. One nie są cały czas częścią tej komórki. One pojawiają się wtedy, kiedy mają wykonać konkretną funkcję, a następnie znikają.
0: Białka do określonych funkcji, tylko zrobiłeś robotę, pyk, nie ma.
1: Tak. I tu jest
0: znikaj.
1: Dokładnie tak. I tutaj się pojawia właśnie ten temat i rewolucja, ponieważ czasami one nie znikają.
0: Ale to znaczy, że ta rewolucja polega na tym, że my w ogóle o tym nie wiedzieliśmy.
1: Dokładnie tak.
0: A kto narobił tyle szumu i tyle zamieszania w takich poukładanych już tych naszych szufladkach w rozumie o budowie komórki? No bo teraz nam się wszystko przewraca do góry nogami.
1: Słuszna uwaga zresztą. Tak, do pierwszego odkrycia tego, że mamy takie leiste organelle, które one się pojawiają i znikają, doszło w tym momencie dokładnie, wydaje mi się, 15 lat temu. Nie potrafiliśmy zrozumieć tego. Ale to nie jest też tak, że w naszej fundamentalnej wiedzy my wcześniej nie widzieliśmy, że coś innego może mieć też miejsce. Każdy z nas słyszał o takiej strukturze, która występuje w komórce, która się nazywa jąderko. No gdybyśmy teraz otworzyli sobie zwykłą książkę do nauki biologii, no znaleźlibyśmy hasło jąderko. Tylko no, nie znaleźlibyśmy opisu, jak to chodzi do tego, że to jąderko się tworzy, prawda? A jednak struktura tego jąderka jest skrajnie troszeczkę inna od

0: takiego jądra komórkowego, mitochondriów, retikulum endoplazmatyczne, to jest zupełnie coś innego.
1: Mitochondria, czyli nasze elektrownie.
0: Tak, więc my byliśmy w stanie zaobserwować coś na mikroskopach, jako naukowcy, ale niekoniecznie byliśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego się to pojawia.
1: Zgubił nas postęp, dlatego że mamy zbyt dokładne mikroskopy. Mikroskopy elektronowe. No kiedyś jak był zwykły mikroskop, który tylko powiększał trochę, no to mogliśmy zobaczyć to, co było potem do narysowania w zeszycie takim szkolnym. No a dzisiaj już się tak nie da.
0: To prawda. Przez lata mieliśmy problemy z metodami, w szczególności biofizycznymi, które służą do właśnie analizy takich też zjawisk. I ten problem jest szerszy. On będzie zawsze. Bardzo ciężko było naukowcom i wydaje mi się, że też po dziś dzień jest bardzo ciężko oderwać się od pewnych fundamentów, na których oparta jest nasza wiedza. A to trochę wymaga interdyscyplinarnego podejścia.
1: To już teraz wiemy, ale w jaki sposób ta nowa wiedza zmienia nasze rozumienie o funkcjach w ogóle komórki?
0: Przez lata wiedzieliśmy, co jest powodem choroby Alzheimera i na przykład stwardnienia bocznego zanikowego ALS. Dokładnie wiedzieliśmy, co jest skutkiem. Tworzą się złogi, włókna w komórkach nerwowych i to one doprowadzają potem do tej histopatologii tych komórek. No i do zmian, bardzo poważnych zmian. Zmian, które odbierają pamięć, odbierają osobowość, odbierają życie. Problem polega na tym, że nie wiedzieliśmy, jaka jest przyczyna. Przez lata były pewne hipotezy, nie zawsze słuszne. A teraz okazuje się, że za te zmiany odpowiedzialne są te krople białkowe. Odpowiedzialne są te białka nieuporządkowane, które lokalnie się spotykają, wykonują ten molekularny flash mob i niestety nie znikają. I tutaj pojawia się właśnie to, o czym pan zaczął tą rozmowę. No bo czy to dobrze, że one się ze sobą wiążą, czy źle? W tym przypadku źle. No bo to związanie doprowadza do tego, że one z powrotem nie wracają do roztworu, z powrotem się do niego jakby nie rozpuszczają. I to doprowadza do tego, że te krople zaczynają robić się bardziej żelowe, czyli już nie są ciekłe, są bardziej żelem, aż nagle zamieniają się w włókno. Czyli mamy tutaj przejście pomiędzy fazami, czyli innymi słowy, białko jest w stanie przechodzić różne stany skupienia.
1: Jest po prostu zwykły glut.
0: Tak. I ten zwykły glut jest na tyle dynamiczną strukturą i tak absorbującą działanie komórki lokalnie, że to on zaczyna sterować w pewnym momencie jej działaniem. I tu dochodzi do pierwszego absurdu. My myśleliśmy przez lata, właśnie mieliśmy te bardzo duże fundamentalne hipotezy badawcze i bardzo duże takie fundamentalne zasady, że jedno białko, jedna struktura, jedna funkcja. Tutaj przychodzi do głowy na przykład enzymy i klucz i zamek, prawda? Czyli nabierzemy konkretne leki na konkretne białko i to generuje konkretny efekt. A tutaj się okazuje, że przychodzi taki aktor, taki tancerz, który może mieć wielu partnerów i może mieć wiele funkcji i steruje bardzo poważnym procesem. I przez lata był traktowany jako produkt degradacji. Naukowcy mieli takie hipotezy, że to jest białko, które niedokończone jest, tak? I na pewno ulegnie zniszczeniu w czasie. No tutaj się okazuje, że ci aktorzy...
1: Dobrze się
0: i mają. Teraz obecnie wiemy, że 70% białek w komórkach eukariotycznych, czyli również w naszych komórkach, są nieuporządkowane. 70%.
1: Pytanie jest pewnie też kolejne. A może już znamy odpowiedź, dlaczego tak się dzieje? No bo jakbyśmy znali odpowiedź na to pytanie, no to wtedy już jest chyba prościej wymyślić taki patyk, który można wsadzić w szprychę i powiedzieć, o nie, nie ma takiego wiązania się i z tym, i z tamtym, i jeszcze z kimś. Zmiany tych różnych stanów poprzez te gluty chociażby i te kulki. Tylko chcemy, żeby to szło pewnym określonym torem.
0: Ja bym to porównał do Jacques'a Cousteau. Jacques Cousteau swoją książkę nazwał, że to jest czuły chaos. I to trochę tak jest w tym przypadku. Białko nie wie, że to jest proces fizyczny. Białko pełni ten pewien proces. I teraz dużo ludzi właśnie zadaje to pytanie, bo próbuje podejść do tego dokładnie w taki sam sposób, jak do przypadku jedna struktura, jedno białko, jedna funkcja. Tu się tak nie da. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy w stanie kontrolować na przykład pogody, prawda? Możemy mieć pewne przewidywania, jak ta pogoda jutro będzie wyglądała. Możemy widzieć, jakie mniej więcej będzie ciśnienie, czy spodziewamy się opadów, bądź nie. Ale to nie jest tak, że mamy magiczny przełącznik na stole, który tą pogodę nam zmieni. Tak samo jest w tym przypadku. My nie jesteśmy w stanie kontrolować tego procesu. Ale no, rada, jaką mógłbym udzielić na przykład komuś, no proszę się nie stresować. W wyniku stresu na przykład częściej dochodzi do tego zjawiska. Dlaczego? Bo komórka się kurczy, wszystko w środku się zatęża, więcej jest kontaktów między sznurówkami, więcej jest kropel białkowych. I więcej kropel białkowych to jest zwiększona tendencja na przykład do tworzenia tych włókien w komórkach nerwowych. Ale tutaj zadał pan to pytanie, jak to kontrolować, prawda? Nie jesteśmy w stanie, ale jesteśmy w stanie

0: przeciwdziałać skutkom? I to jest bardzo, wydaje mi się, że ciekawe i bardzo szerokie pytanie, bo tutaj wymaga to właśnie zmiany podejścia naszego myślenia do tego problemu. No to zaczynamy być tymi architektami tego komórkowego flashmobu, co się sprowadza do kierowania funkcjami komórki.
1: Ale widzę w tym też ogromny potencjał terapeutyczny, dlatego że poznanie jeszcze bardziej dogłębne tego zjawiska, tego co się tam dzieje i co te sznurówki wyprawiają w środku, w naszych komórkach, do tego, aby stworzyć nowe leki, nowe terapie, aby zrozumieć szereg chorób, które już są, a z którymi jeszcze dzisiaj radzimy sobie tak niekoniecznie dobrze, powiedziałbym trochę byle jak, zachowawczo jakoś, prawda? Myślę, że to się otwiera takie zielone światło.
0: Tak, ma pan redaktor rację. Rozszerzę to bardziej i być może odrobinę nadziei, w jaki sposób dochodzi do na przykład kontaktów między tymi sznurówkami. Tak? To są badania podstawowe.
1: W Polsce od badań podstawowych idziemy do aplikacji.
0: Dokładnie. I obecnie znajdujemy się w czwartej fazie testów, w tak zwanym fast tracku FDA w Stanach Zjednoczonych, pierwszego skutecznego leku na nowotwór żołądka. I ten pomysł na terapię, która była celowana w stronę kropel białkowych i przez 3 lata trwały wnikliwe prace nad badaniami, jak konkretny związek o bardzo skomplikowanej nazwie przeciwdziała tworzeniu się kropel białkowych, które stymulują progresję nowotworu żołądka. I biorąc pod uwagę ten narastający nowy bieg wydarzeń tak naprawdę odnośnie nowych terapii, skutecznych terapii, będzie pchał to nasze rozumienie jeszcze dalej.
1: Proszę Państwa, o rewolucji komórkowej opowiedział Michał Białobrzeski, biofizyk z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: I to już wszystko w dzisiejszej Eurece. Artur Wolski. Bardzo państwu dziękuję. A jutro audycję poprowadzi Katarzyna Kobylecka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: Bardzo często kryzys ma 2 etapy. Najpierw jest ten moment nagły. Wojna czy katastrofa, ucieczka, głód, zimno, brak leków, brak dachu nad głową. Wtedy trzeba działać szybko.
2: Karolina Wójcik-Kozłowska, prezeska Fundacji ADRA Polska.
3: Ale potem przychodzi 2 etap. Cichszy, mniej widoczny, ale równie ważny. Bo kiedy człowiek już jest bezpieczny, pojawia się pytanie, co dalej?
2: Misją Fundacji jest niesienie pomocy w kraju, jak i za granicą przez prowadzenie projektów z zakresu edukacji, zdrowia, źródeł utrzymania, pomocy rozwojowej i humanitarnej.
3: Pomagamy tam, gdzie potrzebna jest naprawdę pilna, ale nie znikamy po pierwszej pomocy. Pomagamy w sytuacjach kryzysowych. Fundacja organizuje m.in. transporty z pomocą humanitarną, wsparcie dla osób uchodźczych, działania integracyjne, edukacyjne i społeczne. Taka pomoc kojarzy nam się z czymś bardzo dużym, z tirami, akcjami kryzysowymi, wielkimi zbiórkami, ale w Fundacji ADRA najważniejszy jest człowiek.
2: Fundacja ADRA Polska to polski oddział Międzynarodowej Organizacji Humanitarnej ADRA, która działa w ponad 100 krajach na całym świecie.
4: Nasza fundacja zajmuje się dziećmi w krajach trzeciego świata i wsparciem ich edukacji.
2: Kinga Mroczkowska, prowadząca fundacyjny program adopcji na odległość.
4: Jest to nic innego jak finansowe wsparcie dzieci z takich krajów jak Bangladesz, Kenia i Tanzania. Nasi darczyńcy w sposób zupełnie niezobowiązujący wspierają comiesięczną wpłatą dzieci z tych właśnie krajów. To są dzieci często z rodzin, w których oboje rodzice nie mają źródła dochodu, nie są zatrudnieni, bądź jedno z nich pracuje za bardzo niskie stawki w fabrykach odzieży, na przykład są rykszarzami, czy starają się pełnić jakieś inne dorywcze zajęcia. Około 90% naszych darczyńców zdecydowanie przedłuża opiekę i wsparcie dla dzieci na okres całej ich edukacji. W większości to jest czas szkoły podstawowej oraz odpowiednik naszego gimnazjum.
2: Fundacja ADRA Polska jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie www.adra.pl. Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Radio Kierowców.
15: Maciej Sampolski. Zapraszam. Na autostradowej jedynce utrzymują się poważne utrudnienia w ruchu. Między Kutnem a Kowalem w kierunku Gdańska trasa jest zwężona. Chodzi o 225 km, gdzie godzinę temu zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Utrudnienia mają się utrzymać przynajmniej do godziny 21. Ekspresowa szóstka. Na tej drodze już teraz nie ma większych problemów z przejazdem. Między węzłami Płoty a Wicimice w kierunku Koszalina były problemy po dachowaniu pojazdu osobowego. Jeden pas był zablokowany, na 45 kilometrze można już jednak jechać bez większych kłopotów. Teraz Warszawa, południowa obwodnica stolicy, a więc ekspresowa dwójka. Między węzłami Lotnisko a Opacz dalej mogą być problemy po zderzeniu osobówki z autem dostawczym. W kierunku Poznania zablokowany jest jeden pas ruchu, a na 467 kilometrze trzeba zachować szczególną ostrożność. A4, trasa Ostropa Bojków. Jesteśmy więc w okolicach Gliwic na kilometrze 304. W stronę Katowic po zderzeniu auta

osobowego i przyczepki służby drogowej nie mamy już większych utrudnień w ruchu. Wcześniej trasa w kierunku Katowic była zwężona. Krajowa 16, trasa Mikołajki-Orzysz i miejscowość Kolonia Mikołajki. Niestety w tym miejscu utrzymuje się całkowita blokada trasy. To 230 km drogi krajowej. 22 513 i 4 jedynki. To nasz numer.

0: Jest 20. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Policja zdradza, jak wpadł podejrzewany o zabójstwo rosyjskiego blogera. Pomogły nagrania z kamer samochodowych. Grupa Wyszehradzka wraca do gry. Mamy parę rzeczy do załatwienia, ogłasza premier Tusk. Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie z prestiżowym wyróżnieniem to pierwszy taki ośrodek w Polsce. Lubelska policja dziękuje za pomoc w namierzeniu podejrzewanego o zabójstwo rosyjskiego blogera w Białej Podlaskiej. 36-letni obywatel Gruzji został zatrzymany w hostelu w Piastowie pod Warszawą. Udało się to m.in. dzięki nagraniom z kamer samochodowych, mówi podinspektor Andrzej Fiołek z policji w Lublinie.
1: Wsparcie uzyskaliśmy i z informacji przekazywanych anonimowo, i z informacji przekazywanych tutaj już jako świadkowie na protokół. Uzyskaliśmy wiele nagrań, których nie zabezpieczyliśmy wcześniej z różnego rodzaju budynków, administracji publicznej czy też monitoringu miejskiego, tylko z nagrań prywatnych, między innymi nagrań właśnie z kamerek samochodowych, i ten materiał był pomocny w ustaleniu tego mężczyzny.
0: 44-letni rosyjski bloger, krytyk Putina i Łukaszenki, zginął w poniedziałek. Zabójca oddał do niego 5 strzałów. Zatrzymany prawdopodobnie jutro usłyszy zarzuty. Policja ustala teraz, na czyje zlecenie działał. Grupa Wyszehradzka, reaktywacja w Brukseli. Przed rozpoczęciem unijnego szczytu spotkali się przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Spotkanie było możliwe, bo na Węgrzech zmieniły się władze. Odszedł Viktor Orban. Mówił o tym premier Donald Tusk.
2: Dla Petera Madziara, ale dla mnie też. To jest taki moment wyjątkowy, bo bardzo chcę odblokować też tę grupę, ponieważ mamy parę rzeczy wspólnych do załatwienia w Europie.
0: Grupa Wyszehradzka w ostatnich latach praktycznie nie istniała. Powodem były działania Viktora Orbana, m.in. otwarte wspieranie Rosji. Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie w europejskiej elicie. Właśnie teraz zaczyna się uroczystość, podczas której zespół szpitala odbierze akredytację Organizacji Europejskich Instytutów Onkologii. Dyrektor Beata Jagielska podkreśla, że to jedno z najważniejszych europejskich wyróżnień potwierdzających najwyższe standardy opieki onkologicznej.
3: Przyznaje się jednostkom, które spełniają bardzo wyśrubowane kryteria jakości w zakresie udzielania świadczeń, organizacji, zarządzania, ale również w obszarze nauki. Dla nas to ogromny impuls, bo certyfikat nie jest dany raz na zawsze. Bardzo ważne będzie utrzymanie tego certyfikatu, a ponieważ poprzeczka rośnie, bo to już o tym wiemy, że wymagania będą rosły, to oczywiście wytężona praca na przyszłość.
0: Certyfikat przyznawany jest na 2 lata.
4: To są aktualności jedynki.
0: Zabytkowe tramwaje z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Katowic wyjadą na tory w Krakowie. Miasta na czas wakacji wymieniły się historycznymi wagonami. Krakowskie MPK nie pozostało dłużne i też wypożyczyło swoje stare pojazdy. To pierwsza tak duża wymiana.
5: Sebastian Wiśniewski, kierownik ośrodka szkolenia motorniczych tramwaje Śląskie S.A. Znajdujemy się w wagonie 102NA. Wagon charakterystyczny dla aglomeracji śląskiej. Wagon, który przez wiele lat w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej woził pasażerów. No, dlaczego warto się przejechać tym ze Śląska? Jest czerwony, czerwone są szybsze.
6: Mariusz Ołkowski, wiceprezes MPK S.A. w Krakowie. Do Poznania pojechał skład Enek zmodernizowanych. Do Wrocławia pojechał skład Enek niezmodernizowanych. Do Warszawy pojechała przyczepa, tak zwana Szczecin. U nas to jest bardzo ciekawy wagon, bo ma wejście nie na końcach pomostu, tylko w środku wagonu. Do tramwajów śląskich pojechał nasz wagon przedwojenny, wagon SN1.
0: 4 historyczne wagony, które w ramach tego projektu trafiły pod Wawel, będą woziły przez najbliższe tygodnie mieszkańców i turystów na trasie krakowskiej linii muzealnej.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Za nami kolejny mecz, tym razem w grupie A podczas piłkarskich Mistrzostw Świata. Czesi podzielili się punktami z RPA, remisując 1-1. Na gola Sadilka z 6 minuty odpowiedział Mokoena w 83. O godzinie 21 mecz Bośnia i Hercegowina-Szwajcaria. Oczekiwania w Bośni sprawdzał Piotr Piętka.
2: Portale sportowe podkreślają przede wszystkim zmianę mentalności zespołu Sergeja Barbareza. Komentatorzy zwracają uwagę, że po zwycięstwach w eliminacjach nad Włochami i Walią oraz dobrym występie przeciwko Kanadzie, reprezentacja zaczęła być traktowana jako równorzędny rywal, a nie outsider. Bośniackie media wskazują, że mecz ze Szwajcarią będzie spotkaniem dwóch drużyn, które potrzebują zwycięstwa po pierwszych remisach. Podkreśla się, że Szwajcarzy mają większe doświadczenie mundialowe i regularnie wychodzą z grup na ostatnich turniejach, ale Bośnia liczy na swoją organizację gry, kontrataki i doświadczenie Edina Dzeko. Media przypominają, że drużyna Barbareza została zbudowana wokół połączenia młodych zawodników i starszych liderów, a Dzeko, mimo 40 lat, pozostaje symbolem i jednym z najważniejszych punktów zespołu. Atmosfera w kraju jest bardzo pozytywna. Po meczu z Kanadą kibice długo świętowali remis, a przed spotkaniem ze Szwajcarią miasta ponownie przygotowują wspólne oglądanie. W Bośni panuje przekonanie, że dobry wynik dziś wieczorem może otworzyć drogę do historycznego awansu z grupy. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Start tego spotkania już za 55 minut. O północy mecz Katar-Kanada, o 3:00 Meksyk zmierzy się z Koreą Południową. Reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Ukrainą 3-1 w meczu turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobyła Magdalena Stysiak, 31. W tabeli Ligi Narodów biało-czerwone dopisały sobie więc komplet punktów, a ze spotkania zadowolona rozgrywająca Alicja Grabka.
3: Dostałam raczej wolną rękę, chciałam wprowadzić trochę spokoju, ale też tej dobrej energii i cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć, bo tak jak też powtarzałam już wcześniej w wywiadach, wydaje mi się, że to jest bardzo mocno budujące dla naszego zespołu. Tak naprawdę w tym sezonie nie będzie łatwych spotkań i zdajemy sobie z tego sprawę, więc staramy się do każdego spotkania podejść z bardzo dużą mobilizacją, koncentracją i nie lekceważyć w żadnym stopniu i żadnym momencie przeciwnika.
1: W następnym spotkaniu w sobotę nasze siatkarki zmierzą się z Holenderkami. Alicja Klasik zameldowała się w półfinale trwających właśnie szermierczych Mistrzostw Europy w Antony pod Paryżem. Tym samym polska szpadzistka zapewniła sobie minimum brązowy medal. Półfinałową rywalką Polki będzie Niemka Aleksandra Echler. Do półfinału awansował też przed momentem Andrzej Rządkowski. Polak pokonał w 1/4 finału Włocha Filippo Macciego i też jest już pewny medalu.
4: Pogoda.
0: Wieczorem i w nocy na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie może przelotnie popadać. Poza tym sporo przejaśnień. Temperatura minimalna od 12-13 stopni na północy kraju do 17 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Nad północną Skandynawią utrzymuje się Zatoka Niżowa, wyższe z centrum 1024 hektopaskale. Nad Austrią umacnia się. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni do południowo-zachodniego, skręcający na południowy 3-5, słabnący na 2-3 w skali Beauforta. Stan morza 3-2. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność przeważnie dobra, możliwe zamglenia. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 4-5, w porywach 6, słabnący na 3-4. Stan morza 2-3, temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny przechodzący na kierunki południowe 1-3. Stan morza 2. Widzialność przeważnie dobra, możliwe zamglenia. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3-5, początkowo w porywach 6, słabnący na 2-3. Stan morza 2-3. Widzialność przeważnie dobra, możliwe zamglenia. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3-5, słabnący na 2-4. Stan morza 2-3. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni 3-4, przechodzący na zmienny 1-3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni 3-4, następnie zmienny 1-3.
4: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Autopromocja.
10: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
11: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
10: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
11: Relacje, analizy i komentarze.
10: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
11: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
10: Filip Jastrzębski
11: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił. I na kogo można tu liczyć, gdy nieszczęście kłuje jak jeż? Na chłopaków z naszej ulicy, na dziewczyny.

został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn dopomoże ci w świecie gdzieś starszy pan niegdyś z naszej ulicy. Starsza pani czasami też.

Pięknie śpiewał Piotr Frączewski. A ja nazywam się Maria Szabłowska i zapraszam Państwa na kolejne wydanie audycji. Tu jest muzyka z dopiskiem. Piosenka musi posiadać tekst. Dzisiejsze wydanie tej audycji poświęcimy tekstom Adama Kretschmara, poety, satyryka, radiowca, człowieka związanego z Polskim Radiem, współautora niegdyś tak bardzo popularnych audycji, które miała ta audycja bardzo wiele wydań. To był Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy. Cała Polska inteligencka go słuchała. I właśnie Adam Kretschmar przyczyniał się do tego, że była to audycja świetna. Pochodził z artystycznej rodziny. Jego matka Justyna Kretschmarowa była aktorką i ojciec także. Jak go wspominają ci, którzy z nim w Polskim Radiu pracowali, to Adam Kretschmar był paniczykiem z dobrego domu. Fajny, z pozoru sztywny, zasadniczy, a myśmy wiedzieli, że on wcale taki nie jest. Pod spodem była chęć życia. Tak wspominał Adama Kretschmara Stefan Friedman. Nie będę zbyt wiele mówiła dzisiaj, bo chciałabym, żeby jak najwięcej się zmieściło piosenek. Piosenek, które stworzył Adam Kretschmar. Nigdy nie były to utwory banalne. Zawsze miały w sobie jakiś haczyk, który przytrzymywał słuchacza przy radioodbiorniku, bądź podobał się bardzo na koncertach. W dodatku były to piosenki takie no z przebojowością w sobie, jak na przykład ten utwór.

Łucja Prus śpiewała. Adam Kreczmar, bohater dzisiejszej audycji, miał zamiar zostać malarzem, ale jakoś tak się stało, że zaczął też pisać piosenki, być może pod wpływem rodziny, że tak powiem, bo jego szwagrem był Krzysztof Dałkrzewicz, a przyjacielem aktor i satyryk Stefan Friedman. I także znał Jonasza Koftę. Te wszystkie znajomości spowodowały, że Adam Kreczmar znalazł się w radiu, chociaż wcześniej już publikował w Almanachu Literackim swoje teksty. Współpracował z kabaretem Hybrydy, ale na początku lat 70. Trafił do Polskiego Radia i tam wraz z Jackiem Janczarskim, Jerzym Markuszewskim stworzyli ilustrowany tygodnik rozrywkowy, który był emitowany przez mniej więcej 4 lata. Była to niezwykle popularna audycja radiowa. Nawet nie wiem, jak opisać jej popularność, ale to było tak, że kiedy nastawała pora nadawania ITR-u, ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, jego wielbiciele gromadzili się przy radioodbiornikach i powszechnie się mówiło, że tego słucha cała Polska. No nic dziwnego, że cała Polska tego słuchała. To były czasy komuny, a tam było wiele takiego oddechu wolności. Współpracowali z ilustrowanym tygodnikiem rozrywkowym między innymi Marcin Wolski, Maria Czubaszek i Stefan Friedman. Stefan Friedman kiedyś powiedział o tamtych czasach tak: myśmy kochali radio. To były lata fantastycznych kontaktów z ludźmi. Cudowne czasy, gdy wszystko było na świeżo, na nowo. Byliśmy prekursorami, którzy odkrywają Amerykę żartu w Trójce. No, pięknie powiedziane. Będę jeszcze wspominać tutaj tamte czasy, tamte kabarety, skecze, no ale to jest audycja muzyczna, więc teraz pięknie nam zaśpiewa Teresa Tutinas, tekst oczywiście Adama Kreczmara.

gęstym wieczorze różowe chodzą zorze. W tych zorzach się przeglądam ładnie. I co mi to pomoże, gdy z tobą, o mój Boże,

Słuchamy dzisiaj piosenek Adama Kretschmara. Teresa Tutinas śpiewa przed chwilą jeden z jego przebojów, za chwilę kolejny. Adam Kretschmar to był niezwykle utalentowany człowiek, ale bardzo chory i wiedział o tym, był chory od dziecka. Zmarł mając zaledwie 38 lat. Żaden z lekarzy nie dawał mu perspektywy długiego życia, to była taka choroba, ale Kretschmar nie oszczędzał się, żył bardzo intensywnie, może nawet mocniej niż inni zdrowi ludzie. Jak go wspominają przyjaciele, to zawsze mówią, że lubił zjeść, lubił wypić, zachowywał się tak, jakby był kompletnie zdrowy, tymczasem był cały czas od wczesnego dzieciństwa, młodości bardzo, bardzo chory. Był też bardzo zdolnym autorem tekstów, piosenek i w ogóle bardzo lubił pisać, po prostu to był jego żywioł. Lubił też radio. Radio dawało mu jakąś intymność, dawało mu poczucie, że mówiąc do mikrofonu, tak jak ja teraz, przemawia jednak do ogromnej grupy słuchaczy. Zawsze to powtarzał. Teraz chyba największy przebój z tekstem Adama Kretschmara. Bardzo lubił tę piosenkę śpiewać Jerzy Połomski. To był żelazny utwór w jego repertuarze.

szybciej rośnie. Na skronie pada szron, a pod ścianami siedzące skromnie panienki się nie śmieją do mnie.

z programem trzecim Polskiego Radia, ale także i z pierwszym programem. I teraz chciałam Państwu zaprezentować piosenkę z tekstem właśnie Adama Kretschmara, która otrzymała srebrny medal na Olimpiadzie Piosenki w Grecji w 1972 roku, a w 1973 Stan Borys zaśpiewał ten utwór na festiwalu w Opolu.

Sprawa dla Stana Borysa. To chyba jest nagranie z Opola, tak mi się wydaje. Słuchamy dzisiaj piosenek z tekstami Adama Kryczmara, poety, satyryka, radiowca związanego z radiową Trójką, ale także twórcy tekstów piosenek i jak pamiętam, to mówił, że

Pisanie tekstów jest trudniejsze niż satyra, bardziej wymagające, ale lubi to bardzo. I o jego teksty zabiegano, znaczy artyści, wokaliści zabiegali o teksty Adama Kretschmara, bo wiadomo było, że jak on coś napisze, to od razu będzie miał jakiś znak jakości, taki stempelek dobrego tekstu. I tak się działo. Tych tekstów napisał sporo i dla najważniejszych nazwisk polskiej piosenki w tamtych czasach, na przykład właśnie dla Stana Borysa, ale też na przykład dla Maryli Rodowicz i Urszuli Sipińskiej, dwóch najpopularniejszych wokalistek tamtych czasów, które udawały, że się nie lubią. Obie świetnie śpiewały i za chwilę właśnie te piosenki zabrzmią. Może najpierw Urszula Sipińska, Fortepian w rzece.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
16: Ma pani rację. Nie widzę.
15: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
17: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
14: Ogłoszenie społeczne.
13: Radio Kierowców.
18: Maciej Sampolski. Zapraszam. Utrzymują się poważne utrudnienia w ciągu autostradowej jedynki między węzłami Kutno-Północ a Kowal. W stronę Gdańska jezdnia jest zwężona. 225 km. Tutaj właśnie zderzyły się dwa pojazdy osobowe i to jest przyczyna tych utrudnień, które, przypomnijmy, trwają od godziny 18. Ekspresowa dwójka. Tutaj większych korków nie widać, natomiast wciąż mogą nam doskwierać utrudnienia w ruchu. Między węzłami Lotnisko a Opacz po zderzeniu pojazdu osobowego i auta dostawczego na 467 km należy spodziewać się zwężenia w stronę Poznania. Te utrudnienia mają się zakończyć mniej więcej w ciągu najbliższej godziny. Krajowa 16. Przenosimy się więc na Warmię i Mazury w okolice Kolonii Mikołajki. To trasa między Mikołajkami a Orzyszem, która pozostaje całkowicie zablokowana w obie strony. 230 km. Tutaj osobówka wjechała do rowu i z tego właśnie powodu trasę trzeba było zamknąć. Objazd niestety tylko na trasach lokalnych. A4, przypominamy, że trasa w okolicach Gliwic w stronę Katowic jest ponownie przejezdna. 304 km tutaj po zderzeniu osobówki z autem służby drogowej były zablokowany lewy pas w stronę Katowic właśnie, ale teraz w kierunku zachodnim można podróżować bez większych problemów. Krajowa 91 to również dobre informacje. W Daszynie do tej pory mieliśmy całkowitą blokadę, a chodzi o trasę Topola Królewska-Krośniewice. Teraz mamy tam pełny przejazd. Chodzi o 301 km trasy.

0: Jest 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Koniec blokady morskiej Iranu. Amerykańskie okręty zostają jednak na miejscu. Burzliwa debata w Sejmie o zarobkach lekarzy. Głosowanie nad rządowym projektem już jutro. Skażona woda w kranach koło Lublińca w województwie śląskim. Jest komunikat sanepidu. Stany Zjednoczone zniosły blokadę irańskich portów. Dowództwo centralne USA informuje, że amerykańskie okręty wojenne pozostaną jednak w tym rejonie, by zapewnić przestrzeganie postanowień porozumienia z Iranem. Wiceprezydent USA J.D. Vance ogłasza, że ropa płynie przez cieśniny Ormus bez przeszkód. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: J.D. Vance nazwał memorandum układem korzystnym dla obu stron. Powiedział, że od czasu podpisania porozumienia przez Ormus przepłynęło już 12 milionów baryłek ropy. Ceny benzyny spadły dziś poniżej 4 dolarów za galon i będą nadal spadać. Vance przekonywał, że irański program jądrowy i armia tego kraju zostały zniszczone i że Teheran nie stanowi teraz zagrożenia. Wiceprezydent przekonywał, że fundusz na odbudowę Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów i odblokowanie zamrożonych 25 miliardów nastąpi warunkowo. Jedyny scenariusz, w którym Iran odnosi te korzyści, nastąpi wtedy, gdy będzie przestrzegał układu i zmieni swoje postępowanie. Vance powiedział też, że administracja jest przekonana, iż może bez zgody kongresu tymczasowo zawiesić sankcje na ropę z Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Stany Zjednoczone otwierają drogę do rozmów w tej sprawie. Ogłosił to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u rozmawiał o tym z amerykańskim sekretarzem wojny.
2: I miło mi jest poinformować, że sekretarz wojny wraz z całym swoim zespołem Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich na terytorium naszej ojczyzny.
0: Szef Pentagonu odpowiedział pozytywnie na list ministra Kosiniaka-Kamysza z końca maja, w której zawarł taką propozycję. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Ma być zależna od szczegółów porozumienia. Burzliwa dyskusja w Sejmie nad rządowym projektem, który tworzy bazę zarobków lekarzy, powstał po głośnej sprawie radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który jako lekarz w trakcie specjalizacji zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości wytknął Rafałowi Trzaskowskiemu, że w warszawskim szpitalu południowym był salonik dla VIP-ów.
3: Jak to jest możliwe, że kandydat na prezydenta RP pozwalał na to, żeby taka salonka funkcjonowała i nie przeprosił za to?
0: Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że obecny rząd w przeciwieństwie do swoich poprzedników potrafi zareagować odpowiednią ustawą.
4: Ja pamiętam rok 2022. Pamiętacie, kto rządził? Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy radny Robert G., lekarz z Zielonej Góry, zarobił 1,680 mln. I nic was nie ruszyło, żeby tę sprawę przeanalizować.
0: Dawid Kacprzyk zrezygnował dziś z mandatu radnego dzielnicy Ursusa, wcześniej z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Odwołany został cały zarząd warszawskiego szpitala południowego. Premier Tusk zapowiedział też, że osoby, które korzystały ze ścieżki VIP w tym szpitalu, podniosą konsekwencje polityczne. Zakaz picia wody z kranu w miejscowości Kokotek koło Lublińca w województwie śląskim. Sanepid wykrył w wodociągu enterokoki. Woda nie nadaje się do picia, gotowania, mycia naczyń. Nie wiadomo, nie wolno jej też używać do celów higienicznych, m.in. do mycia zębów. Można nią wyłącznie spłukiwać toalety. Woda do picia dla mieszkańców dostarczana jest beczkowozami. Trwa płukanie wodociągu. Na razie nie wiadomo, jak długo to potrwa.
5: To są aktualności jedynki.
0: W Biebrzańskim Parku Narodowym przyrodnicy i wolontariusze walczą z roślinami inwazyjnymi. To konieczne, bo takie rośliny niszczą lokalną przyrodę, mówi Ewa Wiatr z Biebrzańskiego Parku.
6: Nie wszystkie rośliny są u siebie, niektóre są obce, przywędrowały do nas, zostały zawleczone przez ludzi. Rośliny inwazyjne tworzą takie łany jednolite i zabierają miejsce naszym rodzimym gatunkom. Tracimy w ten sposób bioróżnorodność.
0: Podobne akcje usuwania roślin inwazyjnych przeprowadzają w czerwcu wszystkie parki narodowe w Polsce. To były aktualne.

0: aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Wieczorem i w nocy na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie może przelotnie popadać. Poza tym sporo przejaśnień. Temperatura minimalna od 12-13 stopni na północy kraju do 17 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali.
1: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, miejscami umiarkowana. W Przemyślu powietrze jest dostatecznej jakości. Około 16% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna występuje przeważnie w centrum i na wschodzie kraju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Jedynka.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Autopromocja.
16: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
17: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
16: Leszek Jażdżewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Spotkania w jedynce. Głosy kobiet.
1: Dobry wieczór, mówi Ludwika Włodek. Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet, a ze mną w studio jest Justyna Rutkowska, natomiast przez telefon Emilia Śniegowska i obie moje gościnie są związane z filmem Kumotry. Emilia jest jego reżyserką, a Justyna jedną z dwojga producentów. Emilio, w jaki sposób trafiłaś na swoje bohaterki, czyli na Hanię i Bronkę? Czyli te tytułowe kumotry.
2: Haneczkę i Bronkę poznałyśmy z Ewą Radzewicz w 2019 roku w trakcie naszego drugiego wyjazdu do rumuńskiej Bukowiny. Jeździłyśmy tam wtedy w ramach realizacji stypendium Młoda Polska. Napisałam taki projekt, chciałam dokumentować polskie wsie na Bukowinie z założeniem, że szukam tematu na długi film i właśnie w trakcie drugiego takiego pobytu poznałyśmy dziewczyny.
1: Tak, dziewczyny, starsze panie. Niedawno twój film dostał nagrodę. Justyna, przed wejściem do studia mi mówiłaś, że to była nagroda na festiwalu filmowym w Koszalinie i że głównym motywem laudacji było to, że film odczarowywuje pojęcie stare baby.
3: Film dostał nagrodę na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie od Stowarzyszenia Twórczyń Filmowych i film odczarował pojęcie starej baby. I my w zasadzie, tworząc ten film, cały czas o Hance i Bronce mówiliśmy dziewczyny, bo o nich tak nam Emilia opowiadała, więc staruszki, babcie, starsze panie to nigdy się nie pojawiało w naszych rozmowach o tych bohaterkach.
1: Tylko właśnie dziewczyny.
3: Dziewczyny.
1: Ja w ogóle o to chciałam zagadnąć, bo trochę też miałam do czynienia z takim robieniem

rozmów wśród wiejskich kobiet i w zasadzie jak się rozmawia z kobietami na wsi, takimi no już w pewnym wieku jednak dojrzałymi, to bardzo często ich własne emocje, przyjaźnie bardzo schodzą na plan dalszy w tych rozmowach, że one mówią o losach swojej rodziny,

0: wręcz na piedestale. Czy to było trudne?
1: Nasze dziewczyny bardzo dużo opowiadają o swoich rodzinach, o przyszłości, o mężach. To są tematy dla nich bardzo ważne i aktualne. Natomiast w ich codzienności mało obecne. To znaczy, to już nie jest ich teraźniejszość. Natomiast one są ze sobą nadal i razem przeżywają tę codzienność i razem stawiają czoła codzienności i trudom. Więc to dla nich jakby było bardzo organiczne. Mnie w nich urzekła ich siła, ale też jakieś takie piękno, autentyczność i szczerość tej relacji. To znaczy, obserwowałam je, jak one zachowują się wobec siebie i po prostu one mi postawiły takie lustro. Od razu musiałam myśleć o tym, czy ja w ogóle mam w swoim życiu kogoś takiego, kto byłby w ten sposób wobec mnie. Więc ja bardzo skupiałam się i właśnie na tym chciałam uchwycić ich siłę, ale właśnie też dziewczyńskość, która jest w nich nadal, jest wspaniała po sobie właśnie, jak one się zachowują, ale też jak żartują, jak myślą o sobie, jak mówią o sobie. Więc te historie rodzinne, one tam są i one były oczywiście bardzo ważne wtedy, kiedy się wydarzały. Natomiast teraz są już przeszłością w jakiś sposób, a my skupiamy się na tym, co jest.
0: Justyna, też mówiłaś o tym, że ta relacja między dwoma bohaterkami, że ona rozkwitła, no trochę jak one obie zostały wdowami. Wiejska kobieta, wdowa.
2: Tak.
0: To też jest taki specyficzny typ.
2: One wtedy, kiedy zostały obie wdowami, w przypadku jednej to było wcześniej dużo, w przypadku drugiej to było później, kiedy ich dzieci wyjechały i kiedy tak naprawdę zostały same, myślę, że one wtedy wreszcie miały taką przestrzeń dla siebie nawzajem. Nie musiały tym swoim życiem dzielić się z mężami, z dziećmi i miały tylko siebie nawzajem i ta przyjaźń i to wsparcie i ta czułość, która jest między nimi, mogła wtedy rozkwitnąć i też bardzo je wspiera i pomaga im iść razem przez życie teraz.
1: Ja chciałabym dodać, że ich życie naprawdę nie było usłane różami i ich przyjaźń nie zawiązywała się przy herbatce lub kawce i przy cieście. Tylko Haneczka, kiedy owdowiała, miała 44 lata, została z ogromnym gospodarstwem, dwójką małych dzieci i nie miała absolutnie nic. I Bronia jako jej sąsiadka, po prostu wężatka jeszcze, również z dziećmi, po prostu z jakiejś takiej z głębi serca i oczywistości, że musi pomóc teraz tej Haneczce, zaczęła pomagać jej pracować. To znaczy ich przyjaźń nie zawiązała się, ponieważ dziewczyny nagle stwierdziły, że to będzie fajnie w ten sposób spędzać razem czas, tylko ona się zawiązała w jakiś sposób też konieczności. Haneczka potrzebowała pomocy i Broncia jej udzielała i one po prostu razem pracowały. Wiadomo, że bywały jakieś momenty oddechu, ale kiedy dziewczyny wspominają tę młodość, czyli kiedy Haneczka opowiada o tych czasach, kiedy miała te 40 parę lat, to po prostu one opowiadają o jakiejś ciężkiej orce. Ja sobie do dziś nie mogę wyobrazić, jak one to wszystko robiły, bo ja doświadczyłam tam namiastki pracy, którą dziewczyny wykonywały. Ja jestem od nich dużo młodsza i ja byłam wykończona. Były dnie, że po prostu marzyłam tylko o tym, żeby już tego nie robić nigdy więcej. A to jest nadal ich codzienność, a była jeszcze większa. Więc to też ważne, żeby zrozumieć, czego w ogóle składa się życie takiej kobiety. Teraz może już mniej, ale wtedy, że bardzo dużo jest w tym po prostu konieczności również. Nikt za nich tego nie zrobi.
0: No tak, nikt nie nakarmi kur, tych wszystkich zwierząt, nie obrobi gospodarstwa. Natomiast ja się ciekawię, czy jak ty pojawiłaś się tam ze swoją operatorką, to czy twoje bohaterki i ty sama w ogóle wiedziałyście, że robicie film o przyjaźni właśnie Hani i Bronki, czy na początku to było tak, że po prostu kręcicie film o wsi?
1: Na początku szukałyśmy tematu, to znaczy to ten nasz pierwszy wyjazd był taki, że jeździłyśmy po okolicy, starałyśmy się poznać jak najwięcej ludzi, więc spotkałyśmy również ludzi z Nowym Sołońcu, w takiej wsi niedaleko Pleszy lub w Pojaninie Kuli, na Pleszy samej też próbowałyśmy towarzyszyć paru innym osobom. Natomiast dopiero w momencie spotkania dziewczyn stało się dla nas jasne, że tutaj chcemy się na dłużej zatrzymać i wokół tych dziewczyn warto snuć tę filmową opowieść.
0: Justyna, a was, bo wy przejęliście produkcję, jak już trochę tego materiału było, prawda?
2: Tak, myśmy spotkali Emilię w samym środku COVID-u, gdzie mój kolega z firmy Łukasz Bluszcz brał udział w takim projekcie rozwoju dokumentów DocLab i spotkał tam Emilię, która przedstawiła

0: Była swój projekt, była wtedy bez producenta i przyszedł do mnie, opowiedział o tym projekcie, pokazał te materiały, które Emilia mu dała. I mnie osobiście w takim pierwszym zderzeniu urzekła taka etnograficzna warstwa tego filmu, tej mniejszości, ponieważ jestem absolwentką etnologii i antropologii kulturowej, to był taki pierwszy zachwyt w tym. I oczywiście w jakaś siła i magnetyzm i takie ciepło, które biło od Hanki i Bronki. I mimo, że nie wyglądało to na super łatwy i szybki dokument, takich zresztą chyba jest niewiele, to łącząc to z taką pasją Emilii do projektu i takim przekonaniem, że on musi powstać, podjęliśmy decyzję, że chyba warto nad tym usiąść i spróbować to zrobić.
1: Emilia, a czy był taki moment, że ty powiedziałaś właśnie Hani i Bronce, że to będzie film o nich i jak one zareagowały, jeżeli to był taki konkretny, konkretna jakaś rozmowa między wami?
2: Tak, tych rozmów było wiele. Bo właściwie od początku my się tam pojawiłyśmy ze z kamerą, więc od początku było wiadomo, że my robimy film. No i już jak spotkałyśmy je, no to było jasne, że robimy film o nich. I nam się to bardzo szybko wykrystalizowało, natomiast dziewczynom troszkę to zajęło, żeby zrozumieć, bo że my właściwie nie chcemy już dla nikogo innego, my chcemy tylko z nimi. I ja im to komunikowałam wielokrotnie, rozmawiałyśmy o tym dużo, ale dla nich to było dość abstrakcyjne i zdarzało się tak, że już byłyśmy w zaawansowanych zdjęciach, a dziewczyny mówiły, no ale jak chcesz zobaczyć to, to musisz iść do tej, albo tu ta ci może o tym opowiedzieć. I ja wtedy jakby wracałam i po prostu mówiłam, tak, chętnie do niej pójdę, ale w filmie chciałabym się skupić na was. I w ogóle to dziewczynom dość długo zajęło i to była praca, ale też po prostu zdobywanie takiego wzajemnego zaufania przez to, że one nas też poznawały, że my tam pracowałyśmy razem z nimi, że wracałyśmy, że obserwowały, co nas interesuje i w jaki sposób wygląda ta praca, to coraz bardziej też rozumiały, o co nam chodzi, ponieważ w tym pierwszym kontakcie, w tym pierwszym spotkaniu, kiedy ja po tych paru miesiącach tej pracy już wstępnie mówiłam im, że ten film musi powstać, bo one są właśnie wyjątkowe, że tam jest taka ogromna siła między nimi, że nie ma takich relacji zbyt wiele, że ja się właśnie mogę w nich przejrzeć jak lustro. Ja byłam bardzo transparentna i bardzo jasno im mówiłam, co mnie interesuje i na czym chciałabym się skupić. To dziewczyny nie mogły tego zrozumieć i to naprawdę trwało wręcz lata. I dziś, kiedy film jest skończony, dziewczyny oczywiście widziały filmy, widziały wcześniej też różne wersje montażowe, no to teraz już rozumieją, że jest w tym jakaś wartość, ponieważ wiedzą, że ludzie oglądają i że film się podoba i że porusza ludzi i film widziały też ich wnuki i ich dzieci i wszyscy są szczęśliwi.
1: No właśnie, o reakcji na ten film porozmawiamy może za chwilę, bo chcecie trochę pociągnąć za język, jeżeli o to chodzi.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek. Ze mną w studio jest Justyna Rutkowska, producentka filmu Kumotry. Natomiast przez telefon rozmawia z nami reżyserka tegoż filmu, Emilia Śniegowska, która w tej chwili jeździ z filmem po Polsce. Film jest do oglądania w kinach studyjnych w 50, tak Justyna?
2: Dobrze, ponad 50 kinach w całej Polsce.
1: Ponad 50 kinach w całej Polsce, także po wysłuchaniu naszej audycji możecie Państwo sobie iść i zobaczyć to wszystko na własne oczy. Natomiast przed przerwą ja dość brutalnie Emilii przerwałam, bo zaczęła opowiadać, jak bohaterki zareagowały po obejrzeniu filmu. Możesz w ogóle opowiedzieć, jak to było, w jakich okolicznościach dziewczyny obejrzały film o sobie?
3: Pierwsze spotkanie dziewczyny już z materiałem ze sobą na ekranie odbyło się jeszcze na pleszy, chwilkę zanim była finalna wersja filmu. Ja bardzo chciałam pokazać im te sceny. Zresztą też zależało mi na tym, żeby dostać od nich błogosławieństwo, czyli wiedzieć, czy jest coś w tym materiale takiego, z czym czują się niekomfortowo, czego nie chciałyby widzieć w filmie. I to pierwsze

0: spotkanie dziewczyn z materiałem było niezwykle urocze, ale też pełne emocji. Dziewczyny reagowały niezwykle żywo na to, co widzą. A ja szczerze Państwu powiem, że byłam przerażona, że zrobię krzywdę własnym bohaterkom, ponieważ one się tak śmiały, tak emocjonalnie reagowały na to, co widzą, że ja naprawdę obawiałam się, że będziemy musiały jechać na ostry dyżur. Na szczęście nic takiego się nie stało, a gotowy film dziewczyny zobaczyły z Monachium. Córeczka Haneczki mieszka pod Monachium, a nasz film w zeszłym roku miał swoją niemiecką premierę na festiwalu Dogfest München i udało nam się ściągnąć dziewczyny na ten festiwal i miałyśmy przyjemność. Ja dla mnie to po prostu niezapomniane przeżycie obejrzeć ten film z dziewczynami w kinie. Reagowały pięknie. Haneczka siedziała całą projekcję z ręką na ustach, bardzo przyjęta, patrzyła w ekran. A Broncia żywo komentowała to, co widzi i podśmiewywała się do siebie i opowiadała, a tu już jesteśmy tu, a tu robimy tu. Ale byłam pod ogromnym wrażeniem tych dziewczyn, które bardzo rzadko opuszczają plesze. Bardzo, bardzo trudno jest tamtąd wyciągnąć. A w tym Monachium, w tej festiwalowej atmosferze naprawdę czuły się bardzo naturalnie, poradziły sobie z tym świetnie. I byłam pod ogromnym wrażeniem ich asertywności i tego, jak były w stanie nadal przeżywać to na swoich własnych zasadach. To znaczy, jakiś taki bardzo subtelny, ale piękny sposób pokazywały mi również, gdzie jest ich granica, co jest dla nich okej, co już jest za dużo i bardzo, bardzo się cieszę, że mogłyśmy to w ten sposób razem przeżyć.
1: Ja chciałam jeszcze wrócić do tego, o czym Justyna powiedziała, czyli do tego świata, który prawie ginie. I rzeczywiście w filmie jest uderzające to, że ja oglądając go miałam cały czas wrażenie, że on pokazuje taką wieś, jaką ja oczywiście bardzo dobrze znam, tylko że ja ją znam z lat 90. Taką, że nie wiem, że nie ma plastikowych wiader, tylko są wiadra metalowe, że właściwie w tych ich domach jeszcze jest tak mało tych chińskich produktów, że one koszą kosą, zresztą jedna z moich ulubionych scen. A z drugiej strony mają komórki i cały czas do siebie dzwonią i właśnie Hanka dzwoni do Bronki i mówi, no to przyjdź, tylko weź kosę. I one później sobie tam podczas koszenia też trochę gadają, a trochę koszą. Czy to jest tak, że ten świat naprawdę jest taki no już archaiczny z naszego punktu widzenia? Czy ty na przykład musiałaś, nie wiem, wycinać jakieś rzeczy, żeby ci nie wchodziły w kadr i nie psuły tej takiej sielankowej atmosfery?
0: Nie. Ja nie miałam na celu archaizowanie tego świata. Dokumentowałyśmy go takim, jakim po prostu jest, ale oczywiście dziewczyny też mają plastikowe wiadra. Jest w tym świecie coś właśnie takiego dla mnie również bardzo osadzonego w mojej pamięci, bo ta plesza przypomniała mi bardzo wieś mojej babci, czyli wieś mojego dzieciństwa, której dzisiaj nie ma. Ona oczywiście fizycznie istnieje, administracyjnie istnieje, natomiast nic już w tej wsi nie przypomina tego, jak ona wyglądała wtedy, kiedy ja miałam te 5, 6, 7, 8, 10 lat, a na tej pleszy znalazłam jeszcze ten świat. I naprawdę czułam się tak, jakbym przeniosła się w czasie, a jednocześnie ta wieś jest też również zagarniana przez współczesność czy przez te nasze udogodnienia. I w filmie też obserwujemy, że z tej drogi jeszcze nieasfaltowej, tak jakby ona się przeradza. Widzimy trochę, jak postęp, ten czas, ta współczesność zagarnia coraz bardziej ten świat właśnie z naszej pamięci czy z mojej pamięci. No ale tak jest. Tego się nie da uniknąć, ja tego nie oceniam. Takie jest życie, wszystko idzie do przodu i ten postęp jest nieunikniony. Natomiast faktycznie są takie sytuacje również w filmie i też będąc tam, tak się marzy, gdyby nie było właśnie tych telefonów albo nie przyjeżdżał właśnie super nowy samochód, to trudno byłoby powiedzieć, w jakiej przestrzeni czasowej aktualnie jesteśmy, bo to właśnie mogły być lata 90., ale też 80. czasami. Jest to bardzo fascynujące, jak ten czas się tam przenika i nakłada na siebie również.
1: No właśnie, Justyna, to też może być takie pytanie do ciebie jako etnografki, że my mieszczuchy, my mieszczanie, mamy taką trochę tendencję do takiego archaizowania tego wiejskiego życia i do w pewnym sensie estetyzowania tego jego zacofania, tak, że nam się podoba wszystko to, co jest takie stare, a w pewnym sensie jak wchodzą jakieś rzeczy, które ułatwiają tym ludziom życie, to my, ci, nie wiem, niedzielni turyści, jesteśmy niezadowoleni, że po prostu świat ten się robi brzydszy i mniej ludowy, mniej taki, jak my byśmy oczekiwali.
2: No oczywiście, że chcemy to oglądać w takiej sielskiej postaci, trochę w takim skansenie. Dla mnie z takiego, też myślę, że dlatego ta sielskość i taka etnograficzność tego mnie urzekła, ale jednak

0: Jednak w toku robienia tego filmu Emilia w ogóle się na tym nie skupiała i mi jakoś tego też nie brakowało, bo ta sielskość i ta przyroda i to otoczenie jest takim bohaterem drugoplanowym jednak. Kiedy pierwszy raz w ogóle myślałam o tym filmie i jak się zetknęliśmy z tym projektem, to etnograficzne aspekty, te pieśni, te jakieś ich sposoby, jak pracują, podejście do religii wydawało mi się super ciekawe, ale okazało się, że najciekawsze są one same. Gdziekolwiek nie byłyby osadzone, to co w nich jest i to, jakie one są. I dlatego myślę, że ten film nie trafia tylko do osób
1: miłośników sielanek wiejskich.
0: Sielanek, tak. Ale też nie tylko do osób, u których to porusza jakąś taką strunę babci na wsi albo cioci na wsi. Sama o sobie mogę powiedzieć, że ja nie miałam babci na wsi. Ja na wieś jeździłam gdzieś na jakąś działkę, ale miałam babcię, która była miastowa, ale miała w sobie właśnie to ciepło, taką czułość, przeżywszy bardzo trudne lata, bo urodziła się w 1920 roku, więc też miała za sobą kawał trudnej historii, ale taka sentymentalna nuta, gdzieś struna w moim sercu na pewno się budziła i myślę, że to jest to, co urzeka ludzi w tym filmie.
1: Emilia już wspomniała o tym, w jakich trudnych okolicznościach się ta przyjaźń zawiązała. Ale czy możesz jeszcze powiedzieć dosłownie parę zdań o tym, czy na przykład w ogóle bycie Polakiem na rumuńskiej Bukowinie za czasów Ceausescu było jeszcze trudniejsze niż bycie Rumunem w tej komunistycznej Rumunii?
2: Nie chciałabym tutaj wchodzić nie w swoje buty.
1: No ale czy bohaterki na przykład coś o tym mówiły w ogóle, o tych kwestiach narodowych, czy to jakoś nie wychodziło
2: nie
1: jako
2: bardzo,
1: temat?
2: Nie bardzo, to znaczy, no była tam polska szkoła, dziewczyny uczyły się polskiego w szkole, czyli była rumuńska szkoła, na Pleszy była również szkoła, w której była polska nauczycielka i uczyła tego języka i to odbywało się za czasów komunistycznych. Ja podpytywałam ją o to oczywiście, ale nigdy nie dostałam takiej odpowiedzi, która faktycznie zapadałaby mi w pamięć albo była jakoś na tyle konkretna, że mogłabym ją dalej rozwijać. Mm-hmm. To życie w ogóle było ciężkie, to znaczy po prostu pracowało się, żeby przetrwać, nie zdobywało się majątku, ta praca nie była po to, żeby zarobić i mnożyć majątek, tylko po prostu, żeby przeżyć, więc na tym głównie skupiały się ich życia, więc nie wiem, nie chciałabym powiedzieć tutaj czegoś, co nie jest prawdą. Natomiast wracając do tego, o czym rozmawiałyśmy przed sekundką jeszcze, chciałabym dodać, że też to, co mi dziewczyny zrobiły i chyba i to jest jakby ważniejsze dla mnie, to był też taki ważniejszy imperatyw dla mnie, robiąc ten film, niż już jakby ta moja konekcja babci ze wsi i tej mojej pamięci, która była oczywiście ważna, ale nie najważniejsza, bo to, co było dla mnie najważniejsze, to to, że dziewczyny w jakiś taki niesamowity zupełnie sposób postawiły mi lustro mnie samej, czyli ja się mogłam w nich przejrzeć i zobaczyć właśnie swoją mamę.
1: No dobrze, to czekaj, to porozmawiamy w ogóle, bo to jest bardzo ważny wątek. Ja chcę o tym dłużej porozmawiać, a musimy zrobić kolejną przerwę, więc o tej właśnie przyjaźni i w ogóle też trochę stosunku młodszej kobiety do starszych kobiet porozmawiamy po przerwie muzycznej.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Słuchacie Państwo audycji Głosy Kobiet. Ja nazywam się Ludwika Włodek, a ze mną rozmawiają Emilia Śniegowska przez telefon i Justyna Rutkowska w studio, a rozmawiamy o filmie, który Emilia wyreżyserowała, a Justyna wyprodukowała, filmie Kumotry. Film opowiada o przyjaźni dwóch kobiet z polskiej wsi na rumuńskiej Bukowinie. I chciałabym, żebyśmy w tej ostatniej części audycji skupiły się właśnie na tej relacji przyjaźni i w ogóle na tym, co powiedziała Emilia przed przerwą, czyli że relacja Hani i Bronki była dla ciebie jakimś takim lustrem, w którym się przeglądasz, ale w takim znaczeniu, że myślałaś sobie, jaka ty będziesz w ich wieku, czy zastanawiałaś się na ile, nie wiem, co jest ważnego w ogóle w takich relacjach między kobietami?
2: Tak, ale też ten wiek, były takie momenty, że on w ogóle przestał istnieć, że to w ogóle nie było o wieku, ale ja zobaczyłam w nich swoją mamę, bo ja też jestem dzieckiem, które wyjechało za granicę, ale to nawet nie trzeba wyjechać za granicę, wystarczy, że mieszka się w innym miejscu niż rodzic, w innym mieście i już jest ten dystans, wiesz, więc ja też zobaczyłam tam siebie, ja też dzwonię do mojej mamy, widzę ją na ekranie telefonu najczęściej, rzadko ją spotykam, więc pomyślałam o tym, jakby byłam w stanie zobaczyć tę sytuację od drugiej strony, poprzyglądać się tak jakby mojej własnej mamie trochę, która też jakby tę codzienność sama tam majstruje. Bardzo myślałam o sobie i o swojej starości czy dojrzałych latach. Ja nie mam dzieci z wyboru. Dzieci oczywiście nie gwarantują niesamotnej starości albo szczęśliwej starości. Natomiast bardzo mnie to spotkanie zaprosiło do tego, żeby myśleć o tym, jak ja w ogóle tę starość chcę przeżywać, jak ja ją sobie wyobrażam, czy ją sobie w ogóle wyobrażam, jaka ja wtedy będę, ale też musiałam się zastanowić, jaka jest moja postawa życiowa, no bo w konfrontacji z takimi dziewczynami, które tyle przeszły i nadal przechodzą, czyli jakby naprawdę ich życia były usłane wieloma trudami, cierpieniem, znojem, śmiercią, a mimo wszystko są tak pełne pogody ducha i mają tak fantastyczny humor, są tak asertywne, wytrwałe, silne, że ja po prostu przyjrzałam się w nich, pomyślałam sobie, a jaka jesteś ty, jak ty reagujesz na to życie? I jestem szalenie wdzięczna za tą lekcję i obserwowałam te kobiety i myślałam sobie, naprawdę do dziś je odkrywam i byłam pod ogromnym wrażeniem, kim one są i jak to się robi, że mimo tak wielu trudnych doświadczeń nadal jest się tak uważnym i czułym i szczerym na drugiego człowieka po prostu. To jest piękne, czego tam z nimi doświadczam. Bardzo chciałabym być również dla kogoś taką osobą.
1: Mm-hmm. Justyna, ty też masz podobnie? Też jakoś tak, oczywiście ty to masz już przefiltrowane przez to, jak zobaczyła to Emilia.
3: Dla mnie taka lekcja, którą wzięłam od Hanki i Bronki, najważniejsza mi się wydaje, jest taka ich akceptacja tego, co je spotyka. Trochę według takiego starego powiedzenia, Panie Boże, daj mi siłę na to, żeby akceptować to, czego nie mogę zmienić. I w tym wszystkim zachowanie tej pogody ducha i to w takich dzisiejszych czasach, kiedy mamy mnóstwo wszystkiego, żyjemy naprawdę tutaj

0: Warszawie w bardzo wygodnych warunkach, a i tak codziennie narzekamy 1000 razy na różne rzeczy, że autobus nie przyjechał, że nie ma naszego ulubionego mleka sojowego w sklepie. Tych powodów do narzekań możemy znaleźć 1000000 i nie umiemy się cieszyć tym, co mamy. A one, które bardzo dużo doświadczały ciężkich momentów w życiu i wciąż jest im bardzo trudno, dlatego że one na co dzień zmagają się z ciężką fizyczną pracą, z podupadającym zdrowiem, z tęsknotą. Potrafią rano wstać i zachwycić się tym, że kwitną kwiaty. Tym, że kotek bawi się kawałkiem papieru. I to nie jest żaden mindfulness, to jest po prostu ich taka szczera postawa życiowa. I bardzo staram się o tym pamiętać i czerpać taką lekcję z tego, że po prostu powinniśmy mieć trochę więcej wdzięczności do tego, co mamy i bardziej to doceniać i też cieszyć się takimi drobnymi rzeczami.
1: No tak, tam jest dużym takim bohaterem tego filmu jest uważność. Mam wrażenie, już któraś z was, chyba Emilia, użyła tego słowa. Tam są też takie sceny, teoretycznie wydawałoby się, że może drastyczne, prawda? W pewnym momencie Hanka zamyka Bronkę tam, nie wiem, w stajni czy w kurniku, bo Bronka musi złapać kurę. Nie jest pokazany sam moment zarzynania tych kur, ale już jest pokazane, jak one te kury później skubią. Jest pokazana chyba taka scena po świniobiciu, jak one już mają te tusze rozebrane. I na przykład dla mnie, osoby, która w ogóle nie je mięsa i tak dalej, nie było w tym nic drastycznego. W sensie ja miałam poczucie, że jeżeli to się odbywa w taki sposób, to to jest w porządku. Że to jest tak dalekie od takiego dzisiaj naszego konsumpcyjnego stosunku do innych istot, że jakoś jest tam wszystko takie, no takie, no to jest może wyświechtane słowo, ale jakoś tam zgodne z naturalnym porządkiem rzeczy.
0: Bo one żyją w bardzo dużej zgodzie i takiej symbiozie z tą naturą, która wyznacza im rytm dnia, rytm życia i mają bardzo duży szacunek dla tej natury. I ta natura i ta przyroda jest częścią ich życia i tak jak tu już mówiliśmy, jest po prostu trzecią bohaterką tego filmu.
1: Tak, są też piękne pejzaże, takie też drobne właśnie uwagi tych kobiet, że tam, o patrz tam kurczaczek jeden, co on tak tutaj stoi z boku, niech on tutaj przyjdzie, albo jakieś takie uwagi dotyczące czy kwiatków, czy właśnie zwierząt. Emilia, dużo więcej materiału zostało poza filmem? Czy były jakieś wątki, na przykład, z których musiałaś zrezygnować, żeby ten film ci się tak nie rozkrzaczył, a które są jakoś tam ciekawe i mogłabyś o nich parę słów powiedzieć?
2: Chętnie. Jest jeden wątek. Bardzo chciałam, żeby znalazł się w filmie. Niestety nie znalazł się w filmie, ale nie dlatego, że się w nim nie zmieścił, tylko dlatego, że nie udało nam się zdobyć wystarczającej ilości materiału, a mianowicie susza. Tam po prostu regularnie brakuje wody, zwłaszcza w tych miesiącach letnich. I to jest spory problem dla właściwie całej wsi. Chciałam, żeby to się znalazło, ponieważ dziewczyny często o tym mówi, referowały takie sceny, kiedy właśnie też chodziły do lasu zbierać różne rzeczy i po prostu były jakby wyschnięte źródełka, żeby to mogło wejść, żeby mogło zaistnieć w filmie. Potrzebowałam jednej dobrej, mocnej sceny, która by mi to pomogła spiąć. I miałam taką myśl, że tam niedaleko Kleszy jest rzeka, bo bardzo, bardzo gorące lato. Naprawdę mieliśmy wszystkie spuchnięte nogi, bo też pracowałyśmy i pomyślałam sobie, albo by świetnie, gdybyśmy pojechały z dziewczynami na tą rzekę i one mogłyby pomoczyć w nim nogi, bo ta rzeka tam jeszcze jest. Ona już nie była taka jak lata temu, ale ona będzie również znikać, więc wiedziałyśmy, że będziemy kręcić przez lata. Pomyślałam sobie, że to było super, jak nagramy to teraz, póki ta woda jeszcze jest i za parę lat wrócimy w to miejsce i jej nie będzie. I to nam tak pięknie po prostu pomoże opowiedzieć również o tym. Niestety, dziewczyny są bardzo asertywne, jak już wspomniałam wcześniej. Jeżeli one nie chcą czegoś zrobić, to nie ma szans, żeby to zrobiły. I ja prosiłam przez ten miesiąc, kiedy tam byłyśmy codziennie, czy mogłybyśmy to zrobić. Nie chciały tego zrobić. Po prostu było w tym coś, co było jakby przeciwko nim. Wydawało mi się wtedy, dziś mówią, że gdyby wiedziały wtedy, o co mi chodzi, to by to zrobiły. Dziś by to zrobiły. Wtedy bardzo nie chciały. Nie czuły się z tym komfortowo. No i przez to nigdy się to nie wydarzyło i nie ma tej sceny. Nie ma w związku z tym wątku suszy w filmie. A czułam, że warto byłoby o tym również opowiedzieć, no bo to też jest ten element, no istotny element tej
1: transformacji. Takiego związku z przyrodą, tak? I tego, że w pewnym sensie dalej od niej zależymy.
2: znak naszych

0: czasów niestety, no bo ta woda...
1: No tak, jest coraz mniej,
0: to nie
1: tak?
0: Tylko tam jest i coraz mniej, dokładnie.
1: Mhm. No ale generalnie wiele się jednak udało, mam wrażenie, pokazać w tym filmie. Wszystkich bardzo jeszcze raz zachęcam, żeby po prostu obejrzeli sobie ten film w kinie, a dziewczynom, moim gościniom dzisiejszym, czyli Emilii Śniegowskiej i Justynie Rutkowskiej. Dziękuję za film Kumotry i też za to, że znalazłyście czas, żeby opowiedzieć o nim w mojej audycji.
2: Dziękujemy za zaproszenie bardzo.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, a Państwu mówię dobranoc. Słuchaliście Państwo audycji Głosy Kobiet, a ja nazywam się Ludwika Włodek. Jest.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment Podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka. Gulliver najpierw trafił do krainy Liliputów, gdzie był olbrzymem w porównaniu z nimi, a następnie przy kolejnej podróży trafia do krainy olbrzymów, dla których on

0: tam jest Liliputem.
1: Kapitan był mocno kontent z tego, co mu opowiedziałem i rzekł, że się spodziewa, iż za przybyciem naszym do Anglii opiszę te przypadki podróży moich i do druku podam. Ja mu na to odpowiedział, że zdaniem moim już nadto mamy książek podróżniczych, a teraz tylko takie dzieła chcą czytać, które coś nadzwyczajnego zawierają, że wielu pisarzy więcej troszczy się o własną próżność i interes niż o prawdę. Moja książka zawierałaby tylko rzeczy zwyczajne, a nie opisywałaby ani osobliwych roślin, drzew, ptaków i innych zwierząt, obyczajów i bałwochwalstwa dzikich ludów, którymi większa część pisarzy dzieła swoje ozdabia. Podziękowałem mu przy tym za jego radę i przyrzekłem zastanowić się nad nią. Słysząc, że mówię zawsze głośno, dziwował się temu i spytał mnie, czy król i królowa tego kraju nie byli głusi. Odpowiedziałem, żem się do tego przyzwyczaił przez 2 lata i że w wielkim miałem podziwieniu głos jego i wszystkich żeglarzy, którzy zdawali mi się mówić po cichu, jakby do ucha, ale z tym wszystkim dosyć dobrze ich słyszałem. Kiedy znajdowałem się w tym kraju, rozmawiałem zawsze jak człowiek, który bym chciał przemówić z ulicy do drugiego stojącego na wysokiej wieży, chyba że mnie stawiano na stole albo kto na ręce trzymał. Powiedziałem mu jeszcze, iż majtkowie wydali mi się z początku najdrobniejszymi, jakim tylko widział stworzeniami, że podczas mieszkania mego w tym kraju, mając przyzwyczajone oczy do przedmiotów wielkich, nie mogłem przeglądać się w zwierciadle. Taką mnie pogardą napełniało porównanie mojej osoby z innymi. Kapitan mi rzekł, iż podczas wieczerzy uważał, żem na wszystkie rzeczy poglądał z niejakim podziwieniem i że mu się zdawało, jakoby czasem trudno mi było wstrzymać się od śmiechu, ale nie wiedząc, jakie tego były pobudki, przypisywał to pomieszaniu mego rozumu. Odpowiedziałem, iż właśnie dziwowałem się sam sobie, jak mogłem od śmiechu się wstrzymać, widząc półmiski tak małe jak srebrny trojak, łopatkę baranią jak jeden zrazik, kubek mniejszy od skorupy orzechowej, i tak opisałem mu resztę jego sprzętów i potraw, bo choć królowa do użytku mego kazała wszystkie rzeczy odpowiedniej robić wielkości, wszelako wyobrażenia moje zaprzętnięte były jedynie tym, co wokoło siebie widziałem. I tak czyniłem, jak wszyscy ludzie, którzy patrząc nieustannie na innych, a nie zastanawiając się nigdy nad sobą, nie dają baczności na własną małość. Kapitan zrozumiał mój żart i śmiejąc się odpowiedział starym angielskim przysłowiem, że oczy moje były większe niżeli mój brzuch, gdyż uważał, że nie miałem wielkiego apetytu, chociażem się przez cały dzień przepościł. Potem swój żart kończąc dalej mówił, iż dałby 100 funtów szterlingów, żeby mógł widzieć, jak orzeł pudło moje trzymał w dziobie i jak potem leciało z tak wielkiej wysokości w morze, co zaiste byłoby widokiem bardzo dziwnym i wartym podania następnym wiekom.
0: To był kolejny fragment Podróży Gullivera Jonathana Swifta w interpretacji Jerzego Bończaka. Ciąg dalszy usłyszą Państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku-Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowane.

0: nie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl. Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
8: Maciej Sampolski. Zapraszam. Na autostradowej jedynce utrzymują się poważne drogowe utrudnienia, a chodzi o trasę między węzłami Kutno Północ a Kowal. W okolicach Dziankowa w stronę Gdańska mamy zwężenie trasy. Na 225 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i to jest przyczyna utrudnień. Te kłopoty niestety pozostają z nami od godziny 18. Radzimy Państwu uważać także na ekspresowej dwójce, to znaczy między węzłami Lotnisko a Opacz w kierunku Poznania. Tutaj właśnie zderzyły się pojazd osobowy i auto dostawcze. Od późnych godzin popołudniowych jeden pas w stronę Poznania jest zablokowany i to jest konkretnie 467 km tej trasy. Wciąż bez przejazdu na trasie Mikołajki-Orzysz, krajowa 16 z problemami w okolicach kolonii Mikołajki. W obie strony są tu poważne problemy, 230 km to jest ten punkt, który trzeba omijać, a kłopoty powstały po zdarzeniu z udziałem samochodu osobowego, który to samochód wjechał tutaj do rowu. Trasa pozostaje zamknięta, a Państwo muszą zjeżdżać na drogi lokalne. Dobre informacje z trasy Malbork-Grudziądz, to znaczy z Krajowej 55. W okolicach Kwidzyna nie ma już większych utrudnień. 62 km, tutaj był wypadek z udziałem dwóch aut osobowych. Jedna osoba została poszkodowana, a droga przez kilka godzin była całkowicie nieprzejezdna. Teraz drogowcom udało się udrożnić przejazd. 22 513 i 41 to nasz numer.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Agata Kowalska.
2: Michał Strzałkowski. Dobry wieczór. W programie pierwszym Polskiego Radia zaczynamy podsumowanie dnia.
1: Cała Polska liczy zarobki lekarzy, a może powinniśmy zacząć liczyć czas ich pracy.
2: Cały świat czyta z kolei tekst memorandum, czyli 14 punktów uzgodnień między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
1: Odblokują cieśninę Ormus?
2: No, częściowo już ją odblokowali.
1: A Izrael przestał

0: bombardować Liban?
1: Tak, ale nie wiadomo, jak długo to potrwa.
0: Wreszcie jakieś dobre wiadomości.
1: O nich wszystkich w magazynie Polska i Świat już za chwilę. A teraz informacje w skrócie. Zaprasza Anna Kowalczyk.

Wołodymyr Zełenski rozmawiał w Brukseli z Donaldem Tuskiem. Ukraiński portal Europejska Prawda informuje, że prezydent Ukrainy i szef polskiego rządu spotkali się na marginesie szczytu Unii Europejskiej. Portal podkreśla, że do rozmowy doszło w czasie napięć między Polską a Ukrainą. Zielone światło dla stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że Amerykanie są otwarci na zbudowanie w Polsce swojej bazy. Zastrzegł jednak, że konkretne rozmowy dopiero przed nami. Gruzin podejrzewany o zabójstwo rosyjskiego blogera w Białej Podlaskiej jutro ma usłyszeć zarzuty. Mężczyzna został zatrzymany w hostelu w Piastowie pod Warszawą. Śledczy ustalają teraz, na czyje zlecenie działał. Premier zapowiada polityczne konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dziś cały jego zarząd został odwołany. W efekcie audytu w szpitalu jest doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia oszustwa. Stołeczny ratusz informuje, że lekarz, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, skorygował część faktur i zwrócił 500 000. Upały nadchodzą. Weekend ma być naprawdę gorący. Na zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie.

0: a magazyn Polska i Świat zaczynamy od afery. Chodzi oczywiście o byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, byłego szefa młodzieżówki tej partii, byłego lekarza w trakcie specjalizacji w Szpitalu Południowym w Warszawie i byłego kierownika tamtejszego SOR.
1: I co oni wszyscy zrobili?
0: Zrobił, bo to był jeden bardzo pracowity młodzieniec. Okazało się, że teoretycznie pracował po kilkanaście godzin dziennie i bardzo nieteoretycznie zarobił 1,5 miliona złotych w rok.
1: Ale to chyba nie jest jedyny taki przypadek.
0: No właśnie nie jest, bo lekarzy zarabiających bajońskie sumy jest więcej. Tyle tylko, że ten potrafił być jednocześnie na dyżurze w szpitalu i w telewizji. I jak donosi Portal Zero, stworzył na tym SOR w Szpitalu Południowym osobną ścieżkę dla pacjentów z Koalicji Obywatelskiej.
1: To o szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: Dochód młodego lekarza, który podczas specjalizacji zarobił ponad 1,5 miliona złotych, zbulwersował opinię publiczną i wywołał lawinę konsekwencji. Dawid Kasprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego. Nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, zrezygnował z funkcji radnego dzielnicy Ursus, a także złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Stołeczny ratusz w komunikacie poinformował, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto szpitala 1,5 miliona złotych. Kontrolę w tej sprawie prowadzi NFZ, postępowanie wyjaśniające prokuratura, a audyt stołeczny ratusz. Kontrole mają wyeliminować tego typu patologie, mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, to będzie za to odpowiadać. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli w ramach tych postępowań wyjdą naruszenia dotyczące jakichkolwiek kwestii etycznych, to też takie konsekwencje pan premier Donald Tusk zapowiedział i będzie je wyciągał.
2: Po aferze zarobki medyków pod lupę wziął rząd i w trybie pilnym w tym tygodniu przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda uważa, że poprawi to transparentność w zatrudnianiu personelu medycznego, bo obecnie dane są zanonimizowane.
4: Nie jesteśmy w stanie powiedzieć dzisiaj, ile zarabia najwięcej w kraju lekarz, jaką stawkę ma najmniejszą. Natomiast my tutaj dzisiaj mówimy również o cząstkach etatu w szpitalach, mówimy o kilku godzinach czasami w szpitalach. Pracuje personel w różnych szpitalach, więc to nie jest proste do określenia. Znamy średnie.
2: Horrendalne zarobki lekarza rezydenta to nie jedyny problem Szpitala Południowego. Według doniesień medialnych w oddziale ratunkowym miał działać salonik VIP, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodziny mogli leczyć się poza kolejnością. Premier Donald Tusk zapowiada polityczne konsekwencje wobec osób, które brały udział w tym procederze.
5: Dobrze wiemy, że tego typu praktyki, a więc znajomości w szpitalu, to niestety jest od lat codzienność. I będziemy szukali różnych sposobów, aby ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami. To jest kwestia i przyzwoitości, i sprawiedliwego dostępu do usług medycznych. To jest też kwestia prawna. No, chcemy uniemożliwić tego typu operacje. To jest też bardzo ważne dla polskich lekarzy. Ja już widzę, że narasta taka fala, żeby

0: uderzyć w zawód lekarza. To jest absurd.
1: Ostatnie wydarzenia spowodowały, że mamy sprzyjającą sytuację, żeby podjąć i uporządkować sprawy wynagrodzeń medyków, uważa Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia.
2: Myślę, że nikt nie wyszedłby na ulicę w obronie milionowych zarobków lekarzy i też myślę, że oni też nie mieliby jak pójść i zrobić białego miasteczka i powiedzieć, no chcemy zarabiać więcej niż tam kilkaset tysięcy złotych miesięcznie.
1: Decyzją prezydenta Rafała Trzaskowskiego cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany, a w lipcu Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie kontrolę zatrudnienia i wynagradzania personelu w placówkach medycznych.
3: Tak, o sprawie mówiła Joanna Stankiewicz i zebrała te wszystkie głosy dla Państwa. A my tymczasem mamy połączenie z Małgorzatą Solecką, dziennikarką portalu Medycyna Praktyczna. Dzień dobry, dobry wieczór, pani redaktor.
4: Dobry wieczór.
3: Pani redaktor, czy zacznijmy od tych przepisów, które szykuje rząd, które w błyskawicznym tempie mają być przyjęte i dotyczyć zbierania informacji o zarobkach lekarzy po to, żeby one w jednym miejscu były podsumowane i można było z nich wyciągać wnioski. Jaki problem takie gromadzenie danych rozwiąże?
4: Rzeczywiście ta ustawa już w zasadzie można powiedzieć, że jest uchwalona, bo jutro będzie głosowana w Sejmie, więc przeszła przez Sejm błyskawicznie. W przyszłym tygodniu zajmie się nią Senat i nie przypuszczam, żeby prezydent zdecydował się na weto, nawet jeśli samorząd lekarski bardzo by o to zabiegał. A jaki problem rozwiązuje? No nie do końca jestem przekonana, że zwłaszcza w tej formie jest to ustawa dobra, a na pewno wystarczająca do rozwiązania jakiegokolwiek problemu. Może ona dać wiedzę rzeczywiście o tych skumulowanych, zagregowanych zarobkach lekarzy, znaczy nie tylko lekarzy, bo to będzie dotyczyć wszystkich pracowników
3: ochrony zdrowia.
4: Ochrony zdrowia.
3: A to proszę powiedzieć mi jedną rzecz, bo ja już na początku tutaj trochę to obiecywałam słuchaczom. Dlaczego oprócz czy zamiast gromadzenia danych o zarobkach nie ma kumulacji danych o czasie pracy lekarzy, tak żeby można było nie tylko sprawdzić, kto jest najbogatszy, kto najwięcej zarabia, bo często to jest ten, kto po prostu wykonuje świadczenia najlepiej wyceniane przez NFZ, tylko kto udaje, że pracuje, bo nie jest możliwe, żeby ktoś pracował po kilkanaście godzin dziennie, codziennie.
4: Znaczy ja się zastanawiam, bo rzeczywiście w przypadku tego lekarza młodego no chyba jednak były te nadużycia czasowe. Nie wydaje mi się, żeby to był problem powszechny. To nie jest tak, że lekarze udają, że pracują, że są w kilku miejscach jednocześnie, natomiast jest słabością tego systemu, że nie mamy danych, tak? Nie ma sposobu kontroli i to wczoraj podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i podczas dyskusji posłowie właśnie ten problem podnosili najczęściej, to znaczy, że właśnie nie ma sposobu na monitorowanie czasu pracy lekarzy w tym sensie, żeby nie pracowali za dużo, bo jednak to jest nienormalne, żeby lekarz pracował w jednym podmiocie praktycznie na dwa etaty i jeszcze podejmował pracę w dwóch czy trzech innych placówkach leczniczych. Więc to jest jedno, tak, że nie ma sposobu monitorowania czasu pracy lekarzy i jego ograniczenia tak, żeby było to bezpieczne i dla lekarza, i dla pacjentów.
3: Bo rozumiem, że jeśli lekarz pracuje w kilku miejscach, to ten prowadzący, dyrekcja tego na przykład szpitala czy przychodni nie jest w stanie sprawdzić, co on robi w tych innych godzinach. Czyli mogą myśleć, że odpoczywa, a on w tym czasie też pracuje. Ale pani redaktor, chciałam, żebyśmy się cofnęły parę miesięcy, dlatego że w grudniu jeden z radnych wojewódzkich Koalicji Obywatelskiej poprosił w interpelacji o dane dotyczące zarobków lekarzy w szpitalach wojewódzkich na Mazowszu. I dostał te dane bardzo szybko zresztą, co niesamowite, bo już w styczniu. I to była taka tabela 10 najlepiej zarabiających lekarzy w szpitalach wojewódzkich w roku 2025. Bez nazwisk oczywiście, ale były te dane. I teraz tak, dwie rzeczy mnie tu interesują. Po pierwsze, że jednak dało się zebrać te dane, czyli wiadomo, ile oni zarabiali. No sumy są niebotyczne, o wiele nawet wyższe niż te zarobki tego konkretnego lekarza.

0: lekarza ze szpitala południowego. Ale ciekawszy jest jeszcze dopisek na dole odpowiedzi na tą interpelację, że w sprawie tych panów, którzy zarobili w miesiąc, przepraszam, 316 tysięcy jeden, a drugi 258 tysięcy, rozwiązano umowę. Koniec. I nie ma tam informacji, że sprawdzono, że oni nieuczciwie zarobili te pieniądze, albo że nie przychodzili do pracy, albo że nadużywali, tylko że po prostu dwie najwyżej zarabiające osoby zwolniono, czy rozwiązano z nimi umowę. Jak to w ogóle ocenia pani? Po pierwsze, te dane nagle się okazało, że są, a po drugie, że konsekwencje są wyciągane wobec po prostu najlepiej zarabiających.
1: Ale dane są. To nie chodzi o to, że danych nie ma. Dane są, tylko tutaj wyciągnął radny dane, czy dostał radny dane z każdego szpitala osobno. I być może, ja tego nie sugeruję, bo nawet nie pamiętam tej informacji tak precyzyjnie, ale mogłaby się zdarzyć sytuacja, gdyby te zestawienia były odpowiednio szerokie, że jeden lekarz pojawiłby się w dwóch lub trzech miejscach, a tego szpitale nie są w stanie skrzyżować, tak? I dlatego chodzi o zbieranie danych na PESEL, żeby Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, czyli taka agenda Ministerstwa Zdrowia, zobaczyła. Jan Kowalski pracuje w czterech szpitalach i zarobił w roku czy w miesiącu tyle i tyle łącznie.
0: I tak mają, to mają sprawić te nowe przepisy, ale
1: tak jest.
0: Co dalej? Bo pani powiedziała, że pani zdaniem nie do końca coś rozwiązuje ten pomysł, bo no dobrze, już nawet wiemy, że ktoś zarabiał 316 tysięcy miesięcznie przez cały rok. No i co robimy dalej? To znaczy, jaki problem rozwiążemy dzięki temu?
1: No właśnie nie ma, i o to też posłowie pytali, bo gdzieś tam w domyśle jest, że jak się zbiera dane, to się je zbiera po coś. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiadały w jesienią zeszłego roku wprowadzenie maksymalnych stawek dla lekarzy kontraktowych i w ogóle dla lekarzy jako takich, bo chociaż nam się to w głowie nie mieści, ale są też lekarze, którzy zarabiają około 100 tysięcy złotych na etacie, ale generalnie takie bardzo wysokie kwoty to raczej wchodzą w grę na kontraktach, nie na etatach, ale są i tacy, którzy mają taką wysokość umowy o pracę po prostu. I żeby wprowadzić ograniczenie. I to ograniczenie można wprowadzić w bardzo różny sposób, bo można powiedzieć, że lekarz nie może zarabiać więcej niż na przykład pięciokrotność średniej krajowej.
0: Ale pani zdaniem to jest dobry pomysł, bo już się pojawiły głosy, że oni wszyscy wyjadą za granicę wtedy.
1: Znaczy, to jest jedna, to nie wszyscy wyjadą, tak? Nie ma takiej opcji, żeby wyjechali wszyscy. Niestety wystarczyłoby, żeby wyjechała duża część bardzo newralgicznych specjalizacji, na przykład anestezjologów, którzy już mają doświadczenie.
0: No tak, i wtedy cały system pada,
1: Oczywiście, cały system leży. Ja tutaj ze zdumieniem trochę słuchałam tego, co mówiła Klara Klinger na nagraniu o tym, że lekarze nie postawią białego miasteczka, nie będą protestować. Ja się z tym zgadzam, ale oni mają inne zupełnie narzędzia do wywarcia presji i na pewno z nich skorzystają. No tutaj nie ma się co łudzić.
0: Zobaczymy, bo teraz już musimy kończyć, ale zobaczymy też, co się wydarzy w Kancelarii Prezydenta, bo pewnie i tam pukają przedstawiciele środowiska lekarskiego. A Małgorzata Solecka, dziennikarka portalu Medycyna Praktyczna, komentowała dla państwa tę sprawę i na pewno do niej będziemy wracać.

0: 22:14 na zegarach. Cały czas z Państwem Polska i świat. Teraz czas na świat. I Michale, pytanie do Ciebie. Co to jest memorandum? I zanim odpowiesz, to pamiętaj, że mówiliśmy, że mają być dobre wiadomości. Więc wyjaśnij, co to jest memorandum i czy możemy się już zacząć cieszyć.
1: No, to jest oczywiście bardzo dobre pytanie, bo to konkretne memorandum to jest taki wstęp do pełnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No, ale też myślę dowód na to, że te oba kraje już nie chcą ze sobą walczyć, to jest dobra wiadomość.
0: Memorandum jest podpisane, ale jego stroną nie są ani Izrael, ani Liban. Dlaczego?
1: No bo to jest dużo trudniejsza kwestia, rzeczywiście mocno osobna i skomplikowana. My natomiast zacznijmy na razie od samego

0: Iranu. Zacznijmy od ciśniny Ormus. Wojciech Cegielski jest z nami, który obserwuje to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, nie od dzisiaj. Dobry wieczór, Wojtku.
1: Dobry wieczór.
0: I powiedz, proszę, właśnie o tej ciśninie Ormus. Co tam się realnie zmieniło? Czy już płynie ta ropa w świat?
1: Płynie, tak. Ruszyła żegluga. Wiceprezydent USA J.D. Vance informował już, że w ciągu jednej nocy przez cieśninę przepłynęły statki przewożące

0: facto była blokadą blokady, to znaczy amerykańską blokadą irańskiej blokady cieśniny Ormus. Takie rozwiązanie przyjęto wtedy. To jest logistycznie dosyć spora operacja i nie da się jej tak po prostu wycofać w ciągu kilku godzin, stąd też te 30 dni, a Iran ma przez te najbliższe przez tych 60 dni zapewnić bezpieczny i bezpłatny przepływ statków handlowych. Ten bezpłatny to jest bardzo ważne, bo Iran już parę razy mówił, że owszem, otworzy cieśniny Ormus, ale będzie pobierał opłaty za możliwość przepłynięcia statków. Oczywiście nie oznacza to, że wszystko wróciło do normy, bo armatorzy muszą mieć pewność, że trasa jest bezpieczna, trzeba sprawdzić i oczyścić to wszystko z min, które tam są, tylko nie do końca wiadomo gdzie, to znaczy te statki, które płyną przez te miejsca, w których wiadomo, że min nie ma, a co do innych miejsc, to już nie wiadomo. Ruch jest mniejszy przed wojną i tak będzie przez jakiś czas, bo też ceny ropy pozostaną wysokie. To jest ta zła informacja. Wiem, że mówiliście o dobrych informacjach. Sorry, wyłamie się. Ceny ropy pozostaną wysokie przez jeszcze być może kilka miesięcy. Być może również na polskich stacjach benzynowych. Bo po pierwsze, cieśninę Ormus trzeba całkowicie oczyścić od min. Póki nie będzie całkowicie rozminowana, to ten ruch statków nie będzie taki, jak był przed wojną. A po drugie, rafinerie na Bliskim Wschodzie, zakłady produkcyjne muszą znów ruszyć z pełną produkcją, a to wszystko musi się rozpędzać i zająć wiele tygodni.
1: Tam było sporo zniszczeń, bez wątpienia.
0: Tak, i powiem tylko, że tygodnik The Economist pisze, powołuje się na ekspertów, którzy mówią, że ceny ropy mogą wrócić do tych sprzed wojny, uwaga, najwcześniej na koniec tego roku.
1: To powiedz jeszcze, proszę, po co w ogóle była ta wojna? No bo teraz Iran mówi o swoim sukcesie, Amerykanie mówią o swoim sukcesie, ale tak naprawdę w jakimś sensie wracają do rozmawiania o tym samym, o czym rozmawiali przed wybuchem tej wojny. To się zacznie już w piątek w Szwajcarii. To po co była ta wojna i o czym będą Amerykanie z Irańczykami rozmawiać?
0: To jest bardzo zasadne pytanie, dlatego że to, co osiągnięto tym memorandum, to jest otwarcie cieśniny Ormus i koniec ataków. Czyli rzeczywiście wracamy do stanu sprzed wojny. Wtedy Donald Trump mówił o tym, żeby obalić reżim. To się nie stało i nie stanie się, ponieważ po tej wojnie reżim, tam co prawda zmieniły się akcenty, to znaczy prawdopodobnie duchowni szyickcy, ajatollahowie mają trochę mniej wpływów niż wojskowi. Ten ciężar przesunął się bardziej na wojsko. Natomiast reżim nie zanosi się na to, żeby szybko upadł, a Irańczycy, którzy wychodzili na ulicę Teheranu i innych miast w styczniu i w lutym, chyba już mogą zapomnieć o tych słowach Donalda Trumpa, który mówił o tym, że my przyjdziemy wam z pomocą. Nic takiego się nie stało i nie zanosi się na to, żeby się w najbliższym czasie miało stać. Nierozwiązany pozostaje kwestia programu atomowego Iranu, co do którego właśnie będą... To będzie ten główny punkt rozmów, które, tak jak powiedziałeś, mają od jutra zacząć się w Szwajcarii. Ten program atomowy miał być rozwiązany przez Donalda Trumpa już wielokrotnie. Ja tylko przypomnę, że w 2015 roku poprzednik Trumpa, Barack Obama, był jednym z sygnatariuszy układu, który wstrzymywał pracę Iranu nad bronią atomową w zamian za zniesienie sankcji. Trump oczywiście uznał to porozumienie za, tu cytat, najgorsze ever, podarł je do kosza i uznał, że sam zrobi swoje porozumienie. Efekt jest taki, że te rozmowy, które rozpoczną się jutro, mogą według ekspertów przy dobrych wiatrach i dużym szczęściu Donalda Trumpa doprowadzić do tego, że Donald Trump podpisze z Iranem dokładnie taką samą albo gorszą umowę niż Barack Obama.
1: No ale na pewno sukcesem jest to, bo tak mówią Amerykanie, że cieśnina Ormus jest otwarta, cieśnina, która przed wojną wcale zamknięta nie była. Wojciech Cegielski, bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Jedynka. To jest radio.
3: A tymczasem Europa usiłuje przystosować się do nowego, pięknego świata stworzonego przez Trumpa i Putina. I dzisiaj też usiłowała. Jak nam idzie?
1: No jak to w Unii Europejskiej, powoli w atmosferze sporów, ale tak to wygląda na szczytach unijnych, a właściwie to przed tymi unijnymi szczytami, które mają wypracować rozwiązania na szczycie. Niby trzeba wszystko tylko formalnie zatwierdzić, ale wiemy, że nie zawsze jest to takie proste. A do omówienia jest dużo relacji z Chinami, wojna na Ukrainie, sytuacja na Bliskim Wschodzie. Z nami profesor Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: To wszystko, co dzisiaj się dzieje w Brukseli, tak oficjalnie już się zaczęło jako szczyt. No było wiele spotkań oczywiście przed tym szczytem. Zwykle przywódcy przybywają tam z dużym wyprzedzeniem.

0: Zaczęło się oficjalnie od spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. On ma przedstawić sytuację na froncie. Mamy informacje z mediów ukraińskich, że prawdopodobnie doszło w kuluarach do spotkania między prezydentem Ukrainy a premierem Polski Donaldem Tuskiem. No, jest o czym porozmawiać, jeśli chodzi o relacje dwustronne. No, temat Ukrainy wraca. Na Bliskim Wschodzie robi się spokojniej. To czas znowu mówić o pokoju na Ukrainie, a Europa jest w to zaangażowana mocno. Między innymi tutaj odbudowa Ukrainy ma poprzez Unię Europejską między innymi mieć miejsce.
1: Tak, ten nowy impuls, można powiedzieć, znowu dał prezydent Stanów Zjednoczonych, chociaż no, pytanie, na jak długo to wsparcie na razie werbalne i słowne Donalda Trumpa, na jak długo ono się okaże ważne i istotne, bo przypomnijmy słuchaczom, że już wielokrotnie było tak, że najpierw popierał, później popierał Ukrainę, później bliżej było Trumpowi i administracji amerykańskiej do Putina i tak przez ostatnie 12 miesięcy te stosunki na linii Stany Zjednoczone, Ukraina, Rosja wyglądały. Natomiast to, co jest istotne i pan redaktor wspomniał o tym, to jest kwestia pewnego uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. I wraz z tym uspokojeniem otwiera się pewne okno możliwości do tego, by ponownie wrócić do tych rozmów. Ja bym nie powiedział pokojowych, bo jestem sceptyczny co do możliwości osiągnięcia pokoju, ale chociażby no, zawieszenia broni czy jakiejś pauzy w tej wojnie. Natomiast no, pytanie jest, czy po pierwsze Europa i Stany Zjednoczone, czy one mają odpowiednią siłę nacisku, a zwłaszcza Donald Trump, na Putina. Sytuacja Putina i Rosji nie jest za ciekawa, natomiast też bym nie przeceniał tego, że Ukraińcy już osiągają jakąś nadzwyczajną przewagę.
0: Oni chociaż upokorzyli Rosjan tym atakiem na Moskwę.
1: Tak, oczywiście. Oczywiście. I to, co jest najważniejsze, to jest ten czynnik psychologiczny, że mieszkańcy Rosji, oni sami mogą odczuć, że ta wojna jest faktycznie u nich, bo przecież przez wiele lat było tak, że przecież mieszkańcy Moskwy czy Sankt Petersburga nie odczuwali tej wojny. Natomiast pytanie jest, czy Putin osłabiony także w wymiarze ekonomicznym, bo jednak ta gospodarka jest, mówiąc kolokwialnie, nie jest w dobrej sytuacji, czy Putin będzie chciał rozmawiać, przede wszystkim rozmawiać z prezydentem Ukrainy, ale to, co jest ważne, także z przywódcami europejskimi. I to jest bardzo ważne, że na tym szczycie G7, ja też bym nie przesadzał z tym, że to jakaś jest trwała jedność w tych stosunkach transatlantyckich, ale jest taki moment, kiedy i Donaldowi Trumpowi, i przywódcom europejskim jest po drodze. Nie zawsze tak będzie i trzeba w tej polityce także międzynarodowej takie okazje wykorzystywać.
0: To chciałem zapytać jeszcze o to, o czym napisał portal Ukraińska Prawda i poparł te informacje zdjęciem pokazującym, że rzeczywiście tak było. Na marginesie tego szczytu, jeszcze przed jego rozpoczęciem, doszło do nie wiem jak długiej rozmowy między prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a premierem Donaldem Tuskiem. No, w relacjach polsko-ukraińskich sporo ostatnio napięcia, no to byłby chyba dobry sygnał, że doszło do tej rozmowy, że może nastąpi jakieś przełamanie.
1: No to jest bardzo ważne, bo przecież teraz te państwa europejskie główne, które no, rozmawiają i z Ukrainą, i ze Stanami Zjednoczonymi, no to jest ta grupa E3, czyli przypomnijmy Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Dobrze byłoby, żeby także do tej grupy ponownie włączyła się Polska jako istotny hub, ale także jako istotny przyszły partner działaniach w odbudowie Ukrainy. Ja bym powiedział też i uczulał i klasę polityczną i społeczeństwo, że przecież no, było wiadomo nawet przed pełnoskalową wojną, że będziemy partnerami, będziemy się wspierać, ale także będą różnice

0: specjaliści ze Szkoły Głównej Handlowej wskazywali na kwestie rolne, wspólnej polityki rolnej, kwestie związane z produkcją żywności, że w tych segmentach możemy konkurować. I pewnie było tak, że i polska klasa polityczna, ale także i ukraińska nie odrobiły tej pracy domowej. Do tego się nakłada niestety bardzo trudna historia. To nie jest łatwy problem, natomiast ten historyczny, natomiast no, pamiętajmy, że kwestie geopolityczne, te, które teraz, tu i teraz się dzieją w Ukrainie, ta konfrontacja, wojna ukraińsko-rosyjska, ono będzie decydowało o kształcie nie tylko bezpieczeństwa Ukrainy, ale także o bezpieczeństwie całego kontynentu europejskiego.
1: Ta rozmowa też jest ważna między premierem Polski a prezydentem Ukrainy, bo mamy dokładnie za tydzień konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy w Gdańsku. No i to się też wszystko na tej konferencji, co się działo w relacjach polsko-ukraińskich, na pewno kładło. Ale chciałem jeszcze, panie profesorze, spytać o to, co też na szczycie się pojawi Unii Europejskiej, czyli relacje z Chinami. No, gigantyczny deficyt handlowy ma Unia Europejska w tych relacjach z Chinami. No i mają być dyskusje o tym, jak to zmienić.
0: No, znaczy decyzja i konsensus jest polityczny i ta polityka Unii Europejskiej, która się zmieniła z takiej polityki, bym powiedział, miłości i przyjaźni od 2019 roku, coraz częściej mówi się o tak zwanym de-riskingu, czyli uniezależnianiu się w odróżnieniu od decouplingu, czyli całkowitym rozejściu się gospodarek, bo to w dzisiejszym tak połączonym świecie nie jest możliwe i nawet Stany Zjednoczone nie są w stanie się całkowicie odłączyć gospodarki amerykańskie i chińskie i chińska. Natomiast w Unii Europejskiej jest konsensus, że trzeba się uniezależniać. Jeśli chodzi o kwestie metali ziem rzadkich, dzisiaj 90% to jest uzależnienie się, zależność całkowita od Chin. Kwestie samochodów elektrycznych, kwestie przemysłu i taka zgoda jest i też powiem szczerze, ja dwa tygodnie temu byłem w Chinach 2-3 dni na takim forum wymiany think tanków i uniwersytetów w Xi'an i widać nawet wśród naukowców chińskich taką większą asertywność w stosunku do tego świata zachodniego. No, oni mówią, budujmy ten świat, porządek międzynarodowy nowy na nowych wartościach, a ja wtedy pytam się moich chińskich kolegów, no na jakich wartościach, jeżeli oficjalnie wspieracie Putina. To nie będzie łatwe, ale cieszy mnie to,
1: bez wątpienia trzeba próbować jakoś Chiny, w jakikolwiek sposób na te Chiny wpłynąć. No to musimy postawić kropkę. Profesor Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękujemy.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Ja parę minut temu mówiłam, że Europa próbuje adaptować się do nowego świata i że dzisiaj próbowała. I próbowała w wielu miejscach. Między innymi przygotowywała się mentalnie na szczyt NATO w Ankarze.
1: Tak jest. Dziś w Brukseli spotkali się ministrowie obrony państw NATO. No i tu kwestie amerykańskie wszystko zdominowały. Szef Pentagonu Pete Hegseth dał jasno do zrozumienia europejskim sojusznikom, że czas tak licznej obecności wojsk amerykańskich na starym kontynencie to dobiega końca.
3: Ale nie na całym. Jest jedna osada, która stawia opór tej tendencji.
1: Tak jest. Dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz cieszył się, bo usłyszeć miał od Pita Hegsetha, że Amerykanie są stałą bazą na terenie Polski zainteresowani. I więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
4: Nieco ponad 3 tygodnie do szczytu NATO w Ankarze i już wiadomo, że sojusznicza narada do delikatnych nie będzie należeć. Wszystko za sprawą wystąpienia Pita Hegsetha, który krytykował dziś niektóre państwa za zbyt powolną realizację ustaleń z ubiegłego roku z Hagi, czyli zwiększania nakładów na obronność do 5% PKB. W związku z tym, jak zapowiedział sekretarz wojny, USA rozpoczynają przegląd swoich baz i sił wojskowych w Europie.
5: This review will be conducted with the benefit of inputs from the United States military, from European command.
6: Przegląd zostanie przeprowadzony z uwzględnieniem uwag amerykańskich sił zbrojnych z dowództwa europejskiego. Obejmie konsultacje z Kongresem Stanów Zjednoczonych oraz z naszymi sojusznikami. Nie ma żadnych wątpliwości, że to będzie prawdziwy przegląd. Jego celem będzie zapewnienie, by NATO szybko i nieodwracalnie zmierzało w kierunku przejęcia wiodącej roli w Europie. To będzie podjęcie działań w celu, by nasze siły zbrojne były

0: były przygotowane do zaspokajania globalnych potrzeb Ameryki.
1: Jeśli przegląd wykaże zaniedbania po stronie sojuszników z Europy, to ci, którzy nie odrobili lekcji, trafią, jak mówił Pete Hegseth, do oślej ławki, a prymusi dostaną nagrodę.
0: Nasza strategia obrony narodowej zakłada, że będziemy motywować i umożliwiać naszym sojusznikom zwiększanie zaangażowania oraz wypełnianie ich obowiązków. Będziemy więc bacznie obserwować sojuszników, którzy tego nie robią, a także tych, którzy w kluczowych momentach odpowiadają nam nie, może lub poczekamy i zobaczymy.
1: O pozytywną ocenę amerykańskich sojuszników na pewno nie musi obawiać się Polska, odpowiada na krytyczne oceny Pita Hegsetha szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister na marginesie narady w Brukseli miał okazję osobiście rozmawiać z szefem Pentagonu, a ten, jak relacjonował potem nam dziennikarzom minister, chwalił Polskę.
2: Myślę, że Polska, wypełniając założenia na 2035 rok w 2026, bo 5% przecież część państw osiągnie dopiero za 10 lat. Polska już to dzisiaj robi. Jest powtarzane sformułowanie, Polska jest modelowym sojusznikiem. To nie jest moim zdaniem nic złego, jak się przyjaciołom w sojuszu mówi jasno. No, musicie robić więcej, bo to jest też wasza ziemia. Nasza ziemia, nasze obowiązki, nasze prawa, ale też nasze obowiązki.
1: Szef resortu obrony ogłosił również mały sukces. Ameryka daje zielone światło do rozmów na temat stałej bazy amerykańskich wojsk nad Wisłą.
2: Co dzisiaj wynika z tej decyzji? Jest zielone światło. Polska jest gotowa inwestować. Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję. Będziemy współdziałać z wojskami amerykańskimi, które oceniają określone lokalizacje.
1: Rząd w miniony wtorek przyjął uchwałę, która opisuje polsko-amerykańskie relacje i starania władz o stałą obecność jednostek US Army nad Wisłą. Za negocjacje ze stroną amerykańską jest odpowiedzialny szef resortu obrony.

0: Tymczasem w kraju pracował Sejm, a wcześniej rząd, który chce wesprzeć najuboższych artystów i dopłacać do ich składek w ZUS.
1: Czy to jest ten projekt ustawy, który przewiduje, że o tym, kto jest artystą, zdecyduje komisja?
0: To ten projekt, rzeczywiście. No bo inaczej to nawet ja z moimi krzywymi żurawiami z origami też mogłabym się zgłosić, poprosić o takie dopłaty. Ale zachęcam ciebie i wszystkich państwa, żebyście posłuchali materiału Klaudii Wróblewskiej, w którym między innymi alternatywny do pomysłu Ministerstwa Kultury pomysł zgłasza PSL.
2: Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Kultury wprowadza status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Proponowane przepisy przewidują również uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Ministra Kultury Marta Cieńkowska mówiła w Sejmie, że chodzi o wsparcie twórców, którzy nie są w stanie zarobić najniższej krajowej.
3: Państwo nie płaci za artystę wszystkiego. Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek. Pomoc będzie więc proporcjonalna i zależna od realnych dochodów. Jeśli twórca zarobi więcej, dopłata będzie niższa albo nie będzie jej wcale. Jeśli w danym okresie dochód spadnie, system uzupełni brakującą część składki.
2: Ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób. W ciągu 10 lat państwo wyda na ten cel ponad 4 miliardy złotych. Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej przyznaje, że jest wielu przeciwników tego projektu i jego uchwalenie nie będzie łatwe.
4: Dziś wokół tego projektu naprawdę urosło bardzo dużo emocji, dużo też nieprawd, trochę przekłamań i będzie ciężko dziś ten projekt przyjąć. Natomiast kwestia podejścia do artystów, tych najniżej zarobkowanych, jest to postulat, który się przewija tak naprawdę od lat w opinii publicznej i myślę, że prędzej czy później powinniśmy coś z tym zrobić.
2: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania, Marcin Warchoł, uważa, że rządzący próbują przekupić twórców przed wyborami.
5: Za rok będzie potrzeba tych artystów, ich Instagramów, ich zasięgów, ich pochwał, ich promocji. I o to tutaj chodzi, o nic innego. I nieprzypadkowo mamy zbieżność i tego podatku reprograficznego od laptopów, telefonów czy innego sprzętu, to jest jeden wielki absurd. Dlatego minister Cienkowska powinna odejść. Popieramy tutaj wniosek Konfederacji o dymisję pani minister.
2: Zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego projekt trzeba poprawić. Poseł tej partii, Jarosław Rzepa, uważa, że artyści sami powinni zrzucać

0: się na kolegów po fachu, którzy nie są w stanie pokryć składek na ubezpieczenia społeczne.
1: Jeżeli ktoś zarabia, nie wiem, 40 tysięcy na jednym koncercie, to być może, żeby odłożył ten 1% dla tych kolegów, którzy być może nie są tak jak oni bardzo popularnymi artystami, ale pracują również w zawodzie, bo kultura jest jednym z tych elementów, która nigdy nie może w polskim narodzie zaginąć.
0: Według danych resortu kultury około 69% artystów osiąga dochody poniżej średniej krajowej, a 30% poniżej minimalnego wynagrodzenia. Jedynie 11% pracuje na podstawie umowy o pracę.
2: No i jak ci się podoba pomysł PSL-u? 1% od bogatego artysty dla ubogiego. No genialne.
3: No genialne. PSL właśnie wynalazł podatek dochodowy. Gratulacje.
4: Polska i świat.
2: Teraz krótko powiemy o tym, co będzie w pogodzie. Otóż będzie upalnie.
3: No to skoro będzie upalnie, to o czym należy pamiętać, by bezpiecznie przetrwać te upały? To sprawdziła Anna Zakrzewska.
5: W najbliższy weekend termometry w wielu miejscach w kraju wskażą ponad 30 kresek. To dobra wiadomość dla tych, którzy wybierają się chociażby nad morze. Turyści w Świnoujściu, z którymi rozmawiała reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska, nie mogą już doczekać się tej fali ciepła.
6: Jesteśmy z Poznania, więc tak czekaliśmy na plażowanie.
7: Każde pragnie słoneczka i ciepła.
8: No tak chcieliśmy, leżeć na plaży i się opalać. Myśmy przyjechali po to, żeby się ogrzać.
5: Wypoczywając nad wodą, trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach, przypomina Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu.
9: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze.
5: Szczególnie, że jak pokazują statystyki, przyczyną wielu niebezpiecznych wypadków oraz utonięć jest właśnie wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Zadbać o siebie należy jednak nie tylko nad wodą, mówi specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i hipertensjologii dr Piotr Gryglas.
10: Musimy chronić się przed takimi upałami. Przebywając raczej w chłodnych pomieszczeniach, należy bezwzględnie pamiętać o nawadnieniu. Można wypijać do 3 litrów, a czasami więcej płynów na dobę. Najlepiej nawadnia organizm woda, zwykła woda. Nie należy wówczas unikać słonych potraw i unikać dostarczania soli do naszego organizmu, ponieważ intensywnie pocąc się, tracimy sól.
5: A co powinno nas zaniepokoić w naszym lub innych zachowaniu?
10: Takie najniebezpieczniejsze objawy to jest tak zwane splątanie, zaburzenia świadomości, zaburzenia widzenia, zawroty głowy. To są bardzo alarmowe objawy. Jeżeli wystąpią takie objawy, to najlepiej skontaktować się z lekarzem, z najbliższym SOR-em. No ale jeżeli mamy świadomość, nie ma tego splątania, jeżeli jesteśmy tylko osłabieni, mamy uczucie senności, no to warto pamiętać, że trzeba się jak najszybciej schłodzić.
5: Ponadto należy także obowiązkowo zadbać o skórę. Przed wyjściem z domu warto zabezpieczyć twarz kremem z wysokim filtrem i reaplikować go co kilka godzin. Nie zapominajmy także o nakryciu głowy i raz jeszcze przypomnę, zawsze miejmy pod ręką butelkę z wodą.
2: A my kończymy powoli magazyn Polska i Świat i zapraszamy także do jutrzejszych sygnałów dnia, których gośćmi będą
3: o 7.15 posłanka PSL Urszula Pasławska,
2: a kwadrans po 8.00 Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Agata Kowalska,
3: Michał Strzałkowski, do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio.
2: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa. Tomasz Kowalczyk. Pewnie będzie parę słów o mundialu.
11: No znajdzie się troszeczkę miejsca na ten temat.
2: Zapraszamy.
12: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
13: Kronika sportowa.
11: I rzeczywiście zaglądamy na piłkarskie Mistrzostwa Świata.
4: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
11: W Inglewood trwa mecz Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina. Co dzieje się w tym spotkaniu, opowie nam Filip Jastrzębski. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór. Dzieje się niewiele. 82. minuta spotkania i Szwajcaria prowadzi z Bośnią i Hercegowiną 1-0, ale proszę mi wierzyć, że jest to mecz, który no nie przysparza kibiców o jakieś wspaniałe emocje. Dość powiedzieć, że właściwie jedna groźna sytuacja.

0: Sytuacja 74. minuta spotkania. Akcja Szwajcarów lewą stroną, dośrodkowanie w pole karne. Johan Manzambi, zawodnik grający na co dzień we Freiburgu, znakomicie złożył się do strzału, dał Szwajcarom prowadzenie i wydaje się, że Helweci zaczęli grać dopiero w ostatnim kwadransie gry i wiele na to wskazuje. Zwycięstwo odniosą w tym spotkaniu. 7 minut do końca. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina 1-0.
1: I będziemy sprawdzać, jak to spotkanie się toczy. A w meczu Czechy RPA a było 1-1. Spotkanie opisuje nam Tadeusz Musioł.
2: Porażki w pierwszych meczach sprawiały, że obie ekipy stały pod ścianą, chcąc liczyć na grę w kolejnym etapie. Można było zatem zakładać, że początek będzie nerwowy i raczej badawczy. Tymczasem mecz ułożył się idealnie dla naszych południowych sąsiadów, którzy już w 6 minucie objęli prowadzenie. Mogli nawet wcześniej, bo w pierwszej akcji Patrick Schick miał piłkę na głowie, ale gwiazda Bayeru Leverkusen raczej poczekała, aż piłka od niej się odbije, niż oddała strzał. Ale jak powiedziałem, szybko Schick mógł pozbyć się myśli o straconej okazji. Po akcji prawą stroną piłka spod linii końcowej została wycofana na 16 metr. Sojka tylko musnął ją butem, odgrywając w tempo do wbiegającego w pole karne Michala Sadilka. Brat grającego w Górniku Zabrze Lukasa, mając przed sobą tylko bramkarza, strzelił mocno, płasko i dał prowadzenie. Czesi, podobnie jak w pierwszym meczu, prezentowali się bardzo anemicznie. Drużyna RPA nie potrafiła podejść pod bramkę na tyle blisko, by stworzyć poważne zagrożenie. To mogli Czesi sami sprezentować, gdy po niegroźnym strzale bramkarz wypuścił z rąk piłkę, ale obrona w porę zareagowała. Czesi prowadzili zasłużenie, ale nie zrobili wiele, by wynik podwyższyć i przejąć kontrolę nad meczem, a bierność się zemściła. W końcówce widać było to, co w pierwszym spotkaniu, czyli że kondycja czeskich piłkarzy pozostawia wiele do życzenia. Ekipa z Afryki coraz częściej zbliżała się do pola karnego, coraz dłużej operowała piłką. Wreszcie w 81. minucie przynajmniej częściowo dopięła swego, bo wywalczyła rzut karny, gdy Schulz zablokował ręką jeden ze strzałów. McKenna wyczekał bramkarza, który zrobił ruch w lewo i posłał piłkę w prawą część bramki, doprowadzając do remisu.
1: Skończyło się zatem 1-1, a echa pod stadionem zebrał Jan Pachlowski.
3: Bardzo ciepło po meczu, tutaj piłkarze czescy żegnają się ze swoimi kibicami. Jest zawód, jest smutek, nie takiego rezultatu spodziewali się i piłkarze czescy, i kibice, ale tak słuchając pierwszych komentarzy, tutaj obie strony, zarówno fani RPA, jak i Czesi uważają, że ten remis jest godny, ale remis, który tak naprawdę niewiele jednej i drugiej drużynie daje, a przede wszystkim Czechom, których czeka bardzo trudny mecz w Meksyku. Stadion wypełniony prawie po brzegi, 71 tysięcy, tyle wynosi pojemność stadionu, ponad 67 tysięcy widzów na tym stadionie. Przeważali Czesi, naprawdę przyjazna, piękna atmosfera, dobra organizacja, ale tak jak podkreślam, wynik bardzo średni i dla jednej, i dla drugiej drużyny, ale tak naprawdę szanse awansu do następnej rundy obie drużyny jeszcze wciąż mają. Ze stadionu w Atlancie dla Kroniki Sportowej Jan Pachlowski.
1: Minionej nocy odbyły się z kolei mecze Ghana-Panama oraz Uzbekistan-Kolumbia, a o tych spotkaniach Grzegorz Nowaczyk.
4: Ostatni debiutant na tych mistrzostwach świata, czyli Uzbekistan, miał naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Naprzeciwko stanął bowiem wicemistrz Ameryki Południowej Kolumbia. Od początku tego spotkania widać było, kto będzie tutaj dyktował warunki, ale pierwsza groźna sytuacja dla Kolumbii dopiero w 32 minucie. Luis Diaz trafił tylko w słupek. Jednak w 40 minucie Kolumbia już prowadziła po trafieniu Daniela Munoza. Chociaż w pierwszej połowie Uzbekistan nie oddał żadnego strzału, to w drugiej zdołał wyrównać. W 60 minucie pierwszego gola w historii Mistrzostw Świata dla Uzbekistanu strzelił Abozbek Fajsulajew. Radość nie trwała jednak długo. 5 minut później Luis Diaz tym razem pokonał bramkarza Uzbekistanu. Następne minuty zdecydowanie dla Kolumbii. W 8 doliczonej minucie drugiej połowy strzałem głową Hamilton Campas podwyższył prowadzenie wicemistrzów Ameryki Południowej. W 10 doliczonej minucie jeszcze jeden zryw Uzbeków, ale potężny strzał Karimowa tylko w poprzeczkę. Uzbekistan przegrał z Kolumbią 1-3, ale może być dumny z pierwszego gola na mundialu. W innym spotkaniu rozegranym tej nocy Ghana grała z Panamą. Faworytem meczu była drużyna z Afryki. Pierwszy strzał w tym spotkaniu oddali jednak zawodnicy Panamy. Uderzenie Watermana w drugiej minucie spotkania okazało się jedynym celnym strzałem w pierwszej połowie. Momentami trudno było patrzeć na grę obu zespołów. Nieco lepsze wrażenie sprawiali Panamczycy. W przerwie Ghana musiała zmienić kontuzjowanego bramkarza, ale po powrocie na boisko

0: Zmieniła się też gra zespołu z Afryki. Najlepsza szansa na zdobycie bramki w 60 minucie, ale w ostatniej chwili piłkę spod nóg Jordana Aju wybił jeden z obrońców Panamy. Kiedy wydawało się, że to spotkanie zakończy się bezbramkowym remisem, z ostatnim już kontratakiem ruszyła Ghana. Brandon Thomas Asante zagrał w pole karne, a Irenki trafił z bliskiej odległości. Ghana wygrała 1-0, a Panama wciąż nie zdobyła jeszcze punktu w historii startów na Mistrzostwach Świata.
1: I sprawdzimy jeszcze, co dzieje się w meczu Szwajcaria-Bośnia-Hercegowina. Halo, Filip Jastrzębski.
2: Już 2-0 dla reprezentacji Szwajcarii w 88 minucie po golu Mazambiego. Do siatki Bośniaków trafił także Ruben Vargas, a zatem wiele wskazuje na to, że w końcu Szwajcarzy zainkasują 3 punkty.
1: Z Filipem jeszcze się oczywiście usłyszymy.
3: Studio Mundial w Jedynce.
1: Polskie siatkarki lepsze od Ukrainek w meczu Ligi Narodów. Biało-czerwone wygrały 3-1, a o szczegółach Rafał Bała.
4: Na ławce trenerskiej Ukrainy siedział człowiek, który o naszych siatkarkach wie bardzo dużo. To Jakub Głuszak. Przed laty pracował m.in. w Chemiku Policja, Budowlanych Łódź czy Radomce, ale prowadził też reprezentację Węgier. Ukraińską kadrę przejął 1,5 roku temu i znakomicie przygotował ją do starcia z biało-czerwonymi. Rywalki zza naszej wschodniej granicy co prawda przegrały pierwsze 2 sety do 21-12, ale dzielnie walczyły. W trzeciej partii Głuszak wprowadził nowe zawodniczki i Ukraina wygrała 25-22. Jednak konsekwencje atakującej Magdaleny Stysiak, zdobywczyni 31 punktów i dyscyplina taktyczna całej drużyny pozwoliły wygrać kolejną odsłonę do 23 i cały mecz 3-1. To 5. zwycięstwo zespołu Stefana Lavariniego w 6. meczu Ligi Narodów. Rozgrywająca Alicja Grabka tak opisała to spotkanie.
5: Dostałam raczej wolną rękę, chciałam wprowadzić trochę spokoju, ale też tej dobrej energii i cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć, bo wydaje mi się, że to jest bardzo mocno budujące dla naszego zespołu.
4: Przyjmująca Monika Lampkowska dawała dobre zmiany z ławki rezerwowych.
6: Najważniejsze, myślę, 3 punkty wygrana za styl punktów nie dają, także możemy o tym szybko zapomnieć, bo no, brakuje nam takiej stabilności po 2 super setach. Gdzieś tam trochę zgubiłyśmy koncentrację, swoją grę. Przeciwnik nas trochę mocniej przycisnął.
4: Piątek to dla Polek dzień przerwy, a w sobotę w Bangkoku biało-czerwone zmierzą się z Holenderkami.
1: Siatkarze z kolei 24 czerwca w Gliwicach meczem z Belgią rozpoczną 2. turniej Ligi Narodów, a z przyjmującym Kamilem Semeniukiem o przygotowaniach i nie tylko rozmawiał Cezary Gurjew.
7: Gdzieś tam lata mijają, a trener Nikola, jak jestem tutaj na zgrupowaniu, dalej, że tak kolokwialnie powiem, ciśnie i zwraca właśnie o te najmniejsze detale uwagę, bo naprawdę na tym najwyższym poziomie takie detale potrafią gdzieś tam decydować o wyniku spotkania. Staramy się sprostać wszystkim tym wymaganiom trenera Nikoli. To nie jest łatwe, bo naprawdę trener jest no, upierdliwy w tych uwagach, ale też widzimy, że te uwagi i generalnie ta jego nauka i to, jak nam przedstawia, jak grać, funkcjonuje, bo kiedy przyszedł trener Nikola, rok do roku z każdej imprezy wywozimy medale, więc ten styl gry, te DNA siatkówki, jakie wprowadził trener Nikola, funkcjonuje i myślę, że ktokolwiek tutaj nie przychodzi do reprezentacji, czy to nowy, czy ktoś po jakiejś przerwie, dalej ufa temu po prostu systemowi.
8: Życie we Włoszech, występy w lidze włoskiej zmieniły ciebie?
7: Nie, chyba nie. Jestem dalej taką samą osobą. Myślę, że bardziej dojrzałem, bo jednak będąc za granicą trzeba już w 100% polegać na sobie. Oczywiście jest gdzieś tam wsparcie rodziny, klub też pomoże, ale jednak jakieś tam codzienne sprawy trzeba już załatwić we własnym, prywatnym gronie. Oczywiście żona wspiera. Myślę, że taki wyjazd zawodnikowi może nie sportowo, może jakoś super pomóc, bo to też zależnie, gdzie dany zawodnik pojedzie, do jakiej ligi i tak dalej. Ale na pewno, jeżeli chodzi o tą drugą część, czyli aspekty takie typowo personalne, żeby się ukształtować jako mężczyzna i też życiowo, jest jak najbardziej, myślę, na tak.
8: Siatkówka jest bardzo techniczną grą i analizuje się statystyki, ale tak na dobrą sprawę, nieraz zawodnik te statystyki ma niby takie sobie, a bez niego pewne rzeczy nie mogłyby się wydarzyć.
7: Czasami się mówi, że ktoś, to się brzydko mówi, ale no, tak się mówi, odwalał brudną robotę, bo może gdzieś tam jak się popatrzy faktycznie na statystyki, to taki zawodnik nie robi kolosalnej ilości punktów, ale właśnie gdzieś tam przytrzyma przyjęcie, gdzieś tam wybroni jakąś piłkę, czy właśnie te detale, o których rozmawialiśmy wcześniej, on gdzieś tam te detale gwarantuje, że będą wykonywane najlepiej jak się tylko da. Nie trzeba być faktycznie najlepszy punktujący na boisku, żeby trener powiedział, że dany zawodnik to on był stabilnym elementem w danym spotkaniu.
8: A jak odpoczywasz, jak twój psiak jak jest z wami.

0: We Włoszech?
1: Skubi już się tak ukształtował, że czy jesteśmy we Włoszech, czy w Polsce, we wszystkich miejscach się czuje bardzo dobrze. Nie ma on żadnego problemu, jeżeli właśnie chcieliśmy pojechać na wakacje, zostawić go na tydzień pod opieką. Został bez problemu praktycznie po 30 minutach, jak go tylko odstawiliśmy. Smutno było, bo tak jakby on nas już nie pamiętał, ale jesteśmy naprawdę szczęściarzami, że Skubi nie stwarza problemów, jeżeli chodzi o jakieś tam, w cudzysłowie, porzucanie go na gdzieś tam właśnie jakieś wakacje, a tak na co dzień to jest przesłodki wsiak, jesteśmy szczęściarzami, że go mamy.
2: Jeszcze raz sprawdzamy, co w meczu Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina. Ponownie Filip Jastrzębski.
3: Długo czekaliśmy na przebłysk Szwajcarów, ale doczekaliśmy się i znów do bramki trafił Manzambi. Jest już 3-0.
2: Do Filipa jeszcze wrócimy, a teraz opowiemy Państwu o sukcesach na szermierczej planszy, a opowie Krzysztof Kuzak.
4: Wspaniały dzień polskiej szermierki na turnieju we Francji. Florecista Andrzej Rządkowski został wicemistrzem Europy, a szpadzistka Alicja Klasik wywalczyła brązowy medal. Rządkowski w finale przegrał z reprezentantem gospodarzy Rafaelem Savin 10-15, ale wcześniej wygrał m.in. z dwoma Włochami, Tommaso Martinim w półfinale i Filippo Maccim w ćwierćfinale. Dla pochodzącego z Wrocławia zawodnika to najlepszy sezon w karierze. Miesiąc temu po raz pierwszy stanął na podium Pucharu Świata, był drugi w Szanghaju, a dziś sięgnął po srebro Mistrzostw Europy. Wcześniej z brązu cieszyła się szpadzistka Alicja Klasik. Nasza brązowa medalistka olimpijska w drużynowym turnieju z Paryża 3 tygodnie temu została mistrzynią Polski. Dziś po wspaniałych walkach sięgnęła po brązowy medal Mistrzostw Europy. W niejednej walce odrabiała straty, by wychodzić z nich zwycięsko. W ćwierćfinale pokonała Hiszpankę Danielę Thomas-Piniol 15-8 i dopiero w półfinale musiała uznać wyższość Niemki Aleksandry Eller. Przegrała nieznacznie 9-11.
2: A Alicja Klasik już podzieliła się z nami swoimi wrażeniami.
5: Jestem na pewno bardzo zadowolona, bo jest to mój pierwszy medal w kategorii seniorskiej indywidualnie, więc na pewno jest to super, super turniej dla mnie i start. Myślę, że byłam bardzo skupiona na walkach i nie wiem, czy to przez to ciepło, czy właśnie przez skupienie. Czasem nawet gdzieś tam, szczególnie jak musiałam odrabiać, to byłam taka skupiona, że nie wiedziałam, jaki jest wynik i po chwili sobie przypominałam dopiero, że muszę zobaczyć na aparat. Ale myślę, że to było wszystko kontrolowane, no bo jakoś tam jednak doszłam do tego półfinału, więc jestem bardzo zadowolona.
2: I zaglądamy jeszcze raz do Filipa Jastrzębskiego. Kolejna aktualizacja wyników w meczu Szwajcaria-Bośnia.
3: Rozstrzelali nam się na koniec tego meczu piłkarze obu drużyn. Tym razem Bośniacy trafili, a konkretnie Ermin Mahmić. Jest 3-1 dla reprezentacji Szwajcarii.
2: Krzysztof Lijewski, który przejął Industrię Kielce w zeszłym sezonie i wywalczył Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych, podpisał stały 2-letni kontrakt, a ze szkoleniowcem rozmawiał Jakub Rożek.
6: Dali mi ten kredyt zaufania, tą szansę na to, żeby prowadzić taką wspaniałą drużynę z takimi tradycjami, z takimi kibicami, zawodnicy niesamowici. Wiem, że duże oczekiwania, duża presja, ale nie boję się jej. Mam plan i wizję na tą drużynę, wiem, jak chcę, żeby ta drużyna wyglądała. Mam nadzieję, że nam czasu starczy, żeby to wszystko wdrożyć.
7: No właśnie, tego czasu jest niewiele, ale pan doskonale zna ten zespół, przecież od wielu lat pan jest w Kielcach i cały czas w tym sztabie szkoleniowym przy boku Talanta Dujszebajewa. Teraz się sytuacja zmienia i to zmienia się o 180 stopni. Pełne przygotowania przed panem, pod pana kierunkiem, to duże wyzwanie?
6: Tak, duże, natomiast nie jestem osamotniony, mam wspaniały sztab. Ludzi, którzy ze mną współpracują i wierzę, że razem mamy taki plan przygotowań do sezonu, że chłopaki będą przygotowani na ciężkie boje w tym sezonie. Wiem też, że dużego doświadczenia jako trener, pierwszy trener nie mam, natomiast wiedzę dużo mam. Doświadczenia się nie kupi. Trzeba to doświadczenie nabyć, a nabywa się je poprzez codzienną pracę, ewentualne wyniki bądź ich brak. W przypadku porażek człowiek się szybciej uczy niż w przypadku wygranych. Mam nadzieję, że będzie mi dane bardziej częściej wygrywać niż przegrywać.
7: Co jest dla pana najważniejsze teraz, przed tym pierwszym gwizdkiem pierwszego meczu?
6: Teraz to bym chciał, żeby wszyscy zawodnicy odpoczywali. To jest czas, do którego bardzo długo chyba czekali, ale też zasłużyli. Przez to, że sezon był bardzo ciężki i wymagający, każdy zawodowy sportowiec potrzebuje chwili odpoczynku. Chciałbym, żeby oni naładowali baterie, te akumulatory, żeby zatęsknili za piłką ręczną, za szatnią, za kolegami. W tych dobrych humorach rozpocząć sezon. To jest raz, a dwa, chciałbym jak najszybciej wdrożyć nowych zawodników, żeby jak najszybciej poznali kulturę gry, poznali timing, poznali kolegów, żebyśmy jak najszybciej wszyscy myśleli jak jedna osoba.
7: No właśnie, bo troszkę się nam industria zmieni. 6 zawodników odeszło, kilku przyjdzie. Julien Bos, Luka Klarica, między innymi Kirył Rabczyński. Trzeba będzie troszkę wkomponować jednych w drugich i to będzie zadanie przede wszystkim trenera Lijewskiego.
6: Liczę się z tym i wiem o tym, że

0: że taka jest normalna kolej rzeczy. Jestem już po kilku rozmowach z zawodnikami, jeszcze ze wszystkimi nie zdążyłem porozmawiać. Każdy z nich się cieszy, z tymi oczywiście, z którymi rozmawiałem na przyjazd i na pracę ze mną, jak i z reprezentowanie Industrii Kielce, więc ja najchętniej też wziąłbym gwizdek w rękę, ale tak jak powiedziałem na wstępie, chciałbym, żeby chłopacy teraz skupili się na odpoczynku.
1: I jeszcze raz zaglądamy na Mundial, sprawdzamy, co dzieje się w meczu Szwajcaria-Bośnia i Hercegowina.
2: Ci, którzy opuścili stadion znudzeni, kwadrans przed końcem, mają czego żałować. 5 goli w samej końcówce. Szwajcaria strzeliła 4, Bośnia i Hercegowina 1. Wynik ustalił ze strzałem z rzutu karnego Granit Xhaka, zatem Szwajcaria wygrywa to spotkanie.
1: O czym opowiadał nam Filip Jastrzębski. O północy mecz Kanada-Katar, o 3:00 Meksyk-Korea Południowa.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Radio Kierowców.
10: Maciej Sampolski. Zapraszam. Mogą utrzymywać się utrudnienia w ciągu krajowej 16 między Mikołajkami a Orzyszem. W okolicach kolonii Mikołajki na kilometrze 230 pojazd osobowy wjechał do rowu. Droga od dobrych kilku godzin jest całkowicie zablokowana, a państwo niestety są zmuszeni korzystać tam z objazdów drogami lokalnymi. Ewentualne problemy także na ekspresowej dwójce. Między węzłami Lotnisko a Opatrz w kierunku Poznania należy spodziewać się zwężenia do jednego pasa ruchu. To wszystko dlatego, że na 467 km mieliśmy zderzenie pojazdu osobowego i auta dostawczego. Jeszcze autostradowa jedynka, trasa Kutno Północ Kowal, trasa w stronę Gdańska, kilometr 225. Tutaj również należy uważać, bo jeden z pasów ruchu w kierunku północnym może być zablokowany.

0: Jest 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Jest zielone światło unijnych przywódców dla przedłużenia sankcji gospodarczych na Rosję. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne doniesienia naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej w tej sprawie. Co ważne, przedłużenie jest o 12 miesięcy, a nie jak do tej pory o pół roku. Burza w Sejmie wokół dopłat do składek ZUS dla artystów. Posłowie są podzieleni. Kto jest przeciw i dlaczego o tym? Klaudia Wróblewska.
1: Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwiają też uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia, o czym mówiła w Sejmie ministra kultury Marta Cieńkowska.
2: Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek.
1: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania, Norbert Kaczmarczyk, ma wątpliwości, czy państwo stać

0: na takie rozwiązania.
1: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzeniem.
0: Ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób. W ciągu 10 lat państwo wyda na ten cel ponad 4 miliardy złotych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
2: Amerykanie otwarci na utworzenie stałej bazy wojskowej w Polsce. Departament Wojny USA pozytywnie odpowiedział na listę w tej sprawie ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
3: Otrzymałem oficjalną odpowiedź na mój list 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich.
2: Szef MON-u podkreśla, że rząd jest gotowy zainwestować w stałą amerykańską bazę w Polsce.
3: Polska jest gotowa zabezpieczyć teren, przygotować tą inwestycję. Do tego zobowiązuje mnie uchwała Rady Ministrów z tego tygodnia.
2: Ostateczna decyzja o stałej amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce jeszcze nie zapadła. Mają rozpocząć się w tej sprawie rozmowy. Szpital Południowy w Warszawie bez zarządu. Cały jego skład został odwołany na wniosek prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. To reakcja na informację o tym, że koordynator SOR-u w szpitalu, a także radny Koalicji Obywatelskiej, który miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Okazało się też, że na prowadzonym przez lekarza oddziale politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki. Głos w tej sprawie zabrał po raz kolejny premier Donald Tusk.
4: Bardzo jestem zdeterminowany, żeby sprawę wyjaśnić do samego spodu. Niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia. Mamy, tak jak powiedziałem, zapowiedzianą kontrolę NIK, mamy prokuratora w tej chwili w Szpitalu Południowym, mamy audyt zlecony przez właścicieli szpitala, czyli samorząd warszawski. Będzie też dalszy ciąg, jak się domyślacie, bo prokuratura działa.
2: Stołeczny ratusz informuje, że lekarz, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych, skorygował część faktur i zwrócił 0,5 miliona.
5: To są aktualności jedynki.
2: Jest zielone światło dla budowy jednego z największych parków rozrywki w Polsce. Ma powstać w Łutynówku koło Olsztynka. Burmistrz Robert Waraksa wydał decyzję środowiskową w tej sprawie.
6: Po ponad 4 latach od pojawienia się tego pomysłu i blisko 3 latach urzędowych procedur podpisałem decyzję środowiskową dotyczącą tego przedsięwzięcia.
2: Dzięki temu inwestor może teraz starać się o pozwolenie na budowę. Inwestycji sprzeciwiają się ekolodzy. Uważają, że zaszkodzi ona lokalnej przyrodzie, między innymi siedliskom żółwia błotnego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Noc deszczowa na wschodzie kraju, poza tym rozpogodzenie. Na termometrach od 12-13 stopni na północy do 17 na Dolnym Śląsku. W dzień na zachodzie upalnie, nawet 32 stopnie w okolicach Zielonej Góry, w centrum 26, najchłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie 24 stopnie.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy

Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu.

0: Tu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Habemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku Białej. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Magazyn bardzo filmowy.
5: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Martyna Podolska, dobry wieczór. Rozpoczynamy magazyn bardzo filmowy, a na tę chwilę czekałam długo. W naszym studiu znakomity autor zdjęć, Łukasz Żal. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór.
5: Tuż przed jutrzejszą kinową premierą Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, waszego wspólnego trzeciego filmu. Łukaszu, chciałabym nieco inaczej zacząć niż od samej opowieści o ojczyźnie, ale oczywiście to będzie główny temat naszego spotkania. Czym jest dla ciebie piękno?
6: No, dla mnie piękno to jest prostota, to jest pewien porządek, kompozycja, szczerość, prawda. To jest dla mnie piękno. Myślę, że piękno na przykład w obrazie nie zawsze musi być estetycznie ładne, bo dla mnie ważniejsze jest piękno, które jest szczere, prawdziwe, czasami bardzo takie zgrzebne, można powiedzieć, właśnie nie zagracone, nieprzeładowane jakimiś ornamentami. Myślę, że to jest dla mnie piękno. No i na pewno kompozycja, musi być w tym jakiś porządek, musi być kadr.
5: Prawdziwość.
6: Musi być prawdziwość, no. Musi być prawdziwość. Musi być zapisany jakiś kawałek prawdy, życia.
5: Pamiętajmy też, że przecież brzydota też jest kategorią piękna, więc to się wszystko spaja. Wiesz, dlaczego o to pytam? Dlatego, że od lat obserwuję i podziwiam obrazy, które tworzysz wraz z twórcami, innymi twórcami filmów. I właściwie każdy z nich można by nazwać pięknym. Ale to piękno to nie jest wyidealizowany obraz, wysublimowane dzieło, tylko to jest rzeczywistość. Okraszona oczywiście estetyzmem, ale tam jest myśl, prawdziwa myśl. I taka jest też ojczyzna. Ona dociera do nas poprzez ten piękny obraz, poprzez tę kompozycję, ale z drugiej strony przecież mówimy o pewnej szarości, mówimy o pewnym brudzie wokół tych postaci, w przestrzeni. Wszystko tak naprawdę się zgadza. Taki był pomysł?
6: No tak, taki był pomysł i był pomysł, żeby właśnie stworzyć taki świat niezagracony, właśnie prosty, no, powojenny, czarno-biały, centralnie skomponowany. Oczywiście no, można tutaj się doszukiwać metafor w tych naszych kompozycjach, ale tak naprawdę gdzieś chodziło o to, żeby to wyglądało trochę jak taka kronika, żeby to gdzieś przynajmniej na początku. Jest to takie wszystko trochę chropowate, jest troszeczkę właśnie tak, jakby to gdzieś, nie wiem, kręcił, wiesz, jakiś taki operator, który filmuje tą ekspedycję, szczególnie na początku, kiedy gdzieś jedziemy przez Frankfurt i wchodzimy w ogóle w ten świat, w ten film, gdzie są te konferencje. No i wiesz, najważniejsze było to, żeby się zapisało w tej tubie obiektywu właśnie jakiś kawałek prawdy, jakiś kawałek życia, ludzkie twarze, nie, które są piękne, że też widzieliśmy, że te kadry będą wypełnione ludzkimi twarzami. I to tak naprawdę te twarze zrobią ten film, zrobią te obrazy, po prostu, które są niesamowite. No ale żeby też oczywiście był tam jakiś porządek i żeby właśnie opowiadając niewielką liczbą ujęć, bo czasami scena ma 2-3 ujęcia, żeby zawsze

0: gdzieś zawsze w każdym obrazie, żeby to nie był, nie wiem, szeroki plan i portret, tylko właśnie, żeby każdy obraz był jak taka osobna, może nie opowieść, nie, ale jak taki naprawdę skończony obraz, który mówi o świecie, mówi o ludziach, ma wiele planów i widz może gdzieś tam przez te dwie minuty, czasami minutę trochę popatrzeć, sam zdecydować, gdzie chce patrzeć. No i żeby zawsze w każdym z tych ujęć naprawdę złapać jakiś taki moment, jakąś taką nieoczywistość, czasami właśnie jakieś ciekawe zachowania, właśnie nie w aktorach, tylko gdzieś w ludziach też z tych trzeciego, drugiego planu, więc super się przygotować, ale potem pracować tak trochę dokumentalnie, żeby coś się zadziało, żeby coś się wydarzyło, i może czasami w pogodzie, w świetle, deszczu, słońcu, wietrze, chmurach, ale i w ludziach, ale i w tym, że ktoś pali papierosa jakoś ciekawie, że ludzie jakoś jedzą dziwnie. No, żeby tak, żeby coś takiego właśnie nieoczywistego złapać.
1: Trochę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo tydzień temu w jednym z warszawskich kin pokazywałam wasze filmy przedpremierowo i rozmawiałam z twórcami wtedy, gdy otrzymywałeś nagrodę w kinie Charlie w Łodzi, Złotego Glana. Pierwsza recenzja z widowni, jaka przyszła, to chyba był film dokumentalny. Ktoś z widzów tak skomentował, tak powiedział. Czy ty nagle stałeś się także autorem?

0: myślę, że zawsze kręcę film, że staram się przygotować, ale tak naprawdę najbardziej przygotowuję się na to, co jest nieoczekiwane, co się wydarzy, co się może wydarzyć, żeby nie przegapić, żeby być czujnym, nie prowadzić niepotrzebnych rozmów, bo czasami można coś przeoczyć, więc dla mnie to jest takie naturalne i jeśli ktoś dał taką recenzję, to jestem bardzo szczęśliwy, bo ja tak bardzo chciałem, żeby ten film taki był, żeby był gdzieś dokumentalny, żeby nie był zbyt piękny, żeby światło też było proste, żeby było prawdziwe, właśnie, żeby było prawdziwe, a nie piękne, żeby było, żeby wynikało z obiektów, żeby nie było reklamowe, tylko właśnie, żeby wynikało z tych miejsc, żeby go nie było czuć, żeby gdzieś ten film jak najbardziej był właśnie taki, no wiadomo, że estetyczny, piękny, ale gdzieś dokumentalny.
1: Musimy chyba w kilku słowach przybliżyć, o czym jest Ojczyzna, bo może nie dla wszystkich jest to oczywiste. Po pierwsze, film pokazywany był premierowo podczas 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie otrzymał nagrodę za reżyserię. Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę za reżyserię. A po drugie, to jest opowieść o, i tu pytanie, dla mnie przede wszystkim o relacji ojca z córką Thomasa Manna z Eriką i o podróży, ich wspólnej podróży do Niemiec. Mamy 1949 rok, a oni podróżują z Frankfurtu do Weimaru, powracają tym samym do Niemiec po wielu, wielu latach. No i mamy zimną wojnę, no i mamy jedną strefę pod wpływem Amerykanów, drugą strefę pod wpływem Sowietów. I wy w tej opowieści o też miłości albo braku miłości, o rodzinie.
0: Myślę, że o tym też, mimo że film jest czarno-biały, ja myślę, że właśnie o tym, że nic nie jest czarno-białe i nikt nie jest do końca zły i nikt nie ma do końca racji, ani nikt się do końca też tak nie myli. Totalnie się zgadzam z tym, co mówisz, ale dla mnie też jest wspaniałe, jak Paweł patrzy na tych swoich bohaterów z jakąś taką czułością, współczuciem, z próbą zrozumienia tego, że właśnie wszyscy gdzieś mają swoje racje i każdy popełnia jakieś błędy i każdy jest jakiś niedoskonały, ale jednak lubi się ich. Jednak się im jakoś tam, nie wiem, współczuje, rozumie, zbliżamy się do nich. Ja myślę, że to jest piękne. To jest jakaś skala, ogromna skala szarości, mimo że film jest kontrastowy, mimo że rzeczy jest czarno-biały. To dla mnie właśnie jest o tych takich wszystkich szarościach, że tak naprawdę i na takiej czysto ludzkiej płaszczyźnie, ale też na takiej płaszczyźnie, myślę, i politycznej, że trzeba się gdzieś opowiedzieć po jakiejś stronie, że są dwie strony, czy właśnie Stalin, czy Mickey Mouse.
1: I czy trzeba to rzeczywiście robić?
0: I właśnie, czy trzeba to rzeczywiście robić. I że to jest właśnie trudne, kiedy trzeba. I myślę, że to też gdzieś bardzo to tak nawiązuje do współczesnego świata. Myślę, że to bardzo gdzieś mocno nawiązuje do tego, co mamy teraz. Myślę, że ten film też może być jakimś ostrzeżeniem. Bo myślę, że jesteśmy też niestety być może blisko, mam nadzieję, że nie, ale mam wrażenie, jakbyśmy mogli być chwilę właśnie przed tym, gdzie w filmie już jesteśmy po.
1: Przed rozłamem pewnie.
0: Tak, przed jakimś rozłamem. Także myślę, że ten film jest bardzo aktualny i właśnie dokładnie mówi o tym, co się właśnie też teraz dzieje na świecie. Paweł nam pokazuje jakiś świat, zaprasza nas do tego świata. I jest to taka medytacja, no, gdzie

0: no, jakichś takich niesamowitych skojarzeń. I za chwilę będę cię pytać o szczegółowe ujęcia, szczegółowe sceny, bo jestem zafascynowana ojczyzną. Nawet uważam, że chyba to jest najpiękniejsze domknięcie tej waszej wspólnej trylogii po Idzie i po Zimnej Wojnie. Może dlatego, że ta surowość jakoś bardzo na mnie działa i uważam, że jest potrzebna, by opowiedzieć nie tyle o tamtych latach, co o współczesności. Ale jeszcze chciałabym wrócić do tego piękna, bo wchodząc do studia powiedziałam, że jestem twoją fanką, żeby nie powiedzieć psychofanką. I chciałabym cię zapytać, jakimi obrazami w dzieciństwie musiałeś się otaczać, żeby tak widzieć świat, żeby serwować nam właśnie tak rozumiane przez ciebie piękno. Serwujesz nam takie dzieła, nie tylko pracując z Pawłem Pawlikowskim, ale także z Chloe Zhao, tworząc Hamneta, czy z Jonathanem Glazerem, tworząc Strefę Interesów. Czy to były krajobrazy? Co na ciebie działało, jak byłeś małym chłopcem? Co sprawiło, że w taki sposób widzisz tę kompozycję?
1: No myślę, że to, że wychowałem się na wsi, w bardzo pięknym miejscu, w Manowie, pod Koszalinem. Obok był las, łąki, jeziora, taki teren pomurenowy, polodowcowy, więc pofalowany. I ja praktycznie, a szczególnie jak dorastałem, no to do tego lasu chodziłem praktycznie codziennie. Myślę, że to chyba najbardziej wpłynęło na mnie. To, że obcowałem z przyrodą codziennie, i wychowywałem się w jakimś takim, no, bez zgiełku, w jakimś miejscu, gdzie było spokojnie, gdzie było cicho, gdzie była drzewa, gdzie była przestrzeń, gdzie z domu mogłem widzieć horyzont. A druga rzecz, która na mnie, myślę, że bardzo wpłynęła, to to, że moja mama nie pozwalała mi prawie w ogóle oglądać telewizji, bo uważała, że mam wzrok, nosię okulary, więc bała się, że telewizja zepsuje mi ten wzrok jeszcze bardziej, więc oglądałem tylko jakieś wybrane rzeczy. Telewizor u mnie nigdy nie był włączony. Czytałem dużo, mama dawała mi dużo książek, więc dużo sobie wyobrażałem. I myślę, że to też jakoś mi pomogło. No a później to, że jak dorastałem i byłem w liceum, to odkryłem w Koszalinie w bibliotece taką filmotekę. I tam były po prostu tylko dobre filmy. Na przykład reżyserami, nie? Polański, Scorsese, Herzog, Bergman, Fellini, więc ja po prostu jak odkryłem film, oglądałem tak jeden po drugim, nie znając w ogóle zupełnie tych panów kompletnie, no bo nie miałem do końca takiej literatury filmowej dostępu, ale oglądałem po prostu te filmy jeden po drugim i tak po prostu poznawałem historię filmu przez pana, który doradzał mi, co mam oglądać. Więc ja myślę, że te trzy rzeczy, ale właśnie to, że wychowałem się w niezagraconym świecie. Wychowałem się w świecie, gdzie nie było, tak, nie było żabek z monitorami, no, które nadają jakieś reklamy. Tak, wychowałem się po prostu w prostym świecie, gdzie nie było za wiele napisów, gdzie po prostu było bardzo mało informacji. I to myślę, że jest chyba najważniejsze. I ciekawe jest to, że teraz do tego świata wracam, że teraz tam też mam swoje miejsce niedaleko. I tak naprawdę, żeby po każdym filmie i po każdej pracy takiej bardziej intensywnej wsiadam w samochód albo w pociąg i jadę tam i tak siedzę i patrzę się tak daleko poza ten horyzont.
0: Tam
1: i
0: też jest las?
1: Tam jest jak w Hamnecie.
0: Właśnie chciałam do tego nawiązać, czy jak zadzwoniła do ciebie Chloe Zhao i zaproponowała idźmy do lasu, żeby wybrać dobre miejsca, to ty powiedziałeś Chloe, ja wszystkie lasy znam, ale ten mój jest najlepszy.
1: Szczerze mówiąc, mój nie jest tak, można powiedzieć, bajkowy, ale jest bardzo podobny, no ale totalnie tak, dokładnie wtedy pojechałem do lasu i po prostu chodziłem po lesie, po prostu starałem się zatopić w ogóle w tej strukturze, więc po prostu zanim wyjechałem do Anglii, spędziłem dużo czasu, znaczy no ja tam w ogóle chodzę na spacery, to jest taki mój rytuał, że codziennie chodzę nad jezioro i chodzę sobie po tym lesie, szczególnie wieczorem przed zakończeniem dnia, to mam taki właśnie rytuał codzienny, ale nawiązując do twojego poprzedniego pytania, co dla mnie jest piękno? Piękno to jest też dla mnie coś, co nie jest oczywiste, coś, co jest ukryte, że piękno można znaleźć w rzeczach, które są w sposób nieoczywisty, piękny. To nie jest tylko, wiesz, zachód słońca właśnie nad morzem, tylko to jest coś, co z pozoru wygląda normalnie, a jest w tym jakaś magia, jest w tym jakaś sprawa, jakaś piękna kompozycja i że jak się wykroi z tego, z tej rzeczywistości jakiś taki kawałek i znajdzie się właśnie to piękno, które jest ukryte w czymś, co na pierwszy rzut oka tego piękna nie posiada, to jest w ogóle dla mnie największe chyba wyzwanie i takie coś, co mnie najbardziej pociąga w budowaniu obrazów, żeby znaleźć piękno tam, gdzie ono tak na pierwszy rzut oka, jak się wejdzie, to się tego

0: telefonu nie wyciągnie, czy tam aparatu, nie? To jest niesamowite, jak czasami można, wiesz, ja sam to widzę po sobie, jak czasami nie zauważam i nagle patrzę, mnie, Boże, przecież ja tego w ogóle nie widziałem, nie? I potem, i nagle to widzę, i nagle czuję, wow, dobra, znowu widzę. A mi się też zdarza nie widzieć.
1: A za chwilę więcej o tych ludzkich twarzach. Łukasz Żal, znakomity autor zdjęć, jest razem z nami w magazynie bardzo filmowym w programie Pierwszym Polskiego Radia. Nie jest jeszcze dostępna muzyka z ojczyzny, ale my specjalnie dla państwa wygrywamy fragment muzyczny, który jest dołączony do trailera, bo on też pozwala poczuć nieco klimat tego filmu.

0: Łukasz Żal w magazynie bardzo filmowym w programie Pierwszym Polskiego Radia. Autor zdjęć czy operator? Które wolisz sformułowanie? Czy to nie ma znaczenia?
1: Nie ma chyba znaczenia. Operator to jest też takie trochę właśnie, w sumie nie do końca ono odpowiada temu, co ja robię, ale jakoś już tak to się przyjęło i to jest Wydział Operatorski w Łodzi. Zawsze byliśmy operatorami jako studenci i potem jesteśmy operatorami jako... To nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Chociaż dla mnie, powiem ci szczerze, że w twoim przypadku akurat ma, bo rzeczywiście traktuję cię jako autora, jako kogoś, kto ma niewątpliwy wpływ na kształt filmu. Jak pracujecie? Czy Paweł Pawlikowski wraz z tobą rozrysowujecie sceny? Czy każde ujęcie, każdy kadr, każda scena jest narysowana na papierze? Albo na tablecie, albo w telefonie, wszystko jedno. Czy to jest w słowach, czy to jest w obrazach, czy to jest w grafice, czy to jest w symbolach? Jak pracujecie? Co nam możesz powiedzieć?
1: Trochę tak wszystkiego po trochu. I rozrysowujemy, i piszemy, i robimy oczywiście zdjęcia. I najważniejszy jest właśnie proces robienia zdjęć, bo myślę, że to zawsze idzie tak dwutorowo, że jak się spotykamy i Paweł proponuje film, tak jak to już się zdarzyło kilka razy, no to oczywiście ja tam na początku sobie czytam scenariusz i potem zaczynamy pracować. I jedziemy na dokumentację i robimy zdjęcia. I zawsze na tych zdjęciach zaczynamy te sceny aranżować. Na przykład jak wtedy z nami jest, a zazwyczaj są, Kasia i Marcel. Kasia
0: Sobańska i Marcel Sławiński.
1: Tak, wspaniali scenografowie. Jeśli oni są wtedy z nami i na przykład jest jeszcze ktoś, na przykład jak Michał Korynek, nasz location manager, czyli odpowiedzialny za lokację, no to wtedy po prostu aranżujemy sobie te sceny prosto, nie? Że ty jesteś Eryką, ty jesteś Tomaszem, ty jesteś burmistrzem.
0: No ale nie ma Sandry Hiller z wami, ani nie ma Hansa Tischlera.
1: To Paweł jest Sandrą, albo Kasia jest Sandrą. No.
0: Czyli
1: My odgrywamy te sceny. No tak, no bo musimy zobaczyć, jak to działa. Wtedy ja robię zawsze zdjęcia i szukamy kadrów, jakby zastanawiamy się. Oczywiście bardzo często wcześniej rozmawiamy, jak to będzie. Wcześniej sobie tak z Pawłem nakreślamy w słowach. Ja robię zazwyczaj wtedy notatki, takie szybkie, bardzo proste. Że na przykład rozmawiamy, że ta scena będzie opowiadana tak, że bardziej przez nią na przykład, że bardziej przez Sandrę, albo że bardziej to jest o Tomaszu. Takie hasła, nie? I potem po prostu jedziemy sobie do tych miejsc, które już wybraliśmy albo wybieramy, no i aranżujemy te sceny w taki bardzo prosty sposób, że nie wiem, ktoś stoi przy łóżku, ktoś tam markuje, że nie wiem, otwiera walizkę. No i tak po prostu zbieramy te zdjęcia. Potem ja te zdjęcia układam w takie dokumenty. Każdy dzień zdjęciowy ma swój dokument, gdzie tam są i moje takie szkice czasami, może czasami jakieś techniczne też rzeczy. Ja tam wrzucam wszystko, co jest ważne dla danego dnia zdjęciowego, czyli na przykład, nie wiem, też pozycję światła, zdjęcia z aplikacji, która pokazuje, jak słońce się przemieszcza. Wszystko, co jest ważne, nie wiem, inspiracje. Potem o nich zapominamy.
0: I później na planie?
1: I potem na planie czasami robimy coś innego, albo czasami robimy dokładnie tak, jak wymyśliliśmy, ale myślę, że jest to o tyle ciekawe, że na przykład mi osobiście pomaga to, że ja na przykład jak obcuję z tymi obrazami, nie? Jak sobie je oglądam, nie wiem, te zdjęcia przycinam, kadruję, to za każdym razem, jak tak po prostu patrzę na te zdjęcia siłą rzeczy, to czasami wpada mi pomysły, że odkryłem takie coś, że właśnie w tym momencie coś mi do głowy zawsze wpada i tak nauczyłem się, że im więcej czasu z tymi obrazami spędzę, tym więcej po prostu z tego mam. A potem

0: jak już właśnie jesteśmy na planie, to i tak zawsze jesteśmy otwarci i tak zawsze stawiamy kamerę i szukamy. A czasami nie szukamy, czasami dokładnie realizujemy to dokładnie tak, jak wymyśliliśmy, a czasami nagle wpada nam jakiś świetny pomysł albo jakaś przypadkowa sytuacja, albo nagle się okazuje, że coś na przykład nie działa i musimy zupełnie to inaczej zmienić. Bo też się tak zdarza i też mieliśmy takie sytuacje. W tym filmie mało, chyba nawet nie było takich sytuacji, ale w poprzednich mieliśmy. Nagle się okazało, że coś nie działa. Jest trochę nerwowo, jest trochę zarządzanie kryzysem, a chwilę później nagle się okazuje, że robimy coś dobrego.
1: Dwóch perfekcjonistów i zarządzanie kryzysem, coś mi tu Łukasz nie gra. Ale powiedz mi jeszcze tak.
0: Ale nie, no właściwie, że
1: o to no nie, to, no życie, wiadomo, życie, wiem, to, plan nie, filmowy to jest nie, wiadomo, to jest właśnie to jest energia.
0: Bo to jest proces i to jest cały czas proces i to jest właśnie niesamowite, czy dla mnie jest w ogóle najciekawsze w robieniu filmów, a tym bardziej właśnie z Pawłem. Myślę, że on to cały czas też rafinuje, też obserwuje, dokąd film go prowadzi i czasami wprowadza jakieś zmiany. To tak rozwija się. To jest tak po prostu, że nie wiem, zaczynamy rano i nagle jakiś szkic jest sceny, a potem nagle ona się troszeczkę zmienia i fantastyczne to jest. Ja myślę, że to jest taki naprawdę piękny, no tak samo jak ze statystami, tak samo jak, nie wiem, z tymi dużymi scenami grupowymi, które były...
1: No właśnie, bo no. Zapowiedziałam tę drugą część naszej rozmowy od tego, że będziemy mówić o tych ludzkich twarzach, bo wy też, głównie Paweł pewnie, dokładnie wybieracie tych statystów, te twarze, które
0: mają się pojawić.
1: Paweł
0: każdego osobno akceptuje. Każdą
1: musi pasować, tak?
0: Tak.
1: O każdej scenie, a nawet ujęciu, moglibyśmy rozmawiać godzinami, bo ono jest perfekcyjnie przygotowane i ułożone i zrealizowane i ta kompozycja jest idealna. Dwie takie, które w tym momencie mi przychodzą do głowy. Na przykład kiedy Erika, czyli Sandra Hiller, pada deszcz, wygląda przez okno i ona potem krzyczy z hotelu do przechodniów i oglądamy Sandrę, właściwie taką trochę upadającą, a druga scena chociażby, kiedy Sandra i Hans stoją tuż po tym, jak wybiegli z hotelu i stoją w takim ułożeniu, nie stoją równo, tylko stoją na ukosie jakby. I tu moje pytanie, jak wy to odmierzacie? Jak to wygląda? Czy z linijką chodzisz, Łukasz? Pytam celowo, drastycznie i obrazowo, żeby też wytłumaczyć to naszym słuchaczom. Jak to robicie, że to są tak skrojone idealnie obrazy?
0: Mam taką dużą metalową maszynę, która wyznacza złote proporcje i przykładam je do ściany i sprawdzam dokładne odległości. Nie, żartuję.
1: Już
0: mam
1: prawie
0: takie urządzenie geodezyjne. Mam takie urządzenie geodezyjne, wiesz? Nie, wiesz co, właśnie to jest...
1: No to jest tak precyzyjnie ułożone już na etapie scenariusza i pracy przed planem. No wybacz, że ci zadaję takie pytania, ale to są pytania, które mnie bardzo interesują.
0: Tak, to nie jest aż tak precyzyjnie, to nie jest tak precyzyjnie ułożone właśnie, bo jak robimy zdjęcia, no to jest bardziej intuicyjne. To jest rodzaj patrzenia i zmieniania. Oczywiście też jest Stasiu Cuskę, który operatorem kamery był w tym filmie wspaniały, więc Stasiu też jest, my siedzimy z Pawłem przy monitorze, Stasiu jest przy kamerze, więc po prostu szukamy, przesuwamy w prawo, w lewo, trochę do góry, trochę w dół. Kamera zawsze jest na takim wózku, który jest pneumatyczny, więc to jest dość takie, można powiedzieć, proste, więc zawsze można delikatnie przejechać, więc to jest trochę taką metodą rafinacji, że gdzieś mamy pomysł, kąt, że mniej więcej tu widzimy, że akurat patrzymy w to miejsce, ale to, jak tą kompozycję robimy, no to jest takie trochę na zasadzie trochę w prawo, trochę w lewo, a nie, daj może trochę w dół, a szwęknij do góry, a szwęknij w dół, a pokaż, co tam jest po prawej, a pokaż, co jest po lewej. No nie, trochę niżej. A jakbyś zjechał na kolumnie, trochę w dół. O, to fajne, to ciekawe, dobra. Więc tak powstają taki właśnie sposób.
1: I jak to się dzieje, że widzicie to samo?
0: Dość prosty.
1: No nie prosty, no bo musicie widzieć to samo.
0: No tak, tak.
1: I musicie się zgadzać w tym.
0: Tak.
1: Nie tylko to... myślę, że w przypadku twojej współpracy z Pawłem Pawlikowskim, ale też i z Jonathanem Glazerem, tu myślę, że też to była bardzo, bardzo trudna, wymagająca praca i dla ciebie wyzwanie, bo jednak pracowałeś przy świetle dziennym. Czy z Chloe Zhao to pewnie zupełnie inny rodzaj pracy, ale to jednak musi być wspólne spojrzenie, tak?
0: No tak, bo bardzo często...
1: Dwie pary oczu, tak?
0: No tak, bo Paweł gdzieś na końcu, no to gdzieś on... akceptuje, ja mu coś proponuję, no ale to przecież na końcu to on jednak za wszystko bierze odpowiedzialność i to on jest reżyserem, więc tak, no ale widzimy gdzieś po prostu tak samo, no wiesz, myślę, że to jest tak, a szczególnie, że film

0: jest, przynajmniej dla mnie, taki, że on się wykluwa przez pierwsze, nie wiem, 7-10 dni, myślę, że to 7 tydzień, że on tak wtedy trochę znajduje swój język, a potem już wszyscy widzimy, patrzymy tak samo, już nawet wszyscy trochę wiedzą, że będziemy, nie wiem, tak patrzeć, tu patrzeć, bo już znamy język, już znaleźliśmy język dla tego filmu, nie? Więc jakby to jest w ogóle taki bardzo ważny czas tego pierwszego tygodnia, pierwszych 10 dni, gdzie film trochę tak znajduje swój język. Znaczy my znajdujemy język, a może ten film znajduje w ogóle swój język i my tylko go obserwujemy, co on tam nam zaproponuje. Potem już patrzymy tak samo. No na początku czasami jest tak, nie? Że może bardziej byśmy tak, albo że wiesz, jeszcze są jakieś pomysły, które sprawdzamy, a potem to już kompletnie film odrzuca w ogóle to, co mu nie pasuje.
1: Czy nam się wykluwa kolejne pojęcie piękna? Synergia?
0: Może.
1: Może synergia. To też piękno. Łukasz Żal w programie Pierwszym Polskiego Radia w magazynie bardzo filmowym. To teraz fragment muzyczny ze Strefy Interesów. Strefa Interesów porażała pięknym obrazem, ale dla mnie, osoby zajmującej się dźwiękiem, też robiła piorunujące wrażenie właśnie w tej warstwie dźwiękowej.

0: Łukasz Żal, autor zdjęć znakomity, nominowany do wszystkich możliwych, najważniejszych nagród filmowych, laureat tych wszystkich nagród. Oscara jeszcze nie masz, ale wierzę głęboko, że wkrótce na twojej półce ten Oscar się znajdzie, że nam przywieziesz prędzej czy później. Nie chcę pytać, czy to ma znaczenie, czy nie. Myślę, że kolejne prace i kolejne doświadczenia są ważniejsze, ale czy jak się już zostało tym Łukaszem Żalem, tym głośnym, uznanym, cenionym Łukaszem Żalem, to łatwiej czy trudniej?
1: Każdy kij ma dwa końce.
0: No jak to jest? Czy tak naprawdę teraz już jest tak, że no Łukasz Żal, no to on musi zrobić wspaniałe zdjęcia, tak? I to już jest pewna presja albo oczekiwania? Czy wręcz odwrotnie, to daje same perspektywy współpracy z najwybitniejszymi?
1: Wiesz, to jest ciekawe, nie tak mówisz, a ja zawsze jak zaczynam film, to mam w sobie jakąś ogromną niepewność i się czuję, jakbym robił swój pierwszy film, nie? I to jest właśnie takie, że dla mnie każdy film jest tak ważny, więc cieszę się, że mogę robić takie filmy, cieszę się, że mogę, mam wdzięczność, że mogę pracować z takimi ludźmi. Szczęście ogromne, że z tak wspaniałymi reżyserami, no bo właśnie tak jak wraz z Robim Ryanem się spotkaliśmy na BAFTAch i on mi, ja mu gratulowałem.
0: Biednych istot?
1: Biednych istot, a on mi gratulował Strefy Interesów i nagle tak patrzymy po sobie i mówię, stary, ale wiesz, przecież tak naprawdę to my mamy największe szczęście, bo pracujemy z takimi reżyserami, nie? I taka jest prawda, no, że po prostu chyba to jest dla mnie najważniejsze, że nie te nagrody, tylko to, że ja mogę robić takie filmy. I co najważniejsze, pracować z takimi reżyserami, jak właśnie Paweł, John Glazer, Chloe, Magnus.
0: Magnus von Horn, z którym też pracowałeś, tak?
1: No, Charlie Kaufman. To jest wspaniałe, nie? Że mogę gdzieś wyruszać na te podróże właśnie. Tak jak właśnie Tomasz ma z córką, tak jak ja właśnie z Pawłem. No i z całą naszą ekipą wyjechaliśmy właśnie w taką podróż. Podróż, która nie tylko jest podróżą gdzieś tam, że się przemieszczamy, jak cyrk trochę taki właśnie, ale też, czy jak wojsko, może jedno i drugie, tylko taka podróż wewnętrzna, nie? Że gdzieś się razem coś odkrywa, gdzie się coś po prostu przeżywa.
0: Czyli w kolejną podróż już będziesz brał bagaż rejestrowany, ten największy.
1: No.
0: Bo myślę, że...
1: Ja zawsze biorę bardzo dużo bagażu. Ja mam...
0: Nie myślę, że... o dosłownym bagażu.
1: Wiem, no. Wiem, się śmieją, nie? Bo to też, wiesz, jestem... Tak.

0: Tak, no. Sam proces jest ważny. Bycie tam, doświadczanie tego, praca z ludźmi, jakiś rodzaj wymiany. Staram się nie wybiegać do przodu i myśleć właśnie, że co to nam przyniesie, czy będzie Oscar, czy nie będzie i w ogóle będzie co będzie. Ważniejsze jest na przykład to, że ludzie chodzą do kina, oglądają film, są wzruszeni, ten film im coś daje, zadają jakieś pytanie, że możemy coś razem przeżywać.
1: Że się wzruszają, tak jak chociażby na Hamnecie.
0: Tak, no. Albo tutaj myślę, że też.
1: No ale... tak, bo to wzruszająca bardzo historia. Myślę, że wiele różnych refleksji może towarzyszyć po obejrzeniu Ojczyzny i w ogóle filmów, do których stworzyłeś zdjęcia. A tak wracając na koniec do tego piękna, to właśnie te filmy, do których tworzyłeś zdjęcia, uważasz, że mogą być lekcjami piękna?
0: Nie. Przecież film nie powinien być lekcją do końca, więc nie nazwałbym tego tak. Ale myślę, że bardziej mogą być takim trochę medytowaniem piękna, albo nad pięknem, a może piękna. Myślę, że tak. No. Myślę, że tak.
1: Bo wiesz, myślę, że jakbyśmy wszyscy widzieli taki świat, jaki nam pokazujesz.
0: Wiesz, jak on sam nie, to też jest ważne, żeby, wiesz, jak on też sam nie tak, pokazuje,
1: wiem,
0: nie?
1: Wiem, bo
0: to
1: wiesz. Już wszyscy wiedzą, że jesteś skromny, że doceniasz współpracę. Wszyscy to wiedzą, Łukasz. Wszyscy to wiedzą. Ale tak. Myślę, że nie musisz być. Że wracając, że właśnie patrząc na taki świat, który nam ukazujesz w tych filmach, nawet w tych najtrudniejszych i bolesnych i nawet w tych zamkniętych ścianach i ogrodu, zamkniętego ogrodu ze strefy interesów, to że moglibyśmy się uczyć tego piękna, tego postrzegania świata w nieco innych barwach, bo ten świat jest tak wielobarwny, choć często czarno-biały, że to jest niesamowite. Gratuluję ci tego wszystkiego i jestem szczęśliwa naprawdę, że udało ci się dotrzeć do nas i że udało się, że jesteś gościem w magazynie bardzo filmowym. I na koniec, tak zupełnie na koniec, bo mam wciąż niedosyt poznawania ciebie, a nie znamy się. Ja obserwuję cię od lat na Camera Image, tam biegasz, jesteś jurorem często, więc to jest w ogóle szaleństwo. Tak, to jest szaleństwo. Co jest najpiękniejszego w tobie? Skoro o pięknie mówimy.
0: No, nie wiem, jakbym powiedział, żebym teraz już nie wyszedł na kogoś, kto...
1: Ale wiesz, nie musisz odpowiadać na to pytanie. Możesz na nie odpowiedzieć sobie w domu, wychodząc z naszego studia. Dla mnie piękne to jest to, że tworzysz takie światy, że tworzysz takie filmy i głęboko wierzę w to, że będziesz je dalej kreował i że będziesz nas odwiedzał w programie Pierwszym Polskiego Radia, że będziesz z nami rozmawiał i że to piękno, rozumiane na różne sposoby, będzie stało przed tobą otworem przy kolejnych produkcjach, o które nie pytam, chociaż czekam z utęsknieniem na kolejne filmy, do których będziesz tworzył zdjęcia. Łukasz Żal, tuż przed premierą Ojczyzny. Piękny. Łukasz Żal w magazynie bardzo filmowym. To był zaszczyt. Bardzo dziękuję.
0: Ja tobie bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
1: Ojczyzna od jutra w kinach. Najnowsze filmy Pawła Pawlikowskiego z Sandrą Hiller, z Hansem Zischlerem, ze specjalnym udziałem Joanny Kulik. Zatem na zakończenie magazynu bardzo filmowego. Asia Kulik, jeszcze z Zimnej Wojny, śpiewająca. Ach, tak pięknie i wzruszająco.

0: Jedynka. Polskie Radio. Kulturalna Jedynka.
1: Magda Mikołajczuk, dobry wieczór, kłaniam się Państwu. 22 czerwca, czyli w poniedziałek, minie setna rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego, autora takich książek jak m.in. Mała Apokalipsa, Kalendarz i Klepsydra, reżysera takich filmów jak Salto, Ostatni Dzień Lata, Jak Daleko Stąd, Jak Blisko i scenarzysty takich filmów jak Kronika Wypadków Miłosnych, Matka Joanna od Aniołów i Dolina Issy. Z Archiwum Polskiego Radia chciałabym teraz przypomnieć Państwu kilka fragmentów opowieści Tadeusza Konwickiego na różne tematy. Zacznijmy od piłki nożnej, skoro trwa właśnie mundial. Tadeusz Konwicki był wielkim kibicem sportowym, a szczególnie ukochał futbol. I tak o nim mówił w rozmowie z Andrzejem Zdanowskim przed mundialem w roku 1974.
2: Piłka nożna to coś najcudowniejszego w moim życiu. Ja uwielbiam też oglądać sam. To znaczy lubię się zamknąć i nie lubię w grupie oglądać. Chcę się skupić, chcę to połknąć, nasycić się tym sam. Staram się być rozsądnym kibicem. Ja sam strasznie dużo grałem w piłkę nożną i parę razy nogę miałem w gipsie i wiem wszystko, co można wiedzieć o piłce nożnej, ale dlatego może ja jestem szalenie zabobonny. To znaczy już z góry przewiduję klęskę, już z góry nienawidzę drużyny naszej, już z góry mam pretensje po to, żeby potem los jak gdyby to odmienił i ośmieszył moją histerię. Połowa młodości, jeśli doba ma 24 godziny, to ja z tego 12 godzin przy piłce spędzałem. Ja miałem przyjaciół bratnego i Andrzeja Mularczyka. Mularczyk wtedy grał w Mirkowie pod Warszawą. No i tam w rezerwach Mirkowa od czasu do czasu nas dopuszczali do gier. No i raz mnie w Słomczynie na tak zwanym meczu wyjazdowym. Ja byłem lewoskrzydłowy ze strasznymi biegami. Publiczność zachęcała mnie okrzykami garbus, garbus, gazu. No zostałem dość brutalnie, wie pan, sfaulowany przez obrońcę, także padłem na ziemię. Nogę czegoś podobnego nie widziałem. Miałem w parę sekund nogę jak bańka od mleka. No i bratny szczęśliwy i dumny, że ma prawdziwą kontuzję w drużynie, na sygnale mnie zawiózł do gipsu.
3: Ciekawy jestem, czy pan piłce nożnej też poświęcił w swojej twórczości co nieco?
2: Ja, wie pan, za bardzo kocham piłkę nożną i za bardzo jestem do niej przywiązany, żebym mógł ją paćkać w jakichś tam książkach, gdzieś tam w jakichś opowiadaniach poniewierać.
1: Tak Tadeusz Konwicki mówił w roku 1974, a tak zmieniał się jego głos 34 lata później w rozmowie z Jadwigą Woźniakowską, kiedy w 2008 roku otrzymał w czasie gali konkursu Ambasador Polszczyzny tytuł Wielkiego Ambasadora

0: ambasadora polszczyzny. Mówił wtedy, że ten tytuł bardzo go ucieszył, ale też trochę zdziwił.
1: Pochodzę z Wileńszczyzny. Wobec tego moja polszczyzna nosi cechy kresowości. Na czym to polega? Polega to na przykład na tym, że składnia moja jest troszkę inna niż tutaj w centralnej Polsce. Melodyka języka jest inna, jest trochę, no trochę pachnie wschodem. I kiedyś panie redaktorki na początku mojej kariery usiłowały upodobnić ten język do języka Kochanowskiego, ale nie dało się. Ja nawet byłem dość pokorny i zdawałem sobie sprawę, że żyłem w jakimś świecie bardzo prowincjonalnym. Wileńszczyzna była jednak na gdzieś na brzegach Europy, żyła XIX wiekiem. Ten język polski w XIX wieku był szalenie tam prześladowany, wobec tego nie miał możliwości rozwoju, ulegał jakimś procesom rusyfikacji, a też lituanizacji. Lituanizacja ja przyjmowałem i przyjmuję z pewną sympatią. Polska była sto kilkadziesiąt lat pod rozbiorami. W zaborze rosyjskim polszczyzna była naprawdę prześladowana i ścigana. W związku z tym kultura polska nie wypełniła się masą dzienników, wspomnień, notatników. Tego są masy we Francji. Francuzi mają cały swój XIX wiek opieszlany szczegółowo. My mamy niewielką ilość jakichś wspomnień, jakichś dokumentów. Dlatego teraz przyszedł taki okres, że mnie cieszy, że wszyscy piszą książki. Wszyscy co chwila jacyś znajomi, nieznajomi są autorami. A ja pamiętam czasy, koniec lat 40., początek 50., kiedy na ulicy Chmielnej były biura pisania podań. Znaczy ludzie bali się pióra, bali się pisać, nawet prostą rzecz. Musieli pójść do jakiegoś biura, no bo był przede wszystkim ogromny analfabetyzm, a przy tym brak oswojenia z językiem, z jego funkcją, z jego wielostronnością, z jego możliwościami. Teraz wszyscy piszą.
0: Tak było w roku 2008, więc gdyby Tadeusz Konwicki nadal żył, to teraz by się chyba jeszcze bardziej cieszył, że tak wielu ludzi pisze książki i byłby w tym odosobniony, bo przecież najczęściej słyszymy utyskiwania na to, że, jak to się sarkastycznie określa, więcej ludzi pisze książki niż je czyta. A jeśli przy czytaniu jesteśmy, to w taki sposób Tadeusz Konwicki opowiadał kiedyś Bogumile Przątce o swoich kontaktach z czytelnikami.
1: Ja jestem też nie za bardzo kontaktowny, ponieważ nienawidzę pisania listów. Po drugie, jestem po wileńsku wstydliwy, to znaczy nawet unikam jakichś okazji, gdzie bym mógł się zorientować w tym, na ile jestem czytany. Ale miewałem zabawne odgłosy czytelnicze. No to gdzieś pisałem, że jakaś pani staruszka zażądała ode mnie egzemplarza kalendarza i klepsydry, bo chcę, żeby jej włożono do trumny, że ja kiedyś pisałem ze zazdrością, że Stasia Dygata otaczają wysokie, jasnowłose blondynki o długich nogach i miałem miłe odgłosy od jasnowłosych, długonogich dziewczyn, że one mnie też czytają. Ale najbardziej dramatyczny to był taki moment, kiedy czytelnik Małej Apokalipsy w stanie wojennym napięć strasznych zadzwonił, bo ja tam podaję receptę na lupież, bo ja jestem szlachetny i staram się ludziom pomagać. Podaję receptę na lupież i jakaś ingrediencja nie miała swojej wagi podanej. Zburzony czytelnik żądał, żeby natychmiast mu to wróciłem się do lekarzy znajomych, żeby to odtworzyć.
0: Setna rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego minie w poniedziałek, 22 czerwca, a dwa dni wcześniej, w sobotę, Filmoteka organizuje wydarzenie pod tytułem Warszawa Konwickiego. Będzie spacer z przewodnikiem warszawskimi śladami Tadeusza Konwickiego, będzie pokaz filmu Jak daleko, jak blisko oraz inspirowany tym filmem koncert. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Warszawy Konwickiego jest bezpłatny.
2: Jedynka.

0: Lektury jedynki.
1: Inspektor Harbinder Carl i sierżant Jake Baker jadą do znanej szkoły, gdzie znaleziono ciało deputowanego Garfielda Rice'a. Posłuchajmy czwartego fragmentu kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca. Czyta Bartosz Głowacki.
2: Na pierwszy rzut oka Manor Park rozczarowuje. Harbinder spodziewała się zobaczyć gotyckie gmaszysko albo błyszczącą nowoczesną budowlę z przyciemnionymi szybami i ogrodem na dachu. Ta szkoła została zbudowana prawdopodobnie w latach 60. i składa się z betonowych budynków połączonych żelaznymi pasażami. Wygląda dość groźnie, gdy wynurza się z mroku, a jej ceglane mury odcinają się w świetle reflektorów od szarych trawników. Dwaj mundurowi stoją przy głównym wejściu. Szkoła Manor Park. Dyrektorka Sonoma Davis. Harbinder pokazuje legitymację. Gdzie jest ofiara? Nadal na miejscu zdarzenia, pani inspektor. Harbinder upaja się tą panią inspektor. Byli już ratownicy medyczni? Pyta. Tak, stwierdzili zgon. Dobra wiadomość, bo to znaczy, że od razu można wpuścić techników kryminalistyki na miejsce zbrodni. Poprosiliśmy, żeby wszyscy czekali w bibliotece, mówi posterunkowy. Niektórzy są trochę zdenerwowani. To prawdopodobnie mało powiedziane, zważywszy, że ich dawny kolega padł trupem, myśli Harbinder. Poza tym jest prawie 11 w nocy, większość najpewniej się upiła na smutno. Prowadź, komenderuje Harbinder, równocześnie wysyłając SMS-a do techników. Okazuje się, że słowo biblioteka jest mylące. Można by się spodziewać mnóstwa książek, dębowej boazerii i wyścielanych siedzisk na parapetach okiennych. Mniej więcej tak jak w bibliotece w Talgard. A tu wchodzi się do nowoczesnego pomieszczenia, gdzie pod ścianami stoją metalowe regały. Ale również wiszą sznury dekoracyjnych lampek i widać odtwarzacze płyt gramofonowych, co świadczy o tym, że uczestnicy imprezy oddawali się tej najbardziej żałosnej ze wszystkich rozrywek, nostalgicznym tańcom dyskotekowym. Teraz nikt nie tańczy. Dawni uczniowie siedzą pod ścianami, większość w milczeniu, tylko ktoś nieprzerwanie szlocha, boleśnie i rozpaczliwie. Rozlega się głos. Szefowo! Harbinder odwraca się i widzi swoją podwładną, detektyw-sierżant Cassie Fitzherbert.
1: Bartosz Głowacki przeczytał czwarty fragment kryminału Eli Griffiths Skwer krwawiącego serca w tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skarsgård. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros.

0: jutro ciąg dalszy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
3: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
2: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
3: Relacje, analizy i komentarze.
2: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
3: Podsumowania dnia w Kronice Sportowej po 22.40.
2: Filip Jastrzębski
3: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy.
11: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy. Anna Kowalczyk, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w kuluarach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Ukraiński prezydent był gościem pierwszego dnia szczytu. O szczegółach Agata Król.
1: Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy dotyczyły kwestii dwustronnych integracji Ukrainy z Unią Europejską, a także wyzwań, przed którymi stoi Europa w związku z rosyjską agresją. Jestem wdzięczny Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji, napisał ukraiński przywódca i dodał, że to wsparcie ma ogromne znaczenie dla naszego regionu i całej Europy. To pierwsza rozmowa Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego od momentu pojawienia się napięć o charakterze historycznym między oboma państwami. Na przełomie maja i czerwca prezydent Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska. Decyzja ta wywołała w Polsce falę krytyki i oburzenia. Z Brukseli Agata Król, Polskie Radio.
0: Pierwszego dnia szczytu unijni przywódcy dali zielone światło dla przedłużenia sankcji gospodarczych na Rosję. Co ważne, przedłużenie jest o rok, a nie o 6 miesięcy, jak do tej pory. To przełomowa decyzja. W przeszłości roczne przedłużenie było blokowane przez Viktora Orbana. Teraz, kiedy nie jest już premierem Węgier, nie było problemu z przedłużeniem restrykcji. Policja jest pewna, zatrzymany w Piastowie pod Warszawą mężczyzna odpowiada za zabójstwo rosyjskiego artysty i blogera w Białej Podlaskiej. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem, mówi rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego policji podinspektor Andrzej Fijołek.
2: Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
0: Dziś zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzuty. Atak dzika w Krakowie. Na jednym z osiedli zwierzę przewróciło wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W związku z wypadkiem miasto zwołało na dziś sztab kryzysowy. Według policyjnych ustaleń wózek przewróciła locha, która prowadziła swoje młode.
3: To są aktualności jedynki.
0: Ropa tanieje. Tak rynki reagują na wstępne porozumienie dotyczące zakończenia wojny z Iranem. Przedwczoraj elektroniczny podpis pod dokumentem złożyli prezydenci USA i Iranu. Dokument przewiduje natychmiastowe zniesienie amerykańskiej blokady cieśniny Ormus oraz swobodny przepływ statków przez 60 dni negocjacji. To droga do normalizacji sytuacji na rynku ropy, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
4: Jeśli ta sytuacja nie zostanie w żaden sposób zakłócona, to siłą rzeczy myślę, że ta premia ryzyka będzie nam się zupełnie kurczyć, a sytuacja rynkowa będzie wracać do normy i co za tym idzie, będzie także zmieniać się również sytuacja cenowa na rynkach światowych. To też z kolei dla Polski będzie istotne o tyle, że pakiet CPN zapewne z tego powodu zostanie właśnie wygaszony.
0: A na razie jeszcze w ramach pakietu CPN ceny paliw dziś będą niższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł, a benzyny 98 6,66 za litr oleju napędowego. Kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 20 groszy. Wznowienie budowy tunelu średnicowego w Łodzi coraz bliżej. Wojewoda łódzka Dorota Ryl wydała kluczowe decyzje. Jedna z nich to wywłaszczenie i przejęcie przez PKP PLK 4 kamienic stojących na trasie drążenia tunelu.
5: Jesteśmy w trakcie wyceny nieruchomości, żeby mieszkańcy mogli podpisać umowę na odszkodowania za te mieszkania. A druga decyzja to o przejęciu tarczy, która stoi pod tymi budynkami przez

0: kolejnego wykonawcy.
1: Łódzki tunel średnicowy ma połączyć dworce Łódź Fabryczna z Kaliską i Żabieńcem. Budowa została wstrzymana jesienią 2024 roku po katastrofie budowlanej. Nadchodzą upały, gorąco zrobi się już dziś. Miejscami będzie powyżej 30 stopni. Im wyższe temperatury, tym więcej tragicznych wypadków nad wodą, przypominają policjanci i apelują o rozwagę.
2: Monika Murawska z Komisariatu Wodnego w Poznaniu mówi wprost, jak uniknąć dramatu nad wodą.
3: Bierzmy głowę ze sobą. Głowa nie ma wakacji. Ma być bezpiecznie, musimy przemyśleć wszystkie sprawy. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze.
2: Ratownicy przypominają, że bezpieczna kąpiel to ta w miejscu dozwolonym. Sławomir Piekut z wielkopolskiej policji zaleca, by
4: korzystać z kąpieli strzeżonych pod okiem ratowników.
2: Z danych policji wynika, że od kwietnia do września ubiegłego roku w polskich wodach utonęło 200 osób. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Noc deszczowa na wschodzie kraju, poza tym rozpogodzenie na termometrach od 12-13 stopni na północy do 17 na Dolnym Śląsku. W dzień na zachodzie upalnie, są alerty IMGW. Nawet 32 stopnie będą w okolicach Zielonej Góry. W centrum 26, najchłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie 24 stopnie.
5: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dziś jest piątek, 19 czerwca, 170 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzejdzie o 4:14, a zajdzie o 21:00. Dzień będzie trwał 16 godzin i 46 minut. 130 lat temu urodziła się Wallis Simpson, Amerykanka, kochanka króla Edwarda VII, a po jego abdykacji żona. 66 lat temu podczas wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Belgii na torze koło Spa zginęli w wypadkach brytyjscy kierowcy Chris Bristow i Alan Stacey. 63 lata temu w Opolu rozpoczął się pierwszy krajowy festiwal polskiej piosenki, którego laureatami zostali Ewa Demarczyk i Bogdan Łazuka. Tego samego dnia, 63 lata temu, statek kosmiczny Wostok 6 z pierwszą w historii kosmonautką Walentyną Tiereszkową zakończył trwający 70 godzin lot po orbicie wokół ziemskiej. Kolejna kobieta poleciała w kosmos dopiero 19 lat później. Była to Swietłana Sawicka. 55 lat temu w Kołobrzegu otwarto Molo. 48 lat temu w amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek z serii przygód kota Garfielda, Jima Davisa. 35 lat temu Węgry opuścili ostatni żołnierze armii radzieckiej, która stacjonowała na terytorium tego kraju od zakończenia II wojny światowej. Imieniny obchodzą dziś Bonifacy, Gerwazy, Julianna, Michalina, Protazy i Romuald. Najlepsze życzenia od radiowej jedynki.
5: Autopromocja.
6: Największe gwiazdy,
7: a wśród nich
6: Big Day.
7: Formacja nieżywych schabów.
6: Doda. Maryla Rodowicz. Michał Szpak.
7: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
6: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
8: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
7: Początek naszej trasy. Sobota, 20 czerwca. Bielsko-Biała.
6: Transmisja koncertów TVP2 po 20.
8: I na antenie radiowej jedynki po 21.
7: Zapraszamy.
5: Autopromocja. Reportaż w jedynce.
9: Dobry wieczór, witam Państwa, Bartosz Panek. To wszystko zaczęło się od wakacyjnych wyjazdów. Beata Łupczonek, czyli teściowa, i jej zięć Marcin Milanowicz śpiewali i grali rodzinie podczas urlopów. Śpiewali dla przyjemności, ale tak dobrze im to szło, że pewnego dnia założyli zespół Teściowa Śpiewa. Ten zgrany duet działa już od 12 lat i ma na koncie płytę Pozytywne Myślenie. Pod koniec 2020 roku, gdy pandemia zamknęła ich w domach, po mikrofon sięgnął syn Beaty,

0: Kuba. I tak powstał nowy skład zespołu Rap Teściowa i Synek. Jak smakuje późny debiut i sukces, który przyszedł zupełnie niespodziewanie. O tym posłuchamy teraz wspólnie w reportażu Antoniego Rokickiego, Pierwsza Teściowa RP.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, sekretariat teściowej śpiewa.
1: Polskie Radio, dzień dobry.
2: Proszę bardzo.
1: Dziękuję.
3: Zapraszam.
1: Dzień dobry, cześć.
3: Rozbieraj się, butów nie musisz zdejmować, jak nie chcesz.
4: Ja bym serdecznie, cześć.
3: Kawki czy herbatki?
1: Herbatę,
3: dobra.
2: Herbatka ja robię.
3: Jak taki jesteś uczynny.
1: Bardzo proszę.
5: Odwiedzam czarną sowę z Mokotowa, teściową, rap teściową, geriatryczną influencerkę i jej męża. Tylko jaż Waldemara Łupczonka. Już od wejścia czuję, że to będzie dobre spotkanie. Beata to charyzmatyczna wokalistka z Mokotowa. Poznaliśmy się 9 lat temu. Nagrywałem wtedy reportaż o początkującym zespole Teściowa Śpiewa. Życie Beaty śledzę na Facebooku, Instagramie, TikToku. Oglądam filmy, które teściowa nagrywa razem z rodziną na swoim niewielkim balkonie.
3: To jest ważne miejsce. Balkon i studio nagraniowe w jednym. Najlepsze weny mam tu wieczorem. Nocą, jak świecą gwiazdy, księżyc, to wtedy najlepsze teksty mi się tutaj rodzą w głowie. Miejsce magiczne. Ktoś śmieci wyrzuca. Bo tu mam taki śmietnik w stylu zakopiańskim.
1: Aha, taka chatka.
3: Taka chatka, tak. Po prostu tu się przeplata piękno z brzydotą i wszystko po prostu tu jest. No to jest balkon, na którym nagrywam gadki influencerki oraz jako lekturia te rapsy, takie lekturii. Noca Mira Skolnikow wybywa z izdebki i widać wyraźnie, że brak mu piątej klepki. Naczytawszy się sporo niczego i Hegla, odwiedzi lichwiarkę i siekierą w łeb da. No tutaj widać, prawda, odrapane budynki.
1: Piszą, że tutaj brzydko.
3: Jakieś slumsy, prawda, że mural tu powinien powstać, ale no tak jest, no nie jest tylko wszystko ładnie. Nie żyjemy tylko w świecie składającym się z marmuru i pięknych miejsc, tylko trzeba w brzydocie dostrzec też piękno ukryte.
2: Dlaczego jestem menadżerem? Bardzo nie lubię tego słowa, wolę opiekun.
5: Mówi Waldemar Łupczonek. Od 43 lat mąż teściowej, a od 12 opiekun zespołu. Główny pomagier.
2: Beata nie potrafi odmawiać. I w związku z tym ja jestem na tej pierwszej linii, że jak dzwonią, proszą o różne rzeczy, że ja mam tą odwagę powiedzieć nie. No ale jak już 20 razy mówię nie, no to już Beatę proszę, Beatko, powiedz raz tak. Beatka powiedziała tak, 1 maja idzie do telewizji.
3: Ale mam mówić szczerze?
1: Szczerze.
3: Żeby to nie za ostro było, ale żeby prawdziwie... Kolejny raz siedzenie na kanapie i jakieś small talki takie, to nie widzę takiej potrzeby, no. I zawsze te same pytania, czy córka nie jest zazdrosna, a coś tam, jakieś tego typu rzeczy. Ale już kolejny raz, od razu sobie założyłam, że wszystko u mnie będzie w wolności. Jak mi coś nie pasuje, to tego nie. I po prostu nie widzę takiej potrzeby, żeby ta moja gęba wyskakiwała z każdego możliwego programu śniadaniowego, z każdej możliwej, no po prostu po co? To nic nie wnosi. Różne dziwne propozycje tak pojawia. O, programów jakiś typu, jak się na przykład wyjeżdża gdzieś tam z zięciem w jakieś tam nawet obce kraje, nie talk show, tylko jak to się nazywa? No powiedz, jak Big Brother.
1: Reality show,
3: o. Nie moja bajka, zupełnie bałabym się w to wejść.
1: Nie jest tak, że kuszą producenci jakimiś super pieniędzmi?
3: No chyba właśnie mnie jeszcze nie kusili super pieniędzmi, bo nie czuję się bardzo pokuszona. No wtedy bym się zastanowiła, tak? Ewentualnie to zmienia jednak optykę.
1: Wiesz, ja...
2: Nie poznajcie, Beata!
3: No cóż, prawda, no... Żartuję, nie, ja cenię siebie.

0: Premiera albumu Halucynacje, formacja z Wrocławia. Album nosi nazwę The Day When Everything and Nothing Happened. Dzień, w którym wszystko i nic się wydarzyło. Taki przewrotny, taoistyczny bym powiedział tytuł, ale filozoficzny również. O okładkę zapytam, bo ona może być kluczem do zrozumienia tej muzyki, tej opowieści, opowieści iście epickiej, iście filmowej, ja to myślę, kojarzą echa właśnie wczesnego Polańskiego, czy pamiętnik znaleziony w Saragosie mógłby świetnie ten obraz tutaj, tę muzykę oddać, ale jest okładka z obrazem Petera Broyla. Dwie małpy. I to jest interpretacja takiego ludzkiego uwięzienia, czy utraty wolności, ale też głupoty, próżności. Jak ten konkretny XVI-wieczny motyw koresponduje z historią o tej metamorfozie ludzkiej, którą staracie się przekazać w swojej muzyce?
1: Tutaj generalnie jakby cały koncept tego albumu to jest taki bardziej koncept filozoficzny, tak? To nie jest taki koncept album jak The Wall na przykład, Pink Floyd, także jest jakaś cała historia, albo Lambeth Down of Broadway, Genesis, tak? To jest bardziej jak Dark Side of the Moon, jak Close to the Edge, coś takiego. To jest wspólna filozofia. I wspólna filozofia tego albumu jest wokół motywu upadku, ugryzionego z różnych perspektyw, tak? I ten obraz też wyraża pewien rodzaj upadku społecznego, upadku ludzkiego, tak? Pewien rodzaj zamknięcia się w takich okowach właśnie jakiejś głupoty, prostych przyjemności. Człowieka, który nie szuka głębiej, jakby tylko jest jakby zamknięty w takich bardzo prostych, społecznych, powiedzmy, przyjemnościach. Tak?
0: I konwenansach, bo ja przypomnę słuchaczom, ten obraz przedstawia dwie małpy siedzące na parapecie jakiegoś budynku z widokiem,

0: na otwarty, przestrzenny bardzo, na Antwerpię, tak, pejzaż Antwerpii portowej, żaglówki, tam dużo jest światła, ale one w takim mroku siedzą, dwie przykute łańcuchami. To piękna metafora ludzkości, takiej poddanej też zniewoleniu i opresji.
1: Także to jakby to też był taki motyw właśnie związany też z takim uproszczaniem, nie szukaniem jakichś głębszych rozwiązań, tylko pójściem na taką społeczną łatwiznę, że tak powiem, tak?
2: Bardzo ważne zarówno właśnie w doborze tej okładki, jak i nie wiem, w naszych odniesieniach do literatury, tutaj się pojawia Schulz, Lovecraft, są te emocje, które w nas dane dzieło wywoływało, prawda? Wybierając tą okładkę, nawet pojechaliśmy specjalnie do Berlina, żeby zobaczyć oryginalny obraz, więc no, dosyć poważnie do tego tutaj podeszliśmy.
0: Czyli ten obraz jest kluczem do zrozumienia muzyki.
2: Tak, tak, tak, tak.
0: Ja bym ją nazwał jeszcze, jeśli tutaj mówimy o jakimś progresywnym roku, psychodelicznym, dodałbym taką formę przez was, którą możecie zaadoptować, autorską, rok mistyczny albo transcendentalny, bo w tej transowości, w tej repetatywności przejawia się rodzaj takiej ekstazy też, takiego właśnie halucynogennego zatracenia, ale nie prowadzącego do obłędu, a wydaje mi się do katarzis. To jest muzyka o sile rocka, która równie dobrze może być muzyką medytacyjną i muzyką taneczną, więc jej uniwersalność też jest porażająca. Ja zwiastuję wam naprawdę niesamowity rozwój i myślę, świat o tej płycie musi usłyszeć, bo to jest wyjątkowe dzieło i pozostańcie konsekwentni. Jako halucynacje to jest tylko mój apel. Nie zmieniajcie tej nazwy, bo warto poświęcić temu czas, energię, by to eksplodowało za chwilę na firmamencie, a może nawet nad nim. Dziś premiera albumu absolutnie niezwykłego, przełomowego w muzyce polskiej zespołu Halucynacje, The Day When Everything and Nothing Happened.

0: Zespół Halucynacje, premiera albumu, grupa reprezentowana przez gitarzystę Kubę Mendelaka i basistę Krzyśka Cybulskiego. Tutaj przejawia się wielość w ilości, w mnogości, powiedziałbym też w takim minimalizmie jednocześnie, ale i barokowym stylu, gatunkowość i multiinstrumentalizm przez was. Pięknie, zresztą wirtuozersko pokazany. Kto stoi za tymi partiami tej muzyki akustycznej? Co to są za suity?
1: Często jakby, jeżeli chodzi o komponowanie, to ja jakby właśnie tworzyłem pierwsze szkice tych utworów, a później były aranżowane, no, głównie przeze mnie i przez Krzyśka, ale też niekiedy przez innych członków zespołu.
0: Możesz zdradzić inspirację tutaj, zwłaszcza tą muzyką akustyczną, taką skrzypcowo-smyczkową, no, to też doborowe saksofony, prawda, trąbki, to jest, ta sekcja dęta też jest niebywała.
1: Jeżeli chodzi o trąbki i saksofony, to zdecydowanie wydaje mi się, że King Crimson był tutaj ogromną inspiracją. Tak, w Guilty Pleasure, też w Cinnamon Shops to słychać zdecydowanie. Jeżeli chodzi o partie akustyczne, to różni muzycy latynoscy, że tak powiem, Paco de Lucia na pewno tutaj gdzieś chodził z tyłu głowy, ale też ta kompozycja jest taka bardzo w stylu Michael Oldfielda tak naprawdę. Tak, wbrew pozorom, to jest taki latynoski Michael.
0: Ale też Mahavishnu Orchestra, prawda? I przecież ten John McLaughlin, tutaj jego duch się unosi, chociaż dla mnie to on jest bardzo mocno przefiltrowany przez waszą oryginalność i taką autorską koncepcję. Powiedzcie o muzykach, Krzysztof, kto stoi za tymi muzykami?
2: Stoi trzech gości, czyli jakby trzon zespołu Halucynacje, czyli Kuba, Krzysiek, ja i Szymon Jaworski, multiinstrumentalista, który gra na fletach, w saksofonach, instrumentach klawiszowych, ale mamy również muzyków gościnnych, którzy się tutaj udzielili. Perkusje to Marceli Foltan. Mamy też kilka utworów wokalnych, bo niecały album jest z wokalem. Tutaj udzielił się Mike Ohio. No jest jeden utwór skrzypcowy, drugi na całym albumie. No tutaj zagrał fenomenalny Wiktor Kuzniecow.
0: Zagrali wszyscy brawurowo, ale ci wokaliści jeszcze, bo wydaje mi się, że jest ich dwóch, a nawet trzech. Co to są za gości? Bo każdy z nich jest wybitny.
1: No, głównym wokalistą jest Mike Ohio, tak? To jest...
0: No jest, Mike Ohio. Czy to jest Seattle jakiś typ?
1: Tak naprawdę nazywa się Iwanią, tak? Ohio to jest jego pseudonim artystyczny, to jest wokalista z Wrocławia. Też ma inne swoje projekty muzyczne i po prostu z nami współpracował w ramach tutaj gościnie, w ramach robienia tego albumu. Wcześniej już pracowaliśmy nad live session razem, nad wersjami naszych utworów z wokalem, a pozostali wokaliści to jestem ja z Krzyśkiem, tak naprawdę.
0: Gracie na instrumentach i śpiewacie.
2: Ale to jest tylko jeden utwór, który pełni taką trochę funkcję.

0: Nie wiem, Yellow Submarine chyba w Beatlesów. Dokładnie.
1: Mi trochę brakuje, że tutaj ja czuję po wysłuchaniu kilkukrotnie tego albumu właśnie jeszcze więcej ekspresji wokalnej.
2: To prawda, może...
1: tekstowej nawet, bo jestem zafrapowany waszą ideą i taką niesamowitą erudycją rozpoznania kultury wszelakiej, malarstwa, literatury, muzyki, że śmiało moglibyście to rozwijać i tworzyć tutaj takie epickie suity tekstowe. Również tego wam życzę i gratuluję. Dla mnie świat. I rozwijajcie się pięknie, Kuba Mendelak.
2: Dzięki.
3: Dzięki wielkie.
1: I Krzysiek Cebulski.
0: Dziękuję.
1: Zespół Halucynacje w Jedynce. Pozdrawiam państwa serdecznie. Polecamy ten album. Kłaniam się, dobrej nocy. Maciej Szajkowski. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiowej jedynce.
2: Od poniedziałku do piątku o 7.40 w sygnałach dnia Studio Mundial.
1: Przez cały tydzień specjalne serwisy sportowe.
2: Relacje, analizy i komentarze.
1: Korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
2: Podsumowania dnia w kronice sportowej po 22.40.
1: Filip Jastrzębski
2: i Tomasz Kowalczyk. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polscy politycy podzieleni w sprawie dopłat do składek ZUS dla artystów. O szczegółach nowych przepisów i o burzy wokół nich opowie Klaudia Wróblewska.
4: Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwiają też uzupełnienie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia, o czym mówiła w Sejmie ministra kultury Marta Cieńkowska.
5: Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek.
4: Przeciwko dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania, Norbert Kaczmarczyk, ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązania.
6: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzeniem.
4: Ze wsparcia skorzysta około 20 tysięcy osób. W ciągu 10 lat państwo wyda na ten cel ponad 4 miliardy złotych. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany na wniosek prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie głośnej sprawy wokół placówki. Koordynator SOR-u i radny Koalicji Obywatelskiej miał w trakcie specjalizacji w ubiegłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Na jaw wyszło też, że na prowadzonym przez lekarza oddziale politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki. Głos w tej sprawie zabrał premier Donald Tusk.
7: Bardzo jestem zdeterminowany, żeby sprawę wyjaśnić do samego spodu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia. Mamy, tak jak powiedziałem, zapowiedzianą kontrolę NIK, mamy prokuratora w tej chwili w Szpitalu Południowym, mamy audyt zlecony przez właścicieli szpitala, czyli samorząd warszawski. Będzie też dalszy ciąg, jak się domyślacie, bo prokuratura działa.
3: Warszawski ratusz informuje, że lekarz skorygował już część faktur i zwrócił 500 000 złotych. Lubelska policja dziękuje za pomoc w odnalezieniu podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego blogera w Białej Podlaskiej. 36-letniego Gruzina zatrzymano w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Pomogły w tym m.in. nagrania z kamer samochodowych, mówi podinspektor Andrzej Fiołek z policji w Lublinie.
8: Wsparcie uzyskaliśmy i z informacji przekazywanych anonimowo, i z informacji przekazywanych tutaj już jako świadkowie na protokół. Uzyskaliśmy wiele nagrań, których nie zabezpieczyliśmy wcześniej z różnego rodzaju budynków, administracji publicznej, czy też monitoringu miejskiego, tylko z nagrań prywatnych, między innymi nagrań właśnie z kamerek samochodowych. I ten materiał był pomocny w ustaleniu tego mężczyzny.
3: 44-letni rosyjski bloger, krytyk Władimira Putina, zginął w poniedziałek. Zabójca oddał do niego 5 strzałów. Zatrzymany prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty.
0: To są aktualności jedynki.
3: A w nich teraz o inicjatywie wymiany tramwajów. Zabytkowe składy z